0: ten balonik jednak biskup Jok uczestniczył w soborze, ksiądz profesor Mateja jeszcze nie.
1: Ale rzeczywiście prawda jest...
2: Episkopatu.
1: Tak. Trzeba pamiętać, że ksiądz biskup Job został właśnie wybrany przez biskupów pozostałych z Polski na tego, który właśnie przewodniczył tej całej komisji, która była odpowiedzialna za wprowadzanie odnowy liturgicznej, księgi liturgicznej, mszały i tak dalej. To właściwie Opole było takim centrum, do którego zjeżdżali między innymi dwaj benedyktyni Styńca, ojciec Małaczyński, którzy właściwie byli w tym zestawie trzy osoby. Biskup Job, ojciec Małaczyński i jedna siostra oddelegowana do tego, żeby być sekretarką, i to wszystko pisali, a potem to się przekładało na to, żeby w Polsce, ale pamiętajmy, to też były inne czasy, państwo nie pozwalało na druk mszału, bo papieru nie było, bo to i tamto, a jednak biskup Job umiał tutaj czuwać nad tym wszystkim, i myślę, że bez wielkiego pośpiechu, ale za to z przyglądaniem się temu, jak wprowadzano po soborze odnowę liturgiczną na Zachodzie, nie popełniono wielu błędów, które tam popełniono.
2: No i zachęcając wszystkich do uroczystości, jakie będą zapewne we wrześniu, do wzięcia udziału w obchodach 50. rocznicy śmierci biskupa opolskiego Franciszka Jopa. Kończymy tą dzisiejszą edycję. Dziękuję serdecznie. Był z nami ksiądz profesor Erwin Mateja.
1: Pozdrawiam, szczęść Boże.
2: I ksiądz profesor Marek Lis.
0: Dobrego świętowania życzę.
2: Do usłyszenia niebawem.

0: Słuchaj mnie.
1: Witold Sułek, dzień dobry. Rozpoczynam audycję Wszystko o literaturze. Przede mną leży książka, która ma tytuł Historia fotografii w Głubczycach 1845-1945. Katalog fotografów i fotografii. Ale nie będę o tej książce opowiadał sam, dlatego że za mną w studiu jest jej autor, pan Sylwester Fulneczek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Jest również bibliotekarka i kustosz z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, pani Barbara Giedroycz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Spotkaliśmy się we dwoje, dlatego że kilka dni temu ci, którzy mieli szczęście, a były o tym informacje też w naszych programach kulturalnych, odbyło się spotkanie w Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczym Niemców w Polsce na ulicy Szpitalnej, które, przypomnę, jest częścią, wchodzi w skład Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Tam było spotkanie z panem Sylwestrem, ale pomyślałem, że no wszyscy i tak by, którzy słuchają audycji, się nie zmieścili wtedy w centrum, więc dobrze będzie pana Sylwestra zaprosić. Pan Sylwester zgodził się, przyszedł z panią Barbarą, bo książka jest fascynująca i to nie tylko dla tych, którzy mieszkają w Głubczycach albo stamtąd pochodzą, ale dla wszystkich tych, którzy interesują się fotografią. To na pewno, bo już ta pierwsza data, 1845, ja przyznaję, zacząłem sprawdzać, kiedy zaczęły powstawać pierwsze zdjęcia, kiedy powstały pierwsze aparaty, chyba blisko, prawda? Ta data.
3: Pierwsza fotografia, taka data, którą Państwo znajdą w internecie, się pojawia, czy w ogóle w literaturze, to jest 1826 rok. To wtedy jeszcze nie było nazwane oczywiście fotografią. Była to heliografia, widok z okna w La Gloire, w takiego francuskiego wynalazcy Josepha Nicéphora Niepsa. 13 lat później, tu już będzie bardziej znane nazwisko, Daguerre się pojawia i on w 13 lat później, w 1839, Akademii Francuskiej przedstawia swój wynalazek daguerotypii. Bardzo ciekawy, oczywiście sensacyjny, ale no tutaj trzeba pamiętać, że jednak drogi. Daguerotypia była tylko w jednym egzemplarzu. Prawda? No ale już coś się pojawia. W tym samym czasie nad fotografią pracuje angielski wynalazca William Henry Fox Talbot. On z kolei odkrywa czy wymyśla negatyw. To jest już przełom, prawda? Gdzie tych odbitek może być fotografii więcej. No i tak myślę, że takim punktem kulminacyjnym już tego szaleństwa fotograficznego, które zaczyna ogarniać powoli Europę i świat, są lata 50. i opatentowanie kart de visite. To są te takie znane, myślę, że wielu z Państwa gdzieś się spotyka z takimi fotografiami, niedużymi, o wymiarach 6 cm na 9, prawda? Więc to powoduje, że tych fotografii można dosyć szybko zrobić wiele i to są te początki fotografii, tak więc możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy Głubczyce, czy tam faktycznie ta fotografia pojawiła się później, czy to było wcześniej, czy później. No tutaj to już odsyłam do książki, bo faktycznie autor, pan Sylwester Fulneczek, jest niesamowity, dotarł do tych pierwszych wędrownych daguerotypistów, bo od tego się zaczęło. Fotografia była, daguerotyp był drogi, nie wszystkich było stać. Daguerotypiści po prostu odwiedzali pewne miejsca, jarmarki, miejscowości i zostawali w nich dłużej, krócej, w zależności oczywiście od finansów mieszkańców.
1: No tak właśnie stawiałem, to za chwileczkę pan Sylwester to potwierdzi. Ta pierwsza data

0: 1845, jak już Państwo słyszycie, niekoniecznie musi wiązać się z pierwszym zakładem fotograficznym w Głubczycach, bo rzeczywiście zakłady i powstawanie zakładów to są przede wszystkim, myślę, też duże miasta, tam gdzie tych klientów było bardzo, bardzo dużo, więc pierwsze zakłady to na pewno Londyn, Warszawa, Paryż, Berlin, prawda, Nowy Jork. Tam bez wątpienia było wystarczająco dużo ludzi zamożnych, że taki zakład mógł istnieć. Tam przychodzili bogaci, mieszczanie, fabrykanci i mogli sobie utrzymywać taki zakład. Natomiast rzeczywiście Głubczyce, miasto niezbyt duże, umówmy się, ale to jest jedna sprawa. Natomiast druga to dotrzeć w ogóle do takich fotografii, bo one bywały też bardzo nietrwałe. Były pojedyncze przez długi, długi czas. Nawet jak robiono odbitki, tych odbitek nie było dużo. No i panie Sylwestrze, przed panem było ogromne wyzwanie, jak dotrzeć. I zastanawiałem się, czy w ogóle przyczynkiem tej książki, co było, czy znalazł pan starą fotografię, zainteresował się fotografią, bo dodam, że pan Sylwester nie jest zawodowym fotografem, co jest ważne. Bo gdyby to był zawodowy fotograf, który odziedziczył po pradziadku zakład, który istniał w Głubczycach już tamte 100, no w tej chwili to już będzie dużo ponad 100, prawie 200 lat niedługo, to byłaby sprawa prosta. Natomiast pan nie jest zawodowym fotografem, więc skąd to zamiłowanie i ta chęć i ogromna tytaniczna praca, żeby dotrzeć do tych informacji i dawnych zdjęć?
1: Wszystko zaczęło się nie od fotografii, a zaczęło się od pocztówki. W 2008 roku kupiłem pierwszą pocztówkę na targu w Raciborzu, ale ten temat tak trochę traktowałem po macoszemu, jednak w późniejszym czasie kupowałem kolejne pocztówki, no i ta kolekcja rozwinęła się do ponad 600 sztuk na chwilę obecną. Ale z tego tytułu, że ten rynek kolekcjonerski, pocztówkowy, jest też bez dna, zacząłem się też interesować innymi przedmiotami związanymi z Głubczycami. A pokrewną dziedziną pocztówki jest zdjęcie. O tyle pocztówka może być wydana w jakimś określonym nakładzie, to o tyle zdjęcie jest prawdopodobnie unikalne. Jeżeli kupuję stare zdjęcie, to mam duże prawdopodobieństwo, że jest to zdjęcie unikatem. Jeżeli chodzi o pomysł na książkę, najpierw był pomysł o właśnie o wydanie katalogu związanego z pocztówką dawnych Głubczyc. Jednakże ten temat cały czas jest rozwijany i to dosyć dynamicznie, dlatego najpierw podjąłem wyzwanie zbioru fotografów i fotografii z Głubczyc. Ja dosyć intensywnie współpracuję z muzeum w Głubczycach i podczas jednych z rozmów z panią dyrektor z muzeum, panią Barbarą Piechaczek, padło takie wolne: pani dyrektor, może ja bym napisał książkę o historii fotografii w Głubczycach, tego jeszcze żaden autor nie poruszał, żaden badacz. No, ale pani dyrektor tak troszkę nie wierzyła, że ta książka może powstać i tak dodała, a ilu tych fotografów tam może być? 13 może.
0: No, o czym tu pisać, prawda? Właśnie. Będzie broszurka, wyjdzie trochę zdjęć i
1: tak,
0: tyle.
1: Nie? Tak, ale w toku pracy to się rozwijało, cały czas napędzało jeden fotograf, napędzał mi drugiego, tak powiedzmy kolokwialnie. No i finalnie wyszło 51 osób, 51 biogramów w książce. Czy to wszystko? Już wiem, że nie. Już wiem, że nie. Po wydaniu książki znalazłem jeszcze dwie osoby. To znaczy, jedna osoba jest tam ujęta, ale nie jest doprecyzowana, kto dokładnie imię i jego biogram. To już mam sprecyzowane, a drugą osobę nie ująłem, ale jak już powiedzmy książka była wydana, to ja ją wtedy dopiero odnalazłem.
0: No to być może będzie za jakiś czas jakiś suplement jeszcze, ale przy tego typu zajęciach to właściwie jest bardzo trudne, bo gdyby rzeczywiście był jeden zakład, dwa. Tutaj jest, drodzy Państwo, w książce dołączony plan miasta Głubczyc z lokalizacją miejsc aktywności niektórych fotografów. No i tutaj mamy 13 takich miejsc wypisanych. Miejsca aktywności to oczywiście znowu nie muszą być konkretnie zakłady w 100%, ale w tym przypadku raczej pewnie tak, prawda?
1: Z czego musimy też wziąć pod uwagę to, że w jednym czy dwóch miejscach ci fotografowie się zmieniali. Czyli na przykład teść przekazywał zięciowi, była taka sytuacja, albo jeden fotograf odkupywał od drugiego fotografa.
0: Czasami są właśnie trzy nazwiska przy jednej pozycji, przy jednym miejscu, to wszystko tu jest. Dodam tylko, dlaczego tym się zachwycam, bo to jest rok 1910. Gdyby to, ja myślę, że dziś w Główczycach nie ma tyle zakładów i tyle miejsc aktywności fotografów. I w żadnym chyba, nie wiem, czy w Warszawie tyle jest, bo każdy pstryka już dziś telefonem. Wiem, że w Tobliwie nieco to ujmuje, ale tak, dlatego ta historia też jest taką fascynującą historią, bo opisuje też, no, inny świat. Znaczy, przede wszystkim opisuje też świat, bo w dużym stopniu to będą jednak portrety, bo najczęściej jednak tego typu zdjęcia ludzie zamawiali, ale też uroczystości. No, kilka dni temu obiegła też Polskę, ale myślę, że nie tylko Polskę, sensacyjna wiadomość, że nabyto ten film kilkuminutowy z pogrzebu marszałka Piłsudskiego. No, po tylu latach nagle okazuje się, że była taka taśma gdzieś w kolekcji. No i z takimi fotografiami może być dokładnie podobnie. Dlatego jak pan mówi, że coś pan jeszcze ustalił, ktoś się jeszcze pojawił, nic w tym dziwnego. Naprawdę, ktoś mógł na przykład przez kilka miesięcy tylko być, z jakiegoś powodu Głubczycę opuścił, ale jakieś zdjęcie istnieje. To zdjęcie może pan trafić albo na właśnie targu staroci w Raciborzu, albo gdzieś w Niemczech i tak dalej, bo tu też musimy pamiętać, że znajomość języka niemieckiego jest konieczna, zwłaszcza jeżeli mówimy o tych latach 1845-1945. Zresztą poza nazwą Głubczyce jest Leopszyc, również napisana nazwa niemiecka. Indeks zresztą wszystkich słów, bardzo się cieszę, że jest, bo jest wszystkie nazwy niemiecko-polskie są podane w tabelach, więc bez trudu można będzie znaleźć, ale też szukanie tych wszystkich zdjęć i dokumentów to właśnie jest taka kopalnia, że tutaj w tym przypadku musimy pamiętać, że część z tych osób, dawnych mieszkańców mogła wyjechać i na pewno wyjechała do Niemiec i stąd te poszukiwania są trudniejsze, myślę.
1: No wbrew pozorom najtrudniej było odnaleźć informacje o fotografie, który jest pierwszym, ze względu na jego nazwisko, pan Alfred Adolf, co imię, co nazwisko, ale to miałem kilka takich przypadków, ale faktycznie o tym fotografie było bardzo trudno znaleźć informacje, ponieważ on faktycznie przed wojną działał w Głubczycach, ale jego okres działalności to są lata 30-40, czyli końcówka, powiedzmy, władz niemieckich tutaj na tych terenach. Potem pan Alfred Adolf wyjechał do Niemiec. I tu była kwestia przeszukiwania różnych archiwów. Jeżeli chodzi o tych byłych mieszkańców Głubczyc, o tyle jest łatwiej ich zidentyfikować, jeżeli na przykład wstępowali do stowarzyszeń tak zwanych ziomkowskich. Głubczyce też miały takie, powiedzmy, stowarzyszenie. I ono funkcjonuje do dzisiaj. Ma swoje archiwum. Obecnie te stowarzyszenia, są dwa stowarzyszenia, Historische Gesellschaft i Bischof-Nathanwerk, one są skupione pod jednym dachem. Ta instytucja nazywa się Haus Leopschütz w Eschershausen w Niemczech. I ta instytucja pomogła mi znaleźć informacje o tym właśnie fotografie Alfredzie Adolfie, ponieważ on już zmarł w RFN-ie grubo po wojnie, tam w latach 60.
0: No tak, i to są, druga w ogóle ważna rzecz, to są oczywiście muzea, i tutaj za chwilę o tym będziemy dalej mówili, bo i Muzeum w Głubczycach, ale i zbiory Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu też przyczyniły się znacznie do tego, że ta książka w ogóle jest pięknie wydana. Ale dobrze, postawimy tu przecinek, za chwilę wrócimy i opowiemy o tym, jak pięknie jest wydana, i tej współpracy także z instytucjami. Zostańcie z nami.

0: Już do Państwa wracamy. Razem ze mną w studiu nadal jest pani Barbara Giedroyć i pan Sylwester Fulneczek. Rozmawiamy o historii fotografii w Głubczycach 1845-1945. Stuletnia historia z okresu, kiedy ziemia głubczycka należała do Niemiec. Tutaj już pan Sylwester wspomniał o tym poszukiwaniu, o tym włączaniu się też dawnych mieszkańców stowarzyszeń, zrzeszeń. Myślę, że też samych pasjonatów fotografii dawnej i historii, to się bardzo tutaj ściśle łączy. Nie da się właściwie chyba interesować tylko fotografią jako fotografią, obiektem, bez zainteresowania jej historią, bo cała przygoda zaczyna się wtedy, kiedy na tych zdjęciach są konkretne postaci, rodziny. No to chcemy się dowiedzieć, a kim byli, a czy tam mieszkali, prawda? I nakręca się to, nakręca, ale wiem, że pan Sylwester, jako pasjonat nie tylko fotografii, ale historii, prowadzi pan nawet taki profil też historyczny, więc wszystko to się rozszerza u pana.
1: Tak, w trakcie powstawania książki podjąłem decyzję, że warto by było ten temat nie tylko zamknąć w książce, ale też wejść na social media. No i utworzyłem na Facebooku profil historyczne Głubczycy i okolice. Tam też są umieszczane różnego typu zdjęcia, prezentacje miasta, artykuły dotyczące różnych lokalizacji, które jakbyśmy porównali je sprzed 100 lat, a dzisiaj to są dwa różne miejsca. Powiedzmy sobie tak szczerze, że bodźcem i takim, powiedzmy, moim mentorem w tej kwestii był pan Sebastian Ruszała, który prowadzi Kochamy Opole i Opolskie. Z panem Sebastianem też już od dłuższego czasu współpracuję i on mnie tak trochę zmotywował do tego, żeby pójść w tą stronę.
0: Mhm. A do tego jeszcze współpraca oczywiście chociażby z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Opolu, czy z muzeum właśnie w Głubczycach, bo zdjęcia ze zbiorów biblioteki i muzeum są. A jak wiemy, bo pani Barbara akurat tym się zajmuje, zresztą już wiem, bo się dopytałem tutaj w przerwie, że będzie po wakacjach nowa fantastyczna wystawa. O niej dzisiaj nie będziemy specjalnie mówili, ale już gdzieś tam, bo się spotkamy po prostu i przed wystawą opowiemy. Ale te zbiory, jeżeli chodzi o Wojewódzką Bibliotekę, są też potężne, bo fotografie i dawne pocztówki i mapy, pamiętam, że kupujecie odkąd chyba biblioteka istnieje.
2: Tak, tak, bo od samego początku zbieramy pocztówki, a jeśli chodzi o fotografie, no to już jakieś fotografie wcześniej mieliśmy, ale faktycznie tak 5 lat temu, mogę powiedzieć przypadkowo, przypadków nie ma. Akurat 5 lat temu Biblioteka Wojewódzka pozyskała około 1500 kart pocztowych przedwojennych z naszego regionu i 1500 też tak właśnie fotografii przedwojennych atelier Rejencji Opolskiej. Więc na samym początku, w tym 2021 roku, jakoś uporaliśmy się z opracowaniem tych kart pocztowych, bo proszę Państwa, my nie tylko kupujemy, ale także to trzeba jakoś opisać, opracować, wrócić do katalogu, zeskanować, żeby to po prostu też czytelnicy mogli z tego korzystać. No i kiedy już siedliśmy do opracowywania przedwojennych fotografii, chcieliśmy zacząć od Opola. No i przybył pan Sylwester Fulneczek właśnie z informacją, że będzie przygotowywać książkę o Głubczycach, tak więc rzuciliśmy, taka jest prawda, te Opole i nawet te numery, które nadaliśmy fotografiom, no to Głubczyce mają te początkowe, bo musieliśmy szybko te fotografie opracować i oczywiście udostępniliśmy je. Zresztą opracowaliśmy je, a teraz po przeczytaniu książki pana Sylwestra będę musiała wrócić do tego opracowania, bo jednak trzeba przyznać, że autor, no dotarł pan do takich informacji, których wcześniej żeśmy nie mieli, więc chociażby te dokładne daty urodzenia, śmierć fotografa, czy też kto jest na fotografii, prawda? Bo niektóre fotografie były podpisywane, niestety nie wszystkie, ale niektóre były podpisane, myśmy nie potrafili tego odczytać, patrzę w książce. Jest odczytane, więc no, możemy
0: panie Sylwestrze,
2: zgłębić.
0: Komplementy dla pana tytanicznej pracy, ale rzeczywiście myślę, że każdy z państwa, kto ma w domu stare fotografie, wie, że jak sobie babcia, pradziadek nie podpisał, to dzisiaj bardzo często nie wiemy, kto na nich jest. Czy to jest ktoś z naszej rodziny, czy to przypadkiem, jaka to uroczystość. No i to jest ogromny kłopot. Skoro my mamy kłopot w obrębie własnej rodziny, to co dopiero ktoś, kto po 100, 150 latach nagle dostaje taką fotografię, bo jeżeli to są fotografie ze zbiorów konkretnych, tak jak tu Suzanne Michaeli na przykład, no to rodzina zbierała i będzie wiedziała, będą to rzeczy dobrze opisane, ale mamy też na przykład, bo tak nie pomyślałem o tym, ale rzeczywiście z parafii rzymskokatolickiej w Głubczycach był ksiądz, który prowadził tą parafię, proboszcz Ryczarski z Debrzycy, no i miał. I mamy dzięki temu inaugurację na przykład nowej szkoły w Debrzycy w 1931 roku. bo to mówimy Głubczyce, ale też okolice, czyli jakby powiat, prawda, Głubczycki, czyli nie tylko samo miasto Głubczyce. A uruchamiało się wielu też później ludzi poprzez ten profil, którzy mówili, a ja mam zdjęcie, a ja stamtąd pochodzę i mam, bo to myślę, że to było cenne bardzo, że internet dzisiaj bardzo ułatwia pracę, jeżeli chodzi o pozyskiwanie też właśnie fotografii informacji.
1: Tak, wielokrotnie uruchamiałem informacje nie tylko na moim profilu, ale też na innych grupach, gdzie wiedziałem, że ci byli mieszkańcy, czy potomkowie tych byłych mieszkańców Głubczyc się znajdują. Puszczałem taką informację, że zbieram materiały i faktycznie kilka osób zgłosiło się z materiałami, które mi udostępnili, zostały udostępnione i te materiały też zostały ujęte w tej publikacji. Powiedzmy sobie też szczerze, że powtarzamy te błędy, które były błędami robionymi wcześniej. Czyli każde zdjęcie, które nie ma opisu, no niestety za 100 lat będzie makulaturą. Jeżeli tak jeszcze w przypadku tych zdjęć kartonikowych, tam jeszcze są informacje odnośnie atelier, więc coś jest, jakiś ślad jest. Ale patrząc po zdjęciach na przykład z PRL-u, które obecnie zbieram do drugiej części historii fotografii w Głubczycach, no to w wielu przypadkach tego opisu nie ma, no i to już jest potem zgadywanie.
0: No to prawda, tu jeszcze kiedyś ci znani fotografowie mający zakłady mieli swój papier, bardzo często z tyłu jest znak po prostu i wiemy, kto to zdjęcie zrobił, to znacznie później ułatwia. Czasami też karty wizytowe, czasami były reklamy w prasie. No i myślę, że w ogóle fotografia prasowa to jest w ogóle jeszcze kolejny otwarty, wielki, wielki temat, bo wiemy, że ukazywała się prasa już w XIX wieku, w końcu wtedy to było naprawdę coś, co każda właśnie większa miejscowość miała jakąś tam swoją gazetę, nawet jeżeli lokalną, no i tam też zdjęcia. Oczywiście to najtrudniej jest zachować, czyli papier szybciej się, że tak powiem, poddaje upływowi czasu. Co ciekawe dla mnie, tu nie będziemy bardzo tego szczegółowo omawiać, bo mówiłem o tym, że książka jest fantastycznie wydana i pięknie. Dlaczego? Dlatego, że gdyby to były tylko fotografie czarno-białe, sprawa byłaby, wydaje się, prosta. Po prostu zadbajmy o dobrą jakość i tyle. Natomiast tutaj bardzo często pojawia się kolor, żółć, czy tak jak tutaj mam jakiś wrzosowy kolor, jest sepia, jest czerń i biel. No, wydanie takiej książki, przyznaję, to jest nie lada wyczyn i przede wszystkim bardzo ładnie skontrastowane, bardzo ładnie są odbite, detalicznie, nawet przy mniejszych fotografiach bardzo dobrze widać detale. No, przyznaję, że w naturze te zdjęcia czasami nie są tak dobrze zachowane, jak udało się w albumie, ale one nie są poprawiane jakoś tam bardzo. Po prostu jest dobrej jakości skany i dobrej jakości papier tutaj.
1: Z Mateuszem Kitką, który robił mi skład książki, staraliśmy się zachować oryginał. Jeżeli na przykład oryginał był bardzo zniszczony, to była lekka korekta, ale raczej dążyliśmy do tego, żeby zachować oryginał.
0: No i zresztą fragment tutaj też z Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej. Mam właśnie jakiegoś pisma też ze zdjęciami. Ja tak w międzyczasie sobie kartkuję. Nie ma po prostu, drodzy Państwo, szans, żebyśmy o wszystkim Wam opowiedzieli, ale od razu zaznaczam, że mamy tu i zabytki, mamy tutaj i zdjęcia rodzinne, i archiwa, i prasę, i przede wszystkim ciekawą historię też tych ludzi, bo na tyle, na ile się dało, to pan Sylwester rzeczywiście ustalił, kim byli, w jakim miejscu tworzyli, kiedy się urodzili, więc niby w formie katalogu, ale dla mnie po prostu fascynująca książka. Dla wszystkich, których interesuje opolszczyzna, ziemia opolska, historia, fotografia, na pewno rzecz wyjątkowa. Nawet są tutaj dwa takie zdjęcia, które wyglądają prawie jak pocztówka dźwiękowa. Już przez chwilę myślałem, że może to pocztówka dźwiękowa, ale myślę, no nie, no tak dobrze to już chyba. A to też jest swoją drogą ciekawa historia, bo pocztówki dźwiękowe często były na fotografiach. Więc dużo pracy jeszcze przed panem jako kolekcjonerem i autorem, przyznaję. To się tylko rozszerza, ale już wiecie, bo słyszeliście, drodzy Państwo, że powstaje kolejny tom, że już pan Sylwester zbiera informacje, więc trzymam kciuki, żeby jak najszybciej był. W zasadzie bardzo, bardzo Wam dziękuję za wizytę w studio. Z panią Barbarą spotkamy się pewnie pod koniec wakacji, opowiemy o nowej wystawie. A jeżeli chodzi o pana Sylwestra, znajdziecie bez trudu w internecie wszystkie potrzebne, dokładne informacje, bo książka została wydana własnym nakładem przez pana Sylwestra Fulneczka, więc musicie sobie po prostu wszystko już podgooglać. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. I do zobaczenia.
1: Dziękuję.

0: Państwo, razem ze mną w studiu jest kolejna gościni, Karolina Kowal. Cześć Karolino.
1: Cześć, witam Państwa.
0: Wypoczęta, opalona, mogę myślę powiedzieć, wiem, że to mało, być może literackie, ale dobry wypoczynek jest nam potrzebny. Wypoczywałeś z książkami też?
1: Udało się, tak. Jak córka spała, to ja mogłam poczytać książkę. Aha. Zawsze ta książka się przewija w moim życiu.
0: No właśnie, dlatego jak Państwo wiecie, staram się Wam polecać coś też na pomalutku już wyjazdy urlopowe, ale przed nami wielkie, wielkie święto, bowiem Festiwal Książki w Opolu. No i na Festiwalu Książki szczęśliwie jest też zawsze coś dla dzieci. A jak Państwo wiecie, Karolina Kowal pracuje w pokoju bajek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu i w samej bibliotece też sporo wydarzeń się wtedy odbywa, festiwalowych i spotkań autorskich. A w tym roku no, będą prawdziwe gwiazdy, także jeżeli chodzi o literaturę dziecięcą. I oczywiście te książki, o których mówimy, wszystkie w zbiorach w pokoju bajek w bibliotece są. Ja już na wierzchu widzę Pucio. Pucio, Pucio.
1: Tak, chyba dobrze Państwu znany Pucio. Chłopiec, który w sumie uczy dzieci od najmłodszych, nawet nie lat, od maleńkości, że tak powiem, ponieważ jest to seria tych książek i edukacyjnych, i przede wszystkim też logopedycznych, właśnie stworzona przez panią tą Martę Galewską-Kustrę, która jest no, autorką tekstu, ale również logopedką. I nasz Pucio dorasta, rośnie z dzieckiem. Tutaj mamy taką serię książek Pucio uczy się mówić, która jest dla najmłodszych. Tu przyniosłam Co robi Pucio. To już można zacząć czytać z dzieckiem, myślę, od kilku miesięcy. To są proste zdania, co do czego służy.
0: No łyżka, bardzo bliskie mi. Łyżka jest, miseczka, Pucio je.
1: Tak, kubeczek, jest. Widzę, że masz kawę.
0: Tak, to dla właściwie czytelników w każdym wieku.
1: Tak, jest to prosta książeczka, żeby pokazać dziecku, co robi Pucio, co robi szczotka, co robi bluzka, co robi autko, więc po prostu pierwsze słowa dziecko zapamiętuje, wiadomo, ich jeszcze nie wypowie, jak ma parę miesięcy, ale już można z dzieckiem zaczynać to czytać, czyli pokazywać. Pierwsze wskazywanie palcem jest tam, jak dziecko kończy mniej więcej roczek. Wiadomo, każde dziecko rozwija się w swoim tempie, więc...
0: Ale nie każde lubi jeść, nie każde lubi się czesać, a jak zobaczy, że Pucio się czesze, to bardzo często tak mamy, tak to działa, to się może wydawać, że to takie troszeczkę banalne, ale bardzo często tak jest, że jak dziecko widzi, że jakiś bohater bajki coś robi, to chce go oczywiście naśladować i nagle już to czesanie, które było denerwujące, nie będę czesać, nagle jest okej, okay, no bo Pucio się czesze, albo Pucio je, skoro Pucio je, albo pije soczek z kubeczka, no to ja też chcę tak jak Pucio. To jest bardzo dobre. Pamiętam, że to mi się utrzymywało bardzo długo i jak później w jakimś filmie już byłem dużo, dużo starszy i też na przykład jedli jakieś konserwy z puszki, to ja biegałem z rodzicami, że koniecznie mają mi kupić konserwę z puszki, bo ja chcę jak ci żołnierze też konserwę i wyjadać ją najlepiej prosto z puszki. Więc to działa. Działa jeszcze później na długi, długi czas. Natomiast co do Pucia rzeczywiście, bo powiedziałeś, że my z nim dorastamy i teraz ktoś, kto jeszcze serii nie zna, bo ma na przykład maluchy, to warto tutaj zaznaczyć, żeby sobie dobrze to wszystko rozłożyć w czasie, bo są i dla maluszków tutaj książki i książki edukacyjne, poznawcze, takie psychologiczne, wspierające. Są też później już trudniejsze dla nieco starszych. To jest, myślę, bardzo przemyślana pod tym względem seria, że naprawdę na kilka lat, jak się... I myślę, że stąd też sukces chyba Pucia, że tak. Nie skupił się tylko na maluszkach, ale właśnie konsekwentnie właściwie kilka w serii w ramach tego bohatera jest, od maluchów do starszych.
1: Tak, bo dziecko, które już rozumie i pozna tego bohatera, któremu się spodoba, to później po prostu z nim dorasta, tak? Czyli jeżeli mamy już dziecko w wieku roku, dwóch lat, to sięgamy po książkę Pucio mówi pierwsze słowa, potem już uczymy dziecko, no, podstawowych słów i takich prostych zdań, a jak jest dziecko jeszcze starsze, taki dwu- i trzylatek, to mamy Pucio i ćwiczenia z mówienia. I tak jak mówisz, to jest fenomen tych książek i myślę, że przede wszystkim ta prostota, tutaj warto też zwrócić uwagę na ilustrację pani Joanny Kłos, no bo są przyjemne, po prostu są proste i przyjemne, bo czasami pewnie wiesz, że w książkach dla dzieci jest bardzo dużo tych elementów, gdzie dziecko nie wie na co patrzeć, a dzieci potrzebują jednak prostych rzeczy.
0: No zwłaszcza kiedy są małe. Tak, bo trudno jest się rzeczywiście skupić nawet dorosłemu. Często jak jest bardzo dużo informacji, a musimy pamiętać, że ilustracja to również informacja. I ten wzrok później skacze, biega. Oczywiście są też takie książeczki, że Pucio musi coś policzyć i są jakieś pochowane elementy na obrazku, trzeba je znaleźć, to już jak będzie troszeczkę starszy, ale bardzo pożyteczne. Pucio robi porządek, jak wiemy, rzadko lubimy sprzątać my, a co dopiero dzieci. Pożegnanie pieluszki, to jest też bardzo przydatna rzecz, i uczenie na nocniczku, takie bardzo proste wydawałoby się, ale, ale jak nie mamy często pomysłu, to właśnie dobrze jest. Ja oczywiście przeskakuję do nieco starszych puciów, czyli Pucio zostaje kucharzem, to też w gruncie rzeczy działa. Takie pomaganie w kuchni, nawet to, żeby sobie umyć jakieś warzywa, prawda, pod kranem, a później mama pokroi czy tata, to już jest, bo mam coś takiego i myślę, że też psychologicznie możemy do tego tak podejść, że jak sobie sami coś przygotujemy, to nam dużo bardziej smakuje. Taka ręczna, jesteśmy dumni z siebie, zrobiłem sobie jakąś sałatkę, kanapkę, prawda, no i
1: a dzieci w tak młodym wieku również na to zwracają uwagę. No, znam to z doświadczenia, że właśnie córka ma te półtorej roku i samodzielnie chce jeść, świetnie jej to wychodzi, czy pić z otwartego kubka. Więc no, trzeba pozwalać dzieciom, prawda? Bo jeżeli chcą być samodzielne, to wiadomo, że trzeba na to pozwolić. A tym bardziej, jak bohaterowie książki tak robią, no to też...
0: I tu na festiwalu motywuje. Książki będzie też spotkanie płciowe, krótko mówiąc.
1: Tak. Oczywiście po książki zapraszamy i na stoiska, bo na pewno będą świetne ceny. Tutaj jest wydawnictwo Nasza Księgarnia. Natomiast do biblioteki również Państwa zapraszam, bo mamy, mamy na półkach płcia. Nie całego, bo oczywiście cały czas krąży wśród czytelników i jest wypożyczany.
0: Dla wszystkich naraz i tak się nie da przecież płciów przeczytać, trzeba po kolei. Dobrze, Karolino, zostawimy płcia, ale Państwa jeszcze nie zostawiamy, dlatego że Karolina przyniosła jeszcze inne książki. O nich porozmawiamy już w kolejnej godzinie audycji.

0: Rozpoczynamy drugą godzinę audycji Wszystko o literaturze. Razem ze mną w studiu nadal jest Karolina Kowal z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, z pokoju bajek, bo festiwalowych wrażeń i literackich wrażeń dla młodszych czytelników będzie dużo, dużo więcej. Kolejne wielkie nazwisko. Kilka lat temu na festiwalu udało mi się z panem Grzegorzem Kazdepkę porozmawiać. Na lat tamtej pory też na pewno jest sporo rzeczy nowych, przy czym to jest znów taki autor, który właściwie się nie starzeje. Nie tylko czekamy na nowe rzeczy, ale myślę, że te, które napisał na początku, też kolejne pokolenia zaczynają czytać. I ponownie, jak w przypadku Płcia, tu nawet jeszcze dłużej, bo tu jest też dla starszych sporo książek, można czytać przez wiele, wiele lat jego książki.
1: Zgadza się. To jest naprawdę wspaniałe nazwisko w świecie literatury. Jego książki są również lekturami. Na pewno Detektyw Pozytywka, czyli detektyw, który rozwiązuje różne zagadki, uczy logicznego myślenia. Może być Państwu dobrze znana. Te części o Detektywie Pozytywce się rozrosły, jest ich kilka. Natomiast tutaj mam książeczkę Tu i tam z Kubą i Bubą. To też są tacy bohaterowie serii przygód o niesfornych bliźniakach. Właśnie pan Kazdepkę często pisze o tych różnych emocjach, trudniejszych tematach, na przykład jak horror, czyli skąd się biorą dzieci, jak to wytłumaczyć najmłodszym, lub też była drużyna pani Miłki, Bonton, czyli
0: tak, o dobrym wychowaniu. To się akurat bardzo, bardzo przydaje, bo z tym bontonem i savoir vivrem na co dzień jest rzeczywiście kłopot, zwłaszcza kiedy pójdzie się w bardziej zaludnione miejsce publiczne i wtedy widać, że troszeczkę niektórym brakuje chyba bontonu. I przydałoby się i tutaj można się tego uczyć, ale w sposób znowu wesoły i taki opowiadaniowy, jak ja to nazywam żartobliwie, czyli to nie są tylko definicje i porady, ale bohaterowie, bohaterki jego książek przeżywają ciekawe przygody. Ja się nie dziwię, że wybrałaś Tu i tam z Kubą i Bubą, bo mamy okres wakacyjny, o którym mówiłem, szykujemy się do wyjazdów. Już zresztą niektórzy mieli majówki. Dziś można szczęśliwie jeździć też weekendowo. Modne są city breaki i tak dalej. I to jest taka książka mniej więcej w tym duchu, który ma pobudzić zwłaszcza młodszych do poznawania świata, bo to też nie jest takie proste. Nam z perspektywy dorosłych wydaje się, że świat jest ciekawy, a więc chcielibyśmy zobaczyć wszystkie galerie, muzea, prawda, ciekawe miejsca, cuda Europy, cuda świata i tak dalej, i tak dalej. Lista pęcznieje miejsc, w które możemy jeździć, ale dla dzieci to nie jest takie oczywiste, że to dla nas jest fascynujące, a one co, no staną, ale dlaczego to ma być niby ciekawe, a co w tym jest fajnego? Idziemy na jakąś górę, ale się tylko zmęczyłem, chciałbym już zjeść loda. Czym mam się zachwycać? Myślisz, że u Grzegorza Kazdepkę można znaleźć jakąś taką zachętę, pobudzić taki zmysł?
1: Oczywiście.
0: Pasję?
1: Właśnie mi się otworzyło na stronie, gdzie przeczytałam i przeczytam Państwu zdanie, nie tylko ludzie się starzeją, wyrazy także. Tutaj Kuba i Buba byli w Muzeum Wyrazów w Warszawie, więc ogólnie książka zachęca do wycieczki po Warszawie i to jest też inspiracja dla rodziców, żeby znaleźć takie miejsca, które spodobają się dzieciom. Wiadomo, że wyrazy dla dzieci, te takie starsze z naszego pokolenia albo naszych rodziców i dziadków, są czasami bardzo śmieszne dla dzieci.
0: A jakie tam są wyrazy na przykład?
1: Dziatwa.
0: Dziatwa. No fakt, chyba już nikt tego nie
1: tak,
0: używa.
1: Tak, kajet, no to jest dosyć jeszcze, powiedz, może niepopularny, ale znany.
0: Czyli ale zeszyt, jak pamiętam.
1: Tak, tak, ale tutaj na przykład, no binokle, to też się używa. Jadka. Czy dzieci znają jadkę?
0: Aha, można zrobić jadkę na przykład robiąc sałatkę. Robimy jadkę robiąc sałatkę. Tak,
1: o, świetnie, idzie już tutaj, tak. Właśnie, dobrze tutaj zaznaczyłeś i nawiązałeś do tematu, ponieważ w tej książce, jak i wielu innych pana Kazdepkę, są również różne zadania. Tutaj właśnie jest dopasowanie definicji z tymi wyrazami sprzed lat.
0: A przeczytaj jakąś definicję, zobaczymy, czy słuchaczom się uda dopasować słowo. Jakąś trudną najlepiej.
1: Budka, stragan, sklep z mięsem.
0: Kiedyś mówiło się, że chodzi się do rzeźnika, ale nie wiem, czy dzieciom by taką straszne słowo tutaj użyli, przyznaję. Ale no, mogą Państwo
1: pozgadywać. Tutaj też bym nie wiedziała, tak.
0: Do masaża jeszcze się mówiło czasami też i do masarni. tak sobie przypominam, ale Państwo możecie oczywiście zgadywać samopasy, co Waszym zdaniem za słowo może się za tym kryć. Ja zresztą myślę sobie, że jak dzieci zaczną takich słów używać i je poznawać, bo dla dzieci te słowa nie są stare, jakby małe dziecko nie wie, że to słowo jest stare czy nie stare, więc może je potraktować jako zupełnie normalne słowo. Ja jestem ciekaw, gdyby tak ktoś mówił takimi słowami, się posługiwał w domu na co dzień do dziecka, to pewnie jak później poszłoby na podwórko do przedszkola, to inne dzieci byłyby zdziwione. Co on mówi? Jak on dziwnie mówi? O co mu chodzi?
1: Tak, tutaj widzisz, w tej książce mamy również różne zadania, ale też inspiracje do zabawy plastycznej. Ramka na zdjęcia akurat z wakacji można sobie później zrobić.
0: A to jest dobry pomysł, bo rzeczywiście...
1: Chyba z płyty, z pudełka po płycie CD.
0: O, czyli no powiem tak, bo bardzo często oczywiście dziś robimy to z telefonami. Tych zdjęć mamy mnóstwo, a później nawet sił brakuje, żeby to obejrzeć. No, ja zazwyczaj zachęcam do tego i sam tak zresztą robię cały czas, że wybieram tylko jakieś takie naprawdę fajne i je drukuję. Czyli mam w wersji papierowej, a nie w plikach, bo rzeczywiście przeglądanie plików jest wyczerpujące. A później, kiedy jeszcze możemy wybrać jakieś ulubione i oprawić sobie we własną ramkę, postawić sobie gdzieś na stoliku albo powiesić na ścianie, absolutna bomba. Ja zachęcam do takich rzeczy. To się wydaje, że a po co, a na co, ale naprawdę taki jeden drobiazg. Można oczywiście kupić coś na straganie gotowego, ale tu ponownie uważam, że zwłaszcza w przypadku młodszych będzie fajniej i będzie bardziej twórczo i bardziej rozwijająco, kiedy zrobimy coś sobie sami po takiej wyprawie. Dłużej to zostaje później w głowie też.
1: Tak, a dzieci lubią takie właśnie różne tworzyć rzeczy z niczego. Dlatego warto sięgać po książki pana Kazdepkę, jest ich naprawdę bardzo dużo. No i oczywiście też zapraszam na spotkanie.
0: Mm-hmm.
1: No, myślę, cały program, wiadomo, że Państwo znajdą na stronie Festiwalu Książki.
0: I na stronie pewnie biblioteki, i na stronie Radio Opole też bez trudu znajdziecie. No ja może się uda i uda mi się też z panem Grzegorzem jeszcze porozmawiać, bo tutaj rzeczywiście, gdyby tylko wymieniać same tytuły, to jest tego tak dużo, drodzy państwo, taka, no nie dałoby się.
1: Ponad 60 książek pan Kazdepkę napisał, tak.
0: Aha. Ja myślę, że chciałbym o tych, o których mniej się mówi, bo tutaj akurat w przypadku Kuby i Buby, czy detektywa pozytywki, no to są rzeczy takie topowe, ale po drodze jeszcze było sporo innych, fajnych, co do tego, że wraca do pozytywki, to mnie nie dziwi, bo wielbiciele dorośli też kryminałów, powieści kryminalnych, jak mają ulubionego detektywa, albo jakąś policjantkę, która rozwiązuje śledztwa, to najczęściej już czekają na kolejną książkę, więc tutaj nic dziwnego, że może kiedyś, jak dobrze pójdzie, jeszcze przebije ilością pozytywka, na przykład detektywa od Remigiusza Mroza. Tak sobie myślę, byłby w topce. Akurat książki rzeczywiście dla dzieci w tym top sprzedażowym ciągle są. To dobrze świadczy o tym, że nawet jeżeli dorośli, jak mówią, często nie mają czasu, to przynajmniej dbają o to, żeby dzieciaki czytały fajnie, żeby to później zostawało. Ja przyznaję, że niesforny alfabet jeszcze też może być naprawdę jedną z topek. To też jedna z nowszych książek i mój jeden ulubiony tytuł, i o tym bym pewnie pogadał dłużej, a ja nie chcę być księżniczką. Bardzo mi się to podoba.
1: O, tak, mamy tę książkę, znamy. Bardzo, bardzo fajna. Też Państwu polecam.
0: Dobrze, zazwyczaj jest tak, że się ten dzieciom mówi, a, będziesz księżniczką, wyglądasz jak księżniczka. A może dziewczynka nie chce być księżniczką, prawda? Może być na przykład detektywką. Niekoniecznie pozytywką. Dobrze, zostawimy Grzegorza Kazdepkę, ale jeszcze nie opuszczamy Was z Karoliną. Za chwilę wracamy.

0: zawsze będzie.
1: Już do Państwa wracamy. Ze mną w studiu nadal jest Karolina Kowal. Przypomnę, Pokój Bajek, Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu. Mówimy dziś o tych autorach, którzy będą podczas i autorkach, którzy będą podczas Festiwalu Książki, więc nie tylko Wam mówimy, jakie książki, ale też zachęcamy do tego, żeby z autorami, autorkami się spotkać. Tu na pewno jeszcze, oprócz tych wspomnianych, będzie Waldemar Cichoń, najbardziej znany z serii o kocie cukierku. Tutaj od razu powiem, cukierki, ostrożnie z cukierkami. Cukierki nie należą szczególnie do zdrowych. Tu rozumiem, że cukierek jako kot po prostu jest słodziakiem i to dlatego nazywa się cukierkiem, ale wiemy, jak to działa. Jak dostanę książkę o kocie cukierku, to moje pierwsze pytanie było, a gdzie cukierki? Do niej w zestawie jeszcze. No ale spotkanie z Waldemarem Cichoniem będzie. Ja przyznaję, że mnie intryguje bardzo jego pierwsza książka, zupełnie jakby dzisiaj nieznana, Odsiarczanie z krzata megawata. Tytuł mi się bardzo podoba, przyznaję, że nigdy w życiu nie miałem jej w rękach. Nie wiem, czy ona się gdzieś oficjalnie ukazała, bo później właśnie tym cukierkiem tak wypłynął i ta seria o cukierku zrobiła się taka topowa, że właściwie...

0: fajnie byłoby sobie czasami takiego coś wesołego, innego napisać. Chociaż wiem, że no, kto nie lubi kotów, ja mam kota, więc uwielbiam. I tutaj tych książeczek już jest naprawdę kilkanaście, więc naprawdę jak nie więcej, sporo. No i oczywiście tutaj możemy powiedzieć śmiało, że też ten Kot Cukierek to nie jest tylko książka o kocie i jego przygodach. Też najróżniejsze są te przygody. Co ciekawe, przełożone również na inne języki. Bonbon Tyrojbrze. W jakim to może być języku? No, możecie Państwo zgadywać. Ale to jest dobry pomysł, to przekładanie także na języki gwarowe. Trzymaj się cukierku, posłuchaj cukierku, przepraszam cukierku. Tytuły tutaj wiele, przyznaję, nie zdradzają. Dasz radę. No, dasz radę to jest dobre. Zawsze mówię, dasz radę. No, takim, nie wiem, czy to motywacyjnie działa. No ale to się Państwo przekonacie. Książki o cukierku na pewno w bibliotece są. Natomiast mam też, no to będzie na pewno wydarzenie wielkie i powiem, że za chwilę jestem już umówiony, będzie łączenie telefoniczne z Beatą Witoń z wydawnictwa Zakamarki i tam porozmawiamy o autorze, który nazywa się, Karolina powie, bo też ma ze sobą książkę.
1: Tak, bardzo miło mi wypowiedzieć to nazwisko, ponieważ na tegorocznym festiwalu książki będzie Martin Widmark. Jeśli nazwisko Państwu nic nie mówi, to na pewno Lasse i Maja Państwu więcej powie, a dokładnie biuro detektywistyczne Lassego i Mai.
0: No tak, ja nie wiem, czy są ludzie, którym to absolutnie nic nie mówi. No chyba, że ktoś po prostu nie czyta książek, no to wtedy rzeczywiście może tak być. Tutaj od razu Państwo się dowiecie szczegółów za chwilę z rozmowy, ale powiem, że spotkania z tego, co wiem, będą dwa. Za chwilę wszystkie detale będą powtórzone, ale już możecie sobie coś przygotować. No zakładam, że będzie rzeczywiście sporo, naprawdę spora frekwencja, z tym wcale mnie to nie dziwi, a poza tym, skoro już przyjeżdżam, szatanej rangi pisarz do Polski, to trudno byłoby nie skorzystać. No i mnie to bardzo cieszy, bo to jest krok w dobrą stronę. Zazwyczaj był z tym, będzie też oczywiście tłumaczone spotkanie, bo nie mówi po polsku, ale będzie spotkanie z doskonale zresztą znaną tłumaczką Agnieszką Stróżyk, z którą już kilkakrotnie też na antenie w audycjach Wszystko o Literaturze rozmawiałem, więc ona tutaj będzie też osobiście jako tłumaczka, a ma no, niezwykłą wiedzę i kompetencje i zna się na literaturze skandynawskiej, więc myślę, że i z nią ja bym chętnie spotkanie. I pewnie tak będę robił, żeby było. I żebyśmy się spotkali i porozmawiali przy okazji o innych zakamarkowych książkach. Tutaj zresztą też podobnie są i gry, i zabawy. Myślę, że w przypadku tych książek, o których rozmawiamy, jak już bohater, bohaterka załapie, dzieci go polubią, to teraz bardzo często jest tak, że powstają takie dodatkowe książki, już nie tylko powieści czy opowiadania, ale też właśnie zagadki, gry, jakieś takie książki poznawcze. Myślę, że dobry pomysł. A ludzie tak, to pożyczają? Cieszą? Chcą?
1: Tak, ogólnie do biura detektywistycznego Lassego i Mai są książki z zagadkami, zadaniami. Tam jest chyba brązowa, srebrna i złota księga zagadek. Teraz nie pamiętam dokładnie tytułu, ale chodzi właśnie o tych bohaterów i tam dzieci mogą sobie rozwiązywać. Można je sobie też kupić, ponieważ one są głównie do rozwiązywania. Biblioteka, wiadomo, ma te książki, żeby też inspirować bądź do kserowania, tak?
0: Natomiast... No tak, najlepiej sobie właśnie zrobić jakieś ksero, bo ja też często się zastanawiałem, takie książeczki, gdzie się wypełnia jakieś krzyżówki, idzie się po labiryncie i tak dalej, no to rzeczywiście ktoś zrobi raz, no i tyle.
1: Szczególnie w książce dla z biblioteki, tak, tego nie polecamy, żeby tak robić tam. Ale mogę Państwu powiedzieć, jeżeli ktoś z Państwa nie zna tej serii książek, to pamiętam, jak się zatrudniłam kilkanaście lat temu w bibliotece, to już było to hitem wśród dzieci, które teraz myślę, że mają 20 parę lat na przykład. I to jest nadal hitem.
0: No jest. Ja myślę, że to jest na pewno jedna z bardziej topowych, tak, nie tylko w Szwecji, ale w wielu innych krajach, bo książka jest przekładana na wiele języków. Tak, to jest absolutna topka, taka światowa i zresztą nic dziwnego, bo te przygody są naprawdę fajne, takie detektywistyczne rzeczywiście, tak jak pozytywka jest z humorem, też tutaj humoru, elementów humorystycznych nie brakuje, ale właśnie zagadki są prawdziwymi zagadkami. Oczywiście nie ma tu jakichś bardzo krwawych zbrodni. No wiadomo, dla dzieci nie może się trup ścielić gęsto i jakieś brutalne rzeczy, to uspokajam, że nie. Ale dzieciaki są też traktowane poważnie i naprawdę to jest dla mnie duży plus.
1: Tak, i warto też wspomnieć, że każda z tych książek jest pisana większymi literami, więc mogą czytać dzieci, które uczą się dopiero czytać. I tak samo ilustracji jest dużo, więc powiedzmy, że dzieci, które jeszcze opornie sięgają po książki, to na pewno warto sięgnąć po tę serię. No i cieszy mnie też to, że właśnie tutaj skandynawska, tu w tym przypadku szwedzka literatura będzie też na Festiwalu Książki dla Dzieci, bo tu są tematy różne, ale to pewnie ty wiesz o tym, jak tak, poszło Skandynawowie.
0: Chociaż akurat na festiwalu dzieci. Rzeczywiście kryminalna powieść dominuje, bo jak przejrzałem sobie listę tegoroczną, to myślę, że 80% to powieści kryminalne, trochę wywiadów, rzek, rozmów z różnego rodzaju osobistościami, tak powiem, żeby nie używać słowa celebrytami, bo zaraz będzie jakaś obraza, że jak mówię celebryta, celebryta nie jest złym słowem, jest normalnym określeniem na kogoś, kto jest po prostu, zajmuje się zawodowo czymś innym, a jest znanym niekoniecznie z tego, czym się zajmuje. Tak delikatnie spróbuję z tego wybrnąć. Natomiast rzeczywiście kryminałów będzie mnóstwo, bo wiadomo i Remigiusz Mróz, i Sławomir Gortych, będzie Małgorzata Oliwia Sobczak, będzie Maciej Siembieda. Zresztą z większością z tych autorów i autorek już rozmawiałam i macie Państwo w razie czego rozmowy o poprzednich książkach na stronie Radia Opole. Przypomnę, bo wszystkie nasze audycje mają podcasty, więc jeżeli wejdziecie na stronę Radia Opole, wpiszecie wszystko o literaturze w zakładce audycje, to tam wszystkie podcasty są i rozmowy między innymi właśnie z Małgorzatą Oliwią Sobczak, z Izą Janiszewską, ze Sławkiem Gortychem, z Maciejem Siembiedą możecie sobie posłuchać, ale tu oczywiście przyjadą z nowymi książkami, więc tam możecie wrócić do poprzednich książek, a co będzie nowego, o tym przekonacie się na festiwalu. No i możecie też odwiedzać bibliotekę, bo biblioteka pracuje w czasie festiwalu.
1: Tak, tak. W piątek oczywiście jesteśmy do 19:30, jeżeli chodzi o same wypożyczalnie, bo pewne spotkania na pewno mogą się przenieść do biblioteki.
0: Niektóre
1: będą, tak, warsztaty.
0: Różne z pogodą,
1: tak, natomiast wypożyczalnie w sobotę również są czynne, można sięgnąć po książkę, po spotkaniu autorskim. Jeżeli Państwo nie będą chcieli zakupić, tylko na przykład sobie poczytać, to wszystkich autorów, którzy występują podczas festiwalu, mamy te książki, czy to dla dzieci, czy dorosłych. Tak myślę, że wszystkie.
0: Więc Karolina, my się na pewno zobaczymy, bo ja cały festiwal będę tam krążył, już na wiele wywiadów się umówiłem, więc bardzo Ci dziękuję za spotkanie i do zobaczenia. A za chwilę posłuchacie rozmowę z Beatą Witoń z wydawnictwa Zakamarki i dowiecie się więcej o Widmarku i o tych spotkaniach.

0: słuchawce. Zbliżamy się pomalutku do końca dzisiejszej audycji. Wszystko o literaturze, ale na zakończenie myślę, no, bardzo, bardzo radosna wiadomość. Głównie dla młodych czytelników, dla dzieciaków, ale myślę, że nie tylko. Razem ze mną na łączach tym razem jest Beata Witoń z wydawnictwa Zakamarki. Cześć, Beato.
1: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam z Poznania.
0: Wydawnictwo Zakamarki, jak wiecie, dosyć regularnie pojawia się i na festiwalu książki, który już niebawem, i też na antenie, bo co jakiś czas o książkach Zakamarków wam opowiadam. Natomiast tym razem na festiwalu nie tylko będzie wydawnictwo, ale będzie autor. I to myślę jeden z waszych topowych autorów, Martin Widmark.
1: Tak, rzeczywiście bardzo się cieszymy, że na tym jubileuszowym wydaniu Festiwalu Książki w 10. edycji będziemy pierwszy raz gościć zakamarkowego autora, i to od razu z grubej półki, wysokiej półki. Martin Widmark przyjął zaproszenie i przyjedzie do Opola. Będzie również w czasie tej wizyty w Polsce w Szczecinie. Przyleci ze Sztokholmu, by spotkać się z opolskimi i nie tylko czytelnikami. Na Festiwalu Książki będzie miał aż dwa spotkania. Zaczynamy od razu na początku festiwalu w piątek o godzinie 12. Autor serii Biuro Detektywistyczne Lastego i Mai oraz drugiej serii Dawid i Larisa spotka się z czytelnikami na scenie plenerowej, na samej dużej scenie. Spotkanie potrwa, myślę, że godzinę. Będzie tłumaczone z języka szwedzkiego przez naszą czołową tłumaczkę Agnieszkę Stróżyk-Dębińską, choć książki Martina Widmarka tłumaczyła inna tłumaczka, też pewnie wam znana, autorka książek dla dzieci, Barbara Gawryluk, którą serdecznie pozdrawiamy. Przybywajcie zatem po spotkaniu z czytelnikami. Autor będzie miał dla was bardzo dużo czasu. Będzie podpisywał książki, będzie składał dedykacje, będzie pozował do zdjęć. Właściwie w Opolu będzie z nami dwa dni.
0: No tak, ja nawet mogę zdradzić, bo już tutaj wstępnie umówiłem się na rozmowę, spotkanie też z panem Widmarkiem i mam nadzieję, że do niego dojdzie. Spróbuję wtedy go podpytać o więcej szczegółów, natomiast powiem jeszcze, korzystając z tego, bo mam przed sobą nową książkę Wakacje z Lassem i Mają, bo to biuro detektywistyczne Lassego i Mai, także zresztą ekranizowane i filmowane, niektóre filmy zresztą były też u nas dostępne, nie wiem czy wszystkie, bo być może w Skandynawii, w Szwecji powstało ich znacznie więcej.
1: Na razie wszystkie, wejdę w słowo, tak, na razie wszystkie są, czy były dostępne w Polsce, a można je wypożyczać w Nowych Horyzontach, czy też oglądać na VOD. W każdym razie tak, staramy się, aby wszystkie premiery szwedzkie też docierały do Polski, także no, czekamy na kolejną, na jakieś kolejne festiwale, ale też na kolejne nagrania.
0: Natomiast to, co mi się bardzo podoba, to to, że od jakiegoś czasu, poza taką, no, nazwijmy ją główną serią, chociaż to też jest główna seria, ale już nie tylko sama książka, natomiast te Wakacje z Lassem i Mają, to również zagadki do rozwiązania, jakieś krzyżówki, quizy, zgadywanki. Więc myślę, że to jest też bardzo fajny pomysł.
1: I chyba skierowany
0: też dla tych czytelników, którzy by chcieli przygodę z Lassem i Mają zacząć, bo ci, którzy czytali pierwsze tomy, to już chyba dzisiaj są dorośli, tak myślę.
1: Tak, rzeczywiście. No, Zakamarki w tym roku obchodzą 19 urodziny od swojego powstania, natomiast no, trochę później zaczęliśmy wydawać Tajemnice Lassego i Mai, no ale 15 lat na pewno już są na rynku, także pierwsi czytelnicy mogą już mieć ponad 20 lat. Także rzeczywiście już zdecydowanie wyrośli, ale spotykamy się na targach książki w całej Polsce z czytelnikami, którzy podchodzą do naszego stoiska i mówią, że to są nasze książki z dzieciństwa, także miło sobie po prostu to wspominają i my też mamy taki odzew, że faktycznie były czytane, no i oczywiście, że są czytane. A tutaj wspomniałeś o tym, że rzeczywiście najnowszą naszą książką jest książka z takiej podserii tak naprawdę, bo cała seria nosi tytuł Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. W tej serii są tajemnice, ale są też komiksy, są też takie opowiadania świąteczne, są też łamigłówki. Dodatkowo jest książka pod tytułem Teatr z lasem i mają, w którym 4 sztuki do wystawienia na scenie. Wśród nich taka zupełnie nieznana tajemnica. Oj, zapomniałam.
0: Ale to
1: sobie zajrzycie.
0: Tak.
1: Ale wiem, orkiestry, tajemnica orkiestry, także bardzo muzyczna. Ta część w takiej fabularnej wersji nie wyszła, także tajemnica orkiestry. No i jest jeszcze pamiętnik detektywa, to jest taka zerowa część, my tak to nazywamy, ponieważ opowiada o tym, kiedy i gdzie poznali się Lasse i Maja, a było to w przedszkolu, w grupie Niedźwiadki, kiedy mieli do wykonania zagadkę, do rozwiązania zagadkę zniknięcia cynamonowych bułeczek. I teraz zagadka dla czytelników, czy udało im się rozwiązać tę pierwszą sprawę, bo to było tak naprawdę taki zaczyn pomysłu założenia biura detektywistycznego. No i wracając do wakacji z Lasem i Mają, jest to trzecia część takiego cyklu wakacyjnego właśnie, bo ta podseria składa się po pierwsze z pierwszej części książki, jest opowiadanie, które razem z detektywami rozwiązują czytelnicy, a druga część to faktycznie dużo mnóstwo zadań do rozwiązywania. Wśród nich i labirynty, quizy, i jakieś wykreślanki, ale są też gry planszowe, czy też przepisy na ciasteczka, po prostu pomysły, jak miło spędzić czas podczas wakacji. I powiem wam, że w tej książce te wszystkie właśnie pomysły zabawowe najbardziej mi się podobają. Także z tą książką na pewno przyjedziemy do Opola. Z ostatnią tajemnicą astronauty również, ale z całym cyklem książki będzie można nabyć, wiadomo, na stoisku zakamarkowym. Będzie też ta seria dla trochę starszych czytelników, bo Marcin Widmak stwierdził, że no, rzeczywiście czytelnicy Lastego i Mai wyrastają, chociaż Lasse i Maja są ciągle w tym samym wieku. No ale dla tych starszych czytelników stworzył inną serię składającą się z 6 tomów. Pierwszy tom to Antykwariat pod błękitnym lustrem i tutaj bohaterami są również chłopak i dziewczyna, ale trochę starsi, mają może nie takie kryminalne zadania do rozwiązania, ale bardziej sensacyjne, i w każdej części autor prezentuje, przedstawia, zdradza tajniki konkretnej dziedziny nauki. Także też taka trochę poznawcza, ale bardzo trzymająca w napięciu.
0: Tak, a o tym wszystkim szczegółowo dowiecie się oczywiście podczas festiwalu. Ja od razu też powiem, bo z Agnieszką Stróżyk kilkukrotnie słuchaliście rozmów, zazwyczaj online. Ja bardzo się cieszę, że przyjedzie też tłumaczyć to spotkanie, bo nie wyobrażam sobie, że nie uda nam się spotkać osobiście i też porozmawiać o innych książkach, bo przecież, jeżeli chodzi o zakamarki, też jeszcze mamy serię Pomelo, która uważam jest drugą, absolutnie kultową, i gratuluję, bo ja sam, że tak powiem, wręczałem wielokrotnie w swojej rodzinie wśród przyjaciół i znajomych Pomela, i Pomelo zawsze się dzieciakom podoba, jest po prostu absolutnie fantastyczny i kochany.
1: Tak, zresztą dziękujemy bardzo. Tak, bardzo. Pomelo jest też taką serią nie tylko dla dzieci, bo tak naprawdę to są takie teksty i ilustracje, które i się podobają i przypodobują właśnie dorosłym, bo są tak metaforyczne i uniwersalne, że właściwie czasami dorośli sobie wręczają książkę, na przykład z okazji walentynek Pomelo jest zakochany, bo tam są tak dobre i wartościowe i takie właśnie bez wieku teksty, że właśnie to nie tylko książki dla dzieci.
0: Tak, one są filozoficzne, bo Pomelo ma się dobrze pod swoim dmuchawcem. Czasami szukamy szczęścia gdzieś po świecie, włóczymy się, a ten dmuchawiec Pomelo to może być nasz własny kąt. Mały, ciasny, ale własny. I być może właśnie tam jest szczęście, którego nie zauważamy, a wędrujemy właśnie po świecie, gonimy za czymś, czego nam się nie udaje znaleźć, a tymczasem ten nasz dmuchawiec, taki wzgardzony, okazuje się tym, co było największym naszym życiowym szczęściem. I takie to są właśnie historie, tak. Ja uważam, że to jest właśnie taka sztuka głębokich jakby refleksji filozoficznych, także dla dorosłych, pokazana już też młodym czytelnikom. Dobrze, Beato, słuchaj, bo skoro mamy się spotykać wszyscy na tym festiwalu, to myślę, że dzisiaj najważniejsze narobiliśmy Państwu apetytu. Jak słyszycie, faktycznie spotkania w Opolu będą dwa, to jest duża szansa, że nawet jeżeli nie będziecie mogli przyjść na jedno, to załapiecie się na drugie. No ale główna scena, wiadomo, tam no, miejsca jest dużo, ale wiemy już i ci, którzy na festiwal przychodzą i regularnie w nim uczestniczą, wiedzą, że oj, są tam takie tłumy, że naprawdę trudno jest wcisnąć już później szpilkę dosłownie.
1: Tak. To prawda. I no, my uwielbiamy przejeżdżać do Opola na właśnie na ten festiwal literacki. Po prostu atmosfera w tym miejscu i ludzie, Opolanie, którzy przychodzą po książki, przychodzą porozmawiać z nami, są naprawdę przesympatyczni, także ta cała atmosfera i ludzie, którzy tworzą to wydarzenie, którzy są gośćmi, którzy przyjeżdżają też nie tylko z Opola, z innych części kraju, naprawdę to jest coś wspaniałego, to jest wspaniałe wydarzenie, dlatego bardzo chętnie wracamy. Myślę, że spodoba się także Martinowi Widmarkowi. Myślę, że w takim wydarzeniu plenerowym, literackim, literacko-muzycznym nie uczestniczył jeszcze. On jeździ po świecie bardzo dużo, może też będzie o tym opowiadał. W każdym razie tak, to piątkowe wydarzenie o godzinie 12:00, to jest dzień szkolny, jeszcze trwa rok szkolny, to jest też dzień pracy, więc zapraszamy szczególnie klasy 1-3, zerówki, przedszkola na to wydarzenie. Można się zapisywać, żebyśmy wiedzieli, że wszyscy się zmieszczą, że starczy dla każdego miejsca. Na naszej stronie internetowej www.zakamarki.pl jest informacja, na jaki adres warto się zapisywać. Tak jak mówiłam, Martin Widmark będzie podczas festiwalu przez cały piątek, ale także do połowy dnia sobotniego. O godzinie 16:00 będzie rozdawał autografy przy naszym stoisku. Stoisko Zakamarków jest zawsze w tym samym miejscu. Numer namiotu to 5B. Ale jeszcze w sobotę, tym razem w ogrodzie Franciszkanów na scenie, spotka się z czytelnikami o godzinie 12:00, więc wtedy zapraszamy rodziny, dzieci z rodzicami, z dziadkami, a także z może rodzeństwem. Wszystkie spotkania tłumaczone, nie martwcie się, przy autografach też będzie towarzyszyć autorowi tłumaczka, zatem wszystko się uda.
0: Ja myślę, że i tak przyjdą dorośli, przyjdą rodziny, przyjdą ci, którzy się na tej serii wychowali, już ja się o to absolutnie nie martwię. No ja na pewno też przyjdę, a Ogród Franciszkanów, bardzo piękne miejsce, od tamtego roku dołączyło do tej przestrzeni festiwalowej i rzeczywiście jest tam absolutnie wspaniały klimat. Beato, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Ja liczę na to, że jeszcze o kilku innych książkach też wtedy opowiemy, ale nie wszystko naraz. Będziecie sobie mogli też tego później słuchać po prostu w audycjach literackich, bo jak mówiłem, szykuję się na to, żeby o innych seriach, innych książkach również Wam poopowiadać. A za dziś kończymy. No i gratuluję, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że na kolejnych festiwalach pojawią się inni autorzy i autorki. Jeszcze może uda się i będzie tak już naprawdę światowo i międzynarodowo na festiwalu w Opolu.
1: Bardzo dziękujemy. Na pewno uda się spotkać i porozmawiać. Zapraszamy i do miłego zobaczenia.
0: Do zobaczenia. Przypomnę, Beata Witoń z wydawnictwa Zakamarki była moją waszą gościnią. No i kończymy już dzisiejszy program teraz naprawdę. Życzę wam dobrego, spokojnego popołudnia, wieczoru. Do usłyszenia.

0: Audycja Wszystko Wolno, tylko w Radiu Opole.
1: Dzień dobry, witam serdecznie w programie Wszystko Wolno w Radiu Opole. Dzisiaj 4 czerwca, wczoraj mieliśmy dzień savoir-vivre i to jest dobra okazja, by akurat dzisiaj w programie, w którym przede wszystkim mówimy o etykiecie, przypomnieć, że określenie savoir-vivre pochodzi z języka francuskiego i dosłownie oznacza umieć żyć. Co ciekawe, współczesna etykieta to już nie tylko wiedza o tym, którym widelcem jeść rybę. Coraz częściej dotyczy także zachowań w mediach społecznościowych, podczas wideokonferencji czy komunikacji w internecie. A skoro o dobrych manierach mowa, to dzisiaj porozmawiamy o tym, czy etykieta nadal jest potrzebna, co mówi o nas, sposób, w jaki traktujemy innych i jak odnaleźć się w świecie pełnym zmieniających się zasad. Gościem Radia Opole będzie dzisiaj Grzegorz Rippel, trener, szkoleniowiec i doradca, który od lat zajmuje się tematyką etykiety biznesowej, komunikacji i profesjonalnego wizerunku. W dobrym guście oczywiście jest się przywitać, zatem witam serdecznie. Tutaj Magda Szybińska. Koniecznie zostańcie z Radiem Opole.

0: audycję Wszystko Wolno, tylko w Radiu Opole.
1: Gościem programu Wszystko Wolno w Radiu Opole jest dzisiaj Grzegorz Rippel z firmy Illustro. Grzegorz zajmuje się szkoleniem, doradztwem. Cześć Grzegorz, dzień dobry, witam cię w Radiu Opole. No, pierwsze pytanie, czy wszystko wolno, jeżeli chodzi o twój biznes, o twoje zajęcie, czy są pewne ograniczenia, które trzeba mieć z tyłu głowy, kiedy rozmawia się z osobami, którym trzeba doradzać i które trzeba szkolić?
2: Nie, to nie jest tak, że wszystko wolno. Ja wiem, że żyjemy w świecie, gdzie pewne ekscesy i bycie, nazwijmy to, takim zauważalnym jest na top. Im bardziej medialny, tym może i większe, lepsze zlecenia, bardziej intratne, ale tak naprawdę w mojej branży jednak cenię to, że my jesteśmy zawsze troszkę tak z tyłu klienta, wspieramy go, doradzamy, w związku z czym kluczem jest pewna dyskrecja i w związku z tym nie wszystko wolno.
1: Dzisiaj porozmawiamy przede wszystkim o etykiecie, o savoir-vivre związanym z biznesem, ale chciałabym na początek, żebyś opowiedział o swojej ścieżce kariery. Zajmujesz się szkoleniami, doradztwem od wielu, wielu lat. Pamiętam jeszcze, kiedy byłam studentką Uniwersytetu Opolskiego, to ty też byłeś tam wykładowcą i też już takie pierwsze myśli dotyczące tego savoir-vivre w studentach zaszczepiałeś.
2: Pewnie tak, bo ja zawsze, powiem tak, zawsze chciałem być w biznesie. Zawsze mi to imponowało. Zawsze byłem ciekaw ludzi, którzy no, po prostu coś tworzą, coś kreują i dzisiaj faktycznie no, już ponad 20 lat mam taką wielką przyjemność współpracować z przedsiębiorcami, menadżerami, handlowcami, ale też urzędnikami, tak, no wszędzie, gdzie pojawia się ten element edukacji, to także studenci, no właśnie, wspomniałaś tutaj o tym, także bardzo się cieszę, bo nadal z uczelnią jestem związany. Jak to się zaczęło? Pewnie troszkę taki przypadek. To były czasy, kiedy wchodziły fundusze przedakcesyjne. No i koleżanka zatelefonowała, mówiąc, słuchaj, masz gadane. Ja powiem, no tak, no pracuję na uczelni, więc pewnie tak. I wiesz, są takie szkolenia do zrobienia. Ja mówię, o, to taki ciekawy temat. Warto pamiętać o tym, że no, te 25 lat temu o szkoleniach to niewiele ktoś słyszał, z wyjątkiem pewnie szkoleń BHP, tak? Więc hasło szkolenia miękkie, szkolenia właśnie z takich kompetencji zarządczych, to była pewna nowość. W związku z czym, no, faktycznie zrealizowałem taki projekt, można powiedzieć, na czucie, na tak zwanego czuja. No, że się spodobało, no to stwierdziłem, to jest chyba jakiś pomysł, to jest chyba jakaś droga. No a później już faktycznie kolejne zlecenia, kolejna praca, kolejne też kształcenie samego siebie, bo bycie konsultantem, bycie trenerem, no to nie jest kwestia tego, że po prostu wystarczy przeczytać książkę. To jest faktycznie suma gdzieś tam doświadczeń, przemyśleń, doświadczeń i korzystania z wiedzy innych. To jest też ciągłe takie
1: szkolenie kogoś wymaga szkolenia samego siebie.
2: Absolutnie tak, ciągłe takie ciekawości, zbierania tych informacji, przetwarzania ich na to, żeby dać korzyść też innym klientom.
1: Od czego się zaczyna taka rozmowa z klientem, który twierdzi, że chciałby się podszkolić właśnie z takich relacji miękkich?
2: Wiesz, ja zawsze pytam tak naprawdę o taką prawdziwą, rzeczywistą motywację. Co on chce osiągnąć i dlaczego akurat pomysł na szkolenia? I bardzo często się okazuje, że ktoś coś słyszał, liczy, że da mu taką magiczną pigułkę, czyli po jednym dniu szkolenia nadrobimy na przykład 10 lat zaniedbań w budowaniu relacji, w komunikowaniu, w skutecznym zarządzaniu, w motywowaniu. No to nie jest tak. Użyję takiego słowa, którego niespecjalnie za nim przepadam, ale że jednak szkolenia to jest pewien proces. Tutaj nie da się zrobić wszystko jednym guzikiem, przekręceniem, tak, jakiejś magicznej gałki. To nie jest magiczna różdżka.
1: Czyli to nie jest sprint, tylko maraton.
2: Absolutnie
1: przykład?
2: Tak i to w dodatku powiedziałbym nawet chyba triatlon, bo to nie wystarczy raz włączyć bieg i sobie powiedzieć, ok, przebiegnę te 42 km z haczykiem, tylko to są różne tak naprawdę dyscypliny. Trzeba patrzeć szeroko na siebie, na ludzi, na organizację, na to, co się dzieje wokół.
1: No tak, no trzeba najpierw człowieka rzucić na głęboką wodę, sprawdzić, czy on potrafi pływać. Potem, jak wsiądzie na rower, to trzeba nim tak kierować, żeby on z tego roweru nie spadł, czyli cały czas musi się poruszać do przodu. I później dopiero jest ta ostatnia prosta.
2: Absolutnie tak, a trzeba też zadbać o odpowiednie, wiesz, nawodnienie organizmu, takie przerwy pomiędzy. Mam oczywiście takich maniaków ciągłego samodoskolenia, samodoskonalenia, kształcenia. Natomiast ja myślę, że warto pamiętać że od takiego samorozwoju można się też uzależnić. To trzeba później testować w praktyce. I to jest pierwsza rzecz. Dwa, my pamiętajmy, że dla kogo my to robimy? Dla siebie czy dla ludzi, którymi zarządzamy?
1: A jaka jest praktyka? Jakie jest twoje doświadczenie? Jeżeli ktoś zamawia szkolenie z kompetencji miękkich, z poprawy relacji w firmie, to on to robi bardziej dla siebie, bo on czuje, że chce poprawić te relacje, czy dlatego, że tak mu się wydaje, że powinien tak zrobić?
2: Że powinien, albo już dostaje sygnały, że coś się dzieje naprawdę źle w organizacji i to są wtedy często takie telefony pod tytułem dzień dobry, i jutro robimy to i to, ile to kosztuje. Ja takich zleceń generalnie nie biorę, bo to jest po prostu liczenie na cud. Natomiast wracając tutaj do no właśnie, dlaczego ludzie zamawiają, tak? Dlaczego menadżerowie, przedsiębiorcy w tym kierunku idą? No właśnie przede wszystkim widzą, że dotychczasowe ich sposoby działania po prostu nie działają. Często dostają sygnał albo wprost od pracowników, albo nie wprost, po prostu na przykład zwiększona rotacja, tak, pracowników, zwiększona liczba odejść, jakiś spadek motywacji, konflikty, które się pojawiają na pokładzie. To często daje taki sygnał, że aha, coś się dzieje, czyli moje dotychczasowe sposoby działania no nie działają. Mhm. W takim razie szukam pomocy.
1: A może to jest tak, że tacy menedżerowie myślą sobie, coś w moim zespole jest nie tak, ja jestem w porządku, to im trzeba zrobić szkolenie i ja jestem okej. Okay.
2: A tak, takie postawy też oczywiście mamy. Wtedy pracuję z takimi członkami tego zespołu i jedno chyba z takich najbardziej przykrych informacji jest coś takiego, kiedy słyszę: Grzesiek, świetnie, że nam to mówisz, to u nas naprawdę już fajnie działa, bardzo ci dziękujemy. Czy nasi szefowie też będą na tym szkoleniu? I wtedy to jasno pokazuje, że ryba psuje się od głowy i tak naprawdę no... dedykowane szkolenie powinno być dla innej osoby, czy dla innych osób, tak? Mm-hmm.
1: A czy w firmie wszystko wolno szefowi w stosunku do swoich podwładnych, czy w ogóle powinno się tak nazywać osoby, z którymi się pracuje, podwładnymi? To są pytania, które na pewno się w czasie takich szkoleń, które prowadzisz, pojawiają, ale one także się pojawią w programie Wszystko Wolno w Radio Opole. Do tej rozmowy wracamy już za kilka minut.

0: Audycja Wszystko Wolno, tylko w Radiu Opole.
1: W Radiu Opole wracamy do rozmowy z Grzegorzem Riplem z firmy Illustro, szkolenia, doradztwo. Grzegorz, chciałabym, żebyśmy teraz porozmawiali o tym, co wolno, a czego nie wolno w relacji szef pracownik. To są takie trudne czasami momenty, kiedy zastanawiamy się, czy na przykład możemy do szefa mówić ty, czy raczej powinniśmy użyć formy grzecznościowej per panie szefie. W drugą stronę, czy szef powinien mówić do pracowników po imieniu i tak dalej, i tak dalej. Pewnie co firma, co organizacja, co instytucja, to inaczej to wygląda.
2: Aby powiedzieć, co kraj, to obyczaj.
1: Tak, właśnie. Więc czy da się wypracować jakiś uniwersalny model, uniwersalne rozwiązanie w tej sprawie?
2: Ja myślę, że jedyną taką uniwersalną rzeczą w tym wszystkim jest to, że każda organizacja kreuje swój taki własny styl niepowtarzalny. I ta uniwersalność polega na tym, że kiedy wchodzimy do organizacji X, Y, Z, musimy to obserwować. My to nazywamy coś takiego kulturą organizacyjną, czyli kulturą takich relacji pomiędzy sobą, jeśli chodzi właśnie o te relacje pomiędzy pracownicze, czy pracownik, szef, ale także jest to sposób budowania relacji z otoczeniem zewnętrznym, tak, czyli właśnie z klientami, kontrahentami.
1: Mm-hmm. Mówi się też, że co wolno wojewodzie, to nie tobie, inny człowieku.
2: Tak. Wiesz, ja myślę, że dzisiaj to już chyba od wielu lat bardzo zmieniło się to postrzeganie takich klasycznych relacji przełożony pracownik. Kiedyś może faktycznie było tak, że ten szef mógł sobie na bardzo wiele pozwolić, że my też byliśmy kształtowani jako pracownicy w takim duchu, nazwijmy to pewnej takiej, nie chcę powiedzieć służalności, ale takiej uległości, tak, no bo to jest szef, bo on dużo może, tak. Pamiętajmy, zmieniają się czasy, zmieniają się pokolenia, zmienia się podejście do życia i raczej dzisiaj widzimy takie relacje, nazwijmy to, nie chcę powiedzieć równorzędne, ale pewnego takiego wzajemnego szacunku i niepozwalania sobie, szczególnie ze strony szefów, na takie zbyt autorytarne podejście do pracowników, bo to się po prostu kończy ich odejściem.
1: Mówi się coraz częściej o tym, że powinno się być liderem, nie szefem, tylko liderem. Jaka jest różnica między liderem a przywódcą takim autorytatywnym?
2: Tak, takim autorytarnym. Jest taki bardzo, bardzo fajny, klasyczny obrazek, gdzie właśnie ten taki klasyczny, tak, taki boss, taki szef, to jest ten, kto rozkazuje innym, tak, kto mu mówi, co mają robić. I jest ten lider, który faktycznie pracuje, jest na przodzie zespołu i razem z nimi ciągnie pracę. I ja myślę, że to jest kwestia pewnego takiego autorytetu, bo mamy, możemy tak rozróżnić, że mamy pewien autorytet formalny i nieformalny. Autorytet formalny

0: Ale to jest właśnie ta wizytówka na drzwiach, tak? To jest to, że ktoś jest bardzo często takim szefem z nadania, czyli po prostu buduje ten swój autorytet poprzez swoje faktycznie stanowisko, takie nazwijmy to atrybuty władzy, tak? Czyli właśnie, nie wiem, duży gabinet z trzema sekretarkami, takim brakiem dostępności, limuzynami i tak dalej, i tak dalej. Ale mamy też właśnie liderów, którzy budują swój autorytet poprzez swój sposób bycia, poprzez właśnie takie bardziej wsparcie, poprzez faktyczną wiedzę, kompetencje i dzielenie się tymi kompetencjami z zespołem, gdzie ludzie mówią: okej, jesteś autentyczny, ty jesteś dla nas liderem, bo my chcemy za tobą iść, a nie musimy, ale chcemy, bo jesteś dla nas pewnym wzorcem.
1: Widziałam właśnie taki obrazek porównania tego szefa i lidera. Szef mówi: róbcie, a lider mówi: robimy.
0: Tak, dokładnie. Jest to też takie bardzo ważna kwestia współodpowiedzialności, że kiedy coś się posypie, to lider mówi: dobrze, zawaliliśmy, wyciągamy wnioski, idziemy. Szef powie: kto to zrobił? I będzie rozliczał, mimo że to jest ta sama organizacja. Ale też w przypadku takich autentycznych, prawdziwych liderów, myślę, też my się tak zawsze skupiamy na takich błędach, na tym, co nam nie wyszło, ale prawdziwy lider potrafi też docenić, dowartościować sukcesy, nawet te małe, ale on to widzi i on to docenia. I to buduje taką autentyczność i szczerość, ale przede wszystkim równowagę, że tak jak potrafimy popracować nad tymi złymi rzeczami, które nam nie wychodzą, to tak samo jako tacy dobrze autentyczni liderzy potrafimy docenić, nie boimy się, tak, utraty twarzy, tego, że ktoś jest lepszy od nas. No to jest właśnie dobry lider potrafi świetnie dobierać ludzi i specjalistów, często o wiele lepszych od siebie, ale to on jest tym wspólnym mianownikiem dla tego zespołu, że to on ich zbiera i skupia wokół siebie.
1: I pewnie co branża, to też inny model się sprawdza. Nie można powiedzieć chyba jednoznacznie, że w każdej firmie lider jest najlepszym szefem, jaki tylko może być.
0: Nie, to tak nie jest. Pamiętajmy, że mamy też różne trochę takie mody w zarządzaniu. Dzisiaj możemy mówić o pewnych zespołach na przykład samozarządzających się, tak? Mamy różne modele zarządzania typu Agile, Scrum, gdzie kluczem jest pewna dynamika i tak naprawdę przejmowanie roli lidera przez poszczególnych specjalistów, którzy wokół siebie muszą mieć takie kompetencje, żeby umieć zebrać wokół siebie do danego projektu określonych innych specjalistów. Więc te funkcje, one są dzisiaj płynne.
1: Przejdźmy teraz w takim razie na sam grunt savoir-vivre, jeżeli chodzi o biznes. Czy przejście z szefem, z liderem, jakkolwiek go nazwiemy, z kimś, kto jest nad nami, na ty, jest błędem w twoim przekonaniu, czy może to jednak sprzyjać atmosferze w pracy i tym wzajemnym relacjom?
0: Wiesz, ja myślę, znowu kluczem jest pewna taka zgoda, ale przede wszystkim ta kultura organizacyjna. Mamy firmy, gdzie myślę, to absolutnie kolokwialnie nie przejdzie i nawet nie powinno. To jest pierwsza rzecz. Druga kwestia to jest coś takiego, kto to przejście na ty proponuje. No i tutaj jednak naprawdę chyba od początku nic się nie zmieniło, że to jednak starsze stanowiskiem może proponować temu świeższemu, młodszemu stanowiskiem takowe przejście. Natomiast ja myślę, że to też jest kwestia pewnej takiej dojrzałości, nie? Czyli tego, że przejście na ty nie powinno oznaczać tego, że ja jako pracownik mogę sobie teraz pozwolić na więcej. Mogę nie robić pewnych rzeczy, no bo przecież z szefem, z liderem, z menadżerem jestem na ty, to on jakby co przymknie oko i odpuści. Czyli inni niech zasuwają, tak? Niech tam przewracają te kartki i się starają. Ja jestem na ty, więc wolno mi na więcej. To jest absolutnie niedopuszczalne. Ja powiem sam po sobie, jakby być może to kwestia też takiego wychowania, ale w momencie, kiedy któryś z moich klientów proponuje mi przejście na ty, dla mnie to jest bardzo taki jeszcze zwiększony kredyt zaufania. Dla mnie to jest tym bardziej jakby takie wyzwanie, że no, ja go nie mogę zawieść, więc tym bardziej się staram. I to myślę, to jest chyba taka kluczowa sprawa. Też zdarzają się sytuacje. Pamiętajmy, że dzisiaj w firmach często jest tak, że mamy do czynienia z czterema różnymi pokoleniami. Już dzisiaj takie czasy mamy i sam, kiedy mam na przykład w mojej organizacji, przychodzą chociażby studenci na praktyki, ja się oczywiście z tym, no trudno mi się pogodzić, bo my w firmie jesteśmy ze sobą po imieniu, ale kiedy przychodzi właśnie taka młoda osoba i ona ma, widzę, ma straszny problem, żeby przejść ze mną na ty, dla mnie to takie naturalne, no ale ja też musiałem dojrzeć do tego, że w zasadzie dla wielu z nich mógłbym być tak naprawdę już rodzicem. To oczywiście z jednej strony mnie może śmieszać, ale z drugiej strony powoduje taką refleksję, że o, dobrze wychowany, świetnie, co po niektórym to wcześniej czy później przechodzi, dobrze, że zaczynają do mnie mówić Grzegorz, Grzesiek, tak, a co po niektórych jednak powstają na tym etapie panie Grzegorzu. I ważne jest to, że my się w tym mamy, z tym mamy się po prostu dobrze czuć. Ja myślę, że to jest taka uniwersalna rzecz, więc nie wolno tego narzucać na siłę, tak? I jeżeli ja proponuję komuś przejście na ty pracownikowi, a on mówi, wiesz, a ja z tym będę miał problem, czy panie Grzegorzu, będę mieć z tym problem, uszanujmy to.
1: Mhm. A jednostronnie może być tak, że jedna osoba mówi na ty, a druga pozostaje przy tej formie pan?
0: To się zdarza. Ja bardzo często w trakcie szkoleń, kiedy mam grupę, jednym z takich elementów kontraktu jest właśnie bardzo często taka propozycja przejścia na ty. To oczywiście zależy od grupy, od kultury organizacyjnej, bo jeśli słyszę, że w tej organizacji wszyscy są ze sobą per pani, pan, no nie będę im sztucznie proponował w trakcie jednego dnia szkoleniowego przełammy bariery, tak? No bo to będzie po prostu sztuczne, nienaturalne. Ale kiedy widzę, że większość z nich jest ze sobą po imieniu, proponuję im coś takiego, ale zawsze z taką opcją, jeżeli to komuś nie pasuje względem siebie jako uczestników lub względem mnie, uszanujemy to. Mhm. I mamy się przede wszystkim czuć dobrze.
1: Mhm. Grzegorzu, bo my jesteśmy po imieniu,
0: tak, jesteśmy.
1: Może być też odwrotna sytuacja, że to bywa przecież nieraz tak, że młodsza osoba jest przełożonym osoby starszej.
0: Tak.
1: No i tutaj wydawałoby się, że ten kierunek przechodzenia na ty, no właśnie, w którą stronę powinien iść? Od starszego stażem, doświadczeniem, stanowiskiem do tego młodszego pracownika stażem, doświadczeniem, stanowiskiem, ale jednak ta różnica wieku może sugerować, że być może odwrotnie powinno się to zdarzyć.
0: Nie, wiesz co, tutaj...
1: To są niełatwe sprawy.
0: To są bardzo niełatwe. Generalnie jakby sytuacje, kiedy, wiesz, nagle starsi pracownicy otrzymują młodszego wiekiem, młodszego stażem przełożonego. To są trudne sytuacje dla obu stron. Natomiast tutaj jednak chyba będę zwolennikiem, że to ten właśnie przełożony może zaproponować delikatnie temu starszemu pracownikowi takowe przejście na ty. Natomiast znam wiele sytuacji, gdzie właśnie ten młodszy przełożony jako oznaka szacunku dla tego pracownika mówił, a z panem Edwardem, z panem Janem, z pozostałymi jest po imieniu, ale właśnie z tymi starszymi wiekiem pracownikiem, o bardzo dużym doświadczeniu, gdzie oni często też jako liderzy, jeśli jest mądrym liderem, on od tego pracownika w hierarchii niższego, ale on się dużo uczy, on go traktuje jako swego rodzaju mentora. I tutaj ta oznaka szacunku absolutnie nie zaburza zdrowych relacji zawodowych.
1: Na przykład taka sytuacja. Pani Barbaro, proszę do mnie mówić Magda. Po prostu proszę do mnie mówić po imieniu. Taka sytuacja też jest w porządku, prawda?
0: Oczywiście, że
1: będzie
0: tak.
1: Mi bardzo miło, kiedy pani, która jest moją podwładną, będzie do mnie zwracać się po imieniu, a ja pozostanę przy tej formie grzecznościowej pani Barbaro.
0: Tak, jeżeli mamy to zrobione na zasadzie kontraktu i dobrze się z tym czujemy, pozostawmy to.
1: Mamy w
0: nie
1: takim
0: na siłę
1: razie
0: przerzucanie, tak, jakichś reguł, bo mamy to wpisane w kodeksie, że mówimy sobie wszyscy po imieniu. Mm. To będzie po prostu nienaturalne.
1: Mamy w takim razie w tym temacie już pewną jasność, ale nie ma jasności, jeżeli chodzi o temat podawania sobie dłoni, witanie się, mówienie dzień dobry, kto komu, kiedy, w jakiej sytuacji. Mm. I do tego tematu wrócimy za kilka minut.

0: Audycja Wszystko Wolno, tylko w Radiu Opole.
1: W Radiu Opole wracamy w programie Wszystko Wolno do rozmów o savoir-vivre, czyli o sztuce dobrego zachowania, dobrego życia, która często kryje w sobie więcej historii niż mogłoby się nam wydawać. Magda Szybińska, witam raz jeszcze i na początek drugiej godziny programu ciekawostka. Wielu z nas zna powiedzenie, że nie powinno się podawać ręki przez próg. Dzisiaj traktujemy to raczej jako przesąd, ale dawniej zwyczaj ten miał znacznie większe znaczenie. W kulturze słowiańskiej próg domu był miejscem symbolicznym, granicą między światem zewnętrznym a bezpieczną przestrzenią domowników. Wierzono nawet, że pod progiem mogą przebywać duchy przodków opiekujące się domem. Dlatego wszelkie powitania, pożegnania czy przekazywanie przedmiotów przez próg uznawano za niewłaściwe. Z czasem wierzenia osłabły, ale zwyczaj pozostał i co ciekawe, można go uznać za jeden z pierwszych przykładów etykiety, czyli zasad, które pomagały okazać szacunek gospodarzowi i jego domowi. Dzisiaj już raczej nie myślimy o duchach przodków, ale wielu osobom nadal zdarza się powiedzieć: wejdź do środka, wtedy się przywitamy, nie witajmy się przez próg. A o tym, jak tradycja, zwyczaje i współczesne potrzeby wpływają na zasady dobrego zachowania, rozmawiamy też dzisiaj z gościem Radia Opole. Jest nim, przypomnę, Grzegorz Rippel, trener, szkoleniowiec i doradca zajmujący się przede wszystkim komunikacją. Zostańcie koniecznie z Radiem Opole, do tego tematu wracamy już niebawem.

0: Audycja Wszystko Wolno, tylko w Radiu Opole.
1: To jest program Wszystko Wolno w Radiu Opole. Wyjątkowe świąteczne wydanie. Dzisiaj z Grzegorzem Riplem z firmy Illustro rozmawiamy o tym, co wolno, a czego nie w biznesie. Precedencja to jest temat bardzo trudny, Grzegorzu. No myślę, że mimo tego, że przeczytaliśmy 1000 książek pewnie na ten temat, to i tak jak przychodzi co do czego, to 3 razy się zastanawiamy nad tym, kto kogo pierwszy wita, kto komu pierwszy dłoń wyciąga na powitanie, czy to powinna być kobieta, czy mężczyzna. Tutaj raczej nie mamy z tym dylematu. Kobieta zawsze wyciąga dłoń pierwsza na powitanie, ale jeżeli to mężczyzna jest szefem i w dodatku jest młodszym mężczyzną, to co wtedy?
2: No, jednak tutaj większość stanowisk, z którymi się spotykamy, takich właśnie, jak się w takiej sytuacji odnosić, a jednak mówi to, że to starszy, czy inaczej przełożony wyciąga pierwszy rękę do pracownika podwładnego, tak? Niezależnie od wieku czy płci. Więc tutaj jakby ta kwestia stanowiska jest takim pewnym priorytetem. Aczkolwiek znowu, no, kwestia uniwersalności, pewnej kultury, sposobu bycia, tak, relacji, to naprawdę czasami wchodząc do organizacji można zobaczyć, gdzie ludzie witają się, przybijając sobie piątki, tak, nie wiem, ściskając się, czy po prostu przechodzą obok siebie i nawet nie patrzą sobie w oczy. Więc tutaj kwestia tego, kto pierwszy, to jest naprawdę znowu kwestia, a dzisiaj już troszeczkę bardziej chyba do dyskusji.
1: Mhm. A kiedy prowadzisz szkolenie i pytają cię właśnie ludzie o to, jak sobie z taką sytuacją poradzić, to co ty radzisz?
2: Na pewno nie wychodzić przed szereg, tak? Ja zawsze tutaj mówię, że przede wszystkim najpierw zaobserwuj. Jeżeli ja sam wchodzę do jakiejś nowej firmy, której nie znam, nie wiem, jakie tam są zwyczaje, jest to mój nowy klient, ja przede wszystkim najpierw obserwuję, jak ci ludzie zachowują się pomiędzy sobą, jakie są pomiędzy nimi relacje, na ile też ten kontakt fizyczny jest dla nich czymś takim naturalnym, bo ja w ciągu jednego dnia często mam firmy, gdzie wychodzi pan prezes i z odpowiednim dystansem podaje mi dłoń, wskazuje miejsce do tutaj proszę usiąść, tak, za stołem, szklanka wody i tyle, po czym za godzinę jadę do prezesa, który mówi, cześć, miło cię widzieć i widzę go pierwszy raz, dużo o tobie słyszałem, i mnie ściska. Mm-hmm. Tak, więc tutaj no, w zasadzie ta kwestia tej takiej elastyczności i faktycznie dopasowania się do tych relacji, które są w firmie.
1: To przywołajmy tę sytuację, kiedy my się dzisiaj przywitaliśmy. Tak. Najpierw był ten kontakt wzrokowy, pierwsze pomachanie sobie jeszcze z dystansu, szeroki uśmiech z obu stron, no bo znamy się już i jesteśmy ze sobą na ty. I tak, w pierwszym momencie wyciągaliśmy do siebie dłoń, ale ostatecznie skończyło się na uścisku.
2: Tak. Tak, no właśnie, bo i widzisz, to musi pasować dwóm stronom. My się z tym musimy dobrze czuć, tak? I dzięki temu później fajnie budować relacje, ale mamy ten komfort, tak? No, nie byłoby przyjemne, kiedy wiesz, ktoś też oczekuje tylko uścisku dłoni, bo jednak lubi trzymać ten dystans. I z naprzeciwka wpada osoba, która potrzebuje tego kontaktu, tak, jest takim typem, nazwijmy to południowca, który musi przytulić, wyściskać. No tutaj mamy pewne takie, nazwijmy to, zderzenia, na które trzeba być wyczulony.
1: Z tym uściskiem dłoni w grupie też czasami bywa problem. Stoi grupka mężczyzn i wśród nich na przykład kobieta. Dochodzi mężczyzna. Ja bardzo często widziałam taką sytuację, że ten dochodzący mężczyzna wyciąga dłoń do kolegów i z nimi się wita.
2: I omija.
1: Nie wiadomo właśnie, co zrobić z tą kobietą.
2: Również się przywitać. No i to jest dla mnie tak oczywiste. Naturalnym tutaj jakby kwestia.
1: Niezręczność straszna to jest.
2: Oczywiście, natomiast to jest właśnie jakby takie, ja powiem szczerze, że też tego nie rozumiem. To jest takie, no, razi to. To po prostu razi, tak? Bo jeżeli mówimy jakby pomijając temat równouprawnień, tak, i tego typu rzeczy, jest to po prostu pewna kwestia kultury. Jeżeli się witam z wszystkimi przez uścisk dłoni, robię to z wszystkimi. Mogę sobie oczywiście wybrać, jeżeli jestem bardziej takim typem klasycznym, no to rozpocząłbym od pań, ale na gruncie biznesu jednak ten uścisk dłoni po kolei będzie czymś zupełnie naturalnym. Natomiast pominięcie kogoś, no dla mnie to jest jego po prostu taka, no, degradacja.
1: Tutaj też, jeżeli chodzi o samą precedencję, to chyba powinno być tak, że o ile osoba wchodząca do towarzystwa wita się, dzień dobry, to już tę dłoń powinna jako pierwsza wyciągnąć kobieta na to przywitanie z mężczyzną.
2: Tak, tak.
1: Wskazując, że ona sobie życzy właśnie w taki sposób się przywitać.
2: Takiego przywitania. Natomiast pamiętajmy, że no, znów u nas ta kwestia tego savoir-vivre, tego zachowania, to jest często takie zderzenie właśnie tego, co my wynosimy z domu, pewnych takich, też pewnych stereotypów, co wypada, co nie wypada i później zderzenia tego z pewnymi zachowaniami, które są narzucane poprzez właśnie kulturę organizacyjną, taką biznesową. I tutaj często powstają takie dylematy właśnie, czy kwestia tego, że jeśli szefem jest kobieta, tak, no to czy powinniśmy ją przepuszczanie do windy, tak? Do tego jeszcze, jeżeli nałożymy różnice międzykulturowe, tak, no to już mamy tak naprawdę niezły tygiel, no bo w Stanach Zjednoczonych wpuścisz kobietę przodem do windy, możemy się spotkać w sądzie, tak? No i to jest jakaś dyskryminacja. Tymczasem no, dla nas, tak, w Polsce to naturalna rzecz, tak? No więc tutaj naprawdę sporo takich znaków zapytania, dlatego chyba taką uniwersalną rzeczą jest to, że po prostu patrz, obserwuj i nie wyskakuj przed, tak? Nie te hop do przodu, ale obserwuj, zobacz i dostosuj się. To jest też chyba taka mądrość, tak jak jeżeli jedziemy do jakiegoś innego kraju, no zawsze obserwujemy, jak zachowują się tam mieszkańcy, w jakich są relacjach, co wypada, co nie, no i staramy się jakby pod to dopasować.
1: Przypomniała mi się taka sytuacja a propos tych różnic kulturowych. Niedawno odwiedziła nas w Radiopole w czasie programu porannego Japonka, którą zapytaliśmy o to, jakie ma postrzeganie Polaków. I pierwsze, co powiedziała, to, że jesteśmy dżentelmenami, że mężczyźni są dżentelmenami. W czym to się objawia? No właśnie w tym przepuszczaniu kobiet. Czy to do windy, czy w drzwiach, czy właśnie umiejętności przywitania się z kobietami. Ja byłam trochę zaskoczona, bo wydawało mi się, że pewna kultura, zwłaszcza w tym młodym pokoleniu, zanika, że ta etykieta trochę mniejszą ma wartość niż w tych pokoleniach starszych. A tymczasem jesteśmy postrzegani jako bardzo kulturalni, bardzo tacy dobrze wychowani. I to jeszcze przez Japończyków, którzy, jak wiemy, przecież bardzo mocno nacisk kładą na to prawidłowe zachowywanie się.
2: Są to faktycznie bardzo, bardzo istotne. Ja myślę tak, i całe szczęście, że coś takiego jak Kinderstube, jeżeli to jeszcze pozostaje, to ów. Możemy sobie powiedzieć, bo myślę, że pewne, jakby abstrahując od tego, co wypada w firmie, co nie wypada, to jednak tak naprawdę wynika z pewnego po prostu wychowania, z pewnych takich rzeczy, które mamy wpojone w domu, czyli pewna kultura po prostu bycia, tak, zachowania względem innych, nienaruszania pewnych obszarów, taka po prostu kultura relacji z innymi. My się tego musimy nauczyć. W dobie faktycznie internetu, telefonów komórkowych, gdzie jesteśmy dostępni w zasadzie 24 godziny na dobę, my pewne granice też mamy taką tendencję, żeby przekraczać. Nie tylko w relacjach zawodowych, ale też prywatnych, tak? I pozwalamy sobie być może właśnie na telefony po jakichś tam już godzinach takich, nazwijmy to, przyjętych...
1: Poza godzinami pracy,
2: ale też takiego dyżuru rodzinnego w cudzysłowie. Natomiast jakby faktycznie następuje takie pewne poluźnienie. I teraz oczywiście, jeżeli jest zgoda dwóch stron na to, w porządku, po to te narzędzia są. Natomiast no, pamiętajmy o tym, żeby jednak o to zapytać, żeby to ustalić, czy telefonowanie do kogoś po godzinie, nie wiem, 19 do 20, czy jest w porządku dla tej drugiej osoby, tak? Także z kręgu rodziny, tak? Bo wydaje mi się, że tutaj im młodsze pokolenie, tym właśnie jakby bardziej te granice sobie przesuwają. Jeżeli im to odpowiada, okej, ale być może nie.
1: Zostało wywołane do tablicy młode pokolenie i od razu przychodzi mi do głowy takie zagadnienie jak netykieta. Co to takiego jest, z czym to się je i jak to wszystko rozumieć i jak zgodnie z zasadami etykiety w internecie żyć? No to o tym też za kilka minut w Radiopole.

0: Audycja Wszystko Wolno, tylko w Radiu Opole.
1: Gościem programu Wszystko Wolno w Radiu Opole jest dzisiaj Grzegorz Rippel, który zajmuje się szkoleniami i doradztwem, firma Illustro. Wspomnieliśmy o młodym pokoleniu. Takie bardzo często powtarzane hasło to jest to, że kiedyś za moich czasów to pewne rzeczy były nie do pomyślenia. Kiedyś były czasy, teraz czasów nie ma. To taki żart oczywiście, ale jeżeli chodzi o to młode pokolenie, to trochę narzekamy na brak kindersztuby, na to, że młodzi ludzie nie potrafią w wielu sytuacjach się zachować. Z drugiej strony, starsze osoby od współczesnej młodzieży mogą się bardzo wielu rzeczy nauczyć, jeżeli chodzi o zachowywanie się, o savoir-vivre internetowy. Tak zwana netykieta. Czym jest, Grzegorzu?
2: Jeszcze tylko wspomnę o tych pokoleniach. Wiesz, to chyba jest od zarania wieku, że ten konflikt pokoleń, czy ja to w twoim wieku, no kto z nas tego nie słyszał, więc my oczywiście sobie możemy ponarzekać, ci młodsi na nas sobie ponarzekają i tak ten świat się kręci. Natomiast no nie mamy wyboru, my ze sobą współpracujemy, budujemy te relacje i powinniśmy się od siebie uczyć właśnie chociażby w tym obszarze, o którym tutaj wspomniałeś, czyli etykiety. Generalnie etykieta zajmuje się takim savoir-vivre, ale właśnie w korespondencji e-mailowej. I tutaj chyba pierwsza taka kluczowa rzecz to taka, że my często ten kontakt taki bezpośredni czy telefoniczny wolimy coś załatwić e-mailem. Szczególnie tutaj obszar takich właśnie pewnych sformalizowanych zachowań korporacyjnych, tak, powoduje, że jak coś napiszesz, to pozostaje dowód i tak dalej, więc to jakby wynika też z chęci takiego budowania sobie pewnego takiego zaplecza, że jakby co, to ja przecież to powiedziałem, to przekazałem. To jest taka pierwsza rzecz. Natomiast trzeba też mieć świadomość tego, że każde pisanie, każde słowo tylko napisane, to nie do końca przekazuje po pierwsze emocje, nie przekazuje czasami pewnych faktycznych intencji, może być różnie zrozumiane. Wyobraź sobie taką sytuację, kiedy chłopak spotyka dziewczynę i mówi do niej, jesteś dla mnie jak powietrze. No i kiedy to mówi do niej, bo wysilił się, czy zatelefonował, to te emocje słychać. Ale wyobraź sobie, że dostajesz taki komunikat SMS-em czy na e-maila. Jesteś dla mnie jak powietrze.
1: Albo jesteś przeźroczysta i zupełnie cię nie zauważam, albo bez ciebie żyć nie mogę, bo po prostu brakuje mi tchu.
2: No właśnie. I teraz tak. Bardzo często my próbujemy ten język internetowy w jakiś sposób wzbogacić, żeby te emocje pokazać. Czyli pojawia się chociażby sławetne emotikonki. Tak? Czyli pojawia się, jeżeli chcę, nie mogę na ciebie nakrzyczeć, mogę sobie na to pozwolić e-mailowo, to napiszę coś kapslokiem, czyli drukowanymi literami. To jest właśnie oznaka tego, że w e-mailu krzyczę na ciebie. Tak? Natomiast czy chociażby takim często nadużywanym elementem, który no nie jest zgodny gdzieś tam z taką dobrą etykietą, jest dodawanie tak niezliczonej liczby tak zwane DW, czyli do wiadomości, czyli wysyłam jakąś informację i jeszcze 100 innych osób. Pamiętajmy, że wtedy powstaje tak zwany efekt rozproszenia, czyli wiadomość wysłana do 100 osób, każdy ją przejrzy, mówi, to na pewno mnie nie dotyczy. Czy umieszczanie sławetnych priorytetów, tak, czyli wykrzykniki. Jeżeli każda twoja wiadomość, którą od ciebie Magda bym dostał z wykrzyknikiem, po jakimś czasie przestaje to absolutnie na mnie działać. Mówię, Magda zawsze wysyła z wykrzyknikiem priorytety, dla niej nie ma rzeczy nieważne, ona już taka jest, czyli mogę sobie odpuścić, bo ona tak po prostu zawsze. Więc tutaj faktycznie ta etykieta, jednym z elementów jest pokazywanie tam też pewnych takich emocji i w porządku. Natomiast no, odróżnimy tutaj to od takich sytuacji typowo zawodowych, bo jeżeli ja piszę pierwszy e-mail do klienta i piszę do niego, szanowny panie prezesie, po czym pozwalam sobie na jakieś uśmieszki właśnie, te emotikonki, no to mamy tutaj pewne takie zderzenie, nazwijmy to tego stylu formalnego, jednak z takim pewnym dobrym smakiem. Więc jeżeli już później korespondujemy, jesteśmy po imieniu, w porządku, to są jak najbardziej oczywiste rzeczy, możemy sobie na to pozwolić, no ale właśnie chodzi o to, żeby też tutaj znać jakby te zasady poprzez takiego dobrego smaku w takiej korespondencji.
1: To spróbujmy wymienić takie podstawowe zasady dobrego smaku w dobrej korespondencji internetowej.
2: Mhm. Więc wiesz, ja myślę przede wszystkim tak, odpowiedni tytuł. Odpowiedni tytuł, bardzo często też w takiej korespondencji robimy jako odpowiedź, tak? Chodzi o to, żeby nie nadużywać faktycznie nowych tematów, nowych e-maili, tylko dla ciągłości korespondencji, co też pomaga później w odświeżeniu sobie sprawy, czyli robimy ODP, tak? I na przykład tylko z datą, tak? Kolejnej informacji. To jest właśnie odpowiednie właściwe stosowanie bądź nie wspomnianych emotikonek, tak? To jest właśnie używanie caps locka. Tak lub nie, jeśli chcę faktycznie coś podkreślić. To jest też ta formuła pod tytułem, no właśnie, słowne witam czy dzień dobry. No, generalnie hasło witam raczej pozostawmy tytułom szlacheckim, kiedy witamy na dworze szlacheckim i witam swoich gości. Jednak w korespondencji e-mailowej dzień dobry, cześć będzie takim bardziej odpowiednim. Podobnie, nie ukrywam, sam to mam w swojej stopce, ale bardzo często zmieniam już odręcznie hasło pozdrawiam. Raczej staram się coraz częściej zmieniać na łączę pozdrowienia, tak, czy zwracam szacunku. To są pewne takie chyba standardowe rzeczy, o których warto pamiętać, żeby budować też swój wizerunek.
1: A personalizować to zakończenie? Spotkałam się z taką opinią, że nie powinniśmy z szablonu dodawać pozdrowień na końcu i swojej stopki z nazwiskiem, z numerem telefonu, z adresem i tak dalej, tylko personalizować to pożegnanie w stylu życzę tobie, Grzegorzu, udanego dnia. Wiesz, Magda, koniec.
2: Ja myślę, znowu chyba kwestia tego, do kogo piszemy, bo faktycznie, jeżeli już byśmy się tutaj mocno korespondowali, ja myślę, że takie, wiesz, po prostu personalne zakończenie jest po prostu czymś miłym. Natomiast w korespondencji biznesowej sam wiem, że czasami odszukuję maile po to, żeby znaleźć kontakt. I mówię, jak to dobrze tam jest ta stopka, jest to pozdrawiam, jest to stanowisko, jest ten e-mail, jest ten numer telefonu, hura.
1: Czyli uniwersalnej rady tutaj nie ma, każda taka sytuacja powinna być indywidualnie potraktowana. Czasami ta stopka jest potrzebna, a czasami zupełnie nie.
2: A czasami warto podejść właśnie po prostu tak bardzo osobiście, bo się po prostu znamy i warto to docenić, podkreślić i powiedzieć fajnie, że mogę do ciebie napisać.
1: Fajnie, Grzegorzu, że byłeś dzisiaj gościem Radia Opole. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie.
2: Dziękuję za zaproszenie.
1: Wiele rzeczy na pewno nam wyjaśniłeś i myślę, że to było nasze pierwsze, ale nie ostatnie spotkanie w tym programie. Bardzo dziękuję. Grzegorz Ripel był dzisiaj gościem Radia Opole.
2: Dziękuję.

0: już słyszę, jak to śpiewamy, już to słyszę. Pitbull w Radio Point. Nowość, ogólnopolska premiera tego nagrania.
1: Ja faktycznie też słyszę, jak Romek Juranek jedzie do pracy i to śpiewa.
0: I tak sobie nosi pod nosem, prawda?
2: No nie wiem.
0: No wiesz, jeszcze nie nuciłeś, bo to pierwszy raz dopiero słyszysz.
2: No więc właśnie, być może już jutro.
0: A dlaczego masz lubić piosenki, których do tej pory nie słyszałaś?
1: No właśnie.
0: Przecież lubimy to, co słyszeliśmy.
1: No i tak, co ty na to?
2: Tak, chociaż są wykonawcy, których ciemno mogę powiedzieć, że ich piosenkę będę lubił.
0: No na przykład Pitbull.
1: Pitbull, no i fajnie. No to przekonaliśmy Romka, a jednocześnie chciałem dodać, że mamy już na zegarach powolutku godzinę 6:00, czas na najnowsze wiadomości z kraju, z regionu i ze świata.
2: A w nich o koncercie debiuty opolskiego festiwalu, rekordowa waloryzacja dla firm budujących drogi. Będzie także Maja Chwalińska przed finałem Rolanda Garrosa.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Minęła godzina 6:00, wiadomości w Radio Opole prezentuje Roman Juranek.
2: Karolina Harko z piosenką Hamak została laureatką opolskiej Karolinki, czyli nagrody imienia Anny Jantar. Tak zdecydowało jury 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Drugą nagrodę przyznano Maji Oleśków, a trzecią zespołowi 21 gram i Martynie Baranowskiej. Z kolei nagrodę publiczności otrzymała Maja Oleśków. Opolską Karolinkę wręczył Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Bardzo dziękuję za wyróżnienie, mówiła Karolina Harko.
4: Karolinka trzyma Karolinkę, Karolinka się będzie opiekowała. Nie oddam, będę się opiekowała Karolinką i Karolinka jest przepiękna i bardzo za nią dziękuję. Jestem ogromnie wdzięczna. Wygląda na to, że wzbudziłam te emocje, które chciałam, czyli po prostu, żeby dotarły tak mocno, głęboko do środeczka, do każdego, co chciałam przekazać i bardzo się cieszę, że to się udało. Ja po prostu umacam, aha, dobra, nie przyśniło mi się. Okej, dobra, mamy to.
2: A dzisiaj w programie festiwalu premiery i hip-hop jedno podwórko.
3: Twoje źródło prawdziwych informacji.
2: 2 miliardy złotych otrzymają z Ministerstwa Infrastruktury firmy budujące drogi. Resort zrewaloryzuje 67 kontraktów na budowę odcinków autostrad, dróg ekspresowych i krajowych. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec powiedział, że chodzi o kontrakty podpisane głównie w 2020 roku.
5: Mówimy o kontraktach, które były zawierane w okresie jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie i w związku z tą wojną wzrosły zarówno ceny materiałów, jak i koszty osobowe, koszty pracownicze również, które spowodowały, że w wielu przypadkach te firmy stanęły w trudnej sytuacji, jeśli chodzi o swoje funkcjonowanie.
2: Przedstawiciele branży podkreślają, że bez waloryzacji część firm musiałaby ogłosić upadłość. Zmieniamy temat. Wracamy do wczorajszego święta. Tradycja tworzenia chodników kwietnych jest kultywowana od pokoleń w Zimnej Wódce Olszowej, Zalesiu Śląskim czy w miejscowości Klucz. Kobierce układane z okazji Bożego Ciała w powiecie strzeleckim przyciągają ludzi z różnych zakątków Polski. W przygotowanie kwietnych dywanów i 4 ołtarzy angażują się całe społeczności. Tak jest w miejscowości Klucz, gdzie tradycja ta liczy sobie dokładnie 130 lat.
6: Przy swojej posesji przeważnie ktoś pracował.
7: Zależy, jakie są kwiatki akurat na stanie i wtedy się po prostu coś wymyśla z tej danej kolorystyki. A czy w tym roku jest czarny bez, tu jest akurat nawet kwiatki szczypiorka, mak, habry i wonie.
8: No nasza rodzina jest od 130 lat odpowiedzialna za ołtarz, to jest taka tradycja, też już były dywany.
2: Dodaje Agnieszka Proksza z miejscowości Kluczy w gminie Ujazd. Przypomnijmy, że od 2021 roku zwyczaj ten stał się częścią światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.
3: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
2: Maja Chwalińska pisze historię tenisa. Wczoraj 24-letnia Polka, do niedawna prawie nieznana, sensacyjnie awansowała do finału turnieju Rolanda Garrosa w Paryżu. Dziś ma czas na odpoczynek przed jutrzejszym decydującym starciem o tytuł.
9: Polka jest pierwszą tenisistką wywodzącą się z kwalifikacji, która dotarła aż do końcowego etapu tego turnieju. Dziś Chwalińska odpoczywa przed meczem z Rosjanką Mirą Andrzejewą, 8. rakietą świata. Jak Polka zamierza wykorzystać ten czas? Wyśpię się, napiję się herbaty i obejrzę coś fajnego. Powiedziała po półfinale, zaskakując dziennikarzy swoją prostotą i szczerością. Rozbawiła ich również, gdy opowiedziała o rytuale swoich trenerów, który ma przynosić jej szczęście. Jedzą pizzę codziennie, naprawdę. Codziennie, a jesteśmy tu od 3 tygodni. Nie wiem, ile przytyją, ale może to naprawdę pomaga.
10: Maybe it helps.
9: Nietypowa dieta sztabu Maji Chwalińskiej potrwa do jutra. Finał rozpocznie się około godziny 15.
2: A z Paryża mówił Stefan Folzer.
3: Więcej na www.radioopole.pl.
2: 6:04.
3: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
11: Katarzyna Plewnia. Dzień dobry. Sztuczna inteligencja w biznesie to nowy kierunek studiów na Politechnice Opolskiej. 3,5-letnie studia inżynierskie prowadzone będą stacjonarnie i niestacjonarnie. Studenci mogą podążać jednym z dwóch toków kształcenia, mówi Dominika Jagoda-Sobolak z Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej.
10: Pierwszy jest przygotowany dla tych studentów, którzy się cechują dużą kreatywnością, interesują się grafiką, mediami, więc mamy dla nich kierunek marketing i media cyfrowe. Mamy również kierunek dla tych studentów, którzy cenią sobie nauki ścisłe, podążają kierunkiem bardziej przemysłowym, technologicznym, technicznym i tutaj jest specjalność inteligentne systemy przemysłowe.
11: Na studia stacjonarne i niestacjonarne przyjętych zostanie maksymalnie po 60 osób. Chorwacki rząd od nowego roku znosi podatek dochodowy od większości emerytur. Zapłaci go bardzo wąska grupa starszych Chorwatów. Z podatku zwolnione mają być emerytury do wysokości 5000 euro miesięcznie. Oznacza to, że zdecydowana większość chorwackich seniorów przestanie płacić podatek od swoich świadczeń. W tej chwili płacą jedynie połowę. Według danych chorwackiego państwa limit ten przekracza jedynie 5 emerytów w całym kraju. Zdecydowana większość unijnych krajów za wprowadzeniem dodatkowych ograniczeń wizowych dla Rosjan. Ta sprawa była jednym z tematów spotkania ministrów spraw wewnętrznych państw członkowskich w Luksemburgu. To reakcja na niedawno ujawnione dane o rosnącej liczbie wydawanych Rosjanom wiz w ubiegłym roku. Tych turystycznych było prawie 500 000. Najwięcej wydały ich Francja, Włochy i Hiszpania, a najmniej Polska, Dania, Rumunia i Szwecja.
3: Pogoda.
0: Mam takie mocne postanowienie, że dzisiaj nie będę mówiła o deszczu na festiwalu.
1: A co będzie?
0: Nie będzie.
1: Nie będzie?
0: Będzie w dzień, ale na festiwalu nie będzie.
1: Czyli będziesz kłamać, czy będziesz mówić prawdę?
0: Nie, no absolutną prawdę będę mówiła. Wypada się, zanim festiwal w Opolu się rozpocznie, ten dzisiejszy koncert.
1: W teorii wczoraj się to sprawdziło. Zapowiedzi były fatalne, proszę bardzo, jak wczoraj było elegancko, ale dzisiaj będzie chłodniej, bo de facto temperatura, którą teraz mamy, to jest maksymalna.
0: I już cieplej nie powinno być. No, delikatnie, cieplej do 18 stopni maksymalnie. Dzisiaj w nocy temperatura spadnie do 9 stopni, a jutro znowu zacznie się piękne lato w tej wiosny. 24 stopnie i piękne słońce.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Ja tak sprawdzam jeszcze prognozę pogody, tak mniej więcej do godziny 7:30, bo my mamy być w telewizji znowu.
1: Będziemy wymalowani, wykolorowani.
0: No i żeby nam nie padało na głowę.
1: Po godzinie 7:00 musicie oglądać i słuchać Radio Opole.

0: Z Radiem Opole.
1: 14 minut po godzinie 6. Świetnie to się mogą czuć ci artyści, którzy wczoraj triumfowali na deskach Opolskiego Amfiteatru. Pierwszy dzień 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu już za nami. Publiczność szalała. Wiele wspaniałych akcentów było podczas tego pierwszego dnia festiwalowego. Ale muszę przyznać, że nie widziałam do końca.
2: Czemu?
1: Poszłaś spać? Poszłam.
2: Trzeba
1: rano wstać. No i teraz jestem bardzo ciekawa, czy nasi słuchacze byli na festiwalu do samego końca, przed telewizorami albo na opolskiej publiczności, czyli w opolskim amfiteatrze. Ja bardzo bym chciała, żebyście mi opowiedzieli, jak się skończył, jak ten pierwszy dzień w ogóle oceniacie. Zadzwońcie pod 774-541-541 i już od razu mogę podpowiedzieć, że kto będzie się ładnie starał zrecenzować ten pierwszy dzień, ten... A to powiem później.
2: Ale warto.
1: Ale warto, tak.
2: Baśka dzwoni od razu 774-541-541. Natomiast pewne jest to, że Karolina Harko z piosenką Hamak została laureatką opolskiej Karolinki, czyli nagrodę imienia Anny Jantar. Tutaj tak spontanicznie, bo to oglądałem, Doda razem z Jarosławem Wasikiem stwierdzili, że też przedstawią to trzecie i drugie miejsce, co było na pewno bardzo budujące dla tych artystów. Ale to nie jedyna rzecz, która się wczoraj działa.
1: Co się jeszcze działo?
2: No i co zrobiła Maja?
1: Co zrobiła Maja?
2: Maja Chwalińska.
1: A Maja Chwalińska, nie, to będziemy chwalić ją po prostu. Wspaniale grała.
2: Kosmitka.
1: I jeszcze tak szybko wygrała.
2: Wiesz, że ją zapytali, dlaczego za każdym razem występuje w innym stroju? I jaka jest za tym historia? Ona powiedziała, nie mam sponsora. I dlatego.
1: No to myślę, że już teraz będzie miała
2: już
1: i to ich napędzi. Poza tym, po co jej teraz sponsor? Już jako finalistka French Open zarobiła tyle pieniędzy, że ona może kogoś sponsorować, a na przykład nas mogłaby.
2: Proszę.
1: My też pogramy, jakby trzeba było, prawda?
2: Nie ma żadnego problemu.
0: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
2: Ty go popatrz. Madonna.
1: Ty ją popatrz, no
2: Madonna.
1: Właśnie patrzę i o czym nie wierzę.
2: To ta Madonna.
1: I ona jeszcze cały czas tworzy, cały czas wypuszcza nowe piosenki. Love Sensation. To jest nowość ogólnopolska w Radio Opole.

0: Kamiński, który był prowadzącym debiuty. W którymś momencie tam i Kasper przypominał. No wtedy, kiedy zawołał, żeby na publiczności pojawiła się jego babcia, no od razu widziałam ciebie, jak wołasz babcię Irenkę.
1: Babcia Irenka, tak. Babcia Irenka, pokaż się teraz w radiu. Dzwoń pod 774-541-541 i opowiadaj, jak ci się festiwal podobał.
0: Dzisiaj mamy 5 czerwca, to jest 156 dzień roku. W jaki sposób ten dzień zapisał się w historii? W 1443 roku odnotowano najsilniejsze trzęsienie ziemi na ziemiach polskich, w którym zginęło ponad 30 osób. Według sejsmologów miało to trzęsienie magnitudę co najmniej 6 w skali Richtera. Epicentrum znajdowało się na północ od Wrocławia, a największe straty odnotowano we Wrocławiu, w Brzegu i Krakowie, gdzie zawaliło się wiele kościołów i kamienic.
1: Natomiast w 1894 roku we Lwowie uroczyście pokazano panoramę racławicką, namalowaną pod kierunkiem Jana Styki i Wojciecha Kossaka. Do namalowania obrazu użyto płótno o długości 120 metrów i szerokości 15 metrów. Ja tam kiedyś na wycieczce ze szkoły byłem. To
0: ale to
1: wielkie...
0: nie we Lwowie, tylko we Wrocławiu, bo teraz tam można obejrzeć panoramę racławicką. 1975 rok. Wtedy założono Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Organizacja powstała w miejsce Zjednoczonego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Organizacja posiada 2600 kół, oddziałów i klubów. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy są już stypendystami ZUS-u.
1: A w 1981 roku, po 30 latach nieobecności, przyjechał do kraju Czesław Miłosz, poeta, laureat Literackiej Nagrody Nobla, przebywający za granicą od 1951 roku. W 1993 poeta definitywnie przeprowadził się do Polski, ale wybrał, rzecz jasna, Kraków, bo jak twierdził, najbardziej zbliżony jest do Wilna.
0: Kraków kiedyś był stolicą Polski, potem przeniesiono tę stolicę do Warszawy, ale teraz stolicą polskiej piosenki jest Opole. To właśnie tutaj trwa 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej.
2: Dzień dobry z Radiem Opole. Reklama społeczna.
3: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
4: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
5: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
6: No już, już, biedactwo.
7: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
8: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
2: Reklama społeczna.
9: Reklama. Uwaga, podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
10: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa LIS Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
11: 18 września Amfiteatr w Opolu wypełnią największe rockowe przeboje. Legendarny zespół Lady Punk świętuje 45-lecie i zaprasza na wyjątkowy jubileuszowy koncert. Usłysz na żywo Mniej niż zero, Kryzysową narzeczoną, Zawsze tam gdzie ty i wiele innych hitów. Nie przegap tego muzycznego wydarzenia. Lady Punk. 45 lat na scenie. 18 września. Amfiteatr w Opolu. Bilety dostępne na eskander.pl.
12: Prudnik zaprasza na 27. wystawę twórców ludowych i rzemiosła artystycznego pogranicza polsko-czeskiego. Od 5 do 7 czerwca na kompleksie sportowym przy ulicy Kolejowej czekać na Was będą wyjątkowe rękodzieło, regionalne smaki, pokazy rzemiosła, koncerty w niezwykłych brzmieniach. Od muzyki folkowej po pop i rock oraz niepowtarzalna atmosfera.

0: Atmosfera, której możesz doświadczyć tylko w Prudniku. Spotkaj wspaniałych twórców, odkryj oryginalne wyroby i spędź wyjątkowy weekend w Prudniku. Szczegóły na stronie asipprudnik.pl.
1: Po reklamie.

0: tego chciał, czy nie? Adam Wołek trochę się pobujał do tego utworu.
1: No pewnie, że tak. Jestem ciekawa, czy się wczoraj bujał w czasie festiwalu w Opolu. Pewnie też się trochę bujał. A czy teraz da się pobujać na opolskich drogach? To właśnie sprawdzamy w porannym programie Radia Opole.
2: Autopilot Radia Opole.
3: Bujałem się oczywiście w rytm Lux Torpedy. Korków jeszcze nie ma w naszych miastach, ale też ja bym się dzisiaj wielkiego ruchu nie spodziewał, dlatego że trwa długi weekend i drugi dzień tego długiego weekendu. Szanowni Państwo, za to remonty uprzykrzą nam życie i to skutecznie. Na przykład na 45, jadąc w kierunku Raciborza w Krapkowicach, trzeba objechać zawalony w trakcie powodzi most przeprawą tymczasową i tylko pojazdami do 10 ton. Ciężarówki, te większe, muszą jechać przez Kędzierzyn. 45 w stronę Kluczborka, wahadłowy zestaw utrudnień. Podobnie jak na 454 w drodze do Namysłowa, tam wahadła. Prace też na 385 w Kopicach w kierunku Grodkowa. W Opolu można jechać estakadą koło Cupu. To jeszcze w miarę nowość, dlatego nie wszyscy z niej korzystają, ale i tak tylko po jednej nitce na jezdnię. Prace na Kowalczyków za skrzyżowaniem Zmierzka I w stronę Strzelec Opolskich.
2: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
4: Karolina Harko z piosenką Hamak została laureatką opolskiej Karolinki. Z kolei nagrodę publiczności otrzymała Maja Oleśków. Nagroda specjalna Stowarzyszenia Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych trafiła do zespołu 21 gram. Dzisiejszy drugi dzień festiwalu w Opolu płynie pod znakiem premier. O główną nagrodę powalczy m.in. zespół Poparzeni Kawą 3 z utworem Twoje Oczy. W koncepcie premier wystąpią także m.in. Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy i Patrycja Markowska. Dzisiaj początek akcji Promocja bezpieczeństwa na drodze i przybliżenie wizji całkowitego wyeliminowania wypadków. Mowa o kampanii Volvo for Safety. W tym roku jej konwój odwiedzi w sumie 11 miast. Interaktywne miasteczko z symulatorami stanie na placu przed Solarisem. Wstęp wolny.
2: Wiadomości Radia Opole.
4: Władimir Putin oświadczył, że jest gotów do zawarcia porozumienia pokojowego, ale chce w zamian od Ukrainy kompromisu, czyli wycofania się Ukrainy z całości Donbasu. Rosyjski prezydent mówił o tym w Petersburgu podczas zorganizowanego tam forum ekonomicznego. W tym samym czasie do Putina list z apelem o pokój i zawieszenie broni wysłał prezydent Ukrainy. A w wiadomościach za pół godziny i o tym liście, a także powiemy o kolejnej gwieździe falei gwiazd polskiej piosenki w Opolu.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: 16 stopni teraz mamy w stolicy województwa opolskiego. Festiwal w Opolu trwa, no to musi się pojawić. Albo nie powiem, co się musi pojawić, bo potem będzie, że cały czas tylko o tym deszczu mówię. Nie będę mówić o deszczu, nie będzie na festiwalu deszczu.
5: No więc powiedziałaś w sumie o deszczu.
1: Nie, pomyślałam.
5: Aha, no dobra, to w takim razie nie było. Tego to ja powiem, że o 13 będzie lało i przestanie lać o godzinie 17, tak mniej więcej.
1: Czyli na festiwalu nie będzie deszczu.
5: W teorii nie.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: W sobotę 23 stopnie, w niedzielę 22 stopnie na termometrach i bez opodów deszczu.
1: To całkiem dobrze już brzmi, całkiem dobrze będzie wyglądać. Stolica polskiej piosenki będzie rozkwitać. Jak Wam się podobał pierwszy dzień festiwalu? Dajcie nam znać, zadzwońcie do Radia Opole.

0: Roxy w Radio Opole. No, dzisiaj mieszkańcy Kędzierzyna Koźla to będą mieli zagwozdkę, czy pójść na koncert Roxy Węgiel, bo są dni Kędzierzyna Koźla, na których ona gra, czy oglądać festiwal w Opolu. Można to połączyć, tak na przykład w telefonie patrzeć na festiwal, będąc jednocześnie na dniach Kędzierzyna.
1: No, myślę, że to ogarniecie bez żadnego problemu, a warto było wczoraj pooglądać, bo chwilę po wejściu ze sceny udało nam się złapać zespół 21 gram. To, no, czuwali potężne emocje po nagrodzie specjalnej SAFT i byli zachwyceni, jak rozmawiali z Moniką Matuszkiewicz-Bierę.
2: To jest ogromne wyróżnienie i no, jesteśmy przeszczęśliwi, że dostaliśmy tę nagrodę. My się nie poddaliśmy i dzisiaj zdobywamy tę nagrodę, więc jesteśmy ogromnie z tego powodu szczęśliwi. Jesteśmy na etapie pracy nad naszą płytą, więc po powrocie pewnie zrobimy sobie mały jakiś break city i potem siadamy i działamy dalej nad kolejnymi utworami, więc chcielibyśmy jak najszybciej wydać nasz krążek.
0: Będziemy w takim razie śledzić waszą karierę. Karolinka dla Karolinki, też nagroda trafiła w ręce Karoliny Harko, to jest ta najważniejsza nagroda za debiut. Też mamy takie świeże nagranie, zaraz po zejściu ze sceny, jeszcze kiedy Karolina trzyma tę Karolinkę, nie chce oddać, trzyma bardzo mocno.
1: A czemu ma oddać?
0: No tak, wiesz, dostała dopiero co i tak ją bardzo mocno maca, o.
1: No i elegancko.
0: I mamy to na nagraniu, mamy to na Facebooku. Koniecznie zobaczcie, jak to wszystko wygląda.
3: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Opole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
0: Taylor Swift to by chciała w Opolu wystąpić.
1: A kto to taki?
0: No, posłuchajmy. Nowość w Radio Opole.

0: Za 14 minut godzina 7 z łazie porannego programu w Radio Opole i dzwonicie pod 774-541-541 z recenzją po pierwszym dniu Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.
1: Pani Magdo, wczoraj w końcu festiwalu wystąpił między innymi zespół o słodko, pysznie brzmiącej nazwie i pasującej do sezonu truskawkowego.
0: Ano,
1: mianowicie był to zespół Drzem. Czerwony jak cegła. Ale tego nie zaśpiewali. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy bardzo gorąco. No tak, no my nie oglądaliśmy do samego końca, no bo trzeba było rano wstać do radia, żeby się spotkać ze słuchaczami. Dzięki, bardzo dziękuję za tę recenzję.
2: To ty se dziękuję.
0: A, bo do ciebie to nie było, tak?
3: Do mnie nie było, do Romana. Roman też jest oburzony.
2: Tak, tak.
3: A to kolega po sąsiedzku, bo to z Głuchoła dzwonił, a ty z Nysy, no to możemy tak
0: to ja bym powiedziała, szkoda, że państwo tego nie widzą, tego oburzenia na twarzy Romana.
2: Świętego oburzenia.
0: Świętego oburzenia, a jakże. Romku, ty oglądałeś do końca wczoraj? Ten
4: nie,
0: pierwszy
4: nie, też nie, to tak jakby musiałem rano wstać, jeszcze wcześniej się trochę przygotować, więc tak.
0: Dzisiaj nadrabiamy zaległości, no i prosimy naszych słuchaczy o to, żeby nam opowiedzieli, jak tam wyglądał ten pierwszy dzień do samego końca.
3: A ja teraz się zastanawiam, Romku, jakbyś nam opowiedział, co tam w wiadomościach.
4: O, powiemy o kolejnej gwieździe w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki w Opolu. Otrzymała ją artystka jazzowa, tyle na razie podpowiem. Powiemy też, że dwa resorty podarowały 1700 kasków dla młodzieży z naszego regionu, a to oznacza, że dzieci, które w tym roku zdadzą egzamin na kartę rowerową, otrzymają bezpłatnie kask. Z zagranicznych tematów będzie list otwarty Wołodymyra Zełańskiego do Władimira Putina, w którym wezwał rosyjskiego przywódcę do zakończenia wojny i bezpośrednich rozmów, o tym także na naszej antenie. Oczywiście, jak zawsze o 7:00 zapowiedzi niektórych tematów, które zagoszczą na naszej antenie w ciągu dnia, no z wydarzeń regionalnych, ale także może krajowych czy zagranicznych.
3: Romek!
4: O matko, zaczęło się źle. Zaczęło się źle, a będzie jeszcze gorzej.
3: Skoro pytasz, to chciałem ci powiedzieć, że my teraz idziemy do telewizji.
0: Tak.
4: Wow.
3: Włączysz TVP Info?
0: Telewizor włącz.
4: Dobrze.
3: Umiesz?
4: Postaram się. Znaczy nie w tym pomieszczeniu, w którym jestem, ale jak przejdę obok, to na pewno włączę.
3: Tak, i w TVP Info będziemy tak 15 po mniej więcej jednocześnie na żywo na antenie Radio Opole i na żywo w TVP Info.
0: A po drodze jeszcze sprawdzimy, jak wygląda ruch na opolskich drogach, sprawdzimy, jaka jest pogoda.
3: A pozdrowimy w telewizji Romana?
0: Pozdrowimy Romana. Jesteśmy umówieni, Romku,
4: trzymam was za słowo.
0: Okay. Pozdrowimy Romana.

0: Metropole budzi się tak powolutku, jeżeli chodzi o imprezowanie po wczorajszym rozpoczęciu 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, a ja i Magdalena w drodze.
1: Tak, ale muszę powiedzieć, że nie zawsze mamy okazję zobaczyć o tej porze miasto. Zupełnie inaczej wygląda niż popołudniowe godziny, wtedy kiedy wracamy z pracy. Ruch na drogach raczej słaby. Nie wiem, o czym będzie mówił Adam Wołek w wiadomościach drogowych.
0: Ale coś wykombinuje.

0: Reklama.
1: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
5: 17. Gala mundurowych orkiestr dętych Złoty Suzafon. Niedziela, 7 czerwca o 14. Kompleks plenerowy Pałacu Pawłowice. Zobacz niepowtarzalne koncerty i musztry paradne w wykonaniu orkiestr policyjnych, wojskowych, strażackich, młodzieżowych i innych. Jako gwiazda wieczoru wystąpi zespół MIG. Atrakcje dla całej rodziny gwarantowane. Złoty Suzafon. 7 czerwca, punkt 14. Pałac Pawłowice, gmina Gorzów Śląski. Patronat honorowy Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Marszałek Województwa Opolskiego.
0: Po reklamie.
6: Autopilot Radia Opole.
7: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
8: Rozpoczynamy od najważniejszego traktu w naszym regionie, czyli od autostrady A4, ta całkowicie przejezdna w województwie opolskim. Natomiast problemy zaczynają się w województwie śląskim i na Dolnym Śląsku także łatwo nie jest, szczególnie przed Wrocławiem. Tam formują się korki. W Opolu zauważamy nieco większy ruch na wlotach do miasta, między innymi od strony Zawady Kępy czy Lędzin. Oczywiście w związku z długim weekendem ten ruch dziś nie będzie jakiś specjalnie ogromny, ale na pewno znajdą się miejsca, gdzie będzie trzeba przystanąć. Szczyt komunikacyjny dopiero przed nami. Przypominam o zamkniętym dojeździe do autostrady A4 od strony Przylesia w kierunku węzła Brzeg, to wojewódzka 401.
7: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
9: Ja z Magdaleną w drodze do TVP Info, natomiast dziś mamy piątek, to piąty dzień czerwca i zbliżamy się do godziny 7:00. Czas na wiadomości.
10: Kolejna legenda polskiej sceny muzycznej dołączyła do grona artystów uhonorowanych w Opolu.
11: No cudowna gwiazda, jest piękna. Wiele przeszłam tu kapitalnych momentów.
10: Zełenski napisał list otwarty do Putina. Szczegóły za chwilę w wiadomościach. Także o darmowych kaskach dla dzieci, które zdadzą kartę rowerową.
6: Wiadomości Radia Opole.
9: A szczegóły tych wiadomości przedstawi nam teraz Roman Juranek.
10: Alej Gwiazd polskiej piosenki. Jedna z najbardziej cenionych wokalistek odsłoniła kolejną pamiątkę. To gwiazda Ewy Bem. Artystka w Opolu zadebiutowała w 1971 roku i odniosła pierwszy sukces, zdobywając nagrodę dziennikarzy. W tym roku Ewa Bem obchodzi 55-lecie twórczości oraz 75. urodziny.
11: No cudowna gwiazda, jest piękna. Ja nie miałam nigdy specjalnie wspaniałych wspomnień z Opola. Wydawało mi się, że Opole mnie trochę nie lubi, a ja też troszeczkę nie lubiłam Opola, bo ja boję się takiej dużej publiczności. Nie lubię konkursów, w ogóle nie rozumiem konkursów za bardzo. Nie rozumiem, jak można dawać pierwszą nagrodę czy drugą, tego trochę więcej, tego trochę mniej. Niemniej, wiele przeszłam tu kapitalnych momentów.
10: Odsłonięciu gwiazdy towarzyszył jak zawsze Akademicki Chór Politechniki Opolskiej. Wykonał składankę najpopularniejszych utworów Ewy Bem. Nie zabrakło też fanów piosenkarki.
12: Pani Ewa jest wspaniałą kobietą, wspaniałą wokalistką, jest legendą polskiej sceny. Wyśpiewała tutaj w Opolu szczególnie tak piękne piosenki. Szczególnie Gramo Wszystko, moja ukochana piosenka Ewy Bem. Ale pani Ewa, tak jak mówię, jest po prostu wspaniałą kobietą, wszystkie jej przeżycia i to, jak się podniosło ze swoich osobistych tragedii, jest po prostu budujące, myślę, dla każdego człowieka.
10: Dodajmy, że jutro odsłonięte zostaną jeszcze dwie gwiazdy, Natalii Kukulskiej i Marii Szabłowskiej.
6: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
10: Wołodymyr Zełenski opublikował list otwarty do Władimira Putina, w którym wezwał rosyjskiego przywódcę do zakończenia wojny i bezpośrednich rozwiązań rozmów pokojowych. Na listę zareagował już Kreml, a sam Putin został poinformowany o jego treści.
0: Ukraiński prezydent zwraca uwagę na wysokie straty rosyjskiej armii na froncie, problemy gospodarcze i rosnące zmęczenie wojną wśród Rosjan. Jednocześnie podkreśla, że Ukraina zachowała niepodległość i nadal będzie walczyć, jeśli Moskwa nie zdecyduje się na zakończenie konfliktu. Najważniejszym elementem listu jest propozycja bezpośredniego spotkania obu przywódców w neutralnym państwie. Zełenski deklaruje również gotowość do pełnego zawieszenia broni na czas negocjacji, wymiany jeńców wojennych w formule wszyscy za wszystkich oraz podjęcia działań na rzecz powrotu deportowanych cywilów i dzieci. Kreml z kolei przekazał, że zapoznał się z treścią listu, a rzecznik Putina Dmitrij Pieskow stwierdził, że jeśli Zełenski chce się spotkać, to powinien przyjechać do Moskwy.
10: Była to relacja Mateusza Czmiela.
3: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
10: Od środy kaski na rower i hulajnogę dla dzieci do 16 roku życia stały się obowiązkowe. Dwa resorty podarowały kaski dla młodzieży z naszego regionu. To oznacza, że dzieci, które w tym roku zdadzą egzamin na kartę rowerową, otrzymają bezpłatnie kask. Jako WORTY wspólnie z Policją i Kuratorium Oświaty będziemy odpowiadać za magazynowanie i dystrybucję tych kasków, mówi Dominik Grabowski, sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
13: Będziemy mieli około 1700 kasków pod koniec czerwca. Mam nadzieję, że tym, którzy jednak nie chcieli wydać tych paru złotych na ten kask, pomożemy i każde dziecko będzie jeździło bezpiecznie w kasku.
10: Dominik Grabowski przypomina, że wprowadzenie nowych przepisów miało związek z rosnącymi statystykami wypadków z udziałem dzieci i młodzieży. Jest piątek, 5 czerwca.
3: To przyniesie dzień.
10: Sprawdzimy kolejny festiwalowy dzień, próby generalne przed wieczornymi koncertami. Dzisiaj premiery i hip-hop jedno podwórko. Powiemy także o imprezach towarzyszących. Będziemy na 27. wystawie twórców ludowych i rzemiosła artystycznego pogranicza polsko-czeskiego w Prudniku, a także będziemy apelować o pomoc dla poszkodowanych w Balcarzowicach. A w Grobnikach kończy się budowa pump tracku. To trzecia po remoncie zamku i budowie hali sportowej inwestycja w tej miejscowości. O tym także dzisiaj w wiadomościach. A z informacji z kraju powiemy o konferencji Wojna o umysły, strach, dywersja, dezinformacja. To wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10 w Sejmie.
3: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
14: Organoleptycznie stwierdzam, że wieje.
15: Oj, wieje, pięknie wieją teraz takie wianki powieszone na latarniach na rynku w Opolu, bo właśnie tutaj jesteśmy. Jest bardzo przyjemny poranek, jest 18 stopni, jeszcze trochę chmur, podobno dzisiaj ma padać deszcz, ale to dopiero po godzinie 11, do 16 ma się wypadać, a już festiwal w Opolu pod znakiem pięknej muzyki, no i wspaniałego słońca w sobotę i w niedzielę.
14: Ale teraz to stwierdziłbym, że jest rzeźko.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
14: No to powolutku odpalajcie TVP Info, bo zaraz będziemy tam na żywo. Kacper Śniegórski,
15: Magda Szymińska i Marcin Gowiętowski. Zostańcie z Radiem Opole i z TVP Info.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Tak się składa, że my już jesteśmy na opolskim rynku i jak spoglądam na Magdalenę, to Magdalena w tym momencie jest kolorowana, natomiast ja jestem podpinany z dźwiękiem. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję, to od razu pana podpytam. Pan tutaj z TVP Info ekipy. Jak na razie wszystko technicznie idealnie?
2: Bardzo dobrze, nic nie szwankuje, wszystko działa, także jest okej.
1: Dzięki bardzo, no to przechodzę teraz do Magdaleny, która jest kolorowana.
3: Nie mogę mówić, bo przecież ja mam puder nakładany, wiesz, w telewizji to zupełnie inne realia niż w radiu. W radiu można się nie pomalować, można przyjść w piżamie, nic nie widać, w telewizji nie jest tak łatwo.
1: No to pani, która maluje teraz Magdalenę, tak się zastanawiam, czy ma cerę taką radiową, czy gotowa telewizyjna? Gotowa telewizyjna twarz Magdaleny, prawda?
4: Tak, oczywiście.
1: No i to od razu było widać, bo tak się składa, że my teraz jesteśmy na opolskim rynku i za chwilkę dosłownie będziemy mieli wejście na antenę TVP Info, także zachęcamy wszystkich naszych widzów i słuchaczy jednocześnie do tego, żeby nas słuchać w Radio Opole, ale również jednocześnie będziemy wtedy na żywo w TVP Info, żeby opowiedzieć o polskim festiwalu. Magda do mnie macha, czyli coś powie.
3: Macham, bo chciałabym powiedzieć, że my mamy specjalne gadżety. Ostatnio, kiedy wchodziliśmy do telewizji, to mieliśmy nasze stare rzeczy z archiwum. Mieliśmy taśmę, na której był zarejestrowany pierwszy festiwal, a teraz coś, bez czego festiwal nie mógłby się odbyć. A teraz już słychać, że w telewizji będą tańce. No i my będziemy się temu przyglądać.
1: Także wy jednocześnie włączajcie TVP Info i jednocześnie słuchajcie Radio Opole. Za chwilę będzie się działo.
0: Radio Opole. Z nami dzień nabiera rozpędu. Reklama społeczna.
5: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
6: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
7: Ja lubię cukierki.
8: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
9: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi. Takie największe.
10: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
11: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
12: Kiedy przyjedzie tata?
13: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
12: Tata?
14: Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
15: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
14: O nie, proszę, nie. Co się stało? Gdzie jest tata?
16: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
0: Reklama społeczna.
17: Reklama.
0: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Suche karmy dla psów Pan Mięsko 18,99 za kilogram. Karmy dla gryzoni i królików Allegia Exclusive 700 gramów 21,99 i 300 gramów 10,99. Mokre karmy dla kotów Superbenek Super Chunks 100 gramów złoty 49. Tylko do 15 czerwca znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale, polskie sklepy zoologiczne.
17: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
18: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, Igor Kwiatkowski, kabaret moralnego niepokoju, kabaret Smile, Mariusz Kałamaga, prowadzenie Kabaret K2, 11 września, Opole, Amfiteatr NCPP. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
19: Wjedź koleją krzesełkową na dach Wisły. Na szczycie Skolnitego czeka na ciebie wieża widokowa, tężnia solankowa, zagroda ze zwierzętami, karczma oraz plac zabaw dla dzieci. Spaceruj wśród natury i odkryj niezwykły widok na Beskidy z wysokości 38 metrów. Zapraszamy na Skolnity. www.wieżawidokowa.pl.
17: Po reklamie.

0: Kucharska i Kacper Śliwulski. Zapraszamy tutaj do nas do środka.
1: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Jesteśmy w Radio Opole w programie porannym na żywo. Jednocześnie jesteśmy w telewizji polskiej w TVP Info. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny możemy...
0: Technologia na to pozwala,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, tak. Po raz kolejny możemy łączyć dwie anteny. A mamy ze sobą, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, świetne mikrofony.
2: Tak, i chcieliśmy
0: tak,
2: się...
0: Tak, rzeczywiście wyglądają oldschoolowo wręcz.
1: Dokładnie, oldschool, no.
2: Ale wiecie, co jest bardzo ciekawe, bo ja przed chwilą podpytywałem naszych kolegów technicznych. To są mikrofony z lat 70. oryginalne, z których korzystali artyści w trakcie festiwalu, bo to były takie czasy, że telewizja przyjeżdżała i zabierała wszystkie mikrofony z radia i mieli je na festiwalu i faktycznie konferansjerzy brali ten mikrofon w te, no może nie w te moje ręce, ale brali je i na scenie z nich korzystali. On jest nawet wgnieciony delikatnie.
1: Ale z tym mikrofonem jest ciekawa historia, ponieważ on jest taki pięknie błyszczący. To się bardzo telewizji nie podobało z prostego powodu. Po prostu światło się odbijało i dlatego później zmieniono mikrofony na mniej więcej takie. Do tego mikrofonu śpiewał na pewno Andrzej Dąbrowski, Zielono mi, śpiewał Krzysztof Klęczon, 10 w skali Beauforta. Zaśpiewacie coś z nami?
0: Ja nie, Iza być może.
3: Nie, dziękuję, dziękuję. Wczoraj śpiewałam, to był melodyjny fałsz, ale melodyjny.
1: Ale słuchajcie, śpiewać każdy może.
3: Trochę lepiej, trochę gorzej, ale u mnie wychodzi zdecydowanie gorzej.
0: Ciekaw jestem, dlaczego ten mikrofon jest zgnieciony. Któryś z wykonawców zaczął gryźć mikrofon. Nie, jak piłkarze gryzą trawę, to wykonawcy gryzą mikrofon.
2: Ja zgaduję, że po prostu któryś wziął i na próbie upuścił go i on gdzieś się rozwalił, ale dzięki temu, on działa na pewno i dzięki temu ma zdecydowanie piękniejszą historię.
1: Słuchajcie, te mikrofony wiele przeżyły, niejedną historię słyszały, niejeden festiwal także obsługiwały i cały czas działają. To jest najważniejsze, że one cały czas działają, podobnie trwają jak 63. Krajowy Festiwal Polski.
2: Znaczy my mamy nadzieję, że działają, nie? Bo my mówimy
1: właśnie,
2: teraz do słuchaczy.
1: Słychać, tak.
0: Poranny program Radia Opole, poranny program telewizji TVP Info. Świetnie się to wszystko złożyło. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękujemy.
1: Bardzo dziękujemy.
0: Kasper Śniegowski byli z nami.
1: Dzięki.
3: Dziękujemy bardzo.

0: Mamy informacje z pierwszej ręki dla Adama Wołka. Na Piastowskiej prawie w ogóle nie ma samochodów.
1: Ale 13 już przejechała, więc jeżeli ktoś się spieszy na ten autobus, to powinien jeszcze przyspieszyć kroku.
0: Zdecydowanie, ale teraz więcej szczegółów, co polskich dróg ma dla nas Adam Wołek.
2: Autopilot Radia Opole.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
4: A ja mam dla was także informację, że prawie w całym mieście tak wygląda i nie tylko w mieście, nie tylko w Opolu, ale także w innych miastach naszego regionu. Bardzo mały ruch, a to ze względu na to, że mamy długi weekend, natomiast będzie dzisiaj sporo działo się wokół amfiteatru, drugi dzień Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej, więc i tam będzie trzeba zwracać uwagę, kiedy gwiazdy zaczną się zjeżdżać, iż próby generalne i kolejny dzień koncertów. Jeżeli chodzi o remonty, to te na pewno nas wyhamują. Mówią na 45, na przykład zarówno w stronę Raciborza, jak i w stronę Kluczborka. Tam mamy remonty i objazd mostu przeprawą tymczasową i tylko samochodami do 10 ton.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu. Wiadomości Radia Opole.
5: Justyna Steczkowska będzie jedną z gwiazd drugiego dnia Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Wokalistka będzie świętować 30-lecie pracy artystycznej. Przygotowała dla fanów specjalny recital, podczas którego zabrzmią jej największe przeboje w zmienionych wersjach. A drugi dzień festiwalu rozpocznie konkurs premier. O główną nagrodę powalczą m.in. Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy i Patrycja Markowska.
3: Wiadomości Radia Opole.
5: W Luksemburgu dziś drugi dzień posiedzenia Rady Unii Europejskiej do spraw wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Ministrowie sprawiedliwości państw Unii zajmą się projektem rozporządzenia dotyczącego uznawania rodzicielstwa w sprawach transgranicznych. A kwadrans po ósmej gościem porannej rozmowy będzie wicemarszałek województwa opolskiego, szef opolskich struktur KO Zbigniew Kubarańca. Porozmawiamy o pomyśle uczczenia pamięci byłego prezydenta i wojewody Ryszarda Zębaczyńskiego, święcie województwa i wspieraniu najważniejszych wydarzeń kulturalnych i instytucji w regionie. A w wiadomościach za pół godziny najpierw Izrael, potem Arabia Saudyjska. LOT wznawia regularne rejsy na Bliski Wschód.
3: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Były kiedyś takie czasy, że malowało się trawniki na zielono przed ważnymi wydarzeniami. Teraz akurat w stolicy polskiej piosenki trwa wielkie czyszczenie chodników. Pewnie to trochę słychać. My jesteśmy przy ulicy Piastowskiej. Sprawdzamy, jaka jest pogoda w drugim dniu Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Teraz mamy około 18 stopni. Jest bardzo przyjemny, rześki poranek. I co ciekawe, dzisiaj cieplej to już nie będzie.
0: No tak, a jeżeli szukamy słoneczka, to go nie znajdziemy. Może w tekstach utworów, które będą śpiewać artyści na festiwalu. Jeżeli chodzi o opady deszczu, to popada od 11 do 13, ale powinno się później wypadać. Może wieczorem słońce się pojawi.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza
1: muzyka. Wieczorem to się księżyc pojawi, a nie słońce. Słońce jutro od samego rana będzie świeciło przez najbliższe dwa dni na festiwalu w Opolu. Będzie pięknie.
0: Ale ja zrobiłem taką analizę, że wiesz, słońce ma być 17, 18, 19, to jeszcze...
1: Jeszcze.
0: A potem sobie zajdzie słońce i dosłownie i za chmury.
1: Okej, okay, dobra, takie coś mi się podoba. Piękna pogoda, Krajowy Festiwal w Opolu trwa, a my już powoli wracamy do studia. No bo ile można spacerować, chociaż o tej porze bardzo tu przyjemnie.

0: bardzo miło jest zobaczyć stolicę polskiej piosenki o takiej wczesnej porze, kiedy jeszcze całe miasto śpi, ale śpią ci, którzy nie mają dzisiaj powodu, żeby wstawać z łóżka i iść do pracy. Natomiast Irek Prochera z samego rana się zerwał, skoro świt, postanowił, nie, no ja nie będę brał wolnego, ja chcę przyjść do radia.
1: Ja chcę pracować.
0: Tak.
1: Ja chcę służyć.
0: Hura, hura i jest razem z nami.
2: Dzień dobry. To trochę mi ten wstęp przypomniał fragment Monachomachii, ale dobrze, zostawmy lektury, bo teraz jest długi weekend, wszyscy odpoczywają. Rzeczywiście widać to na ulicach też.
1: Nie ma nikogo tam.
0: Ruch jest tak żaden.
2: Pusto, miejsca do parkowania, do wyboru, do koloru.
0: Tak, tak. A może tutaj stanę, albo nie, może tam.
2: No to ja się pytam, czym przyjechali goście festiwalowi w takim razie?
0: Oni już przyjechali dawno.
2: Przed laty zawsze było tak, że oni przyjeżdżali wcześniej i było widać, że tych samochodów na obcych rejestracjach jest więcej.
0: A wiesz, może niektórzy przylecieli?
1: Ale może być, tak, bo swoją drogą widziałem wczoraj, jak Doda leciała swoim śmigłowcem i lądowała tam obok CWK. Znaczy ja machałem,
0: Kasper krzyczał, panie pilocie, dziura w samolocie.
1: I pan pilot wylądował od razu, więc może wpłynąłem jakoś na jej obecność.
2: No, tak, rzeczywiście.
0: Święto polskiej piosenki trwa, ale też święto województwa opolskiego. Przecież.
2: Właśnie, i o nim też będziemy dzisiaj rozmawiali w porannej rozmowie. Gościem porannej rozmowy będzie wicemarszałek województwa Zbigniew Kubalańca. Porozmawiamy o święcie województwa, porozmawiamy również o polskim festiwalu i oczekiwaniu na to, że pojawi się wreszcie jakieś zadaszenie i zniknie ryzyko bycia zmoczonym. No ale też zapytam o ciekawą inicjatywę związaną z nadaniem imienia Ryszarda Zębaczyńskiego fragmentowi w skweru w Opolu, więc to te tematy, które pojawią się kwadrans po godzinie 8.
1: No to kwadrans po godzinie 8 warto słuchać Radia Opole.
0: A teraz też warto słuchać Radia Opole, dlatego że czasami się zdarza tak, że artyści bardzo chcą, żebyśmy to my właśnie w Radio Opole zagrali ich premierowy utwór. Tak się stało w przypadku Sarsy, która wysłała do nas, do Radia Opole, swoją nową piosenkę. No i nasi słuchacze mają okazję posłuchać jej jako pierwsi.
3: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Opole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
4: Hej, tu Sarsa. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Opole i już teraz mój najnowszy singiel. Czy będziemy się pamiętać?

0: się przyznać z Magdaleną, że wielu rzeczy nie zrobiliśmy, bo nie pozdrawiliśmy Romka i Juranka na antenie TVP.
1: Nie pozdrawiliśmy.
0: Bo zapomnieliśmy.
1: No, to tak wiesz.
0: To teraz pozdrawiamy? Pozdrawiamy Romka.
1: Pozdrawiamy Romka i Juranka.
0: Tak, ale druga rzecz, której nie zrobiliśmy, to nie obejrzeliśmy do końca pierwszego dnia 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki.
1: Tak, i dlatego bardzo liczymy na to, że wy nam opowiecie, jak było do końca. Ale najciekawsza recenzja.
0: Ale tak, dobrze... tak kreatywnie, tak trzeba akcja. Może ktoś w roli takiego komentatora sportowego to zrobi. Próbujcie, kombinujcie.
1: Albo śpiewająca to też można zrobić. 774-541-541. Ale mamy coś w zamian. Bo jeżeli do końca widzieliście wczoraj pierwszy dzień festiwalu w Opolu, to jest szansa na to, że zobaczycie drugi dzień festiwalu w Opolu, ale już jako publiczność, bo mamy podwójną wejściówkę na dzisiejsze koncerty festiwalowe.
0: Także myślę, że warto pokombinować. Robimy recenzję wczorajszego dnia opolskiego festiwalu kreatywnie, zabawnie, a jest szansa na to, że wygracie wejściówkę.

0: czekamy na wasze recenzje pierwszego dnia festiwalu w Opolu. Dzwońcie pod 774-541-541. Do tego, co się działo wczoraj na scenie amfiteatru, wrócimy także w wiadomościach o 8. A wcześniej wyjedziemy na opolskie drogi, na których nic się nie dzieje.
1: No elegancko, ale Adam Wołek coś opowie.

0: Reklama.
1: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
0: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
1: Ślub?
0: Będziemy zasypywać wspólny kocioł, oświadczył mi się.
1: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
0: Co prawda, to prawda.
2: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000, www.sambudrol.pl.
3: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca. Przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa Lis Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
4: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
5: Trudnik zaprasza na 27. wystawę twórców ludowych i rzemiosła artystycznego pogranicza polsko-czeskiego. Od 5 do 7 czerwca na kompleksie sportowym przy ulicy Kolejowej czekać na Was będą wyjątkowe rękodzieło, regionalne smaki, pokazy rzemiosła, koncerty w niezwykłych brzmieniach, od muzyki folkowej po pop i rock oraz niepowtarzalna atmosfera, której możesz doświadczyć tylko w Prudniku. Spotkaj wspaniałych twórców, odkryj oryginalne wyroby i spędź wyjątkowy weekend w Prudniku. Szczegóły na stronie ASIP Prudnik.
0: Po reklamie.
6: Autopilot Radia Opole.
7: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
8: Muszę Państwu powiedzieć, że po Opolu jeździ się teraz bardzo swobodnie. Jedyne zatory, jakie obserwujemy, to na sygnalizacjach świetlnych, między innymi na skrzyżowaniu Ozimskiej z Plebiscytową. Także nieco więcej pojazdów na Węźle Wschodnim, ale ruch jest bardzo płynny. Jeżeli chodzi o Kędzierzyn-Koźle, tam uważajcie, bo jest wyłączony odcinek ulicy Alei Jana Pawła II. Wszystko po to, aby sprawnie przeprowadzić dni Kędzierzyna-Koźla. Scena, jak w latach ubiegłych, ustawiona jest za rondem Konstantego Chmielewskiego i nie można tamtędy przejechać. A objazd poprowadzony jest ulicami Kosmonautów, Pionierów i 1 Maja. Jeżeli chodzi o trasy krajowe, to oczywiście 45 naszpikowana remontami w stronę Kluczborka.
7: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
9: No i mówiłem, na opolskich drogach niewiele się dzieje. Adam Wołek wypełnił czas antenowy wzorom.
10: Zawsze coś pomyśli. Zawsze.
9: Tak. No to teraz czas na wiadomości i to samo zrobi Roman Juranek.
11: A w nich o tych, którzy tworzą atmosferę opolskiego festiwalu i czekają...
12: Na kogo? No, na najlepszego wykonawcy. Zobaczymy, co to będzie.
11: 500 000 złotych trafiło na najmłodszych strażaków, ochotników z Opolszczyzny. LOT wznawia połączenia na Bliski Wschód.
6: Wiadomości Radia Opole.
10: I to były zapowiedzi, a teraz Romka, poprosimy o szczegóły tych wiadomości Radia Opole.
11: Oto one, za nami debiuty i super jedynki, przed nami premiery i hip-hop, jedno podwórko. Ale czym byłby festiwal bez swojej wspaniałej publiczności? No bo to przecież ona tworzy atmosferę tego wydarzenia, co wielokrotnie podkreślają sami artyści. A na kogo polska widownia czeka?
12: Na kogo? No, na najlepszego wykonawcy. Zobaczymy, co to będzie.
13: Pierwszy czy któryś już raz?
12: No pierwszy raz, ale marzyliśmy o tym od dawna, żeby się tutaj znaleźć. A już kilka lat mieliśmy kupić bilety i w tym roku się udało.
14: Na kogo czekamy? Na wszystkich czekamy z niecierpliwością.
13: To jak ta atmosfera festiwalowa? Czy już ją czujecie?
15: Tak, bardzo już trenowaliśmy piosenkę. Wszystko wam pokażę, także jesteśmy bardzo przygotowani.
11: Także łowcy autografów od lat wpisują się w festiwalowy klimat. Dla wielu z nich zdobywanie podpisów to pasja rozwijana od lat.
16: Tak, kolekcjoner z 21-letnim stażem, także jak mam tylko chwilę czasu, to wybieram się na zbieranie autografów. Tak też przyjechałem do Opola, tak troszkę na spontanie, gdyż dopiero rano się okazało, że będę miał przestrzeni kilka godzin, także wsiadłem w samochód, szybkie drukowanie zdjęć, no i udało się przyjechać.
11: Dodajmy, że kolejna szansa na zdobycie autografów ten weekend podczas odsłony kawiarenki z gwiazdami na opolskim rynku. Pojawią się w niej m.in. Doda Urszula czy Kamil Bednarek.
6: Twoje
17: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
11: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przekazał ekoczeki na szkolenia i sprzęt dla 52 jednostek OSP. Realizujemy program wsparcia młodzieżowych drużyn pożarniczych, mówi Aleksandra Drescher, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
18: Program dedykowany dla najmłodszych druhów, tego nowego narybku, które kiedyś będzie pomagało nam w trudnych sytuacjach. Ekoczeki w wartości od 5 do 10 tysięcy złotych. Regulowaliśmy wartość tego dofinansowania zamożnością gminy, czyli tak zwanego wskaźnika G, zamożności gminy. No było bardzo dużo wniosków.
11: Fundusz zapowiada już kolejny nabór dla młodzieżowych drużyn pożarniczych. Automaty na butelki i puszki w miejscowościach turystycznych. Jeden z operatorów systemu kaucyjnego stawia zwrotomaty w popularnych kurortach. Przedstawiciel firmy Marceli Rakowski wyjaśnia, że to sposób na oddanie opakowania, gdy w okolicy nie ma sklepu przyjmującego butelki i puszki objęte systemem kaucyjnym.
19: Warto skorzystać z alternatywnych punktów zbiórki, które rozwijamy również w gminach turystycznych, więc nad morzem, na przykład w Mielnie i w Gąskach będą stały zwrotomaty poza sklepami. Automaty będą zlokalizowane przy deptakach, na promenadach, na szlakach i te automaty umożliwią zwrot kaucji bezpośrednio na kartę bankomatową lub kredytową.
11: System kaucyjny działa na terenie całego kraju, nie ma więc znaczenia, gdzie dany napój w opakowaniu zwrotnym został zakupiony.
17: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
11: Najpierw Izrael, potem Arabia Saudyjska. Polskie linie lotnicze LOT wznawiają regularne rejsy na Bliski Wschód. Pierwszy od końca lutego rozkładowy samolot wystartuje z Krakowa do Tel Awiwu. Od początku czerwca do Izraela można się dostać także z Warszawy.
20: Kolejnym przywróconym połączeniem w siatce państwowego przewoźnika będzie Riyad. Pierwszy po przerwie rejsowy samolot LOT-u wystartuje do stolicy Arabii Saudyjskiej 2 lipca. Połączenia do tego kraju będą realizowane 4 razy w tygodniu. Podobne decyzje podjęły także inne europejskie linie, takie jak Austrian czy Lufthansa. Air France czy KLM na razie nie podjęły decyzji o wznowieniu połączeń na Bliski Wschód. Loty w ten region świata zostały zawieszone pod koniec lutego, po tym jak Izrael przy pomocy Stanów Zjednoczonych zaatakował Iran. Lot zawiesił wtedy połączenia do Tel Awiwu, Riyadu, Bejrutu i Dubaju.
11: A był to materiał Aleksandra Przoniaka.
17: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Ten poranek naprawdę należy do przyjemnych, bo nie jest za ciepło, nie jest zbyt słonecznie. Zaraz zrobi się rzeźko, jak trochę nam okrasi deszczem trawniki i wyczyści trochę ulicę po tym kurzu, który się zebrał. Nie no, deszcz ma naprawdę swoje wielkie plusy.
9: O, no i ten deszcz się pojawi faktycznie około godziny 13. Wcześniej synoptycy mówili, że bliżej 17, teraz zmienili zdanie i twierdzą, że tak o 11, 12, 13 zacznie padać i mniej więcej do 15 będzie padać.
17: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: A to też oznacza, że ci, którzy dzisiaj pójdą do Opolskiego Amfiteatru, to przejdą przez drugi dzień koncertów suchą stopą.
9: I tego się trzymajmy. Kasper Śnigurski,
1: Magda Szybińska i Marcin Gowienkowski. 5 po 8.

0: Reklama.
1: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044. Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
2: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
3: Szukasz miejsca na rodzinny dzień w miłej atmosferze? Zajazd pod Niedźwiedziem w Dębskiej Kuźni to nie tylko kuchnia pełna naturalnych smaków. To także park dla dzieci, ognisko, rowery i leśne spacery. A po wszystkim relaks przy kominku lub w otoczeniu przyrody. Zorganizujesz tu także wesele lub inne przyjęcie okolicznościowe z noclegiem w komfortowych warunkach. Zajazd pod Niedźwiedziem. Tu naprawdę odpoczniesz, dobrze zjesz i na pewno wrócisz. www.podniedźwiedziem.pl.
4: 17. Gala Mundurowych Orkiestr Dętych Złoty Suzafon. Niedziela, 7 czerwca o 14. Kompleks plenerowy Pałacu Pawłowice. Zobacz niepowtarzalne koncerty i musztry paradne w wykonaniu orkiestr policyjnych, wojskowych, strażackich, młodzieżowych i innych. Jako gwiazda wieczoru wystąpi zespół MIG. Atrakcje dla całej rodziny gwarantowane. Złoty Suzafon. 7 czerwca, punkt 14. Pałac Pawłowice, gmina Gorzów Śląski. Patronat honorowy, Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Marszałek Województwa Opolskiego.

0: po godzinie 8. Dzwonią do nas telefony pod 774-541-541.
1: Dzień dobry, Radio Opole.
0: Dzień dobry.
1: Muszę stwierdzić obiektywnie, że pani Magda i pan Kacper mają głosy radiowe, ale prezencję mają telewizyjną. Gratuluję, pozdrawiam.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy.
2: Ale Ireneusz Prochera, którego teraz możecie oglądać również w porannej rozmowie Radio Opole, też ma prezencję mocno telewizyjną.
3: Poranna rozmowa Radio Opole.
4: Gościem porannej rozmowy Radio Opole jest Zbigniew Kobalańca, wicemarszałek województwa opolskiego. Dzień dobry, panie marszałku.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Panie marszałku, czy jest już decyzja w sprawie nadania skwerowi w centrum Opole imienia Ryszarda Zembaczyńskiego? No, wnioskowali o to między innymi radni Koalicji Obywatelskiej, której pan przecież przewodzi w mieście.
5: Tak. Tak, to nasz wspólny wniosek. No i jeszcze takiej decyzji nie ma, dlatego że decyzja ostateczna należy do pana prezydenta, ale wiem, że pan prezydent, jesteśmy z nim w stałym kontakcie, jest przychylny tej lokalizacji. No, pana prezydenta, pana wojewody Ryszarda Zembaczyńskiego nie trzeba nikomu przypominać. Człowiek, który bardzo dużo zrobił dla tego miasta i regionu. A to miejsce jest symboliczne i takie związane z postacią byłego prezydenta, bo pomnik Brońmy Swego Polskiego, a on był jednym z ojców tego sukcesu. To on przyczynił się razem z innymi do tego, że w 1998 roku przeciwstawił się swojemu rządowi, aby województwo opolskie pozostało na mapie regionów. Więc skonsultowane również z rodziną, no bo to też ważne, aby rodzina brała udział w tym procesie decyzyjnym, więc myślę, że miejsce przede wszystkim godne, związane z tą postacią, które jest takim też elementem traktu przewodników pod ten pomnik, więc przy okazji ma tablica informacyjna dotycząca też działalności, funkcji pana prezydenta, bo czas szybko biegnie i młode pokolenie...
4: No właśnie, ale tak dobrze byłoby może odsłonić to wszystko przy okazji kolejnej rocznicy. No, w tym roku już się nie uda, prawda? Więc
5: pewnie to troszkę potrwa, tak? No bo to też nie jest tak, że to jest coś, co musi powstać w tydzień, miesiąc i już będzie źle, jak nie powstanie. Jest miejsce, jest wola przede wszystkim władz miasta, jest taki konsensus chyba całego środowiska i też taki głos mieszkańców, że chcieliby swojego wieloletniego prezydenta, swojego wieloletniego wojewodę w mieście uczcić na dłużej, nie tylko w tym okresie pogrzebu, ale chcieliby o tym, aby ta pamięć o nim była w tej przestrzeni miejskiej, publicznej. No i wydaje mi się, że to miejsce jest idealne i mam nadzieję, że może właśnie przy okazji
4: przyszłorocznego święta województwa, panie marszałku.
5: Może święta województwa, może rocznicy śmierci, może rocznicy urodzin. Tam zawsze jakąś okazję można znaleźć, kiedy to zostanie odsunięte, czy to będzie forma jakiegoś posągu, bo wiem, że też taki wniosek w budżecie obywatelskim miasta Opola się pojawił. Aby taki pomnik powstał.
4: Tak jak papa musiał, prawda?
5: Coś takiego jak papa musiał. No, myślę, że prezydent Baczyński zasługuje na to i ranga jego prezydentury tego, gdzie w trudnych czasach zarządzał, gdzie nie było środków europejskich, a był tym dobrym gospodarzem Opola, no i człowiekiem przede wszystkim ogromnej klasy, ogromnego szacunku do drugiego człowieka, uprawiał politykę, której dzisiaj trudno, bo dzisiaj wszystko ma być newsem, dzisiaj wszystko ma być atakiem, dzisiaj politycy się sprzedają, a on był takim dobrym gospodarzem, bardziej gospodarzem niż politykiem i to też gdzieś mu tam wytykali, że dużo robił, pracował, poświęcał swoje zdrowie, czas rodziny na pracę na rzecz miasta Opola, a nie do końca umiał się tym chwalić, no bo to był taki prawdziwy, można by czasami już powiedzieć, pruski urzędnik, który pilnował tego wszystkiego, aby miasto było, pamiętajmy jeszcze po czyich rządach to miasto przejął, aby to miasto odbudowało swoją pozytywną aurę i taki pozytywny klimat, no bo było wiązane poprzednio tylko i wyłącznie z korupcją.
4: No właśnie, panie marszałku, wywołałem temat święta województwa. Dwa dni, które mają przypomnieć nam właśnie wydarzenia z 1998 roku, kiedy mieszkańcy utworzyli ten symboliczny łańcuch nadziei, prawda?
5: Tak, no to jest święto województwa obchodzone od właśnie na pamiątkę tego wydarzenia. Już od paru lat zapraszamy do Zamku Moszna, tam w parku dookoła zamku te wszystkie wydarzenia około Święta Województwa się odbywają. Zaczynamy przepięknym koncertem muzyki Disneya, Filharmonii Opolskiej i chóru Filharmonii Opolskiej. To sobota. Natomiast w niedzielę od godziny 13, otwarcie oficjalnie o godzinie 14, będzie moc atrakcji dla całych rodzin, będzie Opolski ze smakiem, będą stoiska wszystkich jednostek samorządu województwa opolskiego, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. A przy okazji można to połączyć właśnie ze zwiedzaniem zamku, z tą aurą naszej największej atrakcji turystycznej województwa polskiego. Co roku to święto cieszy się ogromną popularnością i miejmy nadzieję, że pomimo tego, że zbiega się to z festiwalem...
4: Właśnie chciałem o to zapytać, czy to tak intencjonalnie, czy przypadkiem wyszło, że w tym samym czasie dwie duże imprezy?
5: No nie, my zawsze mamy w tym samym czasie, natomiast festiwal jest ruchomy. Nie pierwszy raz, że zdarzyło się, że jesteśmy razem, ale to myślę, że się uzupełniamy, dlatego że nasze wydarzenia raczej są tymi takimi popołudniowymi, natomiast festiwal to jest wieczór i wtedy wszyscy się gromadzą wokół Amfiteatru Opolskiego, więc mam nadzieję, że mieszkańcy i trafią do Mosznej w tym okresie, w szczególności w niedzielę w tej porze poobiadowej, a potem kto ma bilety, kto jest farciarzem, albo jeżeli ktoś chce oglądać w telewizji lub pożyć atmosferę, bo to też jest ważne, bo atmosfera festiwalu to nie tylko to, co dzieje się w amfiteatrze, bo tam jest tylko ograniczona liczba tych 3000 miejsc, ale całe miasto żyje tą atmosferą około festiwalową, jest dużo wydarzeń również z tym związanych, więc ja zachęcam, aby skorzystać z oferty samorządu województwa Zamku Mosznej, a potem powrócić do stolicy regionu i jeszcze w niedzielę ten klimat festiwalowy poczuć, bo faktycznie wróciliśmy i tutaj ogromna też taka pozytywna informacja, że mamy

0: dalej jest deklaracja miasta Opola o tym wkładzie własnym, więc myślę, że jeszcze w tym roku dojdzie do podpisania takiego listu intencyjnego i mam nadzieję, że w latach 2027-2028 ta inwestycja zostanie zrealizowana, bo jest konieczna, bo ten amfiteatr ma już kilkanaście lat po swojej przebudowie. Na tamtym etapie nie było środków na to, aby go zadaszyć, jak choćby jest to w Sopocie. I to nie tylko zadaszenie, które przydałoby się, bo pamiętajmy, no okej, wszystkim nam się podoba to, że pada, jest tradycja, parasole, tak, ale amfiteatr to nie tylko i wyłącznie festiwal. Amfiteatr tak naprawdę funkcjonuje od końca kwietnia do późnego października i też nam na tym samorządowcom zależy na tym, żeby ten obiekt żył, zarówno przede wszystkim władzom miasta, jak i nam jako włodarzom regionu, i naprawdę nie ma czego się obawiać. Ja pamiętam przebudowę amfiteatru jeszcze za czasów prezydenta Zebaczyńskiego, że wszyscy mówili, a będzie betonoza, a tak fajnie było na tych krzywych łapkach posiedzieć.
1: No a później każdy
0: mógł sobie zabrać i po różnych domach i pamiątkach krążą te kawałki łapek, bo były cięte na kawałki, każdy mógł sobie zabrać i wszyscy cieszyliśmy się piękną infrastrukturą. Dzisiaj całe Polska idzie do przodu, my też musimy pójść do przodu i zmodernizować ten amfiteatr, a jeżeli Ministerstwo Kultury widzi również taką szansę, żeby dofinansować, bo widzi ten obiekt jako strategiczny, jesteśmy w końcu stolicą polskiej piosenki, no to tylko przyklasnąć i korzystać.
1: A to władze regionu też będą musiały czek wypisać?
0: Nie wiem, czy władze regionu będą musiały czek podpisać. Na razie jest deklaracja tego, aby władze samorządowe widziały potrzebę również i były też tym regionalnym potwierdzeniem tego, ale dzisiaj Ministerstwo Kultury mówi, że no, jakby jest w stanie zapewnić to finansowanie. My dokładamy się do hali lekkoatletycznej w mieście Opolu. Zadeklarowaliśmy 20 milionów złotych, ale oczywiście, jeżeli będzie jakaś tam potrzeba partycypacji, to też jesteśmy otwarci na tą dyskusję, bo obiekt jest strategiczny.
1: Wicemarszałek województwa Zbigniew Kubalańczyk jest gościem porannej rozmowy Radio Opole. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście w internecie na stronie internetowej Radio Opole.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: pracę. Pod górkę trochę. Bo musi mówić o korkach, a korków nie ma.
1: Spokojnie, coś wykombinuję. Posłuchaj.
2: Autopilot Radia Opole.
1: Nie muszę mówić o korkach. Mogę mówić o remontach, a tych jest naprawdę sporo na krajówkach. Między innymi 45 w stronę Kluczborka od Zawady po Jełową wahadła, 40 w Głuchołazach, tam nadal remont, jedziemy wolniej. Objazd 45 w Krapkowicach, tam przypominam cały czas problemy z zawalonym w trakcie powodzi 2 lata temu mostem. Wyłączony odcinek Alei Jana Pawła II w Kędzierzynie-Koźlu, scena na dnie miasta ustawiona tuż za rondem Chmielewskiego, objazd ulicami Kosmonautów, Pionierów i 1 Maja, w Opolu spokojnie na traktach, mamy długi weekend, zamknięte szkoły, a wielu mieszkańców wzięło dziś urlopy, by po prostu wypocząć. Większe natężenie ruchu spodziewane jest w okolicach amfiteatru, trwa Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej, wraz ze startem prób będzie więcej pojazdów poruszać się w tym rejonie. Poważniejszych zdarzeń służby nie odnotowały, a 4 przejezdna.
2: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Jutro rozpoczyna się Święto Województwa Opolskiego. Już od paru lat zapraszamy mieszkańców regionu do parku w Mosznej, mówił w Radiu Opole wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca.
4: W parku dookoła zamku te wszystkie wydarzenia około Święta Województwa się odbywają. Zaczynamy przepięknym koncertem muzyki Disneya, Filharmonii Opolskiej i chóru Filharmonii Opolskiej. To sobota.
3: A natomiast w niedzielę w Mosznej będzie wiele atrakcji dla całych rodzin.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Kreml odrzuca możliwość spotkania Władimira Putina z Wołodymirem Zełenskim poza Moskwą. Wczoraj wieczorem taką propozycję złożył prezydent Ukrainy w liście otwartym do rosyjskiego dyktatora. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że spotkanie Putina z Zełenskim możliwe jest tylko w Moskwie, co według komentatorów de facto jest zaprzeczeniem możliwości takiego spotkania. Przed nami od dzisiaj 3 dni prezentacji rękodzieła, regionalnych smaków, pokazów rzemiosła, warsztatów oraz koncertów. To wszystko w ramach 27. wystawy twórców ludowych i rzemiosła artystycznego pogranicza polsko-czeskiego w Prudniku. Oficjalne otwarcie o godzinie 16 w kompleksie sportowym przy ulicy Kolejowej. Wstęp bezpłatny.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Tak straszyło tym deszczem na festiwal, a tutaj proszę bardzo, mamy korektę w prognozie pogody już dzisiaj, bez opadów w stolicy województwa opolskiego.
5: No, nie będzie padać, po prostu, krótko mówiąc, znaczy będzie padać, tak, ale nie w trakcie festiwalu, bo o 13 będzie padać deszcz, no to musi wybrzmieć. Natomiast słońce może wieczorem wyjdzie, jutro bardzo dużo słońca, 23 stopnie, w niedzielę 22 i też dużo słońca.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A jednak się udało. Jednak ta pogoda nas pozytywnie zaskoczyła. A jestem ciekawa, czy nas zaskoczą słuchacze Radio Opole, którzy do nas dzwonią pod 774-541-541 i opowiadają, jak ich zdaniem przebiegł pierwszy dzień festiwalu w Opolu.
5: A my za najlepszą recenzję, najbardziej kreatywną, czy to śpiewającą, czy komentatorską, damy zaproszenia na piątek.

0: Ach, jak nam się miło zrobiło, tak miło, miło się zrobiło, jak do nas słuchacze dzwonią i mówią, że dobrze wypadliśmy w telewizji.
1: Bo byliśmy na żywo w TVP-info i w Radio Opole.
0: Mieliśmy przy sobie długopisy nawet do podpisywania autografów, ale nikt nie chciał.
1: Coś nikt nie był.
0: Nie wiem dlaczego.
1: Nawet twarze wymalowaliśmy do selfie i to też ktoś nikt nie podszedł.
0: Szkoda. Może jeszcze troszkę festiwali.
1: Taka pogoda, wiesz, to pogoda.
0: A, no na pewno, no i ta pora dnia też. Co innego wieczorem przed Opolskim Amfiteatrem, tam łowców autografów co niemiara.
2: A na kogo czekacie, na kogo polujecie? Na
3: Natalię Schroeder.
2: Pani?
4: Na Natalię Kukulską. Przywiozłam z targów w Warszawie, bo wyszedł komiks o jej rodzicach i bardzo bym chciała, żeby mi wpisała w nim. A ja przyjechałam z Gdańska.
2: To teraz pytanie do pana, skąd u pana ta sympatia do Natalii Schroeder?
3: Zaczęło się to w 2015 roku. Pierwszy koncert, pierwsze emocje i po prostu wsiąkłem to na dobre. Liczę na spotkanie. Znamy się z Natalką, także mam nadzieję, że się uda.
2: Pan tu ma pięknie zdjęcia już przygotowane.
3: Tak, kolekcjoner z 21-letnim stażem, także jak mam tylko chwilę czasu, to wybieram się na zbieranie autografów. Tak też przyjechałem dzisiaj do Opola, tak troszkę na spontanie, gdyż dopiero rano się okazało, że będę miał przestrzeni kilka godzin, także wsiadłem w samochód, szybkie drukowanie zdjęć, no i udało się dzisiaj przyjechać.
1: No to trzymamy kciuki bardzo mocno, żeby artyści również do was podeszli i rozdali te autografy.
0: Będzie świetna szansa na spotkanie z artystami w weekend, bo przecież jak co roku będziemy mieć kawiarenki z gwiazdami na opolskim rynku. Tam ci artyści będą na wyciągnięcie ręki. Na wyciągnięcie ręki i na otrzymanie autografu.
1: Także śmiało, długopisy w dłoń i lecicie.
5: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Opole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
1: I to nowość od 18's. You got the look.

0: jestem wstrząśnięta tymi recenzjami wczorajszego, pierwszego dnia Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Wstrząśnięta, zmieszana nie, ale jak zmieszam wszystkie te wasze recenzje, to naprawdę może niezły koktajl powstać.
1: Tak, bo możecie to zrobić, znaczy musicie to zrobić w sposób kreatywny i bardzo dużo osób tak po prostu opowiada, natomiast tutaj słuchacz zadzwonił i wcielił się w rolę Mateusza Borka.
0: A ja bym powiedziała po prostu reportera, dziennikarza.
1: Nie, to jest sportowy komentarz. Zresztą posłuchajcie.
2: Witam Państwa serdecznie. 63. festiwal zaczął się od debiutów. Cóż to były za emocje? Po wspaniałym występie całej dziesiątki debiutantów zaczęło się to, na co wszyscy czekaliśmy. Emocje. Super jedynki. Na scenie wyjeżdża Afromental. Cóż to był za ogień? No i zgasł. Nie, to nie Afromental przygasł, to ja zasnąłem. Jak już się ocknąłem, to drzem odbiera statuetkę. Pytam żonę, jak grali? A ona do mnie. No tak.
0: Ach, to ja chyba podobną recenzję bym mogła
2: się zrobić. Naoglądałem. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
1: Dżem śpiewał, ty dżemałeś.
0: No ja dżemałam już, no bo przecież o 4:00 do pracy się wstaje, to się potem nie ogląda i trzeba liczyć na to, że słuchacze opowiedzą, jak było. Mamy podwójną wejściówkę na dzisiejszy koncert, na dzisiejsze koncerty w Opolskim Amfiteatrze.
1: Mamy faworyta, ale czekamy na więcej. 774-541-541. Dzwońcie i kombinujcie.

0: Wczoraj zaczęło się 63. Wielkie Święto Polskiej Piosenki, to w Amfiteatrze Opolskim, a jutro zaczyna się Święto Województwa Opolskiego.
1: Piękna sprawa.
0: W wiadomościach Radia Opola 9 będziemy mówić.
1: Ale my jeszcze przed wiadomościami opowiemy, co tam słychać na opolskich drogach słychać, a potem rzecz jasna Maja Chwalińska się pojawi, bo wiadomości sportowe też przed nami.

0: Fakty zamiast fikcji. Radio Opole to niezawodne źródło informacji.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiad, jak firma?
3: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
2: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
3: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
2: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
3: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
4: Obojętność niejedno ma oblicze, gdy dotyczy dzieci. Jej skutki mogą być szczególnie dotkliwe, długofalowe i często nieodwracalne. Nie bądź obojętny. Rodzina jest dla dzieci. Zachęcamy do otoczenia troską dzieci, które potrzebują miłości i wsparcia. Dowiedz się, jak funkcjonują rodziny zastępcze. Przeciwdziałaj obojętności i stwórz najmłodszym dom i rodzinę, na jakie zasługują. Dzięki naszej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu pomożemy i zapewnimy Ci wsparcie, szkolenia i towarzyszenie w tej niezwykłej podróży. Aby dowiedzieć się więcej, zgłoś się do najbliższego powiatowego centrum pomocy rodzinie lub do publicznego ośrodka adopcyjnego w Opolu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027.
5: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Monoproteinowe mokre karmy dla psów Brit 400 gramów 10,99. Szampony dla psów i kotów Frexin 20% rabatu. Bentonitowe żwirki dla kotów Super Benek Compact lub Standard 2x10 litrów za 59,99. Tylko do 15 czerwca. Znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Polskie sklepy zoologiczne.
6: 18 września Amfiteatr w Opolu wypełnią największe rockowe przeboje. Legendarny zespół Lady Punk świętuje 45-lecie i zaprasza na wyjątkowy jubileuszowy koncert. Usłysz na żywo Mniej niż zero, Kryzysową narzeczoną, Zawsze tam gdzie ty i wiele innych hitów. Nie przegap tego muzycznego wydarzenia. Lady Punk. 45 lat na scenie. 18 września. Amfiteatr w Opolu. Bilety dostępne na eskander.pl.
7: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
1: Po reklamie.
0: Autopilot Radia Opole.
8: Bardzo spokojnie, jeżeli chodzi o polskie miasta i ruch w nich, także bez poważnych zdarzeń i długi weekend, szanowni państwo, więc wypoczynek, ale trwa Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej, więc uważajcie w okolicach amfiteatru. Powoli gwiazdy zaczynają się zjeżdżać na próby, więc tam większy ruch, szczególnie jeżeli chodzi o busy. Przypominamy o wyłączonym odcinku Alei Jana Pawła II w Kędzierzynie-Koźlu. Trwają Dni Miasta, scena ustawiona za rondem Chmielewskiego, objazd ulicami Kosmonautów, Pionierów i 1 Maja. Krajówki naszpikowane remontami, 45 w stronę Kluczborka od Zawady po Jełową, tam ograniczenie do 50 i oczywiście wahadła. 40 w Głuchołazach, nadal trwają prace. W Krapkowicach mamy objazd zawalonego mostu. Zamknięta 401 wojewódzka przed wjazdem na A4, sama autostrada przejezdna.
0: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
9: Mamy dzisiaj piątek, to jest 5 dzień czerwca. Dzisiaj drugi dzień Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Jesteśmy w środku czerwcówki, na zegarach 9.
10: A w wiadomościach o święcie województwa opolskiego powiemy także o aplikacji Regionalny System Ostrzegania.
11: Każdy z państwa, który będzie miał tą aplikację, będzie otrzymywał komunikaty z województwa opolskiego.
10: W wiadomościach także sport i Kuba Biel.
0: Wiadomości Radia Opole.
12: Szczegóły tych wiadomości przedstawi nam teraz Roman Juranek.
10: Już jutro rozpoczyna się Święto Województwa Opolskiego. To dwa dni, które mają przypomnieć wydarzenia z czerwca 98 roku, kiedy to mieszkańcy regionu utworzyli symboliczny łańcuch nadziei jako akt obrony opolszczyzny. Wicemarszałek Województwa Opolskiego Zbigniew Kubalańca zaprasza mieszkańców regionu w sobotę do Mosznej na koncert muzyki Disneya w wykonaniu muzyków i chóru Filharmonii Opolskiej. W niedzielę będzie wiele atrakcji dla całych rodzin, dodaje.
13: Będzie opolski ze smakiem, będą stoiska wszystkich jednostek. Tak samo. samorządu województwa polskiego, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. No a przy okazji można to połączyć właśnie ze zwiedzaniem zamku, z tą aurą naszej największej atrakcji turystycznej województwa polskiego. Co roku to święto cieszy się ogromną popularnością.
10: Koncert muzyki z filmów Disneya rozpocznie się jutro o 17, natomiast w niedzielę atrakcje ruszą o godzinie 11 i potrwają do 19.
7: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
10: Resort to regionalny system ostrzegania. Warto go zainstalować. Dzięki aplikacji otrzymamy ostrzeżenia meteo, hydrologiczne, ale także informacje o utrudnieniach na drogach. Obecnie mamy do czynienia z bardzo dynamicznymi zmianami w pogodzie i nagłymi zjawiskami atmosferycznymi i potrzebne jest szybkie działanie, informuje dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wojciech Grzybowski.
11: Każdy z Państwa, który będzie miał tą aplikację zainstalowaną, będzie otrzymywał komunikaty z województwa opolskiego lub z jakiegokolwiek innego województwa określonego w aplikacji. Zawsze możemy sobie tam dodać województwo, w którym będziemy otrzymywać informacje.
10: Aplikacja RSO jest bezpłatna.
7: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
10: Wkrótce rozmowy Polski z Niemcami w sprawie zniesienia kontroli granicznych, zapowiedział wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk. To konsekwencja raportu Komisji Europejskiej, w którym Niemcy zostały skrytykowane za utrzymywanie kontroli na granicach. Ta sprawa była jednym z tematów spotkania w Luksemburgu ministrów spraw wewnętrznych 27.
14: Ministrowie m.in. z Luksemburga, Holandii czy Polski, uzbrojeni w argumenty z raportu Komisji Europejskiej, zwrócili Niemcom uwagę, że kontrole powinny być zniesione. Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk mówił, że nie ma już powodów dla ich przedłużania.
15: My zrobiliśmy naprawdę bardzo, bardzo dużo, żeby uszczelnić granice z Białorusią, a więc ten kanał migracyjny przez Białoruś praktycznie u nas jest zamknięty.
14: Ale wiceminister przyznał też.
15: Dużo łatwiej się wprowadza kontrole graniczne, niż z nich rezygnuje.
14: A szef niemieckiego MSW Alexander Dobrindt przed spotkaniem tak komentował. Zawsze jesteśmy elastyczni i dostosowujemy się, ale na razie chcemy utrzymywać kontrole graniczne. Natomiast później, po wysłuchaniu ostrej krytyki, niemiecki minister milczał.
10: A z Brukseli mówiła Beata Płomecka. Wracamy do kraju. Trwa głosowanie w rankingu najlepszych plaż w Polsce. To plebiscyt organizowany przez Polską Organizację Turystyczną i magazyn Travellist.pl. Jak mówi Eugeniusz Triasun z magazynu, w rankingu można oddawać głosy w 5 kategoriach.
16: Są to najlepsze plaże dla rodzin, najlepsze plaże dla aktywnych, najpiękniejsza insta plaża, plaża najbardziej tętniąca życiem oraz po raz pierwszy w historii rankingu najbardziej klimatyczna dzika plaża. W ten sposób chcemy zwrócić uwagę nie tylko na największe kurorty, ale też na spokojniejsze i bardziej kameralne miejsce nad Bałtykiem.
10: Głosować można też w kategorii głównej. Nagroda Plażowiczów. Zwycięskie miejsce otrzyma tytuł Plaża Roku. A ranking odbywa się już po raz 13. To okazja, aby wypromować najciekawsze miejsca na polskim wybrzeżu. Głosowanie na najlepsze nadbałtyckie plaże potrwa do 7 czerwca.
7: Więcej na www.radioopole.pl.
10: 4 minuty po 9.
7: Sport w Radiu Opole.
17: Kuba Biel, dzień dobry, zapraszam. Maja Chwalińska awansowała do finału wielkoszlemowego tenisowego turnieju French Open w Paryżu. Chwalińska wygrała z Rosjanką Dianą Schneider 7-6, 6-4. Spotkanie trwało 2 godziny i 10 minut.
18: Będę potrzebowała kilka dni na przetworzenie tego wszystkiego, co się tutaj wydarzyło, bo wydarzyło się to bardzo szybko i jeszcze chwilkę to pewnie potrwa. Publiczność bardzo mi dzisiaj pomogła, dała mi naprawdę bardzo dużo energii i takich pozytywnych emocji. Mam nadzieję, że się też tym odwdzięczyłam, także liczę na pewno na ich wsparcie. Dajcie mi chwilkę docenić i troszeczkę się pocieszyć tym zwycięstwem. Jutro sobie będę już wyobrażać sobotę.
17: A dla Chwalińskiej to największy sukces w karierze. 24-letnia Polka gra w turnieju głównym po przejściu 3-stopniowych kwalifikacji. Na maję finale czeka Rosjanka Mira Andrijeva, która w półfinale pokonała Ukrainkę Martę Kostiuk 6-1, 6-3. Spotkanie finałowe odbędzie się w sobotę. Polskie siatkarki mają za sobą 2 mecze Ligi Narodów na kinie. Na inaugurację pokonały Belgijki 3-2, a w czwartek zwyciężyły Czeszki 3-0. Przed nimi jeszcze 2 spotkania. Już dziś ich rywalkami będą Serbki. Z tym zespołem biało-czerwone rywalizowały niedawno w towarzyskim turnieju w Genui, gdzie wygrały bez straty seta. Początek meczu 13:30. W niedzielę biało-czerwone zmierzą się z gospodyniami, czyli Chinkami. Trener siatkarskiej reprezentacji Polski Nikola Grbicz podał skład kadry na pierwszy turniej Ligi Narodów. W przyszłym tygodniu biało-czerwoni zagrają w chińskim Lin z Kubańczykami, Słoweńcami, Japończykami i Ukraińcami. W ekipie znaleźli się dwaj rozgrywający, Marcel Bakaj i Jan Firlej, w gronie środkowych Szymon Jakubiszak, Bartłomiej Lemański, Jakub Majchrzak i Adrian Markiewicz. Obok kapitana Aleksandra Śliwki grupę przyjmujących tworzą Bartosz Firszt, Michał Gierżot i Bartosz Zych, a atakującymi będą Bartosz Gomułka i Aleksiej Nasewicz. Trener Gwicz zabiera do Chin dwóch libero, Jakuba Tsunaitisa oraz Maksymiliana Granicznego. Reprezentacja Polski mężczyzn odpadła w fazie grupowej Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3 w Warszawie. Marcel Ponitka, Michał Sokołowski, Adam Waczyński i Przemysław Zamojski zakończyli turniej bez wygranej. W czwartek przegrali z Czechami 15-21 oraz z Amerykanami 14-21. Na fazie grupowej udział w Mistrzostwach Świata zakończyły również polskie koszykarki. Turniej w Warszawie potrwa do niedzieli. A w finale sezonu 2025-26 w hokejowej lidze NHL mamy remis 1-1. Drugi mecz finałowej rywalizacji wygrali Carolina Hurricanes, pokonując Vegas Golden Knights 4-3. Do zdobycia Puchara Stanleya potrzeba 4 triumfów. Kolejne spotkanie w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego w Las Vegas.
19: Pogoda.
10: A my na termometrach mamy teraz 17 stopni. W ogóle nic się nie zmieni. To jest maksimum, jakie mamy mieć na dzisiaj. Ewentualnie temperatura nam będzie spadać, ale co z tym deszczem?
9: Z tym deszczem? No będzie troszeczkę kropiło rzeczywiście w stolicy województwa opolskiego. Popada, przejdzie, będzie później w porządku. Wiatr może nam trochę przeszkadzać, bo on dosyć dużą ma prędkość, ale jutro już będzie zdecydowanie cieplej, przyjemniej. 24 stopnie to w dzień, w nocy, wtedy kiedy będziemy oglądać też koncerty w opolskim amfiteatrze, temperatura spadnie do 12 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
9: A my to tak w ogóle, to się chyba dzisiaj ani razu nie przedstawiliśmy.
10: Kacper Śniegórski,
9: Magda Szybińska
10: i Marcin Głowienkowski.
9: To my.
10: Który program realizuje?

0: Mamy kwadrans po godzinie 9. Maja Chwalińska, to już chyba mówi po francusku, prawda?
1: O, Maja Chwalińska, teraz to połowa kraju już mówi, że ją obserwowała od dawien i wszyscy ją znają. O,
0: ależ ona gra, ta dziewczyna. Co ona wczoraj wyprawiała na korcie na Rolandzie Garrosie, no to po prostu przechodzi ludzkie pojęcie. Zwyciężyła w półfinale French Open, no i pokonała Rosjankę Dianę Schneider w dwóch setach. No, fantastyczny to był mecz, naprawdę. Nie wiadomo było, gdzie patrzeć.
1: To, co... wiadomo, gdzie było pan. Na Maję.
0: No na Maję, no ale gdzie za tą piłką patrzeć? Tak,
1: tak
0: szybko naleciało.
1: Teraz cały kraj będzie patrzeć na co? Na Dolce Gabbana, DG, czyli...
0: Dąbrowę Górniczą.
1: Dokładnie. Tam też utworzono strefę kibica, do której zajrzała Dagmara Kędzior.
2: Super! Brawo, Maja! Brawo, widzisz mi, brawo!
3: No teraz powino!
2: Tak!
3: Mamy to!
2: Jezu, brawo, po
4: brawo,
2: prostu!
4: Brawo, brawo! Finał też jest, Maj.
3: Da radę sobie w finale.
4: Musi dać radę.
2: Musi.
4: Tak, jesteśmy z jej dumni.
0: Dolce Gabbana?
1: Nie słyszałeś tego?
0: Domyśliłam się, że o
1: to się
0: chodziło.
1: Chodzisz z torebką DG, no to Dąbrowa Górnicza.
0: Prosto stamtąd, tak. Strefa kibica wróci do Dąbrowy Górniczej, do Dolce Gabbany w sobotę po południu. Wtedy będzie finał French Open. No, my bardzo mocno trzymamy kciuki.
1: Co? I teraz trzymamy kciuki? Wygra.
0: Teraz się zastanawiamy, komu będziemy mocniej kibicować, kiedy we dwie będą walczyć z Ligą Świątek.
1: Nie, jednej i drugiej. Kochamy Igusie, kochamy Majusie i życzymy im tego, żeby każdy następny finał wielkoszlemowy był z ich udziałem.
0: Francja jest nasza, Paryż jest nasz, nasze to

0: momenty wzruszenia wczoraj podczas pierwszego dnia Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Bardzo mi się podobał hołd dla artystów, którzy w tym roku zmarli. Były śpiewane specjalnie ich piosenki, no i takie wspomnienie w wykonaniu młodych artystów. Świetnie był zaśpiewany sygnał festiwalu przez debiutantów. Super to zabrzmiało, kiedy taka kapela zaśpiewali, tak?
1: Odgapili od nas.
0: Od nas odgapili, od naszych słuchaczy. Podsłuchiwali Radio Opole. I bardzo dobrze, niech podsłuchują. Akurat w tym przypadku nie mamy nic przeciwko.
1: Dokładnie, ale my też liczymy na to, że wy nam zrobicie taką piękną, to jest ważne słowo teraz, recenzję tego wszystkiego, co się wczoraj działo, bo my wcześniej wstawaliśmy, to poszliśmy spać i nie oglądaliśmy. Proszę bardzo, 774-541-541.
2: Super, super. Czat. Brawo dla Dawida Kwiatkowskiego. Amanta w pięknym garniturze. Piękna scenografia. Mega oświetlenia. To takie proste. Marzymy pod kotami o miłości.
0: A kto marzy o podwójnej wejściówce na dzisiejsze koncerty w Polskim Amfiteatrze, ten ma jeszcze szansę to marzenie zrealizować. Zadzwońcie do nas pod 774-541-541 i w wyjątkowy, indywidualny, brawurowy, kreatywny sposób zrecenzujcie to, co się działo pod,

0: i do zobaczenia nad czystą rzeką. Operacja Czysta Rzeka.
1: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa LIS Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
2: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 11 września. Opole. Amfiteatr NCPP. Informacje i bilety. polskanockabaretowa.pl.
3: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
4: Po reklamie.

0: dzisiaj piątek, ale tak jakby sobota, bo mamy przecież środek tak zwanej czerwcówki, czyli przedłużony długi weekend. Mamy przedłużony weekend. No i tak się składa, że wszystkie drogi teraz, na początku czerwca, prowadzą do stolicy polskiej piosenki, czyli do Opola. Ruch tutaj przed amfiteatrem wieczorami naprawdę spory.
1: Dobrze, natomiast dodałaś wieczorami.
0: Tak,
1: bo teraz
0: luz, bluz, spokojnie, nic się nie dzieje.
1: Drugi dzień upłynie pod znakiem premier. O główną nagrodę powalczą m.in. Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy i Patrycja Markowska, do tego też Krzysztof Iwaneczko, Michał Wiśniewski czy zespół Poparzeni Kawą 3.
0: Wieczór wzbogaci występ laureatki poprzedniej edycji, Katarzyny Żak. Aktorka i wokalistka wyśpiewała nagrodę publiczności imienia Karola Musiała, tak zwaną Karolinkę, za wykonanie utworu Bo jeśli miłość ma kres.
2: To był dla mnie magiczny dzień. To była ostatnia rzecz, której się spodziewałam w życiu. Cel był taki, żeby pokazać bardzo fajną piosenkę. Tym bardziej, że naprawdę otrzymanie od Artura Andrusa tekstu graniczy z cudem. Adrian skomponował muzykę i taki był cel, żeby pojechać, żeby tej części publiczności, która nie wie, że śpiewam, a zna mnie i lubi z ról telewizyjnych, żeby pokazać, że ja też coś tam od czasu do czasu śpiewam. To było wow, że publiczność doceniła tę piosenkę.
1: Drugi dzień festiwalu uświetni także jubileusz 30-lecia Justyny Steczkowskiej. Wczoraj Ania Wyszkoni miała.
0: Tak, artystka zapowiedziała specjalny, bardzo osobisty recital, no i nowe aranżacje swoich utworów. A druga część wieczoru to będzie koncert hip-hop Jedno Podwórko 2, czyli drugie podwórko jedno. Może być tak, że drugie podwórko? Że z jednego podwórka na drugie przeszli?
1: Jak dla mnie mega.
0: Jeżeli macie okazję i chęć wybrać się do polskiego amfiteatru, to dzwońcie do nas pod 774-541-541. Mamy jedną podwójną wejściówkę do zdobycia.
3: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.

0: teraz godzina 10. Jesteśmy w środku tak zwanej czerwcówki, czyli długiego, wolnego weekendu związanego z Bożym Ciałem.
1: I wiesz, ja się tak zastanawiam, bo ja ostatnio widzę, że wędkarzów to jak mrówków.
0: Wędkarzów jak mrówków?
1: Więc pytanie, czy rybów jest jak mrówków?
0: No widzisz, a tak się składa, że akurat koło Radia Opole przechodził Jakub Roszuk, to dyrektor Biura Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego Opolu. Cześć Kuba.
2: Witam, dzień dobry.
0: No i tak myślimy, a jak już tak przechodzi obok radia, to niech wstąpi i powie, co tam słychać.
1: Jest jak mrówków?
2: Tak, no i faktycznie szedłem, nie? Tutaj obok radia i... Znaczy teraz jest ciekawy okres też pod kątem wędkarzy, bo od 1 czerwca jest zgoda, czyli skończył się okres ochrony na sandacze. Taki bardzo wyczekiwany okres i bardzo wyczekiwane łowienie tego gatunku
0: to bardzo
2: ryby.
0: Wyczekiwane ryby na talerzu później są.
2: Tak, chociaż... Teraz w obecnej sytuacji, w obecnych czasach, tak widzę, że część osób jedzie faktycznie, żeby złowić go i zjeść i jak najbardziej ma do tego prawo zgodnie z naszym zezwoleniem, czy tam, ten wymiar ochrony, czy na jakich zasadach tam jest, czy na danym obszarze. Natomiast część osób teraz widzimy, że też wypuszcza ryby, nie? Że
1: to je... Czyli to jest wtedy takie łowienie sportowe, rozrywkowe, rekreacyjne?
2: Znaczy to ja jestem daleki od mówienia o sportowe, bo bardziej pod kątem takiego zadbania o to, żeby ta ryba dalej żyła, natomiast tu pod kątem sportowym coś, co jest na organizmie żywym, no to niekoniecznie pasuje ten sport. I to ja uciekam od słowa sport w wędkarstwie, bardziej, że to jest po prostu łowienie amatorskie ryb
0: i rekreacja
2: jakaś. Natomiast tak i teraz bo akurat właśnie wracam z Turawy i tutaj przychodziłem.
0: Faktycznie... A my tak zarzuciliśmy wędkę, sieć tak. I Kuba haczyk połknął.
2: Tak, jak zawsze zresztą do was tutaj. I faktycznie, jeżeli chodzi o Turawę, jest dobra presja w sensie wędkarskiej, ilość osób, która przyjeżdża i że ten sandacz bierze. Są lata chude i są lata takie tłuste.
0: I myślę, ten rok zapowiada się dobrze, tak?
2: Tak, zapowiada się dobrze. Na innych zbiornikach jest inaczej, ale to wam powiem szczerze, że co roku to jest inaczej, że raz było na Otmuchowie lepiej, także to jest biologia, to wiele czynników później wpływa na to, czy ta ryba bierze, czy ona jest i ten klimat też się zmienia. Ilość wody, która jest bardzo niska, natura, wiesz, widzę, że już tam woda pomału też zaczyna już mieć swój odpowiedni kolor, mówię o zakwicie i nam to nie przeszkadza jako wędkarzom, natomiast wiemy o takim później jakimś szerszym wykorzystaniu zbiornika.
0: Kuba, ty jako ichtiolog na pewno masz jakąś swoją taką tajną metodę na to, żeby ryba brała. Zdradzisz?
2: Żeby ryba brała? No mam taką metodę, tylko to jest metoda taka rybacka, że mam kasarek, podchodzę do basenu i ją wyławiam kasarkiem. Ale to nie każdy może to robić. Tak. Ja wam powiem szczerze, że ja bardzo mało wędkuję ze względu na inną pasję, którą realizuję. Natomiast nie mam po prostu czasu na to. Jak byłem na studiach, to spinningowałem dość aktywnie, natomiast później jak już poszedłem do pracy, no to już to...
1: Teraz nadzoruję, żeby inni to robili
0: Kuba
1: zgodnie z
0: przepisami. Kuba ma swoją metodę, taką bardzo tajną, ale nie może powiedzieć, bo to jest tajna metoda.
1: No proste, a ty tutaj rząd. Tak jakbyś grzybiarza pytała, gdzie są grzyby.
0: Jakby zdradził tajemnicę, to już by nie była tajemnica.
1: Dokładnie, ale jest bardzo dużo wątków związanych chociażby z tym, czy Odra odżyła po tych katastrofach ekologicznych, które mieliśmy. I to wszystko pojawi się w sobotnim programie Science bez fikcji, także zachęcam do słuchania.

0: za 3 minuty będzie godzina 10. Poranny program powoli dobiega końca. Dzisiaj jeden z naszych słuchaczy albo jedna z naszych słuchaczek pójdą na festiwal w Opolu. Proszę się spodziewać telefonu od nas. No a my będziemy potem wyglądać tej słuchaczki albo tego słuchacza na publiczności opolskiego amfiteatru.
1: Komuś się nie udało nas wygrać, to się świetnie składa, bo duet na fali solowy w wykonaniu Iwony Tokarskiej pojawił się w naszym studiu czołem.
2: Cześć, Iwona. Cześć, no to może od razu się poprawię. Solo na fali dzisiaj będzie.
0: Solo na fali.
2: Jak Blanka, solo będziemy sobie, myślę, że od czasu do czasu śpiewać, ale nie będziemy, myślę, że śpiewać w konkursie. Natomiast u mnie bilety na niedzielę.
0: Mnie się tak wydaje.
1: One są mocne, nie?
2: One są bardzo mocne.
0: Myślę, że to będzie najciekawszy koncert w ogóle tego festiwalu, ten na niedzielę zapowiadany. Ja tak jakoś coś tak czuję podskórnie, chociaż
2: ale
0: do tej pory też
2: ja
0: było świetnie.
2: Się szykuję jeszcze na sobotę, na to, co się będzie działo w sobotę o 15, bo ja w ogóle żyję w olbrzymiej euforii. Ja nie pani Maju, co się wydarzyło, droga Maju.
0: Finał, no, French Open.
2: Także nie dość, że szykuje nam się piękny weekend festiwalowy, to jeszcze
1: sportowy.
2: French Open.
1: Kacper Śnigurski,
0: Magda Szubińska i Marcin Gofienkowski. Dzięki za dzisiaj. Do usłyszenia.
3: Dzień dobry z Radiem Opole. Z Radiem Opole.
4: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
5: Prudnik zaprasza na 27. wystawę twórców ludowych i rzemiosła artystycznego pogranicza polsko-czeskiego. Od 5 do 7 czerwca na kompleksie sportowym przy ulicy Kolejowej czekać na Was będą wyjątkowe rękodzieło, regionalne smaki, pokazy rzemiosła, koncerty w niezwykłych brzmieniach, od muzyki folkowej po pop i rock oraz niepowtarzalna atmosfera, której możesz doświadczyć tylko w Prudniku. Spotkaj wspaniałych twórców, odkryj oryginalne wyroby i spędź wyjątkowy weekend w Prudniku. Szczegóły na stronie asipprudnik.pl.
6: Wjedź koleją krzesełkową na dach Wisły. Na szczycie Skolnitego czeka na Ciebie wieża widokowa, tężnia solankowa, zagroda ze zwierzętami, karczma oraz plac zabaw dla dzieci. Spaceruj wśród natury i odkryj niezwykły widok na Beskidy z wysokości 38 metrów. Zapraszamy na Skolnity. www.wieżawidokowa.pl.
4: Po reklamie.
2: A my na zegarze mamy już 10. Słuchacie Radio Pole w piątek. No nie weekendu początek, bo długi weekend już trwa. My sprawdźmy, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i naszego regionu.
7: A w nich apel o pomoc dla poszkodowanych w Balcarzowicach. Izba Reprezentantów USA za pomocą dla Ukrainy. W wiadomościach także kultura i Katarzyna Zawadzka.
5: Wiadomości Radia Opole.
2: A przed mikrofonem Roman Juranek.
7: A zaczynamy od smutnej statystyki. 3 osoby zginęły, a 48 zostało rannych na skutek wczorajszych wypadków na polskich drogach. W Boże Ciało doszło w Polsce do 46 wypadków. Policjanci zatrzymali 327 kierujących po spożyciu alkoholu. Z informacji podanych przez Komendę Główną Policji wynika, że funkcjonariusze interweniowali prawie 15 tysięcy razy. Zatrzymali 525 sprawców przestępstw i 211 poszukiwanych osób.
3: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
7: Mieszkańcy Balcarzowic w gminie Ujazd szacują straty po tornadzie, które w ubiegły weekend przeszło przez ich wioskę i powoli myślą o odbudowie swoich domów. Potrzebne będą przede wszystkim dachówki oraz inne materiały budowlane. Dlatego apel do przedsiębiorców skierował starosta strzelecki Waldemar Gajda. 18 lat temu mieszkańcy Balcarzowic także ucierpieli wskutek tornada. Wówczas wiele osób oferowało pomoc. Teraz zachęcamy również, by wesprzeć tą społeczność w odbudowie po tragedii, mówił.
8: Mieszkańcy potrzebują po prostu materiałów budowlanych, dachówek, cegieł, cementu. Tak jak 18 lat temu przedsiębiorcy otworzyli swoje serca i masę rzeczy pojawiło się tutaj po to, żeby ci ludzie mogli odbudować. Oni mają psychiczną potrzebę walki z tym żywiołem. Sprzęt budowlany, głównie cegły, cement, dachówki, więźby, to jest element, na który oni czekają. Oni wręcz proszą o to, żeby już mogli robić.
7: Przypomnijmy, trąba powietrzna, która w sobotę przeszła przez Balcarzowice w gminie Ujazd, uszkodziła 18 budynków, w tym 11 domów mieszkalnych. Żywioł pozrywał dachy, zniszczył ściany, powybijał okna, uszkodził samochody, sprzęt rolniczy i budynki gospodarcze.
3: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
7: Izba Reprezentantów amerykańskiego kongresu przyjęła ustawę przewidującą pomoc dla Ukrainy i sankcje na kluczowe sektory rosyjskiej gospodarki. Losy ustawy nie są jednak pewne, ponieważ sprzeciwia się jej prezydent Donald Trump.
9: Ustawa przewiduje ponad $1 miliard pomocy w zakresie bezpieczeństwa i odbudowy oraz $8 miliardów w postaci pożyczek na obronność dla Ukrainy. Za jej przyjęciem głosowało 226 kongresmenów przeciwko 195. 18 republikanów złamało dyscyplinę partyjną i poparło projekt. Zwolennicy ustawy zdołali ją przeforsować dzięki procedurze, która pozwala bezwzględnej większości Izby ominąć kierownictwo i wymusić głosowanie. Ustawie sprzeciwiali się bowiem przywódcy republikanów w Izbie Niższej Parlamentu. Choć ustawa jest znaczącym sygnałem, że Kongres Stanów Zjednoczonych wspiera Ukrainę, szanse na jej zatwierdzenie przez Senat są niewielkie. Ustawie sprzeciwia się bowiem prezydent Donald Trump, który wcześniej odciął Ukrainę od amerykańskiej pomocy.
7: A z Waszyngtonu mówił Marek Wałkuski. I jeszcze tenis. Historia Mai Chwalińskiej jest opowieścią o kopciuszku, który wszedł na salony. Tak ocenia ekspert do spraw wizerunku Mirosław Oczkoś. Polska tenisistka jest pierwszą, która dotarła do finału wielkoszlamowego turnieju. Mirosław Oczkoś powiedział w polskim radiu, że autentyczność Mai Chwalińskiej to strzał w dziesiątkę.
10: To jest historia doskonała, bo historie doskonałe piszą się same. Wszystko, co jest wymyślone, jest wtórne. Myślę, że tak jak są różne filmy na temat chociażby tenisistek, ale oczywiście też innych sportowców, to jest gotowy materiał na scenariusz. Potrafi powiedzieć z rozbrajającą szczerością, że ona nie ma żadnego sponsora do mody i dlatego ubiera się za każdym razem inaczej. No to jest strzał po prostu w dziesiątkę. To jest historia kopciuszka, który wszedł na salony, a przecież to jest tenisistka, która już rzeczy osiągała.
7: Maja Chwalińska pokonała Dianę Schneider i od kwalifikacji awansowała do finału. Zmierzy się w nim z Rosjanką Mirą Andrzejewą.
3: Więcej na www.radioopole.pl.
7: 10:04.
3: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
11: Katarzyna Zawadzka. Za półtorej godziny rozpoczną się próby generalne przed wieczornym koncertem 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Na początek przygotowywać będą się wykonawcy hip-hopowi, zaś o godzinie 15 wystartują próby do koncertu premiery. Na scenie pojawi się m.in. zeszłoroczna laureatka Nagrody imienia Karola Musioła, Katarzyna Żak. Przypomnij zwycięską piosenkę Bo jeśli miłość ma kres. Słowa Artur Andrus, muzyka Hadrian Tabęcki. A w jakim nastroju artystka powraca na festiwal w tym roku?
12: A powiem, że z wielkim stresem. To wcale nie jest tak, że jak się zdobędzie nagrodę, to jest łatwiej. Mnie się wydaje, że zawsze jest trudniej, bo publiczność stawia poprzeczkę i wyżej, i wyżej, i wyżej. No a nasze umiejętności chyba aż tak bardzo się nie poprawiają. To był dla mnie magiczny dzień. To była ostatnia rzecz, której się spodziewałam w życiu.
11: To była Katarzyna Żak, koncert premiery wystartuje o godzinie 20. Oprócz uczestników konkursu wystąpi też Justyna Steczkowska z recitalem z okazji jubileuszu 30-lecia albumu Dziewczyna Szamana. Zaś o godzinie 22.16 startuje koncert Hip Hop Jedno Podwórko 2. A ten weekend naprawdę bogaty jest w wydarzenia. Przed nami też Święto Województwa Opolskiego na Zamku w Mosznej. Pierwszego dnia w programie jest koncert muzyki z filmu Walta Disneya w wykonaniu chóru i orkiestry Politechniki Opolskiej. Ten koncert jutro o godzinie 17, a w niedzielę zaplanowano plenerowy piknik w Mosznej od godziny 13 do 18. Radio Opole jest patronem medialnym.
3: Pogoda.
2: A 18 stopni to my mamy też na opolskich termometrach. Aktualnie jest pochmurno i czy coś z tych chmur będzie kropić? Oj tak, zdecydowanie mamy to w prognozach i około 12-13 ma zacząć padać w stolicy regionu. Od 10 mm do 15 mm takie są prognozowane opady. Do tego spodziewamy się również burz, które mogą zagrzmieć po południu, ale dobra informacja dla wszystkich festiwalowiczów jest taka, że około 18 powinno się już ładnie rozpogodzić i to w całym regionie. Nocą od 9 do 11 stopni, jutro od 22 do 24. Możliwe są przelotne opady deszczu, ale również mamy promienie słońca.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: I niedziela też ma być bardzo przyjemna i słoneczna, więc taka pogoda jak najbardziej na festiwal nam się podoba. Dzień dobry kochani, witajcie w piątek. To już piąty dzień czerwca, a wita się Iwona Tokarska i Marcin Głowinkowski.

0: i reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
1: Miłość nadal w sercach gra.
2: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
3: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa Lis Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
4: Po reklamie.
5: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla Was.

Lost Frequencies, Leave It All. Taka premiera na dobry początek audycji Duet na Fali w Radio Opale. Mamy już 17 minut po godzinie 10. Pierwszy dzień opolskiego festiwalu już za nami. Karolina Harko z piosenką Hamak została laureatką opolskiej Karolinki, czyli nagrody imienia Anny Jantar. Z kolei nagrodę publiczności otrzymała Maja Oleśków, kobiety rakiety, tak chyba można śmiało powiedzieć. Potem były piękne super jedynki, no a dzisiaj przed nami premiery i koncert hip-hop Jedno Podwórko. To wszystko rozpocznie się o 20:00 oczywiście w opolskim amfiteatrze, a ja mam dla was niespodziankę. Dzisiaj u mnie do wygrania podwójna wejściówka na niedzielę. 45 lat, jubileusz Lady Punk oraz koncert Kiedy Mnie Już Nie Będzie, koncert w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej. A co trzeba zrobić, żeby taką wejściówkę wygrać? No zadanie będzie trudne, skoro bilety są na niedzielę, to i pytanie jest związane z niedzielnym obiadem. Podajcie przepis na rosół i na gwiazdkę i dla gwiazdy. Na gwiazdkę Michelin oczywiście i dla gwiazdy festiwalu. No bo słuchajcie, z tego co wiem, to Justyna Styczkowska bardzo lubi rosół, co wyszło na światło dzienne przy okazji różnych wywiadów. Doda tak samo, także gdybyście mogli dla nich ugotować rosół, to jaki by to był właśnie rosół? O jakim smaku? O jakich składnikach? Dajcie koniecznie znać pod 774-541-541. Czekam na wasze propozycje. Podajcie przepis na rosół i na gwiazdkę, i dla gwiazdy.

0: Demono w Radio Opole i Andrzej Krzywiej. Tak się składa, że dzisiaj Andrzej to wystąpi, ale w zupełnie innym składzie na koncercie premier 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. A już teraz w Radio Opole osoba, której ja się przyznaję, bardzo mocno kibicowałam w programie The Voice of Poland, czyli Jasiek Piwowarczyk.
1: Hej, cześć, dzień dobry.
0: Jasiek, w ogóle, jak ty śpiewasz, nie wiem, czy ty masz tego świadomość, ale po prostu od samych castingów właśnie w tym programie The Voice of Poland tak poruszyłeś mocno moje serce, że ja mówię, o dobra, jest czarny koń tego konkursu. Czy ty często słyszałeś właśnie takie opinie, że no ludzie właśnie kibicowali ci po tym pierwszym występie, nie tylko w ogóle po tej pierwszej piosence, bo ty wykonałeś tam utwór dodatkowy i to była piosenka Czesława Niemena, Dziwny jest ten świat.
1: Tak. A jaki, przepraszam, jakie było pytanie, że...
0: Czy ty często słyszałeś w ogóle te opinie, że ludzie ci kibicowali w tym programie The Voice of Poland?
1: Znaczy tak, absolutnie tak, ale dla mnie to było jakieś takie irracjonalne wszystko, co tam się działo w tym programie i ja do tej pory się zastanawiam, co ja w ogóle robię, gdzie jestem.
0: No właśnie, bo dzisiaj... ty nawet nie miałeś takiej świadomości, że ta wygrana w programie The Voice of Poland, ona ci gwarantuje występ w Opolu.
1: Nie, a to było, przyznam szczerze, że to Opole to było zawsze moje marzenie.

0: Naprawdę. Za każdym razem, no jednak ciężko jest to oddzielić, jak ktoś jest muzykiem i śpiewa i na przykład ogląda taki festiwal w Opolu, czy ogląda te stare gdzieś tam przebłyski z Opola i swoich idoli. I no i tak sobie zawsze człowiek myśli, kurczę, fajnie by było stanąć na tej scenie kiedyś. No i to się dzisiaj stanie.
1: A ty w ogóle już miałeś ostatnio możliwość, żeby popróbować się na tej scenie. To znaczy, no, założono ci słuchawki, podano ci mikrofon i miałeś swoją oficjalną próbę. Jak poszło?
0: Tak, fajnie, bardzo fajnie. Byłem zaskoczony, że, ale to pewnie już milion razy zostało powiedziane, że amfiteatr jest dużo mniejszy niż w rzeczywistości.
1: To jest ta magia telewizji faktycznie.
0: Tak, znaczy nie jest mniej magiczny, wręcz przeciwnie, jest w tym dużo więcej. Teraz jak będę oglądać jakieś inne filmiki, znowu wracać do koncertów, to myślę, że będę czuć tą atmosferę taką magiczną.
1: Ty debiutujesz w ogóle w Opolu, ale nie w koncercie debiutów, tylko od razu do premier wystartowałeś.
0: Tak, tak.
1: Powiedz, co przygotowałeś.
0: Ja przygotowałem utwór Halo Houston, który już słyszałem, że leci u was czasem na antenie.
1: Oczywiście, a nawet mogę powiedzieć, że była u nas ogólnopolska premiera tej piosenki.
0: To była u was ogólnopolska premiera tej piosenki?
1: Tak, oczywiście. Nasz koordynator o to dba, żebyśmy byli pierwsi.
0: Bardzo mi jest miło. Bardzo mi jest miło.
1: No właśnie, to o tę piosenkę Halo Houston teraz muszę zapytać. Czy ty lubisz filmy o kosmosie? Czy ten kosmos cię jakoś specjalnie fascynuje?
0: To jest dobre pytanie, bo chyba ta inspiracja tą piosenką przyszła tak naprawdę w momencie, kiedy była ta misja Artemis, która leciała.
1: Ale ta za Sławoszem?
0: Nie, to
1: jeszcze
0: była
1: wcześniejsza.
0: A teraz była Artemis, nie, która leciała najdalej chyba w historii, przeleciała najdalej od Ziemi.
1: A teraz, ta księżycowa, tak.
0: Tak. I, ale bardzo lubię, tak, odpowiadać na pytanie. Przepraszam, tutaj za dużo wątków w mojej głowie się pojawiło.
1: Nie, ekscytacja jest też, no wiadomo, dzisiaj przed tym
0: wielki
1: występ.
0: Bardzo lubię filmy o kosmosie, bardzo lubię tematykę kosmosu. Za mało o niej wiem, to nie jestem absolutnie specjalistą, jestem takim laikiem w tym. Natomiast kosmos mnie fascynuje i dlatego też pomysł na Halo Houston, bo ten tekst przyszedł mi w takim momencie życia, kiedy były bardzo duże problemy. I wtedy, jak się pojawiają czasem takie duże problemy, my mamy ochotę po prostu gdzieś uciec. Gdzieś jak najdalej. Zrobić coś po prostu absurdalnego. I ten kosmos wydał mi się taką najbardziej absurdalną, spektakularną ucieczką, jaką można zrobić. No i dlatego Halo Houston.
1: A ty chciałbyś kiedyś włożyć skafander i polecieć w kosmos?
0: Tak.
1: No, o, proszę bardzo, jakie kosmiczne marzenie.
0: Pewnie bym się bał.
1: No to myślę, że trzeba cię jakoś za Sławoszem tam skumać i może coś by się udało.
0: Sławosz, jak tego słuchasz, polecam się.
1: To ja teraz polecam ci, żebyś zaprosił słuchaczy Radio Opole właśnie do wysłuchania twojej premierowej piosenki, na którą już dzisiaj wieczorem będzie można głosować właśnie podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, dlatego misja jest bardzo ważna.
0: Kochani, misja jest taka. Słuchajcie Halo Houston w Radio Opole i głosujcie na Halo Houston.
1: Proszę bardzo, zapowiadał Jasiek Piwowarczyk, który jest gościem Radio Opole, a już teraz jego premierowa piosenka oczywiście na naszej antenie.

0: Za 23 minuty wybije 11. Słuchacie Radio Pola. W naszym studiu gości Jacek Piwowarczyk. To wokalista, który już dziś wieczorem pojawi się w koncercie premier 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Kto jest dla ciebie taką największą legendą, która właśnie śpiewała na tych deskach Opolskiego Amfiteatru? Czy to Czesław Niemen?
1: No nie mogę powiedzieć jednej legendy, bo tych legend było mnóstwo, no. Ale na pewno Czesław Niemen jest jedną z nich, tak, tak, absolutnie. Nie da się tak opowiedzieć, to jakbyśmy deklasowali trochę te inne legendy, jednak w Polsce naprawdę mamy te legendy, Polska piosenka stoi mocno i stoi też właśnie Opolem, więc tym bardziej zaszczyt. Ale na pewno Czesław Niemen jest tutaj absolutnym moim gdzieś tam takim prywatnym małym faworytem.
0: No tak właśnie, powiedzieć. A nawet nie wiem, czy ty wiesz, ale w Opolu mamy i pomnik Czesława Niemena. Byłeś już przy nim, czy nie?
1: Nie.
0: To niedaleko, wiesz, 20 minut piechotką na spacerek. Możesz sobie wybrać.
1: Polskiej Wenecji.
0: Dobrze. A wiesz, że jeszcze mamy mural też Czesława Niemena.
1: Wiem, jaki przygotowany. Wszystko wiem. Słuchaj, co byś nie powiedziała, to bym powiedział wiem.
0: To ja cię w takim razie sprowokuję. A zaśpiewasz nam coś?
1: A tak rano?
0: Tak rano, na rozgrzewkę.
1: Tylko co mam?
0: No może ten dziwny jest ten świat, co?
1: Tak chcecie? O Jezu, no. Ale ja nie wiem, czy ja...
0: Ale wiesz, czekaj, mam lepszy pomysł. No. Znasz piosenkę Tę pszczółkę? No. Którą tu widzicie, swoją mają? No. Bo mamy taką genialną tenisistkę, która jutro będzie grała w finale turnieju Rolanda Garrosa.
1: Właśnie.
0: To może zanucimy refren, co?
1: Dobra, to razem.
0: To 3-4.
1: Ale to, czekaj, od jednego dźwięku zaczniemy.
0: Dobra, to zapraszam.

0: swój pokazując nam.
1: Brawo!
0: Tak, dobra, jest nieźle. Maja, my trzymamy tutaj z Jaśkiem piwowarczyki dla ciebie kciuki. I ja wierzę, że jutro no, będziemy się bardzo mocno cieszyć się po godzinie 15, kiedy Maja rozegra ten finał. A ty coś śledziłeś, te poczynania Mai, czy nie? Czy tylko w internecie?
2: Ja tylko w internecie, niestety. No, bo tak jest przygotowanie do wola. No,
0: ja rozumiem.
2: Ale coś wcześniej śledziłem, a teraz już nie.
0: Dobra, Jasiek, to jeszcze muszę cię zapytać, bo ja lubię w ogóle podpytywać o te outfity festiwalowe. Czy ty coś takiego specjalnego przygotowałeś?
2: Pomidor.
0: Słuchajcie, bo wiesz, na przykład Kuba Szmajkowski, to ja wiem, że on szykuje taką specjalną scenografię. On tam w ogóle nawet relacjonuje na Instagramie, że używa wkrętarki, jeździ po jakichś sklepach budowlanych, przewozi jakieś płyty pliśniowe, buduje, naprawdę, on buduje.
2: Dobra, to powiem wam off the record, to tylko dla was, ale nie mówcie nikomu. Nie powiecie nikomu?
0: Nie powiecie. To jest w ogóle niespodzianka dla słuchaczy radia.
2: Jeszcze sami nie wiemy.
0: Nie.
2: Mamy dwie sterówki.
0: Elegancką i taką bardziej luźną, czy nie?
2: Bardziej elegancką, kosmiczną.
0: O!
2: I taką nie elegancką, kosmiczną. O. Po prostu wprost kosmiczną.
0: O, proszę bardzo. Ostatnio to chyba o kosmosie śpiewał Cortez, tak na deskach opolskiego amfiteatru, tak sobie przypominam.
2: A może
0: ma taką piosenkę jedną, tak.
2: Bo, a nie Ralf? Kosmiczne
0: energie. A Ralf, kosmiczne energie być może też było, chociaż nie jestem pewna. Wczoraj Ralf był, ale sprawdzał się raczej w roli konferencjera.
2: Bardzo dobrze się sprawdził.
0: Tak jest. Jasiek, jeszcze mam do ciebie takie pytanie. Czy ty lubisz śpiewać po polsku, czy po angielsku? Jak to u ciebie jest z tym zamiłowaniem właśnie do polskiej piosenki? Lubisz też.
2: Lubię po angielsku. Ja się przyznam szczerze, że ja się wychowywałem trochę bardziej na muzyce zagranicznej. U nas w domu dużo się słuchało takiej muzyki jak Pink Floyd, Led Zeppelin, Genesis, tak. Więc to gdzieś było od początku, jakby rodzice mnie bardzo w to cisnęli, taką muzykę. Więc ja tą polską piosenkę oczywiście, że ona się pojawiała, no bo jak się słucha radia, no to ta polska piosenka się pojawia, no też na przykład piosenki Natalki Kukulskiej, Puszego Kruszek i tak dalej, no to były moje początki. Ale ta polska piosenka faktycznie się troszeczkę później pojawiła. A jeżeli chodzi o śpiewanie, to w ogóle, dlatego że ja też wywodzę się trochę z takiego jazzowego środowiska, więc dla mnie ta piosenka po angielsku była taką trochę macierzą. A dopiero od jakiegoś czasu zacząłem odkrywać tą polską.
0: A śpiewanie po polsku wcale nie jest łatwe.
2: Nie jest wcale łatwe. Nie jest zupełnie, bo to są inne formanty, zupełnie inny układ tutaj w aparacie mowy, więc to jest zupełnie coś innego. Mamy dużo takich tych twardych, tak. I one doprowadzają do pewnych spięć wcielania, to mógłbym już opowiadać.
0: A pewnie twój trener wokalny jeszcze mówi, końcówka Jasiek. Dobra, Jasiek, jeszcze muszę cię zapytać w ogóle o twoje plany dalsze muzyczne, no bo jak się uda dzisiaj wygrać premiery, no to trzeba coś chyba szykować, jakąś epkę albo, nie wiem, longplaya.
2: Oczywiście. Będzie. Na razie są single, na razie będą single. Nie powiem jeszcze kiedy, ale będzie następny. Na pewno go dostaniecie.
0: Koniecznie.
2: Albo pierwszy.
0: Tak, bo my tu kibicujemy w ogóle, wiesz?
2: Ja wiem. To może się umówmy, że kolejna premiera światowa też w Radiu Opole.
0: Ale to przyjedziesz do nas na tę premierę.
2: Dobra.
0: Jeszcze, co?
2: Tak? Okej.
0: Okay. Jejku, to padło w ogóle, słuchajcie.
2: Padło.
0: Na antenie Radio Opole.
2: Ja lubię Opole, więc zawsze chętnie przyjadę.
0: No to genialnie. Jasiek, to jeszcze cię poproszę o takie soczyste, gorące pozdrowienia dla wszystkich Opolan, którzy aktualnie słuchają Radio Opole, żeby dzisiaj w ogóle włączyli też jeszcze telewizję polską.
2: Kochani Opolanie, włączajcie telewizję polską, ale ja was przede wszystkim pozdrawiam bardzo serdecznie i bardzo się cieszę, że mogę tutaj wam dzisiaj do ucha gadać.
0: Cudownie. Mam nadzieję, że nie ostatni raz, bo jesteśmy już umówieni na kolejne spotkanie. Tak. Jasiek Piwowarczyk, wokalista, który dzisiaj wystąpi w koncercie premier, był moim gościem. Dzięki bardzo, trzymamy za ciebie kciuki i do usłyszenia.
2: Dzięki, hej.

0: Ma.
1: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
2: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Suche karmy dla psów Pan Mięsko 18,99 za kilogram. Karmy dla gryzoni i królików Allegia Exclusive 700 gramów 21,99 i 300 gramów 10,99. Mokre karmy dla kotów Super Benek Super Chunks 100 gramów złoty 49. Tylko do 15 czerwca znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale, polskie sklepy zoologiczne.
3: 18 września Amfiteatr w Opolu wypełnią największe rockowe przeboje. Legendarny zespół Lady Punk świętuje 45-lecie i zaprasza na wyjątkowy jubileuszowy koncert. Usłysz na żywo Mniej niż zero, Kryzysową narzeczoną, Zawsze tam gdzie ty i wiele innych hitów. Nie przegap tego muzycznego wydarzenia. Lady Punk, 45 lat na scenie. 18 września, Amfiteatr w Opolu. Bilety dostępne na eskander.pl.
4: Szukasz miejsca na rodzinny dzień w miłej atmosferze? Zajazd pod niedźwiedziem w Dębskiej Kuźni to nie tylko kuchnia pełna naturalnych smaków. To także park dla dzieci, ognisko, rowery i leśne spacery. A po wszystkim relaks przy kominku lub w otoczeniu przyrody. Zorganizujesz tu także wesele lub inne przyjęcie okolicznościowe z nocleg w komfortowych warunkach. Zajazd pod Niedźwiedziem. Tu naprawdę odpoczniesz, dobrze zjesz i na pewno wrócisz. www.podniedźwiedziem.pl.
0: Po reklamie. Słuchacie Radio Opole w piątek, to piąty dzień czerwca. Sprawdźmy, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i naszego regionu. Na zegarze już 11.
5: Karolina Harko, laureatka opolskich debiutów.
6: I Karolinka jest przepiękna i bardzo za nią dziękuję. Jestem ogromnie wdzięczna.
5: Dron morski eksplodował w porcie w Rumunii. W wiadomościach także śmierć Henry'ego Nowaka. Sąd sprawdzi, czy policja mogła go uratować.
7: Wiadomości Radia Opole.
0: A o szczegółach Roman Juranek.
5: Karolina Harko z piosenką Hamak została laureatką opolskiej Karolinki, czyli nagrody imienia Anny Jantar. Tak zdecydowało jury 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Karolina dziękowała za wyróżnienie.
6: Karolinka trzyma Karolinkę, Karolinka się będzie opiekowała. Nie oddam, będę się opiekowała Karolinką i Karolinka jest przepiękna i bardzo za nią dziękuję. Jestem ogromnie wdzięczna.
5: Jury przyznało drugą nagrodę Maji Oleśków.
8: Nie wiem, jak to się stało, ale to chyba świadczy o tym, że ten rock'n'roll faktycznie nigdy nie umrze i po prostu dziękuję wszystkim widzom, którzy na mnie zagłosowali, bo nawet do tego nie zachęcałam, więc po prostu dziękuję za to.
5: Trzecią otrzymał zespół 21 gram.
9: To jest ogromne wyróżnienie i no jesteśmy przeszczęśliwi, że dostaliśmy tę nagrodę. Z racji tego, że przyjechaliśmy ze swoim autorskim utworem, który opowiada o trudnościach w tej branży.
5: Drugi koncert to były super jedynki. Tu mogliśmy zobaczyć m.in. Ralfa Kamińskiego, Natalię Kukulską, Afromental, Jam czy Kombi, a w czasie obrad jury z mini recitalem wystąpiła Anna Wyszkoni z okazji 30-lecia pracy artystycznej. A premiery hip-hop i jubileusz Justyny Steczkowskiej. Tak będzie wyglądał drugi dzień festiwalu w Opolu. Będzie także bogaty w wydarzenia okołofestiwalowe. Koncert główny rozpoczną premiery, podczas których nowe piosenki zaprezentują m.in. Kamil Bednarek z Andrzejem Krzywym i Patrycją Markowską, Michał Wiśniewski czy Poparzeni Kawą 3. A część druga to hip-hop Jedno Podwórko, podczas którego zaprezentują się m.in. Don Guralesco, Fuka, Izalia, Łona czy Gramatik. Pomiędzy nimi odbędzie się jubileuszowy występ Justyny Steczkowskiej, świętującej 30-lecie pracy artystycznej.
10: Co się będzie działo? No na tyle, na ile możemy w 30 minutach zawrzeć piosenki. To się staramy, ale to jest bardzo trudne. Zrobimy taki medley z tych starych przebojów, czyli Dziewczyny Szamana, Oko za Oko, Za Karę, 100 policjantów. W nowych remiksach bardzo energetyczne, żeby publicznie mogła się bawić.
5: Cały koncert będzie transmitowany w strefie widza na Opolskim Rynku oraz na antenie Radio Opole, a z wydarzeń okołofestiwalowych główną atrakcją będzie odsłonięcie pomnika Olgi Kory-Jackowskiej na placu jej imienia przed dworcem głównym PKP, zaplanowane na godzinę 17, a tematycznie będzie ściśle połączony z koncertem na rynku, który rozpocznie się o godzinie 18.
7: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
5: W rumuńskim porcie Konstanca nad Morzem Czarnym eksplodował morski dron bojowy. Według wstępnych ustaleń była to zabłąkana ukraińska maszyna. Obiekt został zauważony wcześniej przez Straż Przybrzeżną i Marynarkę Wojenną, które monitorowały jego przemieszczanie się w kierunku rumuńskiego wybrzeża. Ostatecznie doszło do eksplozji kilkunastu kilogramów materiałów wybuchowych jeszcze przed podjęciem próby zabezpieczenia urządzenia. Nikt nie ucierpiał, zagrożony teren odgrodzono. Pozostajemy za granicą. Sprawa śmierci 18-letniego Henry'ego Nowaka wróci na wokandę. Brytyjski sąd zdecydował o przeprowadzeniu publicznego postępowania, które ma wyjaśnić, czy decyzje policjantów oraz czas udzielenia pomocy po ataku nożownika miały wpływ na śmierć nastolatka. Rozprawę wyznaczono na wrzesień przyszłego roku.
11: Sąd uznał, że konieczne jest osobne zbadanie przebiegu policyjnej interwencji oraz reakcji służb ratunkowych. W postępowaniu weźmie udział ława przysięgłych. Jednym z głównych pytań będzie to, czy decyzje funkcjonariuszy lub opóźnienie w udzieleniu pomocy mogły przyczynić się do śmierci chłopaka. Sędzia podkreślił, że rodzina Henry'ego ma prawo do pełnego i publicznego wyjaśnienia wszystkich okoliczności tragedii. Podczas rozprawy przypomniano ustalenia biegłych lekarzy przedstawione wcześniej w procesie zabójcy. Ich zdaniem rana zadana polskiemu nastolatkowi spowodowała tak rozległy krwotok, że nie było możliwości uratowania jego życia nawet przy natychmiastowej pomocy medycznej.
5: A z Londynu mówiła Anna Rączkowska.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Oj, coś ciemno się zrobiło w stolicy regionu. Czyżby zbierało się na deszcz? No niewykluczone, bo im bliżej 12, tym bliżej tej ciężkiej chmury, która ma nam nie tylko przynieść deszcz, ale też burza od 10 mm do 15 mm. Tyle deszczu się spodziewamy, że spadnie na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna od 16 do 18 stopni. No i teraz właśnie już mamy tę aktualną i najwyższą temperaturę. W czasie burz uważajcie, bo porywy wiatru mogą sięgać nawet 70 km na godzinę. Nocą od 9 do 11 stopni, jutro od 22 do 24, a w niedzielę powyżej 25 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Bardzo się cieszę, że z nami jesteście. 5 minut po godzinie 11 słuchacie Radio Opole w piątek. To piąty dzień czerwca i Światowy Dzień Środowiska, więc mam nadzieję, że wszystkie paprochy trafią dzisiaj do kosza. Iwona Tokarska, Marcin Głowinkowski. Witajcie.

0: Reklama społeczna.
1: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
2: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
3: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
4: No już, już, biedactwo.
5: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
6: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
0: Reklama społeczna.
7: Reklama.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
10: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa Lis Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
7: Po reklamie.

0: Doskonała nowość od Paula McCartneya w radiopole Come Inside, a my mamy już 16 minut po godzinie 11. I przypominam, że mamy też w studiu Radia Opole podwójne zaproszenie na koncert niedzielny 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Proszę bardzo, co będzie w niedzielę? A już tłumaczę, 45 lat, jubileusz Lady Punk oraz koncert Kiedy Mnie Już Nie Będzie. To koncert w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej. Ja wiem, bo już trochę podsłuchiwałam próby, że będzie się działo na tej opolskiej scenie, dlatego naprawdę, jeśli jeszcze nie macie planów na ten niedzielny wieczór, no to warto wziąć udział w naszej zabawie. Weźcie telefon w dłoń, wybierzcie numer 774-541-541 i podajcie przepis na rosół i na gwiazdkę i dla gwiazdy, na gwiazdkę Michelin i dla gwiazdy festiwalu, no na przykład taka Justyna Steczkowska czy Doda, no mówią o tym otwarcie w wywiadach, że lubią rosół, no to zadzwonił nasz słuchacz i zaproponował, jaki rosół może lubić Doda.
1: Doda, wszystkich dodatków, czyli wszystkich dodatków koncertowych, jakie są na Opolu, wszystkie dodatki bym dał do jednego talerza i Doda by się fascynowała tymi dodatkami, czyli to są dodatki.
0: Czyli satysfakcjonujący rosół dla Dody to rosół z dodatków. No Andrzej jak zwykle tutaj wzniósł się na wyżyny kreatywności. Czekamy na kolejne propozycje, no bo no mam dla Was podwójne zaproszenie i chciałabym to zaproszenie przekazać osobie, która wykaże się największą kreatywnością, największym sprytem, a może zdradzi jakiś swój domowy przepis przekazywany z pokolenia na pokolenia, a potem jako będę mogła wykorzystać w swojej kuchni, bo też zdarza mi się gotować całkiem niezły rosół. Dajcie znać, podajcie przepis na rosół i na gwiazdkę i dla gwiazdy 774-541-541. Podwójne zaproszenie na koncerty niedzielne czeka na kogoś z Was.
2: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla Was.
0: A skoro piątek to kolejna premiera w Radiopole, Dasza i Mad About It. Dajcie koniecznie głośniej. O, jak cudownie to się zapowiada. Here we go.

0: Dawid Podsiadło w Radio Opole. Chociaż go lubię, to mam trochę, no czuję taki dysonans, tak mnie serce trochę boli, tak mnie kłuje właściwie w tym serduszku, dlatego że on w ten weekend rozkręca konkurencyjną imprezę dla 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Dawid rozpoczyna swoją trasę stadionową, obrotowy tour w Chorzowie w ten weekend, także na pewno będziemy podsłuchiwać, podglądać i oglądać wszystkie te relacje w social mediach, co się tam będzie w tym Chorzowie działo, ale mam wrażenie, że jednak wszystkie drogi w ten weekend to prowadzą do Opola, nawet takie drogi prosto z Warszawy. Mamy jakąś specjalną trasę wytyczoną, którą to przyjechała do Opola Ania Iwanek.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ania kochana, która to w ubiegłym roku w koncercie premier wygrała nagrodę jury, ale też nagrody specjalne właśnie za swoją piosenkę Nie dla nas. No i nawet muszę powiedzieć, że my tutaj z Krzychem Rapem, jak prowadziliśmy audycję w ubiegłym roku, to było jakieś szaleństwo. Ania nas odwiedzała, my wspólnie śpiewaliśmy, wróżyliśmy, że
1: pogodę
0: Ania tam będzie miała
1: też
0: nagrodę, pogodę. Tak, faktycznie, te prognozy jeszcze nawet zapowiadałaś. Ania, jak tam w ogóle po tej nagrodzie, po tym ubiegłorocznym zwycięstwie?
2: Wspaniale i się bardzo, bardzo cieszę, że znowu jestem w Opolu, bo ja tu w zeszłym roku byłam pierwszy raz, ale już wiem, że będę chciała wracać co roku i no nie tylko na festiwal, ale no na razie jestem drugi raz na festiwalu i jest wspaniale.
0: A czy ja mogę zdradzić słuchaczom, co ty mi przed momentem powiedziałaś? A zdradzę, a co tam? My z Anią to w ogóle tak sobie swobodnie, słuchajcie, rozmawiamy, bo to jest fajna, swojska dziewczyna. I Ania powiedziała tak: Iwona, ja powiedziałam w mojej restauracji, że ja przyjeżdżam na cały weekend do Opola. Niech oni sobie radzą sami, a ja przyjeżdżam, ale mam tylko noclegi w sumie na 2 dni.
2: To prawda.
0: Jak ty to, dziewczyno, chcesz rozwiązać?
2: No ale jak jest chęć, to się znajdzie sposób, więc ogólnie bardzo serdecznie pozdrawiam mojego wujka, który onegdaj sobie jeździł na takich motocyklach motokrosowych i pod to sobie wytworzył takie autko dostawcze, przerobił je tak, że na tył można wepchnąć motocykle 3, ale z frontu część jest przerobiona na taki jeżdżący domek. I tam...
0: Czyli ty kamperem przyjechałaś do Opola?
2: Takim dostawczakiem przerobionym na opcję sypialną. Jest to auto normalne, można nim jeździć po mieście, nie jest to taki kamper, ale ja bardzo lubię nim jeździć, bo ja w ogóle też czasami od wujka właśnie to auto pożyczam, jak mam ochotę sobie gdzieś tak uciec w głusze i w miejscach oczywiście dozwolonych, nie na dziko.
0: To się dziewczyno teraz wybrała. Tu w Opolu na pewno nie ma żadnej głuszy.
2: Tak używam tego samochodu zazwyczaj, ale właśnie w takim wypadku jak teraz, kiedy wiadomo, że baza noclegowa jakby... To nie sposób, żeby na tak wielki festiwal po prostu dla wszystkich wystarczyło miejsca chętnych na dłużej niż mają robotę na festiwalu. A ja nie lubię robić problemów, więc ja sobie załatwiłam, że sobie przyjechałam tymże autkiem i w nim sobie mogę na przykład spać. Ale też to, co jest wspaniałe, nie przywiozłam motocykla żadnego, bo nie mam prawa jazdy na motocykl, ale dzięki temu, że przyjechałam tą wielką furą, mogłam przywieźć sobie rower. I moi drodzy, bardzo serdecznie polecam do Opola przyjechać z rowerem. No, rowerem z Warszawy, to wiem, że niektórzy by dali radę, ja pewnie nie, ale wspaniale mi się tutaj po prostu po tym Opolu hasa rowerem.
0: Czyli dobrze się jeździ po Opolu rowerem.
2: Znaczy ogólnie dobrze się jeździ, bo jest sporo ścieżek, aczkolwiek ja, moje oponki są cieniutkie.
0: Ojojoj.
2: Ja mam cieniutkie oponki w rowerku i faktycznie przejażdżka po, a jest trochę tych brukowanych uliczek, to jest takie

0: Słuchaj, to jest dobra rozgrzewka dla żuchwy od razu, prawda?
1: Tak, to jest w ogóle dobra rozgrzewka dla wszystkiego, bo cały czas trzeba kombinować, żeby tam pomiędzy te kostki się opona nie dostało.
0: Ale co mi się, słuchajcie, podoba? Ania ma kask ze sobą. Także tak, to jest bezpieczna rowerzystka.
1: Moi drodzy, weszły przepisy nowe, od 3 czerwca chyba przeweszły te przepisy, że teraz jest obowiązkowa jazda w kasku na hulajnogach i na rowerach dla osób do 16 roku życia. Ja uważam, że powinna być obowiązkowa dla wszystkich. Ja serdecznie polecam jeździć w kasku. Kask to jest dobra rzecz na głowie, na rowerze.
0: Ania, tak się składa w ogóle, że tak, Krzychu cię pozdrawia, który dzisiaj odpoczywa.
1: Pozdrawiam bardzo ja.
0: A po drugie, nasz kolega Kuba poleca ci Turawę. Właśnie wracam, świetne ścieżki, mnóstwo ludzi, poleć jej Turawę.
1: Dobra, jutro sprawdzam. Jutro, tak. Bo dzisiaj mam próbę.
0: Kuba, przekazałam.
1: Dzisiaj premiery, dziękuję bardzo, ja jutro sprawdzam. Biały kask mam, zapraszam, można wybrać się ze mną na przejażdżkę.
0: Ania, to zaraz sobie powspominamy to ubiegłoroczne Opole, ale teraz poproszę cię, żebyś właśnie zapowiedziała, żebyśmy przypomnieli w Radio Opole, czym ty wygrałaś ubiegłoroczne premiery.
1: W zeszłym roku piosenka Nie dla nas okazała się moją przepustką do szczęścia.
0: Oh yeah.
1: Tak.
0: I teraz ją gramy w Radio Opole.
1: Jej, w Radio Opole.

0: ogólnopolska premiera Myk w Radio Opole i utwór Dwa Kroki, a Dwa Kroki od Radio Opole to jest opolski amfiteatr, w którym to Ania Iwanek przed momentem spotkała Jaśka Piłowarczyka, który przed momentem też w ogóle był u mnie w Radio Opole i tak się składa, że on zwyciężył The Voice of Poland i Ania też zwyciężyła The Voice of Poland i oni się kumplują i oni się lubią i chyba Ania trzyma mocno kciuki dzisiaj za Jaśka, co?
1: No, skłamałabym, jakbym powiedziała, że nie trzymam mocno kciuków za Jaśka.
0: No właśnie. Ania, a jak ty wspominasz ubiegłoroczny swój występ na tych opolskich deskach?
1: Bardzo dobrze. Aczkolwiek właśnie wczoraj, jak gadałam z Jaśkiem, to próbowałam sobie przypomnieć jakieś takie szczegóły w trakcie, co się działo. I to jest tak zamazane dla mnie, bo to była taka adrenalina, to był taki pęd w ogóle też niesamowity dla mnie. Ja pierwszy raz uczestniczyłam w takim koncercie i zobaczyłam w ogóle, jak technika działa tam. Dla mnie to było tak niebywałe, że to jest, przecież to wchodzi jedno po drugim, to jest na żywo. Tak. Tutaj z jednej strony sceny montuje się jeden zespół, tam już z drugiej, jak ci wyjeżdżają, to już tam ten drugi już z prawej strony już jest gotowy. Jak tylko ci wyjechali, to następni się ładują. To po prostu tak wszystko skrojone co do sekundy, naprawdę. Oj, więc tak. Wielkie uznanie dla ekipy technicznej, która działa w amfiteatrze, bo ci ludzie tam naprawdę robią cuda, rozciągają sekundy i to wszystko działa jak w szwajcarskim zegarku.
0: A powiedz, a dzisiaj co szykujesz? I w której minucie wystąpisz? Czy na otwarciu, czy gdzieś w środku? Jak to będzie?
1: Tak, można mówić?
0: Chyba tak.
1: Ja nie wiem. Nie, no raczej na początku. Przynajmniej idąc torem zeszłorocznym, no to laureaci otwierali konkurs premier. Więc ja i Kasia Żak pewnie się pojawimy.
0: Tak, tak. Kasia Żak już też udzielała wywiadu. Bardzo dziękujemy za to Radio Opole. A co ty przygotowałaś? Bo ja lubię o te kreacje podpytywać, bo ty teraz jeszcze jesteś taka trochę sauté, taka w ogóle dziewczyna prosto z rowera zeskoczyła i wpadła do studia Radio Opole. No, ale tak. Potem, wiesz, szpileczki, pewnie jakaś kreacja.
1: Szpileczki, proszę państwa, ja ogólnie, ja lubię...
0: Czy trampeczki jednak?
1: Ja lubię stać płasko na ziemi. Nie, no wiadomo, że scena zobowiązuje i wymaga szacunku, więc wiadomo, że nie wyskoczę tam w prywatnych ciuchach. Ale no, przygotowałam sobie sukienkę, ale nie wiem, czy o niej aż tyle można opowiadać. No jest sukienka, jest but, kapelusz mam.
0: Ale no. Głos, najważniejsze, twój głos.
1: Tak mam nadzieję.
0: A słyszę, że jest w bardzo dobrej formie. A powiedz, jak ty teraz muzycznie, jakie masz plany wakacyjne, czy nie wiem, może nawet jesienne, czy szykujesz dla nas jakieś single?
1: Szykować szykuję oczywiście, bo tam były różne tam historie po drodze, wiadomo, jak to tam się układa w tych wszystkich kwestiach branżowych, że tak powiem. Ale teraz jest pełna swoboda działania i ją sobie zamierzam wykorzystać i szykuję... Nawet nie wiem, czy ja szykuję single, czy raczej już nie chcę po prostu przyszykować płyty, skoro mam już pełną swobodę działania, to bym chciała trochę w tym... Ja wiem, że teraz jest tendencja taka, żeby jednak singielek i potem z tego skleić płytę. A mi się trochę marzy, tak jak ja byłam młodą dziewczyną, która zaczynała słuchać muzyki, że jednak płyty to, no to był cały koncept, to się słuchało od początku do końca. A nie, że po prostu
0: nie wiem, czy słuchałaś ostatniej płyty Ray, ale uważam, że jest genialna. Właśnie to jest taka płyta koncepcyjna, którą trzeba wysłuchać od deski do deski.
1: Jeszcze nie.
0: Życzę ci tego, żebyś napisała coś takiego mocnego, dobrego.
1: Tak bym chciała, bo trochę mi za tym jest tęskno. I to wiadomo, ja nie chcę być tutaj, jak to mówią, jest takie porzekadło, że stary człowiek, który krzyczy na chmury, to czyli albo po angielsku, że don't hate the player, hate the game. Tak teraz to działa i to jest okej, ale korzystając trochę tego, że mam pełną swobodę działania już teraz, to marzy mi się po prostu być może gdzieś tam do takiej małej mnie, w sensie młodej mnie, gdzieś takiej kolejnej, żeby sobie mogła odsłuchać coś od deski do deski i poczuć, że to była wyprawa, na którą się wybrała ta osoba, a nie 3 minutki.
0: Ania, nie możemy się doczekać kolejnych twoich muzycznych propozycji, bo chociaż ty tam śpiewasz, nie trzeba mi nic, to ja wiem, że tobie trzeba i słuchaczy, i fanów, i ludzi, którzy będą ci mówili właśnie dobre słowa, żebyś rozwijała ten swój talent, bo go masz.
1: Bardzo dziękuję, wzruszam się teraz.
0: Ania, poproszę cię o pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radia Opole i przy okazji o zaproszenie na wieczór.
1: Kochani słuchacze Radia Opole, bardzo was chciałam zaprosić na dzisiejszy koncert premier, bo będzie wspaniale, będą wspaniałe piosenki, wspaniali artyści. Ja też tam będę i wspaniale będzie, jeżeli spędzimy ten wieczór razem, a jeszcze wieczorem hip-hopowa w ogóle impreza, więc też to będzie świetny koncert. Zapraszam.
0: A jak zobaczycie tam taką Anię w takiej chustce podskakującą, to będziecie wiedzieli, że to Ania Iwanek, która najpierw pośpiewa, a potem porapsuje, a czemu nie?
1: Tak jest.

0: Tina Turner, Simply the Best w Radio Opole za 13-14 właściwie minut. Wybije godzina 12, a to oznacza, że ten piątkowe koncerty już coraz bliżej, już w opolskim amfiteatrze powolutku, chociaż tak nieśmiało, zaczynają się próby do właśnie dzisiejszego wieczoru, a w tym amfiteatrze jest Witek Sułek, który się przysłuchuje próbom i wypytuje pierwszych artystów, których tam oczywiście spotkał. Mam nadzieję, że jeszcze nie zaczęło padać. Halo Witku, dzień dobry.
1: Halo, halo, dzień dobry Państwu, cześć Iwono. Tak, nie zaczęło jeszcze padać, chociaż rzeczywiście wieje zimny wiatr, ale z artystami już pierwszymi się spotykam. Rzeczywiście przyjeżdżają tłumnie artyści na koncert hip-hopowy, bo to oni mają w tej chwili próbę, rozpoczynają i entuzjazm mają duży. Myślę, że im pogoda jest niestraszna.
0: No genialnie, to bardzo dobrze się składa. A powiedz mi, jak ty się trzymasz po tym wczorajszym wieczorze, no bo on już był dosyć intensywny, te koncerty skończyły się bardzo późno, rozpoczęliśmy debiutami i bardzo miło jest nam poinformować w Radio Opole, że część z tych debiutantów również pojawiła się w twoim programie Opolska Lista Polskiej Piosenki.
1: O tak, to prawda. W tym roku rzeczywiście było bardzo obficie, bo połowa debiutantów już debiutowała w Opolu, właśnie na antenie Radia Opola. No nie były to deski amfiteatru, ale antena naszego radia. Ale rzeczywiście w Opolskiej Liście Polskiej Piosenki była i Karolina Harko, było 21 gram. Julia Wasielewska jest aktualnie ciągle na liście z Komosą Jankiem, ze swoim utworem innym niż tutaj wykonywała podczas festiwalu, ale ciągle na liście jeszcze jest w notowaniu drugi już miesiąc, więc ja miałem przyjemność ogromną z obserwowania ich, kibicowania, bo większość z nich znałem już nieco wcześniej, pisali też do mnie, ja do nich pisałem, grałem ich piosenki, to było bardzo miłe i kibicowałem naprawdę wszystkim.
0: Czyli to, że Karolina Harko zgarnęła Karolinkę za piosenkę Hamak, nie było raczej dla ciebie zaskoczeniem?
1: Nie, nie było. Uważam, że ma bardzo oryginalny sposób śpiewania. Troszeczkę alt country, taka klasyczna niby ballada, ale wyłamuje się różnym stereotypom. Ma swój oryginalny sposób śpiewania, pomysł na siebie, bo jej poprzedni singiel też taki był w takim właśnie duchu. Tak, uważam, że nagroda bardzo, bardzo zasłużona.
0: To ja jeszcze
1: bardzo
0: dodam, że Martynę Baranowską również można usłyszeć na playliście Radio Opola, chociażby jej utwór Serce czy Berlin, ale sam Jaco Branko miał koncert w studiu M Radio Opole.
1: Tak, tak, no właśnie, jak jeszcze dorzucimy Jaco Branko, no to mamy naprawdę reprezentację silną, ale to znaczy, że ekipa Radia Opole ma po prostu dobry muzyczny gust i uwierzyliśmy w nich i w ich talent po prostu dużo wcześniej, zanim stanęli tutaj na deskach, bo to przecież jest cała ekipa, cała nasza redakcja. Jakby, wiesz, wspomniałem rzeczywiście o liście, ale to mnóstwo ludzi rzeczywiście gra, trafia to na playlisty i rotuje. Zresztą osobiście też bardzo się ucieszyłem i bardzo chętnie bym zobaczył laureatkę Nagrody Publiczności. No, dla mnie, nazwałem sobie ją gotycka Beata Kozidrak.
0: O, nadzieję, tak, że się... ta fryzura też pasuje.
1: Fryzura raz, dwa, że bardzo płynny, jak na bardzo młodą przecież jeszcze artystkę, sposób przechodzenia od takiego zdartego głosu, krzyku, tak, bardzo ekspresyjnego do łagodniejszych brzmień. Ja tutaj od razu widziałem młodą Beatę Kozidrak, kiedy śpiewała okej, okej, nic nie wiem, bardzo w takim duchu i to, że ludzie to polubili, uważam, że nie jest wcale takim...
0: zaskoczeniem.
1: Tylko zaskoczeniem wielkim, ani też, że nagle bardziej metalowe rytmy się podobają, bo ta muzyka rockowa była na tym festiwalu już przecież właśnie w latach 80., kiedy był Imanam, dzisiaj będzie odsłonięcie pomnika i właśnie Baim czy Banda i Wanda, więc moim zdaniem ta dziewczyna wpisała się po prostu dokładnie w ten nurt, jakby, no, myślę, że wielu z sentymentem oddała ten głos.
0: Zgadzam się, a przed nami dzisiaj wieczorem znowu kolejne emocje. O próby będę podpytywać jeszcze dzisiaj Witka Sułka, który jest w Polskim Amfiteatrze. Dzięki Witek, powodzenia w takim razie i do usłyszenia.
1: Dzięki, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
2: Operacja się udała. Od marca do maja, od Drohiczyna do Nowej Soli ponad 1300 akcji, ponad 40 tysięcy wolontariuszy, prawie 800 ton zebranych odpadów. Pytacie, jaka operacja? Operacja Czysta Rzeka. Sprzątamy do czysta rzeki i lasy od morza do Tatr, od Bugu do Odry. Organizator Fundacja Czysta Rzeka, sponsor główny sieć sklepów Biedronka, sponsor strategiczny polska marka Duffy. Dziękujemy i do zobaczenia nad czystą rzeką. Operacja Czysta Rzeka.
3: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie. Kabaret K2. 11 września. Opole. Amfiteatr NCPP. Informacje i bilety. polskanockabaretowa.pl.
4: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
0: Po reklamie.
5: Powolutku zbliżamy się do 12. Słuchacie Radio Opole w piątek. To piąty dzień czerwca. Pora sprawdzić, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i naszego regionu.
6: A w wiadomościach pytamy, czy amfiteatr powinien mieć dach?
7: Myślę, że z punktu widzenia telewizyjnego ten amfiteatr straci.
8: W razie niepogody przydałby się bardzo.
6: Od połowy czerwca szpital w Kędzierzynie zamyka pulmonologię. W wiadomościach także 3 kolejne drony morskie znalezione na rumuńskim wybrzeżu.
1: Wiadomości Radia Opole.
5: Roman Juranek.
6: Czy opolski amfiteatr powinien zyskać zadaszenie? Specjaliści odpowiedzialni za realizację dźwięku, światła i transmisji telewizyjnej podkreślają, że otwarta konstrukcja amfiteatru jest jednym z jego największych atutów. Obecny układ pozwala na swobodne rozlokowanie oświetlenia, ekranów LED i kamer. To nie jest dobry pomysł, mówi Marcin Michna, realizator świateł.
7: Myślę, że z punktu widzenia telewizyjnego ten amfiteatr straci. Liczę na to, że jeszcze ktoś się pochyli nad tą decyzją i ją przeanalizuje. Mówię, nie znam planu, nie wiem, jak ma być amfiteatr zadaszony, ale z punktu widzenia telewizyjnego, realizacji telewizyjnej, obawiam się, że to nie będzie dobre rozwiązanie.
6: A widzowie przyznają, że zadaszenie poprawiłoby komfort oglądania wydarzeń, szczególnie podczas niekorzystnej pogody.
8: W razie niepogody przydałby się bardzo, bo raz byliśmy, bardzo padał deszcz i wtedy tego dachu brakowało.
9: A panu jak?
10: Myślę, że też byłoby to dobre rozwiązanie.
9: Zamiast parasolek?
10: Zamiast parasolek. Choć to też tworzy specyficzną atmosferę.
8: Na pewno, na pewno. Nieraz oglądałam relacje deszczu. Może będzie przyjemniej, jak będzie ten dach.
11: A dzisiaj też nie wiadomo, co przyniesie pogoda, bo trochę to słabo wygląda.
6: Przypomnijmy, że zadaszenie nad opolskim amfiteatrem ma pojawić się za 3 lata. Koszt jego budowy wyniesie 50 milionów złotych. Obecnie przygotowywana jest koncepcja i projekt, a więcej na ten temat w programie Reporterski Obraz Dnia po godzinie 14.
1: To są wiadomości Radio Opole.
6: Od 15 czerwca szpital w Kędzierzynie Koźlu zamyka oddział pulmonologiczny. Jak informuje dyrekcja ZOZ-u, kluczowym powodem takiej decyzji są narastające braki kadrowe wśród personelu. 3 lekarzy podjęło decyzję o zakończeniu współpracy ze szpitalem, a to oznacza, że dalsze funkcjonowanie oddziału nie będzie możliwe. Mimo wielomiesięcznych poszukiwań władzom szpitala nie udało się pozyskać nowych lekarzy. Jak informuje dyrekcja, w ostatnich latach spadła też liczba pacjentów przyjmowanych na kędzierzyńsko-kozielską pulmonologię. Szef MON wystosował do ukraińskich władz apel o odstąpienie od decyzji nazywania jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów ukraińskiej powstańczej armii. Władysław Kosiniak-Kamysz adresował list m.in. do swojego ukraińskiego partnera, ministra obrony tego kraju. Na razie brak jest oficjalnych reakcji Kijowa.
1: Twoje źródło prawdziwych informacji.
6: 3 kolejne drony morskie znaleziono przy rumuńskim wybrzeżu po eksplozji bez załogowca w porcie w Konstancji. Konstancy, informuje DJ24, całodobowy rumuński kanał telewizyjny. Port w Konstancy i wybrzeże Morza Czarnego przeszukują obecnie dwa śmigłowce. W porcie eksplodował rano morski dron bojowy, według wstępnych ustaleń ukraiński, wykorzystywany podczas działań wojennych na Morzu Czarnym. Nikt nie ucierpiał. I jeszcze sport. Trwa wspaniała pasa Maji Chwalińskiej na kortach Rolanda Garrosa. Po czwartkowym zwycięstwie nad Rosjanką Dianą Schneider polska tenisistka awansowała do finału wielkoszlamowego French Open. Chwalińskiej w Paryżu towarzyszą rodzice, ale też przyjaciele i współpracownicy. Wśród nich jest menedżerka Aleksandra Musiał, z którą rozmawiał Cezary Gurjew.
0: Aleksandra Musiał, menedżerka, przyjaciółka Maji Chwalińskiej. No to są chwile takie, że naprawdę nie wiadomo, co z emocjami robić.
9: W trakcie tego meczu miałam stan zawałowy. Przypuszczam, że 5 razy. To jest najpiękniejsza historia i myślę, że o której nawet nie śniliśmy. Miałam wiele z Mają rozmów na temat tego, że ona mówiła, ja nigdy nie wejdę do setki, tak? A dzisiaj jest 21 na świecie, właśnie sprawdziłam live ranking, tak? I pokazuje, że może grać z największymi tenisistkami na świecie.
6: Finał żeńskiego turnieju French Open zaplanowano na godzinę 15 w sobotę. I to już wszystko. Dziękuję za uwagę, a na wiadomości o godzinie 13 zapraszam w imieniu Daniela Klimczaka.
4: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Ciemno się zrobiło i faktycznie w Opolu zaczęło kropić. Tak jak zapowiadali synoptycy w okolicach południa, że zacznie padać, tak faktycznie zaczęło padać, ale spokojnie, ten deszcz mniej więcej potrwa do godziny 16, a potem jeszcze wyjdzie słońce, także wszyscy ci, którzy wybierają się dzisiaj na koncerty do Opolskiego Amfiteatru, mogą mieć parasolkę, ale czy ona będzie użyta wieczorem? No to chyba jest jeszcze pytanie. Od 16 do 19 stopni dzisiaj, maksymalnie 18 na opolskich termometrach. Nocą od 9 do 11, w sobotę od 22 do 24, w niedzielę powyżej 25 stopni.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: A na zegarze mamy 5 minut po godzinie 12. Dzień dobry, w piątek, 5 dzień czerwca. Witam Was, Iwona Tokarska sprzed mikrofonu, a za konsoletą realizatora pojawił się Paweł Oliwa. Zostańcie z nami co najmniej do 14. Mam dla Was jeszcze mnóstwo niespodzianek, w tym konkurs, który, przypominam, może Was przybliżyć do udziału w niedzielnych koncertach 63. KFPP, także bądźcie uważni.

0: Reklama społeczna.
1: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
2: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
3: Ja lubię cukierki.
4: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
5: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi, takie największe.
6: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
7: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
8: Kiedy przyjedzie tata?
9: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
8: Tata?
10: Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
11: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
9: O nie, proszę, nie.
10: Co się stało? Gdzie jest tata?
12: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
0: Reklama społeczna.
13: Reklama.
14: Cześć sąsiad, jak firma?
15: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
14: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
15: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
14: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
15: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
16: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino przygodę. Start Opole Główne. Potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
17: 18,47, 12.
18: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
18: To ja też chcę.
17: 24, 30.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Wjedź koleją krzesełkową na dach Wisły. Na szczycie Skolnitego czeka na ciebie wieża widokowa, tężnia solankowa, zagroda ze zwierzętami, karczma oraz plac zabaw dla dzieci. Spaceruj wśród natury i odkryj niezwykły widok na Beskidy z wysokości 38 metrów. Zapraszamy na Skolnity. www.wieżawidokowa.pl.
20: 17. Gala Mundurowych Orkiestr Dętych Złoty Suzafon. Niedziela, 7 czerwca o 14. Kompleks plenerowy Pałacu Pawłowice. Zobacz niepowtarzalne koncerty i musztry paradne w wykonaniu orkiestr policyjnych, wojskowych, strażackich, młodzieżowych i innych. Jako gwiazda wieczoru wystąpi zespół MIG. Atrakcje dla całej rodziny gwarantowane. Złoty Suzafon. 7 czerwca, punkt 14. Pałac Pawłowice. Mówice, gmina Gorzów Śląski. Patronat honorowy, marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i marszałek województwa opolskiego.
13: Po reklamie.
21: Hej, tu Sarsa, pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Opole i już teraz mój najnowszy singiel. Czy będziemy się pamiętać?

0: Witaj mnie.
1: Och, pamiętamy cię, Sarsa, doskonale. Czekamy, żebyś też nas odwiedziła w stolicy polskiej piosenki, bo ta propozycja muzyczna jest doskonała. Myślę, że będzie nam całe wakacje towarzyszyła. Słuchacie Radio Opole, mamy już 17 minut po godzinie 12, a ja przypominam, że mam dla was podwójne zaproszenie na koncerty niedzielne 63. KFPP. Na początek tam wystąpi Lady Punk, 45 lat tego zespołu będziemy świętować. No, a potem drugi koncert, kiedy mnie już nie będzie, koncert w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej. I tak się składa, że wy też możecie zasiąść na widowni w opolskim amfiteatrze. Mamy dla was podwójne zaproszenia. Skoro mówimy o niedzieli, no to niedziela wielu z was kojarzy się z takim syndromem dnia poprzedniego. No na przykład gwiazdy, jak za bardzo też tam poszaleją w jednym klubie, no to potem będą marzyć o takim rosołku. No i dzisiaj szukam takiej idealnej receptury na rosół i na gwiazdkę, i dla gwiazdy, na gwiazdkę Michelin i dla gwiazdy festiwalu. Z tego, co już udało mi się ustalić, to i Justyna Steczkowska, i Dodal lubią zjeść rosół. No to czekam na wasze propozycje pod 774-541-541 na te przepisy na rosół i na gwiazdkę, i dla gwiazdy. I oto, co też trafiło na naszą skrzynkę.
2: Najsmaczniejszy rosół z 1682, który z pewnością zaspokoił podniebienia gwiazd. Gotowali go kucharze sprowadzeni z Włoch do Polski specjalnie dla królowej Bomby. Składniki to kutka z warzanta, gołębia, kuropatwy i szczęśliwej kurki. Marchew uprawiana w Grenadzie. Pietruszka i por z upraw w Portugalii założonych przez Krzysztofa Kolumba. Mały fenikuł i 3 funty nutki smaków z Włoch. 3 liście banana. 2 kasztany z placu Pigal. 5 nutek z utworu otwierającego festiwal opolski. Bardzo dużo serca, cierpliwości i empatii. Podawane z kluskami włoskimi w zależności od potrzeb. Dziękuję.
1: Jaki to światowy rosół. Ja bym chyba chciała go skosztować, chociaż połączenie bananów z kasztanami, no jakoś wydaje mi się mocno abstrakcyjne. Ale bardzo dobrze, bardzo kreatywnie do tego konkursu podchodzicie i o to właśnie chodzi. 774-541-541. Jaki rosół na gwiazdkę i dla gwiazdy?
3: Rosół justynowo-dodowy. Woda źródlana, marchewka słodka, pietruszka pychotka. Nóżka i skrzydełko, by dietetyczny był. Szczypta uśmiechu, kilka gram gwiezdnego pyłu i lubczyk, by smacznie było. Justyna z Dodą zjedzą, jeszcze Radio Opole odwiedzą.
1: Ale by to było, gdyby sobie razem właśnie usiadły i taki rosół konsumowały. No ja myślę, że paparazzi to byliby w siódmym niebie, a tytułów, ile by w ogóle się namnożyło na ten temat. Oj, to pewnie byśmy mieli z Krzychem co czytać przez cały tydzień. 774-541-541. Podajcie nam przepis na rosół i na gwiazdkę, i dla gwiazdy. Halo, halo?
4: Jako że opolskie dobrą rybką stoi, to zaproponowałbym dosyć oryginalnie rosół z opolskiego karpia. No i do przygotowania takiej zupki będziemy potrzebować standardowo paczkę włoszczyzny, cebulę, trochę przypraw, m.in. sól morską, biały pieprz, kilka nitek szafranu i liść laurowy oraz lampkę wytrawnego francuskiego wina, która mocno wyciągnie smak głównego składnika. No a najważniejszy składnik to oczywiście świeży karp z opolskich wód. Najlepiej taki, który miał ambicje artystyczne.
1: Karp, który miał ambicje artystyczne. No cóż, jak to się mówi, rybka lubi pływać, ale rybka chyba też sobie lubi trochę pośpiewać, jak nikt nie słyszy. 774-541-541. Podajcie nam przepis na rosół i na gwiazdkę Michelin, i dla gwiazdy opolskiego festiwalu. A najlepsza, najbardziej kreatywna odpowiedź zostanie nagrodzona wejściówką podwójną na koncerty niedzielne.

0: Słuchajcie, Radio Opole, powolutku zbliżamy się do 12.30. Niestety w Opolu zaczęło padać, ale to nie szkodzi, bo w polskim amfiteatrze trwają próby i ci artyści głównie pod dachem występują. Wiem, że też w ciepłym i bezpiecznym miejscu, osłoniętym od deszczu, jest Witek Sułek i jego gość, z którym to Witek porozmawia o koncercie hip-hopowym, prawda?
1: Drodzy słuchacze, droga Iwono, razem ze mną jest pan Miłosz Bidziński, reżyser dzisiejszego koncertu hip-hopowego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu, witam wszystkich słuchaczy Radia Opole.
1: I tutaj tak, tytuł koncertu nawiązuje do poprzedniej edycji, to jedno podwórko z dwójką, ale z tego, co już zdążyłem tutaj za kulisami się dopytać, będą istotne zmiany, jeżeli chodzi o scenografię i pomysł w ogóle na to, jak to zaaranżować.
2: No, my próbujemy stworzyć jakiś jeden rodzaj formatu, to opowiadający o tym jednym podwórku, który jest osadzony w tym gatunku hip-hopowym, nie tylko w muzyce rapowej, ale całościowo w hip-hopie, czyli na to się składa muzyka, tekst, graffiti, cała subkultura, ubiory, design, to wszystko tworzy całą kulturę hip-hop i to się mieści w tym formacie jedno podwórko, ponieważ to wychodzi z jednego źródła, z jednej genezy, z jednego DNA i my to próbujemy przetworzyć na estradową sytuację, na sytuację też telewizyjną i opowiedzieć o tym w sposób wizualnie ciekawy.
1: To domyślam się, że będą również elementy graffiti, bo sztuka graffiti, a jest to już sztuka ulicy i wszyscy doskonale wiedzą, że to jest poważna sztuka, dziś poważnie traktowana. Zakładam, że graffiti również nie zabraknie. Ja wiem, że wszystkiego nie opowiem, ale staram się mniej więcej zaostrzyć apetyt słuchaczy i widzów.
2: No ja się bardzo cieszę z tego powodu, że mamy na pokładzie, w zeszłym roku był i również jest z nami w tym roku, Isok, czyli jeden z najważniejszych i najlepszych graficiarzy w Polsce i on rzeczywiście tutaj dużo dołożył od siebie. W ubiegłym roku to zrobił i efekt był piorunujący i w tym roku myślę, że jest jeszcze ciekawiej, mam nadzieję.
1: Jeszcze dowiedziałem się, to dopytam, zobaczymy ile będziesz chciał powiedzieć, samochody. Tak pomyślałem, rzeczywiście często na podwórku raczej jakiś stary samochód, jakiś grat i bardzo często dzieciaki, młodzi ludzie robili sobie w nim taki mini klub, być może nawet nagrywali hip-hopowe przeboje. Nie wiem, czy dziś jeszcze na podwórkach są takie samochody, ale na scenie podobno się pojawią.
2: No pojawią się rzeczywiście auta właśnie wymalowane w graffiti jako element scenograficzny, taki gabarytowo dosyć duży rekwizyt. One tworzą tło naszego koncertu, ale też są elementem pewnej figury ujawniania się wykonawców na scenie. Mam nadzieję, że jest to ciekawe. W ubiegłym roku zrobiliśmy pociąg, w tym roku zrobiliśmy auta, których jest dwa. No to jest ciekawy obiekt do fotografowania i sprawia facetom tutaj, mężczyznom, ale którzy jak widzą ten samochód, raperzy, to zachowują się jak chłopcy. Zresztą ja tak samo. Każdy chce być za kierownicą i tak to działa tutaj w tym przypadku, więc mam nadzieję, że to zbuduje jakiś rodzaj frajdy w oglądaniu, tak samo jak my mamy frajdę w ustawianiu tej sytuacji na scenie.
1: No tak, zwłaszcza, że wiadomo, że artyści hip-hopowi, rapowi lubią się ruszać. Najczęściej jest ich sporo na scenie. Często wchodzą w różnego rodzaju kolaboracje, więc zakładam, że już oni do tych samochodów się dobiorą.
2: Tak, część właśnie tak jak Isok i Wienio już się dobrali, mogąc generalnie zdetonować je przy pomocy sprayów, a co zrobią raperzy, którzy się pojawią dzisiaj na scenie, no to zobaczą państwo w telewizji.
1: Słuchaj, bardzo, bardzo ci dziękuję. Trzymam kciuki, żeby wszystko technicznie również wypaliło. Państwu przypomnę, Miłosz Bidziński, reżyser dzisiejszego koncertu hip-hopowego, był moim i waszym gościem. Dzięki śliczne.
2: Bardzo dziękuję i do zobaczenia w Opolu.
1: A ja z państwem jeszcze się usłyszę, dlatego że ruszają próby i pierwsi artyści już przyjechali do amfiteatru. Odwiedzą też nasz namiot Radia Opole.
0: No i pięknie dziękujemy, Witku. Za moment zresztą ponownie się połączymy, bo z tego co wiem, krążą już wokół ciebie piękne, utalentowane artystki, także zostańcie koniecznie z Radiem Opole. A już teraz inne utalentowane dziewczyny. Natalia Grosiak, Bela Komaszyńska i Katia. Co chcę, to mam. To oczywiście jeden z hymnów Babiego Lata.
3: Jeśli będziesz tam, ja pójdę za tobą.

0: Blanka i Dance to This w Radio Polo. Za 20 minut będzie godzina 13, a po polskim amfiteatrze przypominam Witek Sułek, który już dotarł do artystek, które to zobaczymy już dzisiaj w koncercie hip-hopowym na scenie. Halo, halo, kogo ty tam masz ze sobą?
1: Droga Iwono, drodzy słuchacze, razem ze mną kolejne artystki, które wystąpią dziś na koncercie hip-hopowym i mają i prawdziwe imiona, nazwiska oczywiście, ale jako artystki występujecie pod pseudonimami. Przedstawcie się.
2: Weronika Ładosz, aka Wajka.
3: Ryfari in the place to be.
4: Ania Schmidt-Werajkon, siema.
1: Siema. Ja jestem słaby w takie ziemalskie odzywki, chociaż mordeczkę ogarniam i kilka niektórych takich zwrotów ziemalskich. Nie, mam po prostu w klatce chłopaków, którzy słuchają, bo rzeczywiście wszyscy potwierdzają to, że hip-hop i koncert hip-hopowy to jest dobre miejsce i dobry czas, żeby w Opolu nareszcie był na tej dużej, normalnej scenie, a nie tylko offowej, no bo jest to muzyka słuchana przez miliony i to nie tylko młodych ludzi. Zgodzicie się?
2: Jak najbardziej. Uważam, że rap prezentowany na scenie opolskiej w tym roku jest słuchany przez wszystkich ludzi, od najmłodszych do wręcz takich, którzy pamiętają początki hip-hopu.
1: I do tego jest większa jeszcze w tym roku reprezentacja kobiecego hip-hopu i rapu, co mnie osobiście bardzo cieszy, bo uważam, że coraz więcej kobiet się pojawia, mało tego, zgarniają ważne nagrody, no i chyba poruszają ważne tematy. Jak dla mnie, z tego, z czego posłuchałem, to głębiej wchodzicie w ludzką psychikę, w emocje, takie stany jak depresja, próby samobójcze i tak dalej. To są te tematy, których mężczyźni przez wiele lat jakoś tak mniej chętnie poruszali. Jest tak rzeczywiście u was też?
2: Być może tak jest. To też nie jest tak, że kobiety się pojawiły. Kobiety jakby istniały na ziemi od początku dziejów. Ale tak, rzeczywiście znalazło się dla nas miejsce w tych slotach koncertowych, mówiąc językiem branżowym. Natomiast co do ekspertyzy, kto używa jakich tematów więcej, no to już musiałby być jakiś statystyk, który te korelacje wychwyci. Niemniej jednak zgadzam się, że mamy jako scena damska dużo bardziej aktualne tematy też, być może nawet można powiedzieć progresywne. Nie trzymamy się aż tak status quo i my dzisiaj też zaprezentujemy na przykład utwór, który jest no nie taki w kanonie znowu.
1: No tak, bo rzeczywiście tutaj, jeżeli chodzi i o muzykę, i o elementy śpiewane też, ten hip-hop i rap już nie jest tylko i wyłącznie, stąd jesteście we trzy, że coraz więcej jest takich elementów z innych gatunków i to wszystko się ładnie miksuje.
2: No tak, zgadza się. Odkąd mamy okazję i szczęście grać z Ryfą, no to tworzymy swoje harmonie, melodie, uzupełniamy to muzyczno-wokalnie, więc to też jest inny, myślę, wydźwięk dla odbiorcy, no i dla nas też niesamowita, bogata komnata możliwości, o tak powiem.
1: A jak, jeżeli chodzi o pracę nad tekstami i całymi układami, pracujecie też wspólnie, czy tylko jedna z was wszystko ogarnia, a reszta dopracowuje resztę? Bo wiecie, jak są takie teamy, bardzo często zresztą hip-hopowi artyści występują w kilka osób, prawda? To jest bardzo częste zjawisko, to jedno podwórko pasuje, że jesteście jedną wielką rodziną i ekipą, ale zawsze mnie zastanawiał, jak potem jest, kto co ma, który element wykonać, który część, ile wrzucić od siebie, czy rzeczywiście wymieniacie się pomysłami, pracujecie razem nad utworem?
4: Ryfa odpowiada za koncept, nie? Za tekst, Panama za beat. Pozdrawiamy serdecznie. A jeżeli chodzi o harmonię, o chórki, całość, stroje, choreografię, wymyślamy je razem, dżemując na próbach, kminimy po prostu, jak to można zrobić inaczej, co można dodać, upiększyć, i docieramy się w tym i każda rzuca pomysłami i to jest ekstra, bo muzyka nie ma granic, po co ją ograniczać?
1: No tak, to prawda i myślę, że ten koncert dzisiejszy to dokładnie pokaże, że nie ma granic. Słuchajcie, trzymam mocno kciuki za to, żebyście poruszyły cały kraj. Przede wszystkim dotarły też do tych słuchaczy, którzy na co dzień być może hip-hopu nie słuchają, mają o nim dosyć oględne pojęcie i będą mieli okazję się przekonać, jak bogata jest to muzyka i przede wszystkim jak bardzo ważny przekaz. Dziękuję wam ślicznie.
2: Dzięki serdeczne.
4: Bardzo dziękuję, pozdrawiamy.
2: Dzięki.
3: Hello Polo Girls.
1: Hello Polo Girls był też z nami. A ja do was jeszcze za chwilę wrócę. Do usłyszenia. Cześć Iwono.
0: Elo, elo, bardzo dziękujemy. Bardzo mi się podobało. No Witek coś czuje, że odmłodniał w ogóle przy takim towarzystwie. A my gorąco zachęcamy, żeby już dziś o 20 włączyć Opolski Festiwal, bo przed nami kolejne fascynujące koncerty.

0: Reklama. Co masz?
1: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chipsy Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Szukasz miejsca na rodzinny dzień w miłej atmosferze? Zajazd pod Niedźwiedziem w Dębskiej Kuźni to nie tylko kuchnia pełna naturalnych smaków. To także park dla dzieci, ognisko, rowery i leśne spacery. A po wszystkim relaks przy kominku lub w otoczeniu przyrody. Zorganizujesz tu także wesele lub inne przyjęcie okolicznościowe z noclegiem w komfortowych warunkach. Zajazd pod Niedźwiedziem. Tu naprawdę odpoczniesz, dobrze zjesz i na pewno wrócisz. www.podniedźwiedziem.pl.
5: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa Lis Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
6: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
7: Po reklamie. Już prawie 13. Przypominam, że słuchacie Radio Opole w Światowy Dzień Środowiska. To piątek, 5 czerwca. Sprawdźmy, jakie są najnowsze wiadomości o 13.
8: We Włocławku 5-latka wypadła z 11 piętra. Dziewczynka przebywała pod opieką pijanej matki. W tym roku nie będzie zawodów driftowych w Kietrzu.
9: W sytuacji, w której brakuje nam na chleb, trudno jest kupować czekoladę.
8: A szef MON apeluje do ukraińskich władz, by przemyślały kontrowersyjną decyzję w sprawie nadania imienia jednej z jednostek wojskowych.
6: Wiadomości Radia Opole.
7: A dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Daniel Klimczak. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, zaczynamy od zachodniopomorskiego. To nie złote algi odpowiadają za śnięcie ryb i skorupiaków w Odrze w okolicach Szczecina. Wyniki pobranych kilka dni temu próbek wody podał tamtejszy wojewódzki inspektorat ochrony środowiska. Na rzece i jej rozlewiskach trwa akcja sprzątania martwych ryb. Na miejscu jest Aneta Łuczkowska.
10: Od rana po rozlewisku Odry pływają patrole Straży Rybackiej, ale też zaangażowani w akcję wędkarze, mówi Mariusz Kiriaka z Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie.
11: Ryby są przez wiatr zepchnięte w trzcinowiska i po prostu trzeba tych ryb szukać i je wyciągać. Każda taki kilogram ryby wyciągniętej to jest mniej biogenów, mniej azotu, mniej fosforu w wodzie i mniej przyduchy.
10: Przyducha zdziesiątkowała też żyjące w Odrze skorupiaki, a ich niestety nie da się wyciągnąć. Woda ma nadal złe parametry, choć złotej algi w niej nie ma, to jest bardzo dużo azotu i fosforu, a co za tym idzie, masowo mnożą się glony. To złe wieści, tłumaczy Michał Ruczyński z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
12: Intensywny rozwój fitoplanktonu prowadzi do zaburzeń tlenowych w wodzie.
10: Wraz ze zmianą pogody ruszył nurt w Odrze i jest szansa, że wkrótce napłynie bogatsza w tlen woda. Na razie warunki w kanałach są wciąż ekstremalnie złe.
8: 5-letnia dziewczynka wypadła z okna wieżowca we Włocławku. Dziecko przeżyło i zostało przetransportowane do szpitala. Ze wstępnych ustaleń wynika, że dziewczynka była pod opieką pijanej matki. Podkomisarz Renata Wróblewska-Czaplicka z Komendy Policji we Włocławku mówiła, że funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu około 10 rano.
13: Według relacji osoby zgłaszającej miała wypaść z okna 11 piętra. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala przy pomocy lotniczego pogotowia ratunkowego. Jak ustalono, dziecko było pod opieką matki. Okazało się, że posiadała w organizmie promil alkoholu.
8: Trwa ustalanie okoliczności zdarzenia.
6: Południowe wiadomości Radia Opole.
8: Szef MON wystosował do ukraińskich władz apel o odstąpienie od decyzji nazwania jednej z jednostek wojskowych imienia Dnia Bohaterów UPA. Władysław Kosiniak-Kamysz adresował list m.in. do swojego ukraińskiego odpowiednika. Na razie jednak brak jest oficjalnych reakcji Kijowa. Szczegóły zna Paweł Buszko.
14: Szef polskiego resortu obrony apeluje o ponowne rozważenie decyzji o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Jak podkreśla, państwowa gloryfikacja UPA jest dla Polaków nie do przyjęcia. Mimo że apel został opublikowany w środę, na razie ani ukraiński resort obrony, ani biuro prezydenta oficjalnie się do niego nie odniosły. List opublikowały za to niektóre ukraińskie media.
8: A w tym roku nie będzie zawodów driftingowych w Kietrzu. Jednym z powodów takiej decyzji są zbyt wysokie koszty organizacji wydarzenia. W federacji, z którą do tej pory organizowano zawody, nastąpił rozłam, co także zaburzyło proces przygotowań, mówi dyrektor Centrum Kultury i Sportu Tkalnia w Kietrzu Michał Fita.
9: Nie mając też jasności, jak to środowisko driftingowe zareaguje na podział, w którym kierunku rozwiną się przyszłe tury, zaproponowałem, żeby może ten jeden sezon się wstrzymać i przyjrzeć z boku.
8: Jak słyszymy, do tego dochodzą spore wydatki na inwestycje, które w ostatnim czasie poczyniła instytucja. I jeszcze jedno doniesienie. Pierwsza płatność z Safe trafiła właśnie na konta polskich firm. Poinformowała o tym w mediach społecznościowych pełnomocnik rządu do spraw Safe Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jak podkreśla, nastąpiło to tydzień po podpisaniu kontraktów. Polska jako pierwsza przystąpiła do unijnego programu pożyczkowego i jest jego największym beneficjentem. Może z niego otrzymać do 44 miliardów. Euro.
5: O polska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
7: Solidnie nam się rozpadało w stolicy regionu. Temperatura spadła do 15 stopni, ale temperatura odczuwalna to tylko 11, także ubierzcie się dzisiaj ciepło i koniecznie, jeśli wychodzicie teraz w to popołudnie deszczowe, to zabierzcie ze sobą parasolkę albo płaszcz przeciwdeszczowy. Od 16 do 19 stopni dzisiaj maksymalnie, może jeszcze wieczorem troszeczkę ta temperatura nam się podniesie. Na razie nie ma na to perspektyw. Nocą od 9 do 11 stopni, jutro od 22 do 24 i będzie znacznie więcej słońca, a niedziela będzie całkiem przyjemna, do 25 maksymalnie.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: 5 minut po 13. Dzień dobry, kochani, witajcie w piątek, to już piąty dzień czerwca. Słuchacie Radio Opole na naszej antenie Soundbird, który będzie śpiewał, że czuję się świetnie, ja też się czuję świetnie wspólnie z wami. Iwona Tokarska, Paweł Oliwa, dzień

0: Operacja się udała. Od marca do maja, od Drohiczyna do Nowej Soli ponad 1300 akcji, ponad 40 tysięcy wolontariuszy, prawie 800 ton zebranych odpadów. Pytacie, jaka operacja? Operacja Czysta Rzeka. Sprzątamy do czysta rzeki i lasy od morza do Tatr, od Bugu do Odry. Organizator Fundacja Czysta Rzeka. Sponsor główny sieć sklepów Biedronka. Sponsor strategiczny polska marka Duffy. Dziękujemy i do zobaczenia nad czystą rzeką. Operacja Czysta Rzeka.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
2: Obojętność niejedno ma oblicze, gdy dotyczy dzieci. Jej skutki mogą być szczególnie dotkliwe, długofalowe i często nieodwracalne. Nie bądź obojętny. Rodzina jest dla dzieci. Zachęcamy do otoczenia troską dzieci, które potrzebują miłości i wsparcia. Dowiedz się, jak funkcjonują rodziny zastępcze. Przeciwdziałaj obojętności i stwórz najmłodszym dom i rodzinę, na jakie zasługują. Dzięki naszej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu pomożemy i zapewnimy Ci wsparcie, szkolenia i towarzyszenie w tej niezwykłej podróży. Aby dowiedzieć się więcej, zgłoś się do najbliższego powiatowego centrum pomocy rodzinie lub do publicznego ośrodka adopcyjnego w Opolu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027.
3: Prudnik zaprasza na 27. wystawę twórców ludowych i rzemiosła artystycznego pogranicza polsko-czeskiego. Od 5 do 7 czerwca na kompleksie sportowym przy ulicy Kolejowej czekać na Was będą wyjątkowe rękodzieło, regionalne smaki, pokazy rzemiosła, koncerty w niezwykłych brzmieniach, od muzyki folkowej po pop i rock oraz niepowtarzalna atmosfera, której możesz doświadczyć tylko w Prudniku. Spotkaj wspaniałych twórców, odkryj oryginalne wyroby i spędź wyjątkowy weekend w Prudniku. Szczegóły na stronie asipprudnik.pl.
4: Po reklamie.

0: Duet na fali.
1: Mamy 17 minut po godzinie 13. Ken Loggins Foot Loose za nami. Oczywiście na naszej antenie. My, przypominam, szykujemy się do kolejnych koncertów 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. W studiu mam dla was podwójne zaproszenie na niedzielę, czyli na koncerty 45-lecia jubileusz Lady Punk oraz, kiedy mnie już nie będzie, to będzie koncert w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej. Pytanie do was dzisiaj jest takie nieco podchwytliwe, intrygujące. Podajcie mi przepis na rosół i na gwiazdkę Michelin i dla gwiazdy Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. I oto kolejna propozycja.
2: W cichutkim, tłuściutkim, pyrkającym, żółciutkimi oczkami jacuzzi wylegują się białe, zielone, czerwone warzywka. Do tego dokładamy około 5 godzin cierpliwości, który to czas wykorzystujemy na przykład na słuchanie melodyjnych, zatem nieco starszych, festiwalowych przebojów. Jeśli rosół ma być dla pani Dody, to dajemy nieco więcej lubczyku. Smacznego.
1: A że lubczyk to tak przyspiesza bicie serca i prowokuje do jakichś romantycznych kroków? No czemu nie? 774-541-541. Podajcie przepis na rosół i na gwiazdkę Michelin i dla gwiazdy Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Czasu coraz mniej, czekam na wasze ostatnie propozycje. A propos rosołu, to już mówiłam wam, że Justyna Steczkowska lubi rosół, Doda też lubi rosół, a za chwilę zapytamy osobiście panią Justynę Steczkowską o to, jakie składniki muszą wylądować w garze.

0: Duet na fali.
1: Mamy 24 minuty po godzinie 13 i przenosimy się do polskiego amfiteatru, gdzie jest Witek Sułek ze swoim kolejnym gościem. Och, to znakomita artystka.
2: Razem ze mną jest pani Natalia Kukulska. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
2: I drodzy państwo, myślę, że będzie, no nie wiem, czy dużym zaskoczeniem, niespodzianką, ale pani Natalia Kukulska, poza tym, że fantastycznie wystąpiła wczoraj ze swoim recitalem, to dziś pojawi się również na koncercie hip-hopowym.
3: Tak, jedno podwórko. Tak, wczoraj super jedynki i taki medley z moim zespołem jubileuszowym, więc zmieściłam, nie sprawdzałam rekordów Guinnessa, ale w ciągu 11 niecałych minut 9 utworów, żeśmy tam muzycznie wpletli, a dzisiaj koncert hip-hopowy, gdzie jestem gościnią, numer raz, gdzie rzeczywiście to jest takie naturalne połączenie, ponieważ numer raz zaprosił mnie na swoją ostatnią solową płytę Żyje się tylko raz i tam nagraliśmy wspólnie kawałek pod tytułem Szczęście. Bardzo taki chilloutowy, chillowy, ma klimat naprawdę radosny, fajny, ma świetny groove, wyprodukowany przez DJ-a Elprom, więc...

0: pojawia, a jakoś tak zazwyczaj te gatunki traktowano oddzielnie. Natomiast myślę, że już najwyższy czas pokazać, że to długiego czasu naprawdę są fantastyczne utwory, może nawet takie, które powinny być już nie w osobnym koncercie, ale po prostu na tej głównej scenie w ramach normalnego koncertu.
1: W ogóle super, że w Opolu zmieścił się taki koncert i że świat hip-hopowy no nie traktuje tego takiego pojawienia się w Opolu jak śmierdzącego jajka, bo też tak było, że no wiadomo, że telewizja, że to komercja, to jest muzyka, która po prostu jest też częścią popkultury. Jeżeli to jest konkurs, festiwal polskiej piosenki, to fantastycznie pokazać, że ten gatunek jest fajny, bogaty, dać mu w ogóle sceniczną oprawę, realizację telewizyjną, no świetnie, że jest ten koncert. Natomiast jeśli chodzi o łączenie muzyki, to ja zawsze wiedziałam i lubiłam to, że muzyka jest taka elastyczna. Moja pierwsza taka współpraca z hip-hopem to był Tede i 2003 rok i piosenka Kamienie, która, no teraz można nawet tak powiedzieć, nie chcę, żeby to zabrzmiało nieskromnie, ale mówią o niej, że to jest w ogóle ikoniczna sytuacja, ponieważ rzeczywiście wtedy i Tedemu się dostało i mnie się dostało w ogóle, że to mezalians jest muzyczny. A okazuje się, że byliśmy pionierami i że tak powiem, protoplastami takich rzeczy, jeśli chodzi o Polskę, bo wiadomo, że na świecie takie rzeczy się działo, więc oby więcej takich melanży.
0: O tak, tego życzę i sobie, i pani, i słuchaczom, i wielu udanych też duetów na także autorskich płytach, a myślę, że dzisiejszy pani udział w tym koncercie też pewne bariery i schematy na pewno przełamie. Pani Natalia, bardzo dziękuję.
1: Ja bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam na jubileuszową trasę koncertową jesienną. Tam będą mezalianse różne. Po prostu będę dotykała repertuaru od moich początków do teraz, więc będzie się działo. Bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam słuchaczy.
2: Natalia Kukulska razem z Witkiem Sukiem. Och, te nogi Natalii, ja już po prostu widziałam wczoraj na scenie, wygląda rewelacyjnie. A jeszcze warto podkreślić, że właśnie podczas tegorocznego festiwalu Natalia Kukulska będzie miała przyjemność odsłonić swoją gwiazdę w Opolskiej Alei Gwiazd na opolskim rynku. Także mam nadzieję, że tam przybędziecie i będziecie wspólnie z nią śpiewać.
3: Radio Opole.

0: za 27 minut wybije 14 i z wielką radością mogę wam przekazać, że w naszym studiu jest już pani Justyna Steczkowska i Milena Zuś.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Proszę bardzo, tak wymyślaliście składniki rosołu dla pani Justyny Steczkowskiej, że przybyła do nas do studia. Pani Justyno, dzisiaj takie mieliśmy pytanie konkursowe właśnie, jaki rosół ugotować, z jakich składników musi się składać, żeby pani smakował.
2: Rosół?
0: Między
2: taki
0: innymi
2: zwykły?
0: Pani, tak.
2: O, wow. No, jak to rosół? No, trzeba mieć tak zwaną podstawę, czyli tam marchewka, pietruszka, seler, zielona pietruszka. Ja też dodaję, znaczy głównie moje dzieci, ja tylko proszę, bo ja tak głównie to tak średnio. Lubczyk, który rośnie w naszym ogrodzie, on jest bardzo intensywny i ten rosół, nie można go dać za dużo, bo jest, no, jest bardzo ostrym ziołem. No, oczywiście kurczak najlepiej z wolnego wybiegu, bo te inne mają w sobie zbyt dużo antybiotyków, więc szukamy takich, które mają najmniej tego.
0: Czyli trochę wysokiej
2: wołowinki,
0: jakości.
2: No, mięso, które jest zdrowe, bo ono ma w sobie mnóstwo witamin, jest nam potrzebne niewątpliwie, ale trzeba szukać takiego, które ma jak najmniej antybiotyków w sobie, bo to jednak to wszystko w tej wygotowanej zupie zostaje i, i pochłaniamy to, więc trzeba być, no warto o tym pamiętać.
0: Tak? Złote rady.
2: No i imbir. Nie zapominajcie państwo o imbirze, bo jest świetny do rosołu.
0: Złote rady od pani Justyny Steczkowskiej. Widzimy, że jest uśmiechnięta, dobrze odżywiona i chyba już przygotowana na swój jubileusz 30-lecia pracy artystycznej.
2: No bardzo. Przygotowywaliśmy się wiele, wiele dni, tygodni w zasadzie, bo to oprócz tego, że jest tutaj ze mną wspaniała Milenka Zuj, która jest waszą tutaj wizytówką opolską, tak. Była ze mną już i w Eurowizji, i w trasie koncertowej Era Czarodoro i teraz jest z nami w trasie koncertowej. Jest taką naszą iskierką w zespole. Jest najmłodsza z nas, niezwykle pracowita, utalentowana, śliczna, a przy okazji miła, empatyczna i cudownie się z nią pracuje.
0: Ale w ogóle ona dojrzała tutaj przy pani,
2: ale
0: tak
2: jak?
0: Muszę powiedzieć.
2: Znaczy przy nas, wiesz, bo
1: tak.
2: Mamy bardzo fajnych tancerzy, fajną ekipę, więc specjalnie dla niej poprosiłam tancerzy, żeby nie przeklinali, dopóki nie skończę 15 lat.
1: I to dał. Parę miesięcy temu
2: więc
1: to się wydarzyło.
2: Bardzo się staraliśmy być tak.
0: Aż
2: w końcu
0: słowa,
2: 18 lat minęło i zaczęło się.
1: I zaczęło się.
2: Oczywiście tak pół żartem, pół serio, ale traktowaliśmy ją z dużą taką atencją dziewczynki, która rusza z nami w trochę dorosły świat. Tyle tylko, że ten dorosły świat jest różny, w zależności od tego, kto nim zarządza, więc ja mam olbrzymią empatię do dzieci, no to była nastolatka wtedy, ale jak gdyby też mam nastoletnią córkę w domu, wiem z czym się wiążą te drobne problemy i wiem jak bardzo trzeba być ostrożnym w ferowaniu jakichkolwiek wypowiedzi, nie mówiąc już o tym, że jeśli przebywa taka dziewczynka, pracując jednak w bezpiecznym środowisku, w którym wie, że nic jej się nie stanie, w którym jest szanowana, podziwiana, to naprawdę rośnie w siłę. Ja trochę mi się, trochę jestem wzruszona teraz, jako taka twoja mama trochę artystyczna, że pamiętam jak skończyło się Eurowizja i w zeszłym roku spotkaliśmy się w Opolu na tata nas zaprosił.
0: Era Czarodoro, tak,
1: to była trasa koncertu.
2: Tata zaprosił, żebyśmy się wszyscy spotkali, więc było nam bardzo miło. No i właśnie tak przypominaliśmy sobie, jak to nasza Milenka zaczynała z nami. I tak szczerze powiedziałam o tym, że to jest niesamowite, jak w tak krótkim czasie, mając dobre zaplecze ze sobą, ludzi, którzy ją kochają i wspierają, ale też to jest oczywiście jej talent i pracowitość, to przede wszystkim z tej dziewczynki, która była no po prostu jednak dziewczynką, tak? Wyrosła tak niezwykła tancerka, o takiej świadomości swojego ciała i bycia na scenie. No bo to, że ona pięknie tańczyła, wszyscy widzieliśmy, tylko że do tańca, tak jak do śpiewania i do każdej artystycznej drogi jest potrzebna świadomość człowieka, która się rozwija razem. To jest krok po kroku, tego się nie da przeskoczyć z dnia na dzień. Trzeba chcieć. I cieszę się, że byliśmy taką cegiełką w rozwoju jej naprawdę niezwykłego tanecznego talentu.
1: Ojejku, ja również dziękuję. Bardzo mi jest miło, naprawdę niesamowicie komfortowo czuję się z całą ekipą, z panią. Jestem tak wzruszona tak naprawdę i wdzięczna, że mogę występować i rozwijać się przy tak cudownej artystce, ale też po prostu osobie. Naprawdę cudownie mi się z panią tak prywatnie też spędza czas, rozmawia.
2: To prawda. Cieszymy się, tak. Zawsze zamawiają
1: jest
2: dziewczynki.
1: Zawsze miło.
2: Lata macze, tak? Macza latę.
1: Macza latę, tak, to nasza
2: ostatnio
1: tradycja na próbę.
2: Tak, pychaj przed próbą.
1: Także tak się przygotowywaliśmy do Opola, to była nasza siła, energia dodatkowa, tak, do treningu.
2: Ale Ale tak poza tym to jest wiele, wiele godzin pracy, wiele. Te wszystkie nasze tańce na scenie i podwieszenia, no to są... Staramy się po prostu zrobić dla naszej publiczności, publiczności opolskiej i ludzi przed telewizorami, coś, co ich zachwyci w tym naszym 30-leciu, coś, co będzie inne. Wierzymy wszyscy, że się spodoba, bo poświęciliśmy temu bardzo dużo czasu.
0: Do tego występu przeboje. Jeszcze pani Justyno za moment wrócimy, dobrze, bo pora zapowiedzieć piosenkę. To wow, jest piosenka wspólnie z pani synem nagrana, stworzona.
2: A, świetnie.
0: Za karę.
2: Za karę, tak, to dzisiaj był właśnie, jakoś premiera była wczoraj, tak.
0: Tak, tak. Ogólnopolska tak, w Radiu tak, Opole, muszę powiedzieć, byliśmy
2: pierwsi. Bardzo się cieszymy.
0: Także już teraz gramy Justyna Steczkowska i Leon Myszkowski.
2: Podoba remiks Steczkowska-Myszkowski, tak.
1: Słuchamy.

0: festiwalowe granie w Radiu Opole.
1: Za 19 minut wybije 14. Justyna Steczkowska wspólnie z synem. Taki remiks właśnie tej znanej już i ulubionej piosenki zaprezentowała na naszej antenie, a już dzisiaj wieczorem usłyszymy właśnie tę samą piosenkę w Opolskim Amfiteatrze. Prawda, panie Steno?
2: Właśnie powtarzałyśmy sobie z Milenką choreografię.
1: Tak, choreografię na
2: dzisiejszy wieczór. Ja muszę pamiętać, że jak się odwracam, to nie mogę przejść za czerwoną kreskę, bo wtedy operator mnie nie złapie. To jest tysiące myśli, a cały czas trzeba śpiewać.
1: Ile utworów usłyszymy?
2: Usłyszymy tak naprawdę medleje, oczywiście Dziewczynę Szamana, usłyszymy Oko za oko, Stu policjantów, Zakarę, które słyszeliście państwo. To jest, piosenki są w medleju, więc nie są w całych formach, bo jest tylko niecałe pół godziny recitalu, co i tak jest dla telewizji dużą ilością czasu.
1: Tak.
2: W drugiej części to, co już jak gdyby buduje od jakiegoś czasu, czyli naszą taką słowiańską siłę, opowieści o tym, skąd pochodzimy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, czyli cała ta moja filozofia bycia na scenie od wielu lat. Człowieka w kontekście wszechświata i tego, jak się tutaj w tym wszystkim odnaleźć. I będzie Witcher, będzie oczywiście...
1: Gaja.
2: Będzie Gaja, jeśli publiczność Polska zażyczy sobie bisu, to na pewno będzie Gaja.
1: Pewnością.
2: Tak, no i piosenki tak naprawdę z płyty Witch Tarohoro. Połączone też w medleje, więc mam nadzieję, że będzie pięknie.
1: Pani Justyno, ja już widziałam zapowiedź w social mediach, że pani znowu zawiśnie nad sceną. Ba, pani będzie wirować nad tą sceną.
2: No, kosztowało mnie to trochę pracy, te moje wygibasy. Ponieważ wisieć jest trudno, bo to jest tak trochę jak oglądaliście państwo na pewno Potop, to tam Azja był rozciągany na takim tym i to jest bardzo bolesne. I rzeczywiście jak się wisi dłużej, tak jak w Gai wisiałam, bo jak wiszę na samym koncercie, to jest tam około 40 sekund, to jest, ciało się skupi, jest dużo adrenaliny, to jest okej. Ale każda próba powoduje, że bardzo się to wszystko rozciąga, ręce, mięśnie i potem naprawdę to boli. Więc to nie jest takie łatwe, jak się wydaje. No ale to kręcenie się jest dla mnie nowością. Myślałam, że to jest, pójdę, poćwiczę, będzie okej, ale i oczywiście ćwiczyłam, byłam na wielu próbach, ale po pierwsze trzy próby to był naprawdę koszmar. Co kilka obrotów musiałam zjeżdżać w dół, iść na zewnątrz, brać oddech, ponieważ błędnik totalnie dostaje szału dla kogoś, kto to robi pierwszy raz. No, jedyne co to, wszystko masz tutaj, chce ci się wymiotować. Musisz naprawdę opanować to wszystko, to wymaga czasu, więc wiele razy musiałam tam pójść po to, żeby państwo zobaczyli to zaledwie 20 sekund. Ja byłam tam kilkanaście godzin w różnych dniach, w każdym wolnym czasie, pomiędzy egzaminami córki, swoimi własnymi koncertami. Więc nie ukrywam, że jestem psychicznie zmęczona ilością tego wszystkiego, co się dzieje. Bardzo szczęśliwa i wdzięczna, że w ogóle publiczność w ciągu tych 30 lat wciąż gdzieś podąża za mną, ale tak marzę o tym, żeby po prostu usiąść w ogródku i o niczym nie myśleć.
1: To już po weekendzie. Mam pani Justyna.
2: Wtorek i środa mam wolne, bo potem znowu jest szał i jestem taka szczęśliwa, czekam na te dni, pójdę po kwiaty.
1: Milena, muszę ciebie zapytać, bo Milena Zuj oczywiście z nami, czyli genialna tancerka w teamie Justyny. Milena, ile razy będziecie się przebierać? I jak ty ćwiczyłaś te przebiórki?
3: Tak, to prawda, ćwiczyłam w domu.
2: Mamy stoperem w ręce.
3: Tak, ze stoperem, z całą moją torbą po prostu ciuchów. Włączałam stoper i faktycznie z Witchera na każdą falę, na po prostu wszystkie numery ćwiczyłam te przebiórki, aby po prostu jak najszybciej to zrobić. Tak. Najlepiej w 5 sekund to by było w ogóle czat.
2: Ale no i tak macie na to 30, to jest bardzo mało.
3: Tak, jest to wymagające, ale tak, jest ta adrenalina, że już za 5 sekund wejście na scenę.
2: Na żywo.
3: Żywo. Jest adrenalina zdecydowanie, ale ja to uwielbiam. Ja uwielbiam tą adrenalinę. Bycie na scenie, tańczenie to jest coś, co ja kocham i w ogóle jako Opolanka. Niesamowicie się cieszę, że mogę wystąpić na takim ikonicznym po prostu wydarzeniu w moim mieście. To jest zdecydowanie spełnienie moich marzeń. Jak zaczynałam współpracę z panią Justyną, to w ogóle marzyłam, żeby wystąpić na festiwalu i to się staje teraz.
2: A jeszcze ja sobie tak przypomnę, wczoraj oglądając festiwal, pomyślałam, Boże, jak pięknie, że wciąż jest ten festiwal, pomimo tylu różnych lat, oczywiście problemów z różnymi rzeczami związanymi, bo tak rzadko już można usłyszeć muzykę na żywo w telewizji, z różnych powodów, no głównie oszczędności i tego, że też świat się zmienił. Natomiast Opole wciąż ma orkiestrę, którą państwo widzą, ale nie tak często jak artystów, ale na górze siedzi wielka orkiestra, która gra na żywo. Wszyscy oni grają na żywo, my śpiewamy na żywo. Tam nie może być playbacków, pół playbacków. Są oczywiście jakieś tam sceny dodatkowe.
1: Tam trzeba pilnować dźwięków.
2: Tam trzeba wszystkiego pilnować. Tam naprawdę to jest takie... w zasadzie z festiwali, które oglądamy w telewizji, ostatni bastion takiego naprawdę kultury, która jest kulturą dźwięku. Świetni realizatorzy, zawsze tam w tym roku siedzi zresztą na ogół co roku i Wojtek Łopaciuk i Michał Mielnik. No, fantastyczni ludzie, którzy panują nad całym tym dźwiękiem, nad wokalami wokalistów z bardzo dużym doświadczeniem przez te wiele lat przy różnych festiwalach, programach. Jestem im bardzo wdzięczna, bo jednak to, co słyszy publiczność przed telewizorami...
1: To ich zasługa.
2: To jest, tak, to jest też ich zasługa. No, wiadomo, artysta musi zaśpiewać jakoś, bo oni nie wyczarują tak dźwięku czy braku fałszów, ale stają na wysokości zadania, żeby to naprawdę brzmiało. I jestem im wdzięczna, bo słuchałam wczoraj sobie po prostu jako zwykły widz przed telewizorem wieczorem. Mówię, Boże, jaki to jest odpoczynek dla ucha, że wychodzą artyści, którzy naprawdę już mają ze sobą duże doświadczenie w śpiewaniu. To wszystko jest na żywo. I to wszystko jest po prostu pełne emocji, takiego ludzkiego...
1: Śpiewania live.
2: Po prostu live, tak? Tak. Dzisiaj tak, w dobie AI, kiedy wszystko można zrobić za nas i to jest jeszcze świetniejsze niż my, warto pamiętać o tym i doceniać takie chwile, jakim jest festiwal w Opolu niewątpliwie, bo to wszystko
1: słowa
2: jest żywe, prawdziwe, ludzkie, pełne emocji i chociaż bywa niedoskonałe, to jest naprawdę nasze. Chrońmy takie rzeczy, bo to są nasze ostatnie lata. Nie wiemy, w którą stronę to pójdzie.
1: Justyna Staczkowska tak i Milena Zdzuj już tak dzisiaj wystąpią.
2: Zapraszamy
1: na
2: Państwa dzisiaj po 21:00. Proszę, bądźcie przed telewizorami, tak, bawcie się na naszym 30-leciu, bo mam nadzieję,
3: będzie
2: warto.
3: Szał.
2: Będzie szał. A ja Państwa tradycyjnie zapraszam na koncerty. Gramy w tym roku dużo koncertów ze swoimi przebojami, ale gramy też niezwykłe koncerty biletowane. Jeden z nich niedaleko Opola we Wrocławiu, już jesienią. Gramy wielki takie show Roma Symfonika. Naprawdę fantastyczne. To jest romska kultura z polskimi słowami, stworzona przez Bobana Markowicza, bardzo słynnego romskiego Serba, który po prostu robi świetną muzykę. Ja 10 lat temu wydałam tę płytę, pojechaliśmy w trasę i to był prawdziwy szał.
1: I mam nadzieję, latach
2: że postanowiłam wrócić, ponieważ
1: tak
2: mam 30-lecie i niektóre płyty powtarzam dla swoich fanów. Jedną z nich właśnie we Wrocławiu, w Narodowym, w Boże, no. Proszę przypomnieć najpiękniejszą salę we Wrocławiu. Wypadło mi z głowy znowu.
1: Opera, tak?
2: Nie, nie, też piękna. No.
1: Hala Stulecia.
2: Nie, też piękna. Jeszcze trzecia. Nowa.
1: W każdym razie wszystko znajdziecie na plakacie.
2: Tak, dokładnie, wszystko znajdziecie na plakacie. Zapraszamy jesienią. Zapraszam
1: na Wrocławiu. Oczywiście tak. Justyna Staczkowska. Dziękujemy,
2: dziękujemy za
1: spotkanie.
2: Dziękujemy bardzo. Za i zapraszamy na festiwal.
3: Tak.
2: Przepraszam cię. Ciągle bym wydał.

0: Ależ to był piękny program. Ania Iwanek opowiadała o tym, jak jeździ się po Opolu rowerem, a Justyna Steczkowska zdradziła swój idealny przepis na rosół. No to są genialne chwile, które na pewno pozostaną w naszej pamięci i mam nadzieję, że również w Państwa pamięci, bo to robimy oczywiście wszystko dla naszych genialnych słuchaczy Radio Opole. A do kogo dzisiaj trafi podwójne zaproszenie na niedzielne koncerty 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu? Kto nam zdradził najlepszy przepis na rosół? Taki nietuzinkowy, na którym może właśnie pani Justyna Steczkowska by się zgłosiła, albo nawet Dorota Rabczewska. 7745-41541. Mnóstwo propozycji wpadło na naszą skrzynkę, ale ta okazała się najlepsza.
1: Jako że opolskie dobrą rybką stoi, to zaproponowałbym dosyć oryginalnie rosół z opolskiego karpia. No i do przygotowania takiej zupki będziemy potrzebować standardowo paczkę włoszczyzny, cebulę, trochę przypraw, m.in. sól morską, biały pieprz, kilka nitek szafranu i liść laurowy oraz lampkę wytrawnego francuskiego wina, która mocno wyciągnie smak głównego składnika. No a najważniejszy składnik to oczywiście świeży karp z opolskich wód. Najlepiej taki, który miał ambicje artystyczne.
0: I właśnie ta odpowiedź okazała się najlepsza. Serdecznie panu gratuluję udanej zabawy w opolskim amfiteatrze, a ja już wam ślicznie dziękuję za ostatnie 4 godziny naszego szalonego programu festiwalowego. Bardzo mocno. Iwona Tokarska, Paweł Oliwa, słyszymy się w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia, do zobaczenia, pa, pa, pa.

0: Reklama.
1: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
2: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa Lis Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
3: 18 września Amfiteatr w Opolu wypełnią największe rockowe przeboje. Legendarny zespół Lady Punk świętuje 45-lecie i zaprasza na wyjątkowy jubileuszowy koncert. Usłysz na żywo Mniej niż zero, Kryzysową narzeczoną, Zawsze tam gdzie ty i wiele innych hitów. Nie przegap tego muzycznego wydarzenia. Lady Punk. 45 lat na scenie. 18 września. Amfiteatr w Opolu. Bilety dostępne na eskander.pl.
4: Już dziś podczas festiwalu w Opolu koncert premier i hip-hop. Jedno podwórko 2. Wystąpią Justyna Steczkowska, Michał Wiśniewski, OSTR, Nosowska, Molesta Evenement, Natalia Kukulska, Fukaj i wielu innych. To będzie wieczór pełen nowych brzmień i kultowego rapu. Oglądaj dziś od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
0: Po reklamie.
5: Na zegarach prawie godzina 14 w Radiu Opole. Zapraszamy na wiadomości.
6: Premier komentuje wybuch morskiego drona w Rumunii.
7: Musimy być na to przygotowani i Polska stara się być przygotowana.
6: Za kilka dni rozpoczną się kolejne poszukiwania ofiar UPA na Ukrainie. Młodzież z Opolszczyzny otrzyma darmowe kaski rowerowe.
8: Wiadomości Radia Opole.
5: A na wiadomości zaprasza Daniel Klimczak.
6: A zaczynamy od zagranicy. Sytuacja idzie w stronę eskalacji i większych napięć. Musimy być na to przygotowani, powiedział premier Donald Tusk, pytany o eksplozję drona morskiego w pobliżu portu w rumuńskiej Konstancy. Dla nas to nie jest zaskoczenie, mówił szef rządu po przylocie na szczyt Unia Bałkany Zachodnie w Czarnogórze.
7: Jesteśmy przygotowani. Ostrzegałem także naszych europejskich partnerów już wiele tygodni temu, że można się spodziewać różnych zdarzeń, czasami intencjonalnych, czasami nie, ale że generalnie sytuacja idzie w stronę eskalacji i większych napięć. Więc musimy być na to przygotowani i Polska stara się być przygotowana.
6: A jak wiecie z wiadomości, w pobliżu rumuńskiego portu nad Morzem Czarnym eksplodował dron morski nieznanego pochodzenia. Maszyna należy do typu używanego w wojnie na Ukrainie, podał rumuński resort obrony. Już wiadomo, że takich jednostek w okolicy portu jest więcej.
8: Słuchaj faktów, nie plotek.
6: W poniedziałek rozpoczną się poszukiwania ofiar rzezi wołyńskiej w Hucie Pieniackiej na Ukrainie. Może tam spoczywać około 800 Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Jak informuje rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej Rafał Kościański, archeolodzy będą szukać pochówków w miejscach wytypowanych na podstawie wcześniejszej kwerendy historycznej.
9: Udajemy się w teren, by wyznaczyć to miejsce, przeprowadzić wstępne badania terenowe. Kiedy znajdziemy potwierdzenie, że jest to miejsce, w którym spoczywają szczątki Polaków, kolejnym etapem może być złożenie wniosku o przeprowadzenie prac ekshumacyjnych.
6: Przed wojną nieistniejąca już polska wieś Huta Pieniacka w obwodzie lwowskim liczyła 170 zagród. W lutym 1944 roku ukraińscy ochotnicy dywizji SS Galicien przy współudziale oddziałów UPA dokonali tam krwawej pacyfikacji. W tym roku poszukiwania prowadzono już w Ostrówkach i Ugłach. Pod koniec czerwca rozpoczną się poszukiwania w Późnikach, gdzie w zeszłym roku udało się już ekshumować i pochować część spoczywających tam ofiar.
8: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
6: Przy boisku w Grobnikach powstaje skatepark. Obiekt będzie zadaszony, dzięki czemu będzie można z niego korzystać niezależnie od warunków pogodowych, mówi sołtys wsi Paweł Buczek.
10: Zawsze brakowało nam takiego obiektu, no i właśnie niemalże jest. Zadaszone, a jak zadaszone, też oświetlone. Coś takiego chodziło mi po głowie już od dawna, bo nie ma takich obiektów w okolicy.
6: Otwarcie atrakcji zaplanowano na początek nowego roku szkolnego, a dzieci, które w tym roku zdadzą egzamin na kartę rowerową, otrzymają od resortów infrastruktury i sportu bezpłatny kask. Pod koniec czerwca do regionu trafi ich 1700, mówi sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Dominik Grabowski.
0: Mam nadzieję, że tym, którzy jednak nie chcieli wydać paru złotych na ten kask, pomożemy i każde dziecko będzie jeździło bezpiecznie.
6: A przypomnijmy, że od środy dzieci do 16 roku życia mają obowiązek używania kasków podczas jazdy na rowerach i hulajnogach.
8: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
6: W Opolu dziś pogoda prawdziwie festiwalowa, dlatego wielu uczestników Święta Polskiej Muzyki popiera pomysł zadaszenia widowni amfiteatru. Inaczej do sprawy podchodzi zaplecze techniczne Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej. Specjaliści odpowiedzialni za realizację dźwięku, światła i transmisji telewizyjnej podkreślają, że otwarta konstrukcja amfiteatru jest jednym z jego największych atutów. Jak mówi realizator oświetlenia Marcin Michna, pozwala ona na swobodne rozlokowanie oświetlenia, ekranów i kamer.
11: Myślę, że z punktu widzenia telewizyjnego ten amfiteatr straci. Liczę na to, że jeszcze ktoś się pochyli nad tą decyzją i ją przeanalizuje. Nie znam planu, nie wiem jak ma być amfiteatr zadaszony, ale z punktu widzenia realizacji telewizyjnej obawiam się, że to nie będzie dobre rozwiązanie.
6: A więcej na ten temat powiemy w dzisiejszym wydaniu reporterskiego obrazu dnia, który rozpoczyna się już za kilka minut.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Pogoda w Opolu deszczowa, czyli festiwalowa. Do końca dnia pochmurno, opady deszczu także o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana suma opadów do 15 litrów na metr kwadratowy. Późnym popołudniem możliwe także lokalnie burze. W nocy dużo chmur, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura w nocy od 9 do 11 stopni. W sobotę zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 21 do 23 stopni. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza.

0: Słuchaj Radio Opole na 89.1 w Oleśnie.
1: Reklama.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
3: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
4: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca. Przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa LIS Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
5: 17 gala mundurowych orkiestr dętych Złoty Suzafon. Niedziela 7 czerwca o 14. Kompleks plenerowy Pałacu Pawłowice. Zobacz niepowtarzalne koncerty i musztry paradne w wykonaniu orkiestr policyjnych, wojskowych, strażackich, młodzieżowych i innych. Jako gwiazda wieczoru wystąpi zespół MIG. Atrakcje dla całej rodziny gwarantowane. Złoty Suzafon. 7 czerwca, punkt 14. Pałac Pawłowice, gmina Gorzów Śląski. Patronat honorowy, marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i marszałek województwa opolskiego.
6: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
1: Po reklamie. Ja się

0: Reporterski obraz dnia.
1: 12 minut po godzinie 14. Bogusław Kalisz. Rozpoczynamy popołudniowy przegląd najważniejszych wydarzeń w regionie. Na dzisiaj w magazynie m.in. widzowie są za, technika raczej przeciwna. W programie pytamy o budowę zadaszenia opolskiego amfiteatru.
2: Byliśmy, bardzo padał deszcz i wtedy tego dachu brakowało.
3: Na pewno operatorzy kamer byliby wdzięczni, bo właśnie widziałam, jak wylewali strumień wody.
4: Nie widziałem projektu, ale myślę, że z punktu widzenia telewizyjnego ten amfiteatr straci.
5: Dla orkiestry to nie zmieni nic, bo i tak dach jest nad sceną. Natomiast ja jestem absolutnym przeciwnikiem dachu.
1: Tradycja układania kwietnych dywanów stała się wielką atrakcją turystyczną. Wsie w powiecie strzeleckim odwiedzają tysiące osób.
6: Po 9 ludzi, ich pracę, trud.
7: Czarny bez. Tu jest akurat nawet kwiatki szczypiorka, mak, habry, bratki.
8: Byłem w tamtym roku i teraz przyjąłem we dwoje. No i fajnie, super.
6: Pięknie jest. Jestem pełen podziwu. Jest to moja druga wycieczka w tę stronę opolskie.
1: W magazynie będziemy też na targach rzemiosła w Prudniku.
9: W rzeźbie w drewnie lipowym, korze topolowej. Tematy to przeważnie zwierzęta, sowy, konie.
10: Hobbystycznie, rekreacyjnie bardziej.
1: Reporterski obraz dnia. Do godziny 15. Paweł Oliwa, Bogusław Kalisz. Zapraszamy.
0: Reporterski obraz dnia.

0: Reporterski obraz dnia.
1: To kosztowna inwestycja, ale od lat jest uznawana za konieczną. Mowa o budowie zadaszenia amfiteatru w Opolu, które byłoby wykorzystywane w deszczowe dni takie jak dziś. Opolska publiczność jest za, przeciwnicy, czyli technika telewizyjna. Niektórzy artyści podkreślają, że zniknie urok zaklinania deszczu. Zmniejszą się też możliwości pokazywania amfiteatru na przykład z ujęć lotniczych. Dach przysłoni także wizytówkę Opola, wieżę piastowską. Tym tematem zajęła się nasza reporterka Monika Matuszkiewicz-Biel.
2: Wiemy już, że będzie dach nad amfiteatrem. I co pan, jako scenograf, który od blisko 30 lat tworzy scenografię na Opolskim Festiwalu, sądzi na ten temat? Czy to dobry, czy zły pomysł?
3: Wie pan, trudno mi to ocenić. Jorgos Stylianoumatsis, jestem scenografem. Bo ja lubię klimat amfiteatru w Opolu. Może będzie lepiej, może będzie gorzej. Trudno mi to ocenić, bo nie widziałem projektu. Dla koncertów na pewno będzie dobrze, będzie bardziej komfortowo się pracowało ze względu na to, że wszystko będzie zadaszone. Ale ze strony wizualnej mi osobiście się podoba się ta otwartość, które widzę, wieżę piastowską i tak dalej. Może jest tak zaprojektowane, że nie tracimy ten widok, więc nie oceniam.
4: Zygmunt Kukla, dyrygent orkiestry festiwalowej, kierownik muzyczny festiwalu. Dla orkiestry to nie zmieni nic, bo i tak dach jest nad sceną. Natomiast ja jestem absolutnym przeciwnikiem dachu. Mówiłem to już komuś, chyba nie wiem czy prezydentowi, ale z dwóch powodów. Po pierwsze, ten cały urok zaklinania deszczu, który jest od początku powstania tego amfiteatru i festiwalu, no to w ogóle odpadnie połowa metafizyki, która jest związana z tym festiwalem. I mówię za to zupełnie poważnie, ale druga rzecz, moim zdaniem realizacyjnie, jeśli chodzi w tej chwili o to, jakie są możliwości pokazywania z drona, prawda, z tych ujęć lotniczych amfiteatru, to po prostu będzie no jakiś zwykły dach i nie będzie w ogóle widać sceny, prawda, ani widowni. Więc oczywiście to jest coś za coś. No, w sumie to jest tak, że co roku jest ten deszcz, trochę pada, ale nie pamiętam takiej sytuacji, żeby ten deszcz, nie wiem, przerwał koncert, żeby to był taki, że przeważnie to jest jakaś chwilowa ulewa, ale ostatnie lata to jakoś, bo tak było, że na próbach padało, ale w trakcie koncertów nie. Oczywiście, że mówię, dla samego amfiteatru i dla Opala pewnie lepiej, żeby ten dach był, dlatego, że wtedy można by zrobić dużo więcej imprez i to na przykład jesienią, prawda, kiedy ten deszcz, powiedzmy, jest tego deszczu więcej, czy wiosną. Natomiast z punktu widzenia samej realizacji wydaje mi się, że no niestety będzie kolejny amfiteatr, kolejna scena, nie będzie widać już tej wieży piastowskiej w połączeniu z ławkami amfiteatru, ze sceną. Także wydaje mi się, że to no, praktycznie lepszy, tak, ale artystycznie gorzej będzie, na pewno.
2: To realizatorzy świateł będą szczęśliwi, czy nie, jeśli pojawi się dach nad amfiteatrem, bo będzie?
5: A to jest przesądzone, że będzie? To jest niedobrze. Marcin Michner, realizator światła. Znaczy, nie widziałem projektu, ale myślę, że z punktu widzenia telewizyjnego ten amfiteatr straci. Myślę, znaczy liczę na to, że jeszcze ktoś się pochyli nad tą decyzją i ją przeanalizuje. Mówię, nie znam planu, nie wiem jak ma być amfiteatr zadaszony, ale z punktu widzenia telewizyjnego, realizacji telewizyjnej, obawiam się, że to nie będzie dobre rozwiązanie.
6: Adrianna Jańska, Scenografia Plus, menadżer budowy, a my jesteśmy od budowy dekoracji. To jest cudowny pomysł. Opole, amfiteatrze, prosimy. Bardzo. Tak, więc jak najbardziej, na pewno by to pomogło. Na pewno operatorzy kamer byliby wdzięczni, bo właśnie widziałam, jak wylewali strumień wody z nad kamery. Więc tak, zdecydowanie wszystkie amfiteatry, które mają zadaszenie, no, są bezpieczniejsze dla wszystkich pionów, które tutaj pracują w tym momencie. Zawsze są plusy, zawsze są minusy, ale tak naprawdę scenografia jest na tyle plastyczna i no tutaj akurat scenografię robił Jorgos i znając w ogóle oko artystów, to wiem, że potrafią się dostosować do wszystkich warunków. Później w naszej gestii jest przełożenie po prostu tego artystycznego świata w rzeczywistość.
7: Zapytaliśmy też o polską publiczność. Co sądzą na temat dachu?
8: W razie niepogody przydałby się bardzo, bo raz byliśmy, bardzo padał deszcz i wtedy tego dachu brakowało.
7: A panu jak?
9: Myślę, że też byłoby to dobre rozwiązanie.
7: Zamiast parasolek.
9: Zamiast parasolek. Choć to też tworzy specyficzną atmosferę.
10: Na pewno, na pewno. Nieraz oglądałam relacje deszczu. Może będzie przyjemniej, jak będzie ten dach.
11: A dzisiaj też nie wiadomo, co przyniesie pogoda, bo trochę to słabo wygląda.
12: W tej chwili nie, ale jak będzie padać, to tak. Także niech będzie.
7: Czyli zamiast parasolek, jednak dach.
12: Żadnych parasolek, peleryn lub dach.
1: W Opolu pojawiają się dzisiaj od czasu do czasu opady deszczu, ale wieczorem pogoda powinna się poprawić. Przypomnijmy, dzisiaj dzień festiwalowy numer 2. Wieczorem zaplanowano 2 wydarzenia muzyczne. Na początek premiery, w których wystąpią m.in. Kamil Bednarek z Andrzejem Krzywym i Patrycją Markowską, Michał Wiśniewski, Poparzeni Kawą 3 czy Maciej Skuba. Po 22 kolejne widowisko hip-hop, jedno podwórko 2.

0: do mnie dni. Chociaż wątpię, chcę uwierzyć, że istnieje właśnie ktoś taki.
1: Reporterski obraz dnia. Szczegółowe relacje z najciekawszych wydarzeń regionu.

0: Świetne dywany układane z okazji Bożego Ciała w kilku miejscowościach powiatu strzeleckiego przyciągają turystów i pielgrzymów z całej Polski. Tradycja jest pielęgnowana od pokoleń w Zimnej Wódce, Kluczu, Olszowej czy Zalesiu Śląskim. Przypomnijmy, że od 2021 roku zwyczaj ten stał się częścią Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
1: Zależy, jakie są kwiatki akurat i wtedy się po prostu coś wymyśla z tej danej kolorystyki. A czy w tym roku jest czarny bez, tu jest akurat nawet kwiatki szczypiorka, mak, abry. Tradycyjnie bratki.
2: No ja byłem w tamtym roku i teraz przyjechałem razem we dwoje, no i fajnie, super. Tutaj byłem i w Olszowie.
3: Z Tychów. Tutaj pierwszy raz byliśmy kiedyś w Spycimierzu tam w Łódzkim, tam też są, robi wrażenie to, nie? U nas nie ma takich.
4: Proszę, Agnieszka. No nasza rodzina jest od 130 lat odpowiedzialna za ołtarz, też już były dywany.
5: Małgorzata Majnusz, jestem mieszkanką Zalesia od urodzenia. Po prostu żyjemy tą tradycją układania kwietnych dywanów. Tu układałam i tu nasza ulica Świętej Jadwigi ma swój ołtarz tu właśnie. Od godziny 5:00 to już taka tradycja jest. Od bzu począwszy przez margaretki, róże, piwonie, bubin też, habry. Wszystko co tylko kwitnie i rośnie, to wszystko jest tu ułożone. My robimy wszystko na zielonym, właśnie na paprociach. Wszystko naturalnie, wszystko to co Bóg dał na ziemi, stworzył, to wszystko tu układamy. Wszystkim chwalimy Boga.
6: Pięknie jest. Jestem pełen podziwu. Jest to moja druga wycieczka w tę stronę opolskie. Wcześniej byłem w miejscowość Klucz. Jest to majestyk. Podziwiam tych ludzi, ich pracę, trud. Przyjechałem z Słoszowa, koło Olkusza. Pieskowa skała.
7: Tylko metrów jest około 750 całego dywanu kwietnego. Układaliśmy te dywany kwietne, to tych osób rzeczywiście było dużo. Krystian Piechota, sołtys Zalesia Śląskiego.
8: Z Kędzierzyna Koźla jestem. Przyjechałam zobaczyć, jak wygląda tradycja Bożego Ciała w Zalesiu i w okolicach. Pierwszy raz, super, bardzo ładnie. A ostatnio właśnie przejeżdżaliśmy przez Zalesie samochodem i była tabliczka UNESCO i zastanawiałam się, co tu jest takiego z tradycji UNESCO. No i właśnie doczytałam, że tradycja Bożego Ciała i tak się dzisiaj dobrze złożyło, że mogłam to być.

0: Sztuczna inteligencja zmienia edukację. Z jednej strony oferuje ciekawe rozwiązania, automatyzację pracy, ale rodzi też poważne wyzwania etyczne. Nauczyciele biją na alarm, że o ile w podstawówkach sytuacja nie jest jeszcze taka zła, to w szkołach średnich narzędzia AI nagminnie są wykorzystywane przez uczniów do tworzenia wypracowań, streszczania lektur i chodzenia na skróty. Efekty tego widać m.in. w sprawdzanych właśnie egzaminach maturalnych. Jak temu zaradzić? Tym tematem zajęła się Katarzyna Doros-Stachoń.
1: Z jednej strony sztuczna inteligencja może przerażać, może budzić obawy co do naszej przyszłości, przyszłości przede wszystkim młodych ludzi, ale z drugiej strony nie można zamykać na nią oczu i udawać, że nie istnieje. Anna Czerner, dział naukowy, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych. Szansa dla takiego rozwoju osobistego i edukacji przede wszystkim jest taka, że sztuczna inteligencja może wykonać za nas tak zwaną brudną robotę, coś, co jest nużące, mało kreatywne, wymaga analizy, zebrania danych, wylistowania jakichś możliwości, natomiast sęk w tym, że to człowiek zadaje pytania i zbiera te odpowiedzi i wybiera te, które uważa za najbardziej optymalne. W związku z tym sztuczna inteligencja jest narzędziem, nie jest wykonawcą i nie jest decydentem. I tutaj chodzi o to, o takie znalezienie balansu. A kolejna kwestia to jest problem takiego dobrostanu dzieci i młodzieży, czyli tego, czy sztuczna inteligencja może zastąpić im przyjaciół, kontakty z żywym człowiekiem i jak wpłynie to na ich zdolności komunikacyjne kiedyś w przyszłości.
2: Anna Palczewska, jestem z NYSY, ze szkoły podstawowej numer 1. Staramy się pokazać jako nauczyciele uczniom to, jak z niej jak najlepiej korzystać, wykorzystać te metody, które są możliwe.
3: Ale rodzą się w Państwu takie obawy, że za niedługo chociażby to pisanie wypracowań, rozprawek, nie będzie miało sensu i z drugiej strony, że młodzież będzie miała problem się tego nauczyć, bo będzie za nich to pisać sztuczna inteligencja.
2: Już w tej chwili bardzo dużo da się zaobserwować problemów też z tym, że młodzież na przykład nie czyta literatury. Są problemy z układaniem zdań, na przykład w trakcie sprawdzianów różnego rodzaju, ale myślę, że przy odpowiedniej pracy, przy odpowiednim też zachęcaniu i pokazywaniu, jakie korzyści płyną też takich trochę tradycyjnych również metod, da się wszystko też tutaj uporządkować i zachęcić też młodzież do korzystania w rozsądny sposób z AI, ale i też z tych tradycyjnych metod.
4: Barbara Sabas, 6 Liceum Opole. Korzystanie sztucznej inteligencji przez uczniów to faktycznie stanowi dla nas duży problem, bo uczniowie korzystają z niej tak, jak im przestrzeń do tego daje, na czym cierpi oczywiście wypowiedź taka bardziej rozbudowana. I my widzimy w tym duży problem jakby na chwilę obecną. Nie wiem na dłuższą metę, jak to będzie wyglądać, ale to już widać nawet po maturach aktualnych. W tych przedmiotach humanistycznych cała masa pytań jest po prostu niepodjęta. Albo jest całkowite niezrozumienie tekstu, albo brak precyzji wypowiedzi. I to niestety skutkuje potem tym takim niesatysfakcjonującym wynikiem.
3: Co teraz możemy zrobić, żeby może zahamować ten proces? Bo skoro tak szybko to wszystko postępuje, to strach pomyśleć, co będzie za kilka lat.
4: To prawda, ale myślę, że to jest kwestia budowania świadomości po prostu w uczniach, że to też jakby działa na ich szkodę. I to jest to, co chyba na chwilę obecną musimy robić.
5: Joanna Raźniewska, Opolska, kurator oświaty. Na pewno jest w tym dużo szans dla edukacji historycznej. Ten świat cyfrowy, świat multimedialny na pewno doskonale może być wykorzystany. Jeśli nie da się, co przede wszystkim bym polecała w edukacji historycznej, być w takich miejscach.
3: A jeśli chodzi w ogóle o inne obszary edukacji, tutaj rozmawiałam z nauczycielami i mówią, że już widzą, że tutaj uczniowie starają się iść na skróty, to widać chociażby już po niektórych maturach.
5: Niestety myślę, że tutaj większym problemem jest to takie społeczne przyzwolenie na wykorzystywanie sztucznej inteligencji do oszukiwania jakichś sytuacji. Sama ucząc języka polskiego nieraz to czytanie wypracowań, zwłaszcza zadawanych do domu, kończyło się odkrywaniem HTML-ów. Ale tak trochę tutaj żartuję, bo myślę, że naszą rolą pedagogów jest pokazanie młodym ludziom, że sztuczna inteligencja jest do wykorzystania, jest narzędziem, ale nie powinna być zamiast ich myślenia.
0: Dodajmy, pełne wyniki matur Centralna Komisja Edukacyjna ogłosi 8 lipca. Wtedy też pewnie będzie można wyciągnąć więcej wniosków i zastanowić się nad przyszłością edukacji w dobie AI.

0: biżuteria, ozdoby, rzeźba w drewnie i wiele innych. Rękodzieło z Polski, Czech i Niemiec można oglądać, ale też kupić od dzisiaj do niedzieli w Prudniku. Rozpoczęła się tam 27. wystawa twórców lodowych i rzemiosła artystycznego pogranicza polsko-czeskiego. To produkty unikatowe i jedyne w swoim rodzaju, usłyszał od wystawców nasz reporter Witold Woźtak.
1: Co cieszy się największym zainteresowaniem?
2: Nie ma reguły tak naprawdę. Julia Białas, pracownia Preciosa, wykonuje biżuterię głównie. Na jednej imprezie kolczyki się bardziej sprzedają, na drugiej wisiory. Nie ma, że tak powiem, hitu, żeby na każdej imprezie to samo się sprzedawało. Każdy ma swoje zainteresowanie.
1: Dla pani to jest stałe zajęcie, czy bardziej dodatkowe, hobbystycznie?
2: Hobbystycznie, rekreacyjnie bardziej. Tak naprawdę prowadzę gospodarstwo rolne, a to jest moja dodatkowa działalność.
1: A dużo czasu pani poświęca na tego rodzaju rękodzieło?
2: Różnie. W zimie trochę więcej, bo jest wiadomo, więcej czasu, nie ma tak pracy na gospodarstwie, wtedy spędzam większość dni na tym, a tak to kilka godzin dziennie, no i oczywiście weekendy, jakieś wyjazdy na jarmarki, targi.
1: A jeżeli chodzi o opłacalność takiego zajęcia?
2: Ostatnie 2 lata trochę mniej klientów kupuje. Widać, że bardziej kupują jedzenie i takie rzeczy niż biżuterię i jakieś rękodzieło.
3: Adrianna Zajączkowska, kwiaty i pióra. Hobbystyczne tylko i wyłącznie, z zawodu jestem grafikiem, pracuję w korporacji, a to jest sposób, żeby się oderwać, żeby trochę też znaleźć sposób na sztukę, no i przy okazji na sprzedaż. Największym zainteresowaniem cieszą się kolczyki z stabilizowanych roślin i suszonych kwiatów. Wiele razy słyszę tutaj od klientów, że czegoś takiego nigdzie nie spotkali.
1: A co z rentownością takiej działalności?
3: Jest duża, no bo ja sama wszystko zbieram, suszę, więc właściwie cała sprzedaż to tak z 80% jest zysku na tym.
1: Czyli można na tym dobrze zarobić.
3: Tylko na jarmarkach. Sprzedaż internetowa niekoniecznie. Jest duża konkurencja i trzeba byłoby mnóstwo wydać na reklamę. Natomiast na jarmarkach jest bardzo popularna taka biżuteria i można wtedy zarobić.
1: Zakładam, że bardzo czasochłonne, pracochłonne to jest bardzo. Do wykonania.
4: Bardzo. Elżbieta Rinkę, lukrowe ciastko. Bardzo dużo czasu zajmuje. W ogóle malowanie samo to tym lukrem, barwienie tych lukrów i czas pracy nawet suszenia, bo to każdą jedną część malujemy, na przykład rączki do suszarki, później czułki do suszarki. Ze 14-15 razy, jak nieraz ciastko musisz mieć w ręce.
1: Czyli na koniec duża satysfakcja?
4: Na pewno, bo jak cała blaszka, mówię, tych ciastek takich gołych, jak piernik jest goły, to tak mówię, z kilograma mąki, to ponad 40 godzin pracy potrzebuje na pomalowanie tych ciastek.
1: Czy da się na tym dobrze finansowo wyjść?
4: To znaczy, ja nie robię dużo, nie mam takiego zasięgu, żeby gdzieśkolwiek jeździć w dużych miastach, no to możemy powiedzieć, że tam dziewczyny inaczej sobie radzą i używają innych już technik, czyli drukarki wchodzą nawet do ciastek i idzie to im szybciej, nie? A to jest taka bardziej ręczna praca.
5: Jan Dziemieszonek, pochodzę z Oleśnicy. Przyjechałem do Prudnika z rzeźbą w drewnie. W rzeźbie w drewnie lipowym, korze topolowej. Tematy to przeważnie zwierzęta, sowy, konie, koty, płaskorzeźb, anioły.
1: A czy to dla pana stałe zajęcie, czy bardziej dodatkowe?
5: To jest moje stałe zajęcie. W tej chwili jestem na emeryturze, ale moja praca, najpierw hobby, które się stało moją zawodem i teraz po prostu lubię to robić, dlatego to robię.
1: A jeżeli chodzi o zyski z takiej działalności. Czy są na zadowalającym poziomie?
5: Nie, po prostu rynek w Polsce zniszczyły wyroby przywożone z Chin, takie rzeczy typu po 5 zł, ale mamy już ludzi, którzy lubią coś oryginalnego, coś ładnego sobie kupić. Żeby mieć coś innego, nie mieć tego, co wszyscy inni mają.
0: Dodajmy, że Prudnicka Wystawa Rzemiosła w tym roku odbywa się w nieco innym miejscu, w kompleksie sportowym przy ulicy Kolejowej 7. Wstęp na wystawę jest bezpłatny.

0: Radio Opole, 13 minut do godziny 15. Pogoda za oknem nieciekawa, ale długi czerwcowy weekend zobowiązuje. W magazynie odwiedzamy teraz jeziora Turawskie, które od kilkudziesięciu lat są szczególnie popularne u mieszkańców naszych sąsiadów z województwa śląskiego. Mimo niskiej temperatury, opadów deszczu znaleźli się nawet chętni do pływania, ale na desce. W Turawie był Kuba Biel.
1: Czerwcowy długi weekend, więc postanowiliśmy się wybrać z mikrofonem Radio Opole do Turawy, aby sprawdzić, czy to jedno z najbardziej popularnych miejsc na Opolszczyźnie przyciąga tłumy ludzi.
2: Wiesława z Gliwic.
1: Z Gliwic. Dlaczego Turawa i ile już tu jesteście?
2: Cały tydzień. A dlaczego Turawa? Bo ja chciałam nad morze, a Mirek chciał w góry, więc wypośrodkowaliśmy to, żeby się nie kłócić.
1: Jak oceniacie?
2: No bardzo ładnie. Nawet nie wiedziałam, że tu takie ładne ośrodki są.
1: To tylko tak spacerowo, czy mąż tam wziął, zdjął koszulkę i się popluskał?
2: Nie, on tylko pięty zamoczył.
3: Mamy piękny pokój, jeden wielki pokój, 10 metrów od jeziora. No i po prostu jest tu cudownie, no. Możemy tutaj wrócić, bo na pewno jest cudownie tu. Jest gdzie chodzić, jest gdzie kąpać się, czy nawet nie kąpać, ale popływać, czy na rowerku wodnym, czy łódką popłynąć. No jest super.
1: Cześć, czołem, dzień dobry. Turawa, długi weekend. Wy na rowerkach. Skąd przyjechaliście?
4: Z Tarnowskich Gór.
1: Ojeju, to daleko. I tak na tych rowerach od samego początku, czy nie? Czy tutaj rowery na samochód?
4: Rowery na dachu.
1: Okej. Pierwsza z Turawie?
4: Tak.
1: I jak jest?
4: Bardzo nam się podoba, czujemy się jak nad morzem.
1: O, ciekawe porównanie. A trasy rowerowe z waszej perspektywy, bo to chyba najważniejsze?
4: Jest dużo ścieżek rowerowych, także korzystamy. Bardzo nam się podoba.
5: Fajnie, tym bardziej, że to jest powrót po 30 latach.
1: Jeju, po 30 latach. Jak było 30 lat temu?
5: Pamiętam tą wierzbę. Tutaj na tej plaży. Ten deptak jest o wiele ładniejszy i stoiska, garmaryżeryjne. Także różnicę zauważam bardzo dużą. To jest taki jakby rodzinny zlot. Tam za tą grupką idzie cała moja rodzina i było to takie połączenie Wrocław, Oleśnica, Kępno, że najbliżej był teren, żebyśmy przyjechać tutaj wszyscy razem. To jest cała rodzinka.
6: Dzień dobry, Justyna z Bielska Białej.
1: Z Bielska Białej do Turawy. Pierwszy raz.
6: Tak, pierwszy raz.
1: Jak się podoba?
6: Bardzo się podoba.
1: Złapaliśmy się tuż nad brzegiem jeziora i nie przypadkowo, bo pani ma przy prawej nodze dużą, długą deskę.
6: To jest deska typu SUP, czyli deska do pływania na wodzie pompowana po prostu. Pływam po prostu na stojąco, ale mam też takie ślisko, które pozwala do pływania jak na kajaku, więc jak już się zmęczę na stojąco, to mogę pływać na kajaku. To są moje pierwsze kroki w tym sezonie na własnej desce.
1: No to co? Przyjemnych wrażeń życzę.
6: Zgadza się, polecam Turawę na wakacje i poza sezonem również.
1: Podchodzę do ratowników, zaciekawiony, bo widzę jakiś obóz, mnóstwo namiotów, ratownicy w łódkach i zastanawiam się, co się dzieje.
7: Bartosz na Konieczny, WOPR Opole. Ten weekend, taki długi, jest bardzo intensywny dla naszych ratowników, ponieważ WOPR Opolskie prowadzi szkolenie ratowników wodnych na Turawie i jest to dość intensywny weekend dla naszych kursantów.
1: Gdzie śpicie? To te namioty, to wasze, to?
7: Tak, śpimy w tych namiotach. Warunki są iście kempingowe, ale każdy później dobrze wspomina te czasy kursu. Aktualnie na kursie mamy z 50 osób, więc to jest to całkiem pokaźna suba i bardzo to też cieszy, bo widać, że młode pokolenie naprawdę jest chętne, żeby pomagać w taki sposób ludziom.
1: Długi weekend na Turawie, dziś pogoda taka trochę w kratkę, ale wczoraj było pięknie i pytamy miejscowych przedsiębiorców zajmujących się między innymi wypożyczaniem sprzętu wodnego, jak jest.
8: Weekend jest, wydaje mi się, że będzie bardzo dobry. Wczoraj było dość sporo osób zainteresowanych właśnie wypożyczaniem sprzętu wodnego. No dzisiaj jest pogoda troszkę słabsza, ale też jest dzień roboczy tak naprawdę, także jest zdecydowanie mniej, ale myślę, że jutro i niedziela będzie okej.
0: No właśnie, do Turawy można wybrać się na przykład jutro, bo pogoda będzie nie najgorsza. Zachmurzenie umiarkowane, czasami deszcz, ale będzie w miarę ciepło. Temperatura do 23 stopni. I to wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym magazynie reporterów. Za uwagę dziękuję. Bogusław Kaczyński.

0: Reklama.
1: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
2: Prudnik zaprasza na 27. wystawę twórców ludowych i rzemiosła artystycznego pogranicza polsko-czeskiego. Od 5 do 7 czerwca na kompleksie sportowym przy ulicy Kolejowej czekać na Was będą wyjątkowe rękodzieło, regionalne smaki, pokazy rzemiosła, koncerty w niezwykłych brzmieniach, od muzyki folkowej po pop i rock oraz niepowtarzalna atmosfera, której możesz doświadczyć tylko w Prudniku. Spotkaj wspaniałych twórców, odkryj oryginalne wyroby i spędź wyjątkowy weekend w Prudniku. Szczegóły na stronie asipprudnik.pl.
3: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca, Opole, amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
4: Już dziś podczas festiwalu w Opolu koncert premier i hip-hop. Jedno podwórko dwa. Wystąpią Justyna Steczkowska, Michał Wiśniewski, OSTR, Nosowska, Molesta Evenement, Natalia Kukulska, Fukaj i wielu innych. To będzie wieczór pełen nowych brzmień i kultowego rapu. Oglądaj dziś od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
0: Po reklamie.
5: Autopilot Radia Opole.
6: No i jak tak sobie spoglądamy na drogi Opola, to można powiedzieć, że mamy weekend. Na pewno weekend przedłużony, bo godzina 15, a tutaj wyjątkowo spokojnie, jeżeli patrzymy sobie na te najważniejsze punkty na mapie drogowej Opola. Piastowska dość swobodna. Jeżeli chodzi o największe utrudnienia, no to ścisłe centrum w okolicach Galerii Handlowej. Troszeczkę musicie odstać na Wrocławskiej w kierunku centrum. Najbardziej zatłoczona wylotówka z Opola na ulicy Oleskiej. To jest wylotówka na Zawadę i Kluczbork. Przypominam o utrudnieniach między Zawadą a Jołową. Tam cały czas jeździmy wahadłowo. Poza tym wyjątkowo spokojnie na autostradzie. Również więc szerokiej drogi do Wrocławia czy Katowic.
5: Radio Opole. Gramy dla kierowców.
7: Na Piastowskiej to może będzie większy ruch, ale to bardziej chyba w godzinach wieczornych. Na zegarach godzina 15 i czas na kolejne wiadomości.
8: Mieszkańcy Balcarzowice proszą o wsparcie w odbudowie swoich domów.
9: Sprzęt budowlany, więźby, to jest element, na który oni czekają.
8: Ukraina przyznała, że to jej dron morski eksplodował w rumuńskim porcie, a w weekend ceny paliw wzrosną, między innymi o tym w ekonomii.
5: Wiadomości Radia Opole.
7: Zaprasza Daniel Klimczak.
8: A zaczynamy od powiatu strzeleckiego. Mieszkańcy Balcarzowic nadal szacują straty po przejściu trąby powietrznej. Do odbudowy domów i innych zabudowań potrzebne będą dachówki i inne materiały budowlane. Dlatego starosta strzelecki Waldemar Gajda skierował do przedsiębiorców apel o wsparcie społeczności.
9: Mieszkańcy potrzebują dachówek, cegieł, cementu. Tak jak 18 lat temu przedsiębiorcy otworzyli swoje serca i masę rzeczy pojawiło się tutaj, żeby ci ludzie mogli odbudować. Oni mają psychiczną potrzebę walki z tym żywiołem. Sprzęt budowlany, więźby, to jest element, na który oni czekają. Oni wręcz proszą o to, żeby już mogli robić.
8: Zbiórkę dla poszkodowanych zorganizowało także lokalne stowarzyszenie Anioły Światła. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej Radia Opole.
10: Najnowsze informacje z Opolszczyzny. Wiesz pierwszy.
8: Doda odwiedziła miejskie schronisko dla bezdomnych zwierząt w Opolu. Towarzyszyli jej fani, którzy na prośbę artystki przenieśli karmę dla zwierzaków. Dorota Rabczewska zabrała też psy na spacer. To jedno z lepszych schronisk, które widziałam w Polsce, mówi piosenkarka.
11: Opole może być naprawdę bardzo dumne. Nie ma się absolutnie do czego przyczepić. No może tylko do tych smutnych i zawiedzionych oczu wszystkich przyjacieli ludzkim okrucieństwem. Trzeba namawiać ludzi do adopcji. Dzisiaj spotkałam się tutaj z moimi fanami, bo wiem, że przyjechali na festiwal, więc zamiast siedzieć w knajpie i iść na leśniki, postanowiliśmy wyjść z psami, przynieść jakąś karmę. W trakcie zimowej akcji wysłaliśmy ponad 600 but w różne miejsca. Tutaj widzę, że są świetnie zagospodarowane, więc miło się patrzy, jak ludzki gest jest od razu spożytkowany.
8: A już 27 czerwca podczas Dnia Otwartego Opolanie będą mieli możliwość odwiedzić i poznać historię psów i kotów, które przebywają w schronisku.
5: Radio Opole. Jesteśmy na festiwalu.
8: 63. Krajowy Festiwal Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu jest dla niektórych wykonawców szczególny. Wśród nich są członkowie grupy Kombi, którzy świętują swój jubileusz. Do Opola zawsze przyjeżdżamy z wielkim sentymentem, podkreśla Grzegorz Skawiński.
0: Jak zwykle cieszymy się, Opole stolicą polskiej piosenki było, jest, ciągle pozostaje. Pokazanie się tam jest dla nas istotne i w tym roku tym bardziej istotne, że
12: puentujemy 50. rocznicę naszej działalności muzycznej, także jest to wyjątkowa okazja.
8: Dodawał Waldemar Tkaczyk. Zespół Kombi wystąpi dziś w koncercie Super Jedynki.
1: Twoje źródło prawdziwych informacji.
8: Premier Izraela może stracić władzę. Kolejny sondaż pokazuje, że Benjamin Netanyahu przegra jesienne wybory. Powodem jest brak zaufania coraz większej części Izraelczyków i burza wokół sprawy poboru do wojska. O szczegółach Wojciech Cegielski.
13: Gdyby wybory odbywały się dzisiaj, syjonistyczne partie przeciwne obecnemu premierowi dostałyby 62 mandaty. To o jeden więcej niż potrzeba do stworzenia rządu. Ugrupowanie związane z Netanyahu miałyby tylko 50 miejsc, a dwie partie arabskie 8. Ugrupowanie Netanyahu Likud pozostałby największą partią, ale sam nie zbudowałby większości. Wybory w Izraelu planowane są jesienią, ale nie wiadomo, czy nie dojdzie do ich przyspieszenia. W izraelskim parlamencie trwają prace nad ustawą, która pozwoliłaby wcielać ultraortodoksów do armii. Skrajne partie prawicowe zapowiadają, że jeśli ustawa przejdzie, to oni doprowadzą do przyspieszonych wyborów.
8: I jeszcze Rumunia. To ukraiński dron morski eksplodował w porcie w Konstancy. Podczas misji na Morzu Czarnym jednostka straciła sterowność i skręciła w kierunku rumuńskiego wybrzeża. Ukraińska marynarka wojenna przekonuje, że manewr był efektem zakłócenia jego przyrządów przez Rosję. W okolicach portu zauważono kolejne drony. Służby prowadzą operacje w tym rejonie. Cały teren portu, gdzie znajduje się m.in. wielki zbiornik paliwa, został objęty ochroną i ewakuowany. Na razie nie zarządzono jednak ewakuacji bloków mieszkalnych położonych w odległości około 2 kilometrów od portu.
10: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
8: 4 po 15.
10: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
14: Cezary Puzyna, zapraszam. Pierwsza płatność z Safe trafiła właśnie na konta polskich firm. Poinformowała o tym w mediach społecznościowych Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw Safe. Jak podkreśla, pieniądze wpłynęły tydzień po podpisaniu kontraktów. Pierwsze umowy w ramach unijnego programu zbrojeniowego zostały zawarte 28 maja w Legionowie pod Warszawą. Jutro wzrosną maksymalne ceny wszystkich paliw. Zgodnie z zapowiedzią ministra energii, maksymalna cena benzyny 95 wzrośnie z 5 zł 94 groszy do 6 zł za litr. 98 podskoczy do 6 zł 63 groszy, a olej napędowy podrożeje o 8 groszy. Gigantyczny sukces sportowy, ale też finansowy Maji Chwalińskiej po awansie do finału Rolanda Garrosa. Portal Money.pl wskazuje, że wkrótce nasza tenisistka będzie mogła przebierać w ofertach współpracy reklamowej. Może liczyć na roczne kontrakty warte od kilkuset tysięcy złotych do 2 milionów, uważa Seweryn Plotan, dyrektor zarządzający firmy Sponsoring Insight. Po latach problemów finansowych Chwalińska będzie mogła skupić się na grze, a nie na opłacaniu hotelu. Na razie za finał w Paryżu otrzyma około 6 milionów złotych. ZUS przypomina, że od czerwca wcześniejsi emeryci i renciści mogą więcej dorobić bez ryzyka obniżenia świadczeń. Zakład zmienia progi dochodowe dodatkowego zarobku tych dwóch grup co kwartał. Nowy limit dorabiania jest na poziomie prawie 6700 zł brutto miesięcznie.
7: Pogoda. Sporo chmur w naszym regionie, na razie nie ma chmur burzowych, przynajmniej nic na to nie wskazuje na radarach, oby tak pozostało. No ale takie chmury, które przynoszą opady deszczu, owszem, one będą nam towarzyszyć do końca dnia. Ile na termometrach teraz? Niemal wszędzie 15 stopni, tak jest w Nysie, w Brzegu, Kluczborku, Strzelcach Opolskich, Opolu, w Kędzierzynie, Koźlu. Minimalnie cieplej na termometrach w Namysłowie. Słowie, tam takie 16 pod 17 nawet.
10: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: Wiatr jest słaby i umiarkowany, chwilami tylko porywisty, wieje nam z zachodu. 7 minut po godzinie 15. Twoje Radio Opole, dziś w składzie Paweł Oliwa za konsoletą realizatora przed mikrofonem Dawid Rajewa. Kłaniamy się nisko, zostańcie z nami.

0: Reklama społeczna.
1: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
2: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
3: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
4: No już, już, biedactwo.
5: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
6: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
0: Reklama społeczna.
7: Reklama.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Szukasz miejsca na rodzinny dzień w miłej atmosferze? Zajazd pod Niedźwiedziem w Dębskiej Kuźni to nie tylko kuchnia pełna naturalnych smaków. To także park dla dzieci, ognisko, rowery i leśne spacery. A po wszystkim relaks przy kominku lub w otoczeniu przyrody. Zorganizujesz tu także wesele lub inne przyjęcie okolicznościowe z noclegiem w komfortowych warunkach. Zajazd pod Niedźwiedziem. Tu naprawdę odpoczniesz, dobrze zjesz i na pewno wrócisz. www.podniedźwiedziem.pl.
10: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki, kabaret Skeczów Męczących, Igor Kwiatkowski, kabaret Moralnego Niepokoju, kabaret Smile, Mariusz Kałamaga, prowadzenie Kabaret K2, 11 września, Opole, Amfiteatr MCPP. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
11: Opolakra, największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca, lotnisko Opole, Polska Nowa Wieś, światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
12: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa LIS Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
7: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Długi weekend trwa. Przy tej okazji trwa też przemieszczanie się po drogach. Wyruszając na weekendowe wypady, więcej podróżujemy i większa szansa też na to, że zostaniemy zatrzymani do kontroli drogowej. Bo i policjantów, i sprzętu więcej. Chodzi zarówno o kontrole stacjonarne, przenośne radary i mobilne patrole. Nawet 5 tysięcy kierowców w czasie tego długiego weekendu pilnuje bezpieczeństwa na drogach. Antoni Rzeczkowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji powiedział, że mundurowi będą skrupulatnie sprawdzać stan bezpieczeństwa samochodów. A od czego rozpoczyna się każda kontrola?
2: Od sprawdzenia stanu trzeźwości i będziemy tutaj bardzo restrykcyjnie podchodzić do tych przepisów. Również będziemy reagować w przypadku wykroczeń popełnianych przeciwko niechronionym uczestnikom ruchu drogowego. Mówimy tutaj o dbaniu o bezpieczeństwo pieszych, motocyklistów, jak i też rowerzystów.
1: Policjanci na pewno ukarzą kierowców, którzy będą zagrażać swoim zachowaniem na drodze. Chodzi m.in. o wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych, wymuszanie pierwszeństwa czy przekraczanie dozwolonej prędkości.
2: Mówimy o wszelkiego rodzaju zachowaniach, które skutkują powstawaniem wypadków drogowych, czyli mówimy tutaj o niebezpiecznej, brawurowej jeździe, mówimy o przekraczaniu prędkości, o nieprawidłowym wyprzedzaniu, ale podczas każdej kontroli będziemy sprawdzali również sposób przewożenia pasażerów w samochodach, w tym dzieci, czy są one przewożone w specjalnych fotelikach.
1: I tak będzie aż do końca długiego weekendu, co oczywiście nie znaczy, że po weekendzie będzie można już trochę sobie przestrzeganie przepisów poluzować. No to chyba jasne. A co obecnie dzieje się na drogach naszego regionu? O tym powiemy w Autopilocie Radia Opole. To już za 6 minut.

0: Ace of Base i All That She Wants na zegarze. Zbliża się 15:30. W studiu już Kuba Biel. Informacje dla kierowców.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
3: No i tak, mamy na dobrą sprawę długi weekend. Szkoły pozamykane, ludzie pobrali wolne, no bo wydłużają sobie w ten sposób wolny czas i to ewidentnie przekłada się na sytuację drogową, bo ten ruch jest skromny. Tak to trzeba powiedzieć, jeżeli chodzi o Opole. Największe zagęszczenie w ścisłym centrum przy Galerii Handlowej. Poza tym, jeżeli stoimy, to głównie na czerwonym, gdy akurat na skrzyżowaniu sygnalizacją świetlną takie światło nam świeci. Poza tym jest okej. Jeżeli chodzi o wylotówki, to krótkie oczekiwanie na Oleskiej. Obwodnica okej. Drogi krajowe też okej. No a jeżeli chodzi o autostradę, zaskoczenie też okej.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
1: Wiadomości Radia Opole.
4: Na zegarach 15:30, a także zacznę od doniesień z dróg już poza granicami naszego województwa. Jeżeli jedziecie w stronę Częstochowy, napotkacie utrudnienia na krajowej 46, to między Kochanowicami a Herbami w pobliżu miejscowości Lisów. Doszło tam do zderzenia dwóch pojazdów ciężarowych i jedna osoba jest ranna. Na miejscu obowiązuje ruch wahadłowy. To utrudnienie potrwa jeszcze przez co najmniej 2 godziny. A w najbliższych godzinach do Warszawy ma przylecieć szef kancelarii prezydenta Ukrainy Kryło Budanow. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, do których dotarło Polskie Radio, główny temat planowanych rozmów to decyzja Wołodymyra Załyńskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
1: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
4: Część przychodni POZ w regionie jest dziś nieczynna. Informacje o pełnionych zastępstwach można znaleźć na stronie opolskiego oddziału NFZ. Od 18 aż do poniedziałkowego poranka działać będą też punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. A kolejne wiadomości Radia Opole już za niespełna pół godziny. W nich sprawdzimy, jak przebiega długi weekend nad jeziorami turawskimi.
5: Ja chciałam nad morze, a Mirek chciał w góry, więc wypośrodkowaliśmy to, żeby się nie kłócić.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Skąd ja to znam? Dobrze, o pogodzie mieliśmy mówić, od temperatury zacznę i tutaj nie ma, że tu tak albo tu inaczej, wszędzie jest piękna zgoda temperaturowa 15 stopni Celsjusza, tyle na termometrach w naszym regionie, wszędzie też sporo chmur na niebie i miejscami opady deszczu one ze sobą przynoszą. Meteorolodzy ostrzegali też przed burzami, ale na razie w naszym regionie o tych zjawiskach chyba mówić nie możemy.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A o czym możemy mówić? A właściwie o czym ostatnio sporo mówimy? O festiwalu, Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Co dzieje się w amfiteatrze? O tym też będzie za kilka minut.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Przed chwilą, za 19 minut będzie godzina 16. No i rozpoczął się 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Wczoraj wieczorem niektórzy w amfiteatrze, inni może w telewizji mieli okazję zobaczyć, śledzić, jak to wygląda. Przypominam, że jest taka możliwość także na antenie Radia Opole, do czego gorąco zachęcamy. Ale to my widzimy ten efekt końcowy, a to jak się dzieje wszystko od kuchni, no to też śledzą nasi reporterzy i to relacjonują Adam Wołek. Już teraz z nim się łączymy. Halo Adamie.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie z deszczowego amfiteatru.
0: No deszczowy, no to czyli tradycji stało się zadość.
1: Zgadza się, ale nikt tutaj nie narzeka, wszyscy są uśmiechnięci, bo czekamy na to, co wydarzy się dziś wieczorem w tym, jak mówią artyści, magicznym miejscu, dlatego że to właśnie ten amfiteatr od wielu, wielu lat gości tych najwybitniejszych. Tutaj słyszymy kolejną próbę, już w naszym studiu również nieopodal rozgrzewają się wokalnie artyści. Natomiast co bardzo interesujące dzisiaj, to koncert premier, bo na tym się na razie skupiamy, bo po koncercie premier oczywiście będziemy mieli także ten występ hip-hopowy, podczas którego wystąpią Molesta Evenement, także Sarius, Eldo, Gramatik, OSTR i tak dalej, i tak dalej. Tutaj pomieszanie tej rutyny rapowej z młodością. Natomiast my skupiamy się także na tym, co wydarzy się podczas koncertu premier i tutaj mamy 10 utworów, które powalczą o ten najwyższy laur i ja powiem szczerze, przesłuchałem większość tych piosenek i nie mam swojego faworyta, a to jest znamienne, jeżeli chodzi o ten konkurs. Zresztą o tym, jak ważne to jest wydarzenie, mówi nawet dyrektor festiwalu, czyli Marek Sierocki. Posłuchajmy.
2: 10 premierowych piosenek, 10 wykonawców więcej, bo na przykład będzie trio Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy i Patrycja Markowska w piosence Fale, ale też będą soliści. Naprawdę urozmaicone piosenki i młode pokolenie w postaci Kuby Szmajkowskiego i Maćka Skiby, nieco bardziej doświadczony Wiksen. No, piosenka i taka spokojna, i dynamiczna, i Michał Wiśniewski, także dla każdego coś miłego.
1: No właśnie, a ja tak na to młode pokolenie patrzę bardzo często, ludzi, którzy wiedzą już chyba, czego chcą od życia i bardzo pewnie wchodzącego na ten rynek, to młode pokolenie rozpycha się łokciami.
2: Wie, czego chce, dokładnie tak, jak powiedziałeś. I no, są zdeterminowani do tego, żeby odnosić sukcesy.
1: I te sukcesy z czasem przyjdą. Miałem okazję rozmawiać między innymi z Sebastianem Fabijańskim, który był znany raczej z tej sceny rapowej, a teraz z Darią połączył siły i nagrał naprawdę świetny utwór zatytułowany Nieidealna. Wśród tych, którzy wystąpią na premierach, są jeszcze Poparzeni Kawą 3, to zespół też dziennikarzy między innymi radiowych. Bardzo radosne granie i takie bardzo optymistyczne. Maciej Skiba, Michał Wiśniewski także wystąpi z utworem Do moich dzieci. Na pewno będzie działo się dzisiaj w Opolskim Amfiteatrze na deskach tej sceny. Czekamy, bo ja jestem przekonany po tym, co też widziałem i słyszałem na próbach, że to będzie koncert, który będzie na bardzo wysokim poziomie, a już poprzeczka wczoraj została zawieszona bardzo wysoko.
0: Powiedziałeś o tych premierach, że tam to młode pokolenie rozpycha się łokciami.
1: Dokładnie.
0: Natomiast jeśli chodzi o ten koncert hip-hopowy, to tam z kolei no, oni nie przebierają w słowach. Słowami się rozpychają, że tak powiem, i tam słowo odgrywa ogromne znaczenie. Nie są to
1: licencja
0: takie piosenki
1: poetyka
0: z Zielonego Mostku akurat chyba, nie?
1: No tak, licencja poetyka. Taki jest rap, taki jest hip-hop i musimy to wziąć z całym dobrodziejstwem inwentarza. Jest to muzyka buntownicza, niektórzy mówią muzyka ulicy, i faktycznie mamy tutaj, jeżeli chodzi o Polskę, czym się pochwalić, jeżeli chodzi o te zespoły, które już weszły do kanonu, do klasyki tej muzyki. Molesta Evenement, oczywiście, pamiętam ich pierwszą płytę, 98 rok, Skandal, także Eldo, Gramatik, Numer Raz, który zaśpiewa z Natalią Kukulską, ona też wczoraj zaprezentowała się świetnie, także będzie czego posłuchać, bo to zarówno zarówno jeden, jak i drugi koncert. Jestem przekonany, że poziom będzie bardzo wysoki.
0: A o tym, co dzieje się w amfiteatrze, o tym na bieżąco wam mówimy, to relacjonują nasi reporterzy, ale to także możecie prześledzić, odwiedzając naszą stronę www.radioopole.pl, ale także gorąco polecamy profile Radia Opole w mediach społecznościowych. Tam mnóstwo zdjęć, także multimedialne materiały, filmy. Można oglądać, można komentować, można się tym dzielić ze swoimi bliskimi, może gdzieś tam z odległych zakątków Polski czy świata. Niech zobaczą, co dzieje się w Opolu w ramach 63. Krajowego Festiwalu Piosenki Polski. Z Adamem jeszcze będziemy się oczywiście łączyć dziś w naszym programie. A teraz gramy po polsku.

0: czat.
1: Reklama.
2: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Monoproteinowe mokre karmy dla psów Brit 400 gramów 10,99. Szampony dla psów i kotów Frexin 20% rabatu. Bentonitowe żwirki dla kotów Super Benek Compact lub Standard 2x10 litrów za 59,99. Tylko do 15 czerwca. Znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Polskie sklepy zoologiczne.
3: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Operacja się udała. Od marca do maja, od Drohiczyna do Nowej Soli ponad 1300 akcji. Ponad 40 tysięcy wolontariuszy. Prawie 800 ton zebranych odpadów. Pytacie, jaka operacja? Operacja Czysta Rzeka. Sprzątamy do czysta rzeki i lasy od morza do Tatr, od Bugu do Odry. Organizator Fundacja Czysta Rzeka. Sponsor główny sieć sklepów Biedronka. Sponsor strategiczny polska marka Duffy. Dziękujemy i do zobaczenia nad czystą rzeką. Operacja Czysta Rzeka.
8: Już dziś podczas festiwalu w Opolu koncert, premier i hip-hop. Jedno podwórko 2. Wystąpią Justyna Steczkowska, Michał Wiśniewski, OSTR, Nosowska, Molesta Evenement, Natalia Kukulska, Fukaj i wielu innych. To będzie wieczór pełen nowych brzmień i kultowego rapu. Oglądaj dziś od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
9: Wjedź koleją krzesełkową na dach Wisły. Na szczycie Skolnitego czeka na ciebie wieża widokowa, tężnia solankowa, zagroda ze zwierzętami, karczma oraz plac zabaw dla dzieci. Spaceruj wśród natury i odkryj niezwykły widok na Beskidy z wysokości 38 metrów. Zapraszamy na Skolnity. www.wieżawidokowa.pl.
1: Po reklamie.
10: Autopilot Radia Opole.
11: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
12: Ostatnio sprawdzaliśmy, jak wygląda Opole. Tym razem przenieśmy się do Nysy, bo w Nysie tutaj mamy kilka utrudnień. Między innymi na ulicy Jagiellońskiej, ale także na ulicy Bema w kierunku Ronda i dalej w kierunku Ronda Solidarności. Utrudnienia i spowolnienia także na ulicy Grodkowskiej między innymi. Tam rzeczywiście malutkie problemy. Co jeszcze w Opolu? Tutaj raczej spokój. Zaskakujący w dodatku spokój, bo w centrum jeździmy raczej płynnie, jeżeli chodzi o największe utrudnienia, to okolice Galerii Handlowej. Natomiast zwracamy uwagę na wahadła na wojewódzkiej 401 w okolicach Grodkowa, remont na wojewódzkiej 454 do Namysłowowa w pokoju, no i droga krajowa 42 między Wołczynem a Kluczborkiem, tutaj remont przejazdu kolejowego.
11: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
13: Jeśli chodzi o drogi, piątek, o tej porze określenie malutkie problemy, no to należy do rzadkości, ale przypominam, że mamy długi weekend właśnie na zegarach 16.
14: A właśnie w ten długi weekend na polskich drogach nie brakuje nietrzeźwych kierowców. W Opolskim Amfiteatrze zakończyły się próby przed koncertem hip-hopowym. W tym serwisie odwiedzimy też Turawę, która przeżywa najazd turystów.
10: Wiadomości Radia Opole.
13: Zaprasza Daniel Klimczak.
14: Mimo licznych apeli, każdego dnia długiego weekendu policjanci zatrzymują setki pijanych kierowców. Komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji podkreśla, że podczas kontroli drogowych mundurowi zaczynają właśnie od badania trzeźwości.
15: Nietrzeźwi kierujący stanowią ogromne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również dla pasażerów i innych osób korzystających z drogi. Dlatego apelujemy, aby nigdy nie wsiadać za kierownicę pod wpływem alkoholu i reagować, gdy widzimy, że taka osoba zamierza prowadzić pojazd.
14: Intensywne kontrole będą prowadzone do końca długiego weekendu. W tym czasie funkcjonariusze sprawdzają też dozwoloną prędkość, zapinanie pasów bezpieczeństwa czy prawidłowe przewożenie dzieci.
10: Radio Opole. Jesteśmy na festiwalu.
14: A tam zakończyły się próby do dzisiejszego koncertu Hip Hop Jedno Podwórko 2, który rozpocznie się kwadrans po 20. 22. Poza artystami ściśle związanymi ze sceną hip-hopową, jak Wienio, Don Guralesco, Gramatik czy Molesta Evenement, na próbach pojawiła się również Natalia Kukulska.
0: Dzisiaj koncert hip-hopowy, gdzie jestem gościnią, to jest takie naturalne połączenie, ponieważ numer raz zaprosił mnie na swoją ostatnią solową płytę Żyje się tylko raz i tam nagraliśmy wspólnie kawałek pod tytułem Szczęście. Bardzo się cieszę, że możemy to na żywo zagrać.
14: Zmieniamy temat. Wody Polskie otrzymały zapewnienie o unijnym dofinansowaniu do inwestycji na stopniu wodnym ujście Nysy. Jej celem są poprawa warunków żeglugowych, utrzymanie parametrów drogi wodnej oraz zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Rozpoczęcie prac będzie możliwe już wkrótce, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich w Gliwicach.
1: Mówimy tutaj o dwóch bardzo ważnych projektach, mianowicie modernizacji istniejącej budowli piętrzącej na stopniu wodnym ujście Nysy, czyli ponad 100-letniego jazu piętrzącego, a także modernizacja śluzy oraz sterowni z przebudową awanportów i obiektów towarzyszących.
14: Całość prac ma kosztować ponad 500 000 000 zł.
16: Twój głos, twoje sprawy, twoje Radio Opole.
14: Choć prognozy pogody nie były optymistyczne, podczas długiego weekendu Turawa ponownie przyciągnęła turystów, odwiedzających falą infrastrukturę, trasy rowerowe i warunki do wypoczynku nad wodą.
17: Ja chciałam nad morze, a Mirek chciał w góry, więc wypośrodkowaliśmy to, żeby się nie kłócić. Nawet nie wiedziałam, że tu takie ładne ośrodki są.
18: Mamy piękny pokój, 10 metrów od jeziora, no i po prostu jest tu cudownie, no.
19: Bardzo nam się podoba, czujemy się jak nad morzem. Jest dużo ścieżek rowerowych, także korzystamy.
14: Długi weekend wykorzystuje także WOPR, który prowadzi w Turawie szkolenie przyszłych ratowników, mówi Bartosz Nakonieczny.
20: WOPR Opolskie prowadzi szkolenie. Aktualnie na kursie mamy z 50 osób, więc to jest całkiem pokaźna suba. Bardzo to też cieszy, bo widać, że młode pokolenie naprawdę jest chętne, żeby pomagać w taki sposób ludziom.
14: A część Polaków w czasie długiego weekendu wybiera grillowanie. Taka aktywność na balkonie w bloku nie jest co prawda zakazana, ale i tak może skończyć się mandatem. Kluczowe są skutki: dym, zapach i ryzyko pożaru, które mogą przeszkadzać sąsiadom. Jak informuje Dawid Andrzejczak z Łódzkiej Straży Miejskiej, w sezonie letnim takich zgłoszeń jest bardzo dużo.
21: Jeżeli zgłoszenie dotyczy jedynie zapachu czy dymu, funkcjonariusze muszą każdorazowo ocenić, czy doszło do wykroczenia. Ewentualnie można rozważyć zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.
14: W poważniejszych przypadkach sprawa może także trafić do sądu.
16: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
13: Deszczowe chmury w wielu miejscach w naszym regionie, choć tak patrzę na mapę i chyba od zachodu już te opady przestają powoli, będą przestawać dokuczać. Być może niewykluczone, że dzisiaj nawet jeszcze trochę słońca dla nas poświeci. Co do temperatur, to obecnie najwięcej na termometrach w Nysie, tam 16 stopni, 15 mamy w Namysłowie, w Brzegu, Kędzierznie-Koźlu i w Opolu, a 14 w Strzelcach Opolskich i w Kluczborku.
16: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
13: A propos słońca, no to teraz przebój, w którym słońce zajmuje ważne miejsce. Paweł Oliwa, Dawid Rajwa, kłaniamy się nisko.

0: Reklama.
1: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
2: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
1: Inflacja mnie przerasta, szukam oszczędności.
2: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Comfort. Też szczerze polecam.
1: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
3: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000, www.sambudrol.pl.
4: Cześć sąsiad, jak firma?
5: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
4: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
5: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
4: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
5: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
6: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
7: Szukasz miejsca na rodzinny dzień w miłej atmosferze? Zajazd pod Niedźwiedziem w Dębskiej Kuźni to nie tylko kuchnia pełna naturalnych smaków. To także park dla dzieci, ognisko, rowery i leśne spacery. A po wszystkim relaks przy kominku lub w otoczeniu przyrody. Zorganizujesz tu także wesele lub inne przyjęcie okolicznościowe z noclegiem w komfortowych warunkach. Zajazd pod Niedźwiedziem. Tu naprawdę odpoczniesz, dobrze zjesz i na pewno wrócisz. www.podniedźwiedziem.pl.
8: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca, Opole, amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
9: Prudnik zaprasza na 27. wystawę twórców ludowych i rzemiosła artystycznego pogranicza polsko-czeskiego. Od 5 do 7 czerwca na kompleksie sportowym przy ulicy Kolejowej czekać na Was będą wyjątkowe rękodzieło, regionalne smaki, pokazy rzemiosła, koncerty w niezwykłych brzmieniach, od muzyki folkowej po pop i rock oraz niepowtarzalna atmosfera, której możesz doświadczyć tylko w Prudniku. Spotkaj wspaniałych twórców, odkryj oryginalne wyroby i spędź wyjątkowy weekend w Prudniku. Szczegóły na stronie ASIP Prudnik.
10: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa Lis Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
0: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole, festiwalowy tydzień w Radiu Opole. Ale mimo tego, że festiwalowych informacji mamy wiele, nie zapominamy o tym, co jeszcze dzieje się w regionie. Jeśli chodzi o wydarzenia związane z kulturą, jak zwykle o tej porze, teraz informacje o tym, co nowego mamy na kinowych ekranach naszego regionu. Piątek wszak jest dniem premier kinowych. Pierwsza z premier to amerykański horror, choć i komediowych wątków tam nie brakuje. Straszny film. 26 lat po tym, jak udało im się uciec przed podejrzanie znajomym zamaskowanym zabójcą, stała ekipa z serii strasznych filmów znów znalazła się na celowniku mordercy i o tym, że ktoś może czuć się bezpiecznie, no nie ma o tym mowy. To ma być takie połączenie i rozprawienie się z sequelami, prequelami, remake'ami i wszystkim innym, co ze strasznym filmem było i jest związane. Straszny film od dziś w kinach. I jeszcze jedna premiera tego tygodnia to kino przygody, akcji, no i oczywiście fantasy. Amerykański film Władca Wszechświata w tym tygodniu właśnie premierowo tylko produkcje amerykańskie. Proszę bardzo. A w filmie tym 10-letni Adam, który rozbija się na ziemi, planecie swojej matki. W trakcie lądowania traci miecz mocy należący do jego przodków. Po 15 latach rozłąki miecz mocy prowadzi księcia Adama z powrotem do Eternii, gdzie odkrywa, że jego ojczyzna legła w gruzach pod okrutnymi rządami Skeletora, w tej roli Jared Leto. Aby ocalić swoją rodzinę i świat, Adam musi połączyć siły z najbliższymi sojusznikami oraz zaakceptować swoje prawdziwe przeznaczenie jako He-Mana, najpotężniejszego człowieka we wszechświecie. No i coś czuję, że to może być film, na który pójdzie też starsze pokolenie, któremu hasło He-Man może nasuwa też jakieś skojarzenia. A teraz też może o skojarzeniach, bo przechodzimy do konkursu.
1: Sponsorem konkursu jest Kino Helios.
0: W naszym konkursie do zdobycia dziś dwa podwójne zaproszenia do Kina Helios na dowolnie wybrany seans filmowy. A skoro wspomniałem o skojarzeniach, to aktora Jareda Leto. O nim też była mowa przy okazji jednej z premier. Aktor, który ma na swoim koncie Oscara, ma na swoim koncie Złoty Glob. Tego aktora też można kojarzyć z dokonań muzycznych, bo jest jednym z filarów zespołu. No właśnie, jak nazywa się ten zespół, w skład którego wchodzi aktor Jared Leto? 774-541-541 to nasz numer telefonu i dziś uwaga, druga oraz czwarta osoba, która na naszą konkursową skrzynkę dodzwoni się z prawidłową odpowiedzią, zostanie nagrodzona podwójnym zaproszeniem do kina Helios. Przypominam pytanie, jak nazywa się zespół muzyczny, w którym występuje aktor Jared Leto? Zdaje się, że w przyszłym roku mają nawet wystąpić w Polsce. Jak nazywa się ten zespół? 774-541-541, druga i czwarta osoba, która na naszej konkursowej skrzynce zostawi prawidłową odpowiedź, otrzymają te osoby podwójne zaproszenia do kina Helios.
1: Sponsorem konkursu jest Kino Helios.

0: Milky Chance i Stolen Dance w tle, a przed mikrofonem już Kuba Bieli. Czas na informacje dla kierowców.
1: Autopilot Radia Opole.
2: No i szczerze mówiąc, te informacje będą dość krótkie, dość treściwe. Generalnie jest w porządku, bez problemów. Poruszamy się po stolicy regionu, więc może zajrzyjmy sobie szybciutko na przykład do Gędzierzyna-Koźla. Tutaj skrzyżowanie Dunikowskiego, Wyspiańskiego i Kłodnickiej. Delikatne spowolnienie nas czeka. No i oczywiście tradycyjnie przy rondzie milenijnym, ale też nie są to jakieś długie kolejki i długie oczekiwanie. Przypominam o utrudnieniach w wahadło na wojewódzkiej 401 w okolicach Grodkowa, wojewódzka 454 do Namysłowa. Zwalniamy w pokoju, bo tam mamy ruch wahadłowy. Poza tym jest ok. Jeszcze raz rzut oka na Opole. Tutaj jedynie przy wylotówce na Kluczbork delikatne problemy. Poza tym, jeżeli stoimy, to gdzieś na skrzyżowaniach, gdzie akurat jest sygnalizacja świetlna i akurat mamy czerwone.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: Na zegarach 16.30 zaczynamy od sportu. Piłkarki reprezentacji Polski rozegrają dziś kolejny mecz eliminacji Mistrzostw Świata. Na razie zajmują ostatnie miejsce w tabeli grupy B. Przed nimi starcie w Gdańsku z wiceliderkami francuskami. Początek spotkania o godzinie 18. A jutro wzrosną maksymalne ceny wszystkich paliw. Zgodnie z zapowiedzią ministra energii maksymalna cena benzyny 95-oktanowej wyniesie 6 zł za litr. 98 podrożeje o 11 groszy do poziomu 6 zł 63 groszy, a olej napędowy ma kosztować maksymalnie 6 zł 48 groszy.
1: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla Ciebie.
3: Także jutro rozpocznie się dwudniowe święto województwa opolskiego. Wydarzenie w parku przy Pałacu w Mosznej upamiętni łańcuch nadziei z 1998 roku, kiedy mieszkańcy bronili samodzielności regionu. Wydarzenie rozpocznie się o 17 koncertem muzyki Disneya w wykonaniu muzyków Filharmonii Opolskiej. Z kolei niedziela upłynie pod znakiem rodzinnego pikniku. Od 11 do 19 na gości czekać będzie strefa kulinarna opolskie ze smakiem, a także liczne stoiska regionalne. Kolejne wiadomości Radio Opole już o 17. W nich m.in. zaproszenie do Prudnika, gdzie rozpoczęła się 27. edycja wystawy twórców ludowych i rzemiosła artystycznego pogranicza polsko-czeskiego.
4: Na jednej imprezie kolczyki się bardziej sprzedają, na drugiej wisiory. Nie ma, że tak powiem, hitu, żeby na każdej imprezie to samo się sprzedawało. Tak naprawdę prowadzę gospodarstwo rolne, a to jest moja dodatkowa działalność.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W wielu miejscach w naszym regionie jeszcze chmury. Możliwe, że też taki zanikający, przelotny deszcz. Natomiast od zachodu idą rozpogodzenia i nawet słoneczne chwile. Ponoć dziś będą nam jeszcze dane. Na to oczywiście cały czas liczymy. Temperatury mamy teraz 16 stopni w Brzegu i w Nysie, 15 w Namysłowie, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu i w Opolu, 14 na termometrach w Strzelcach Opolskich.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: W sprawie naszego pytania konkursowego proszę już nie dzwonić. Wszystko jest jasne. Kto wygrywa, to znaczy ja wiem.

0: Sponsorem konkursu jest Kino Helios.
1: No i czas na rozwiązanie konkursu filmowego, chociaż no zazwyczaj są to takie pytania związane z filmem, a dzisiaj takie pytanie z pogranicza świata filmu i świata muzyki. No bo te dwa światy łączy ze sobą Jared Leto. Nie dość, że gra w filmach i to z powodzeniem, bowiem nagradzany aktor, przypomnę, na koncie ma Oscara, ma też Złoty Glob. To także występuje w zespole, powołał do życia zespół. No tam też takie rodzinny skład, można powiedzieć, w tym zespole jest. No i pytanie było o nazwę tego zespołu. Pytanie może niełatwe, bo jeśli ktoś tak szybko nie skojarzył, no to trzeba było coś troszeczkę pewnie poszukać. No ale tak jak mówiłem, że druga i czwarta osoba, która prawidłowo odpowiedź na naszej konkursowej skrzynce zostawiła, otrzyma podwójne zaproszenie do Kina Helios. No tak też tej obietnicy dotrzymuje. A kto dzisiaj wygrywa? Posłuchajmy. No i przede wszystkim, jaka jest nazwa tego zespołu? To też się wyjaśni.
2: Odpowiedź na pytanie konkursowe brzmi: Jared Leto jest wokalistą zespołu 30 Seconds to Mars. Pozdrawiam, Justynę.
3: Witam serdecznie. Jared Joseph Leto jest wokalistą i gitarzystą zespołu 30 Seconds to Mars. Pozdrawiam, Mariusz Opole.
1: No, obie odpowiedzi uznajemy. Tak, do Justyny, jak i do Mariusza trafiają podwójne zaproszenia do Kina Helios. Gratulujemy, miłych wrażeń filmowych życzymy. A jeśli chodzi o kolejne zaproszenia, które będziemy mieli dla Was, no to oczywiście w przyszłym tygodniu, wtedy, kiedy po raz kolejny pojawią się informacje o nowych filmach na naszych kinowych, dużych ekranach.
0: Sponsorem konkursu jest Kino Helios.

0: Twoje Radio Pole. Na zegarach za 9 minut będzie 17. Dziś pogoda, jeśli chodzi o aktywny wypoczynek, do najlepszych nie należała, nawet nie należy, ale ponoć jutro ma być lepiej. To dobra informacja dla tych, którzy na ten długi weekend coś planowali. Może jakieś górskie szlaki? Znajomy dziś przysłał mi zdjęcia, jest w Karkonoszach, a ja mam informacje dla tych, którzy też chcieliby się tam wybrać. Może nawet jutro. Karkonoski Park Narodowy otworzył po zimie prawie wszystkie szlaki. Prawie, bo zamknięty pozostaje odcinek przez wielki kocioł śnieżny. Tędy turyści na razie nie przejdą. Szlak jest wąski i trwa tam remont, o czym informuje dyrektor parku Andrzej Raj.
1: Prosimy jeszcze o cierpliwość. Rzeczywiście wszystkie szlaki są otwarte, dostępne. Zapraszamy do wędrówek po Karkonoszach i prosimy, żeby trzymać się szlaków turystycznych, które w zdecydowanej większości są dobrze przygotowane, są bezpieczne.
0: No co nie znaczy, że sami już o bezpieczeństwo dbać nie musimy. To zawsze i wszędzie, na każdym, a nie tylko karkonoskim szlaku. Dodam, że zakończenie remontu w rezerwacie kotłów śnieżnych planowane jest na koniec czerwca. Dwa spektakularne, głębokie kotły polodowcowe można na razie podziwiać z góry, docierając drogą przyjaźni polsko-czeskiej.

0: Radio Opole na 92,6 w Paczkowie.
1: Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo Opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne. Potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
4: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
5: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Suche karmy dla psów Pan Mięsko 18,99 za kilogram. Karmy dla gryzoni i królików Allegia Exclusive 700 gramów 21,99 i 300 gramów 10,99. Mokre karmy dla kotów Superbenek Super Chunks 100 gramów złoty 49. Tylko do 15 czerwca znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale, polskie sklepy zoologiczne.
6: 18 września Amfiteatr w Opolu wypełnią największe rockowe przeboje. Legendarny zespół Lady Punk świętuje 45-lecie i zaprasza na wyjątkowy jubileuszowy koncert. Usłysz na żywo Mniej niż zero, Kryzysową narzeczoną, Zawsze tam gdzie ty i wiele innych hitów. Nie przegap tego muzycznego wydarzenia. Lady Punk, 45 lat na scenie. 18 września, Amfiteatr w Opolu. Bilety dostępne na eskander.pl.
7: Obojętność niejedno ma oblicze, gdy dotyczy dzieci. Jej skutki mogą być szczególnie dotkliwe, długofalowe i często nieodwracalne. Nie bądź obojętny. Rodzina jest dla dzieci. Zachęcamy do otoczenia troską dzieci, które potrzebują miłości i wsparcia. Dowiedz się, jak funkcjonują rodziny zastępcze. Przeciwdziałaj obojętności i stwórz najmłodszym dom i rodzinę, na jakie zasługują. Dzięki naszej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu pomożemy i zapewnimy Ci wsparcie, szkolenia i towarzyszenie w tej niezwykłej podróży. Aby dowiedzieć się więcej, zgłoś się do najbliższego powiatowego centrum pomocy rodzinie lub do publicznego ośrodka adopcyjnego w Opolu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500-600-044. Hydroblokada. 500-600-044.
1: Po reklamie.
0: Autopilot Radia Opole.
8: Po raz ostatni dziś po południu spoglądamy na drogi. Jeżeli się gdziekolwiek wybieracie, to raczej nie tracicie czasu na zbędne postoje, chyba że to akurat jest skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną i też akurat, jeżeli macie czerwone. Tak sobie patrzę, gdzie stoicie, jeżeli chodzi o pole, to skrzyżowanie Wrocławskiej z Insubrzyckiej, ale to krótkie oczekiwanie, podobnie też w ścisłym centrum, czyli ulicę Żeromskiego na połączeniu z ulicą Oleską i właściwie tyle, jeżeli chodzi o pole. Wylotówki też raczej spokojnie, czyli jasne, wzięliście urlopy, a teraz możecie się gdzieś wybrać na długi weekend i spokojnie, bo A4 dojedziecie zarówno do Wrocławia i Katowic bez najmniejszych problemów.
0: Radio Opole. Jedź dalej.
9: To było ostatnie dziś informacja, właściwie pakiet informacji o tym, co na drogach regionu. A teraz na zegarach już 17:00 i czas na kolejne wiadomości.
10: Lekarze walczą o życie 5-latki, która wypadła z 11 piętra bloku we Włocławku. Dziewczynka była pod opieką pijanej matki.
11: Ustalono, iż kobieta mogła znajdować się również pod wpływem narkotyków.
10: Szef kancelarii prezydenta Ukrainy przybył z wizytą do Polski, a już za 3 godziny w opolskim amfiteatrze rozpocznie się koncert premier.
0: Wiadomości Radia Opole.
9: To były tylko zapowiedzi. Teraz czas na szczegóły. Zaprasza Daniel Klimczak.
10: Zaczynamy od Włocławka. Stan 5-latki, która wypadła z 11 piętra wieżowca Kierowca jest krytyczny. Helikopter przetransportował dziewczynkę do szpitala w Bydgoszczy, relacjonuje podkomisarz Renata Wróblewska-Czaplicka z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.
1: Około 10 dostaliśmy zgłoszenie. Według relacji osoby zgłaszającej, 5-letnia dziewczynka miała wypaść z okna 11 piętra. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala przy pomocy lotniczego pogotowia ratunkowego. To dziecko było pod opieką matki, kobiety w wieku 21 lat.
10: Jak wiecie z wiadomości, kobieta była pod wpływem alkoholu. Wstępnie ustalono, że w jej organizmie mogły być obecne także narkotyki. 21-latka została zatrzymana. Grozi jej 5 lat więzienia. Okoliczności wypadku wciąż są wyjaśniane.
0: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
10: Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki spotkał się z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy Kirylem Budanowem. Poinformował o tym rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Głównym tematem rozmów było nadanie ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA.
12: To spotkanie odbyło się na prośbę strony ukraińskiej. Z generałem przybyli również jego zastępcy. Minister Bosacki bardzo jasno przedstawił nasze stanowisko i podkreślił, że decyzja, którą podjął prezydent Ukrainy, wywołała ból i oburzenie w naszym społeczeństwie.
10: Jutro przed południem Kirylo Budanow ma spotkać się także z ministrem obrony narodowej, a Izba Reprezentantów amerykańskiego kongresu przyjęła ustawę przewidującą pomoc dla Ukrainy i sankcje na kluczowe sektory rosyjskiej gospodarki. Przewiduje ona ponad $1 miliard pomocy w zakresie bezpieczeństwa i odbudowy oraz 8 miliardów w postaci pożyczek na obronność. Choć ustawa jest znaczącym sygnałem, że kongres wspiera Ukrainę, szanse na jej zatwierdzenie przez Senat są niewielkie, bo rozwiązaniom tym sprzeciwia się prezydent Donald Trump, który wcześniej odciął Ukrainę od amerykańskiej pomocy.
0: Radio Opole. Gramy z amfiteatru.
10: 10 utworów zabrzmi podczas koncertu premiery w trakcie 63. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej. Wśród wykonawców m.in. Patrycja Markowska, Andrzej Krzywy, Sebastian Fabiański czy Poparzeni Kawą 3. To kawałki, które na pewno zadowolą publiczność, przekonuje dyrektor artystyczny festiwalu Marek Sierocki.
13: 10 premierowych piosenek, wykonawców więcej, bo na przykład będzie trio Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy i Patrycja Markowska w piosence Fale, ale też będą soliści, urozmaicone piosenki i młode pokolenie, także dla każdego coś miłego.
14: Daria i Sebastian Fabiański.
15: Jestem bardzo zaszczycona, że ten utwór został wybrany, że mogę wystąpić na tak legendarnej scenie.
16: Nobilitacja, że możemy tu być. Wierzę, że zrobię to, co chciałbym zrobić, oczywiście z pełną pokorą.
10: A w ten weekend sporo atrakcji czeka na Was także na południu regionu. Od dziś do niedzieli w Prudniku można zobaczyć i kupić rękodzieło z Polski, Czech i Niemiec. To w ramach 27. edycji wystawy twórców ludowych i rzemiosła artystycznego pogranicza polsko-czeskiego. Twórcy poświęcają swoim produktom wiele godzin, by efekt cieszył oko potencjalnych klientów. Julia Białas, właścicielka pracowni Precioza, wykonuje głównie biżuterię.
17: Na jednej imprezie kolczyki się bardziej sprzedają, na drugiej wisiory. Nie ma, że tak powiem, hitu, żeby na każdej imprezie to samo się sprzedawało. Tak naprawdę prowadzę gospodarstwo rolne, a to jest moja dodatkowa działalność. W zimie trochę więcej, bo jest wiadomo, więcej czasu, nie ma tak pracy na gospodarstwie, wtedy spędzam większość dni na tym, a tak to kilka godzin dziennie.
10: Adrianna Zajączkowska, prowadząca kwiaty i pióra, jest z zawodu grafikiem i na co dzień pracuje w korporacji.
18: To jest sposób, żeby się oderwać, żeby trochę też znaleźć sposób na sztukę. Największym zainteresowaniem cieszą się kolczyki z stabilizowanych roślin i suszonych kwiatów.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
9: A teraz informacje o tym, co w pogodzie. Sporo chmur jeszcze w naszym regionie, choć są takie miejsca, gdzie chmury już ustąpiły. No może nie tak całkiem, ale trochę promieni słońca do nas dociera i jeszcze docierać będzie. Takie są prognozy meteorologów. Co na termometrach? Temperatury rosnąć raczej już nie będą, ale taka 17 jeszcze utrzymuje się w Nysie, na przykład 16 w Brzegu, 15 mamy w Namysłowie, Kluczbor, Kędzierzynie, Koźlu i w Opolu, a 14 w Strzelcach Opolskich. W nocy zachmurzenie ma być małe, ale uwaga, po północy lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura w nocy od 9 do 11, a jutro, o tym co jutro, powiemy w kolejnej prognozie za godzinę.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
9: Kim Wilde na dobry muzyczny początek kolejnej godziny. To jest Twoje Radio Pole. Paweł Oliwa, Dawid Rajwa. Zapraszamy.

0: To... Reklama społeczna.
1: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
2: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
3: Ja lubię cukierki.
4: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
5: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi. Takie największe.
6: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
7: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
8: Kiedy przyjedzie tata?
9: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
8: Tata?
10: Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
11: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
9: O nie, proszę, nie.
10: Co się stało? Gdzie jest tata?
0: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
12: Reklama społeczna.
13: Reklama.
14: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa LIS Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
15: 17 gala mundurowych orkiestr dętych Złoty Suzafon. Niedziela 7 czerwca o 14. Kompleks plenerowy Pałacu Pawłowice. Zobacz niepowtarzalne koncerty i musztry paradne w wykonaniu orkiestr policyjnych, wojskowych, strażackich, młodzieżowych i innych. Jako gwiazda wieczoru wystąpi zespół MIG. Atrakcje dla całej rodziny gwarantowane. Złoty Suzafon. 7 czerwca, punkt 14. Pałac Pawłowice, gmina Gorzów Śląski. Patronat honorowy Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Marszałek Województwa Opolskiego.
13: Po reklamie.

0: twoje radio Opole.
1: Meghan Trainor przed chwilą i Pink Cadillac. No a propos Cadillaców i nie tylko, no to o tym też może za chwilę powiemy. Długi weekend trwa w Opolu, to weekend festiwalowy, ale ci, którzy nie są szczęśliwymi posiadaczami festiwalowych wejściówek, może ruszyli w trasę. A może niektórzy przyjechali właśnie w nasz region, do naszego regionu, by na przykład w jego stolicy poczuć tę festiwalową atmosferę. Ważna informacja dla podróżujących, właściwie takie przypomnienie, że przed wyruszeniem w trasę, też przed powrotem do domu, warto się wyspać, mieć ze sobą coś do picia i pomyśleć też o przerwach w jeździe. Instytut Transportu Samochodowego radzi, jak bezpiecznie dojechać do celu podróży w czasie długiego weekendu. W tym czasie, przypomnę, bezpieczeństwa na drogach pilnować będzie nawet 5 tysięcy policjantów. Rzecznik Instytutu Mikołaj Krupiński radzi, by nie spieszyć się w czasie podróży i mieć zapas czasowy.
2: Jeżeli wyruszamy w dłuższą podróż, to zaplanujmy ją tak, żeby wyjechać z wyprzedzeniem, żeby w cudzysłowie nie pędzić do punktu docelowego, żeby zbyt mocno nie wciskać pedału gazu, żeby się nie spieszyć, nie łamać przepisów ruchu drogowego, bo to też z kolei powoduje, że jesteśmy bardziej zestresowani jako kierowcy, a wiadomo, że stres na drodze to zły doradca, tak samo jak pośpiech, a zatem zaplanujmy podróż z wyprzedzeniem.
1: No a nawet jeśli się nie uda wcześniej, no to i tak warto jechać bez pośpiechu. Lepiej dojechać trochę później niż założyliśmy, ale jak to się mawia, cało i zdrowo. Przypomnę statystyki. W czasie zeszłorocznego weekendu związanego ze Świętem Bożego Ciała doszło do 278 wypadków, w których zginęło 17 osób. Wśród przyczyn policja wymienia najczęściej nadmierną prędkość, nieuwagę i wymuszanie pierwszeństwa.

Tydzień festiwalowy na falach Radia Opole. Tych festiwalowych informacji nie brakuje, ale teraz może o czymś, co może zainteresować miłośników kina, filmu. Śląski Szlak Filmowy to wyjątkowy projekt poszerzający dostęp do kultury filmowej w regionie. Taki powstaje w województwie naszym sąsiednim śląskim. To jeden z

0: aktor Tymek Bies, którego widzieli Państwo w Chlebie i Soli.
1: W październiku w Katowicach odbędzie się drugi pokaz filmu Seks Misja z dubbingiem w języku śląskim na żywo. A później podobne projekty planowane są we Wrocławiu i w Warszawie.
0: Już we Wrocławiu i w Warszawie byliśmy. To jest Pulp Fiction. Także tekstu jest jeszcze więcej. Sala nagrodziła owacjami aktorów i tę formę podania filmu. A zawsze jeszcze robimy taki mały quiz na znajomość śląskich słów. Myślę, że jak najbardziej film zostanie zrozumiany.
1: Początki Silesia filmy sięgają połowy lat 40. XX wieku, kiedy to podpisano dekret o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego Film Polski. Po latach przeobrażeń stało się instytucją filmową Silesia Filmy.

0: Co na zegarze? Minęła 17.30. W twoim radiopole teraz czas na kanalię, ale i na szubrawca, o których więcej opowie Beata Granatowska.
1: Na końcu języka.
2: Ostatnio zajmowaliśmy się określeniem szubrawiec, które dziś jednoznacznie kojarzy się z mocnym określeniem złego, podłego człowieka. Ale nie zawsze tak było. W 1817 roku w Wilnie powstało Towarzystwo Szubrawców na wzór masonerii. Jego członkami byli m.in. Ignacy Choćko, Jędrzej Śniadecki, Tomasz Zan. Celem towarzystwa było wyświecać szpetność tych przywar i nałogów, które z natury swojej nie mogą być prawem powściąganymi. Krytykowali obskurantyzm, pijaństwo, hazard, bezmyślne naśladowanie mody, bezkrytyczne zapatrzenie we własną narodowość. Towarzystwo publikowało satyryczne artykuły w Wiadomościach Brukowych i Tygodniku Wileńskim. Głównym ich orężem była satyra, ironia i drwina. Wszystkie pisma szubrawców były pisane w stylu lekkim i zabawnym, czyli szubrawskim. Zamierzali więc śmiechem naprawiać zepsute obyczaje. Po kilku latach istnienia towarzystwo zaprzestało działania wskutek represji policyjnych. W 1899 roku wolnomularz Tadeusz Wróblewski reaktywował w Wilnie Towarzystwo Szubrawców pod nazwą Neoszubrawcy. Organizacja została rozwiązana w 1914 roku i wraz z nią zniknęło pozytywne znaczenie słowa szubrawiec. Co innego wspomniana wcześniej kanalia, która choć dotyczy istoty ludzkiej, w niesprawiedliwy sposób wiąże się z najlepszym przyjacielem człowieka. Kanalia ma rodowód łacińsko-włoski. Po łacinie canis to pies, ale także człowiek bezwstydny, pasożyt i pochlebca. A włoska kanalia, dosłownie psiarnia, dostała się do polszczyzny w XVII wieku jako określenie pospólstwa, hołoty. Z czasem zaczęto używać jej jako obelgi wobec osób o podłym charakterze. Na stronie edusens.pl czytamy: nie zawsze psy obdarzano taką sympatią, jak zwykli to czynić współcześni. W starożytności, średniowieczu i czasach nowożytnych nazwa zwierzęcia używana była jako wyzwisko. Epitet psi bywał również negatywnym określeniem. Do dzisiaj w polszczyźnie funkcjonuje związek frazeologiczny psia pogoda. Okazuje się również, że nazwa zwierzęcia leży u źródeł dwóch wyrazów, które na pierwszy rzut oka nie mają ze sobą nic wspólnego. Cynikiem nazywamy osobę, która kpi z uznanych ogólnie wartości i zasad moralnych. Wyraz pochodzi od greckiego słowa chion, czyli pies. Podobnie jest z kanalią. I tu cytat. Toska zabija sztyletem tego drania, tego łajdaka, tę kanalię, skarpie i ustawia dwie świece przy jego zwłokach, bo jest to włoska katoliczka o feudalnej mentalności. To cytat z felietonu Zygmunta Kałużyńskiego, który niestety, choć był znakomitym krytykiem filmowym, był niezbyt dobrym człowiekiem, który nie dosyć, że donosił służbie bezpieczeństwa na kolegów, to nigdy tego nie żałował, a wręcz się tym chełpił. Zresztą środowisko filmowo-teatralne ma sporo na sumieniu, jeśli chodzi o szkalowanie koleżanek i kolegów w donosach. Niektórzy, jak Jerzy Zelnik, trochę przymuszeni, kajali się, zrzucając to na karb młodości. Inni, jak Roch Siemianowski, nigdy nie poczuwali się do winy, ale to taka socjologiczno-historyczna dygresja.
1: Na końcu języka.

0: była Martyna Baranowska. Wiele mówimy o tym, co niesie nam ten festiwalowy weekend. Nie zapominamy jednak o niezwykłych emocjach, które przeżywamy za sprawą Maji Chwalińskiej. Trwa jej wspaniała passa na kortach Rolanda Garrosa. Po wczorajszym zwycięstwie nad Rosjanką Dianą Schneider polska tenisistka awansowała do finału wielkoszlemowego French Open. Chwalińska to rówieśniczka Igi Świątek, którą ponad 10 lat temu zdobywała medale w kategoriach młodzieżowych. W 2015 roku triumfowały w halowych mistrzostwach Europy do lat 14. W tym samym sezonie w parze ze Świątek Chwalińska zdobyła tytuł mistrzyni Europy młodzików w grze podwójnej. Rok później para osiągnęła triumfy w kategorii kadetów. Trenerem reprezentacji Polski był wtedy Paweł Motylewski. Szkoleniowiec przyznaje, że z dumą patrzył na postawę Chwalińskiej w paryskim półfinale.
1: Obie leworęczne zawodniczki, więc to był taki zupełnie odwrócony taktycznie mecz, który stawiał wiele znaków zapytania, ale Maja miała wspaniale rozpracowaną taktycznie zawodniczkę, więc najważniejsze, że wytrzymała po prostu ten ciężki bój już w tak trudnej fazie, bo przypomnijmy, że ona grała jeszcze mecze eliminacyjne, więc ma w nogach więcej singlowych spotkań. No i byłem naprawdę dumny, że mogę widzieć Maję w takiej dobrej dyspozycji, tak mądrze grającą, przetrzymującą wszystkie trudne momenty.
0: Paweł Motylewski zwraca uwagę na to, że w ciągu kilkunastu lat Chwalińska przeszła trudną drogę, w której nie brakowało kontuzji i zwątpienia. Z sentymentem wspomina 13-letnią Maję i to, jak od tamtego czasu się zmieniła.
1: Teraz to już jest atletycznie zbudowane, ma siłę, to wszystko zostało wypracowane. Wtedy była taka drobniutka, ale obdarzona dużą inteligencją, spokojem, niesamowitym czuciem.
0: Jest rozpracowana, mamy nadzieję, że jeśli chodzi o przeciwniczkę w finale, też będzie rozpracowana. Finał żeńskiego turnieju French Open Chwalińska Mirra Andrijewa zaplanowano na jutro na godzinę 15.

0: Jedź koleją krzesełkową na dach Wisły. Na szczycie Skolnitego czeka na ciebie wieża widokowa, tężnia solankowa, zagroda ze zwierzętami, karczma oraz plac zabaw dla dzieci. Spaceruj wśród natury i odkryj niezwykły widok na Beskidy z wysokości 38 metrów. Zapraszamy na Skolnity. www.wieżawidokowa.pl.
1: Prudnik zaprasza na 27. wystawę twórców ludowych i rzemiosła artystycznego pogranicza polsko-czeskiego. Od 5 do 7 czerwca na kompleksie sportowym przy ulicy Kolejowej czekać na Was będą wyjątkowe rękodzieło, regionalne smaki, pokazy rzemiosła, koncerty w niezwykłych brzmieniach, od muzyki folkowej po pop i rock oraz niepowtarzalna atmosfera, której możesz doświadczyć tylko w Prudniku. Spotkaj wspaniałych twórców, odkryj oryginalne wyroby i spędź wyjątkowy weekend w Prudniku. Szczegóły na stronie asipprudnik.pl.
2: Po reklamie.
3: Piątek i piąty dzień czerwca w kalendarzu to m.in. Dzień Ochrony Środowiska. Na zegarach mamy już 18 i czas na kolejne wiadomości.
4: Władze Izraela muszą dopuścić Czerwony Krzyż do palestyńskich więźniów. Jeśli jedziecie na czwórką, dajcie głośniej. Mamy utrudnienia na jezdni w kierunku Katowic. W tych wiadomościach także serwis kulturalny Katarzyny Zawadzkiej.
5: Wiadomości Radia Opole.
3: A przygotował jej przedstawi Daniel Klimczak.
4: I zaczynamy od informacji z dróg. Mamy zablokowaną autostradę A4 w kierunku Katowic. Na 251 kilometrze w okolicach węzła Krapkowice doszło do dwóch wypadków. Całość zapoczątkowało zderzenie dwóch samochodów osobowych. Następnie jedna z osób wysiadła z biorącego w nim udział pojazdu i została potrącona przez inny przejeżdżający samochód. O szczegółach powiedział Radio Opole dyżurny stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP kapitan Łukasz Nowak.
6: To mamy zdarzenie drogowe z udziałem w sumie 4 pojazdów osobowych. 2 pojazdy osobowe zderzyły się. Najechano na tył drugiego samochodu i tam z tego jednego samochodu jedna osoba opuściła pojazd i została potrącona przez kolejny pojazd osobowy, który jechał też tam autostradą. Tam w odległości około 10-20 metrów od tego zdarzenia doszło do kolejnego zdarzenia drogowego też z udziałem 2 pojazdów osobowych. Tam są 2 osoby w tym momencie zaopatrywane przez ZRM tego drugiego zdarzenia i na miejscu mamy aktualnie 4 wstępy straży pożarnej.
4: Odcinek między węzłami Opole Zachód i Krapkowice jest zablokowany.
5: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
4: W nich zagranica. Władze Izraela muszą dopuścić Czerwony Krzyż do palestyńskich więźniów, uznał miejscowy Sąd Najwyższy. Sędziowie uchylili zakaz takich odwiedzin, który obowiązywał od początku wojny w Gazie. Uznano, że państwo nie przedstawiło podstawy prawnej dla całkowitego zakazu. O szczegółach Wojciech Cegielski.
7: Orzeczenie zapadło jednogłośnie. Dotyczy palestyńskich więźniów bezpieczeństwa w izraelskich więzieniach i aresztach wojskowych. Sędziowie stwierdzili, że Izrael ma pozwolić na wizyty i przekazywać informacje o stanie więźniów. Nie podano terminu wznowienia kontroli. Sprawę wniosły izraelskie organizacje praw człowieka. Rząd tłumaczył zakaz względami bezpieczeństwa i brakiem dostępu Czerwonego Krzyża do izraelskich zakładników w Gazie, ale sąd uznał, że ten argument nie wystarcza. Izraelska służba więzienna zapowiedziała, że wykona decyzję sądów.
4: Obecnie w izraelskich więzieniach ma przebywać ponad 9 tysięcy Palestyńczyków, w tym ponad 3 tysiące bez zarzutów. A premier Donald Tusk ma nadzieję, że do Kijowa dotrze świadomość potrzeby współpracy na warunkach, które będą nacechowane wzajemnym szacunkiem i zrozumieniem. Mówił o tym na pokładzie samolotu w czasie powrotu z Czarnogóry. Szef rządu wrócił do sprawy nadania ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA.
8: Zasugerowałem stronie ukraińskiej, żeby poszukała jakiegoś rozwiązania. Sama doprowadziła do tego problemu, nie szuka rozwiązania. W tej chwili toczą się jeszcze rozmowy z moich ludzi z Stanem Budanowym, z szefem kancelarii prezydenta Zeleńskiego. Zobaczymy. Myślę, że będą szukali sensownego wyjścia z tej sytuacji.
4: I wracamy do regionu. Jaki jest nasz czas reakcji podczas hamowania oraz jakie znaczenie mają prawidłowo zapięte pasy podczas dachowania? Między innymi tego można się dowiedzieć w interaktywnym miasteczku edukacyjnym na placu Kopernika w Opolu w ramach kampanii Volvo for Safety. Na uczestników czeka 12 symulatorów, a także warsztaty z udzielania pierwszej pomocy czy bezpiecznego przewożenia zwierząt. Każdy może sprawdzić w bezpiecznych warunkach, z czym wiążą się trudne sytuacje na drogach, mówi rzecznik prasowy Volvo Car Poland Dawid Korszeń.
9: Chcemy w praktyce pokazać, jakie prawa fizyki działają na nasze ciało, z czym się wiąże wypadek, ostre hamowanie, dachowanie, tak żebyśmy mieli w tyle głowy, siadając za kółko, dlaczego powinniśmy jeździć bezpieczniej.
4: Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Interaktywne miasteczko będzie dziś otwarte jeszcze przez godzinę, na jutro i w niedzielę od 11 do 19.
5: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl.
4: Prawie 4 minuty po 18.
5: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
2: Katarzyna Zawadzka, premiery oraz hip-hop jedno podwórko 2. takie koncerty czekają dziś na widzów 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Artyści będą rywalizować o Nagrodę Publiczności imienia Karola Musioła oraz Nagrodę Jury. W premierach udział wezmą Kamil Bednarek z Andrzejem Krzywym i Patrycją Markowską, Michał Wiśniewski, Kuba Szmajkowski, Wix N, Poparzeni Kawą 3, Maciej Skuba, Daria i Fabiański, Krzysztof Iwaneczko, Sargis i Jan Piwowarczyk. Na koniec zaś jubileusz 30-lecia płyty Dziewczyna Szamana świętować będzie Justyna Steczkowska. Ten koncert startuje o godzinie 20, a hip-hop Jedno Podwórko o 22.15. Festiwal to także wiele wydarzeń towarzyszących. Jutro o godzinie 11 zaplanowano odsłonięcie gwiazdy Marii Szabłowskiej, zaś o 12 w Alei Gwiazd pojawi się Natalia Kukulska. To wszystko oczywiście na opolskim rynku. O godzinie 13.30 wystartuje tam kawiarenka z gwiazdami. Z muzycznymi pocztówkami wystąpi Tadeusz Seybert, to o godzinie 18, a po koncercie rozpocznie się strefa widza. Jutro też startuje Święto Województwa Opolskiego, to na Zamku w Mosznej. Koncert muzyki z filmu Walta Disneya rozpocznie się o godzinie 17, a bezpłatne wejście na teren parku będzie możliwe już godzinę wcześniej. Niedzielny piknik zaś rozpocznie się o 13. Radio Opole jest patronem medialnym Święta Województwa Opolskiego.
5: Pogoda.
3: No i tak patrzę na to, co za oknami, trochę promieni słońca do nas dociera też już tutaj w centrum Opola. Pogoda się poprawia, no i będzie to chyba zwiastun tego, co jutro nas czeka, ale o tym za chwilę. Zacznę może od aktualnych temperatur. 15 stopni w Strzelcach Opolskich i w Kluczborku, 16 w Opolu, Kędzierzynie, Koźlu i w Namysłowie, 17 w Nysie i w Brzegu. W nocy zachmurzenie ma być małe. Po północy lokalnie mgły ograniczające widoczność do 300 metrów, a temperatura w nocy od 9 do 11 stopni, a jutro zachmurzenie umiarkowane w naszym regionie, miejscami może wzrastać do dużego i niewykluczony przelotny deszcz, tak informują meteorolodzy z IMGW, a na termometrach jutro od 21 do 23 stopni Celsjusza, czyli cieplej w porównaniu z tym, co dziś.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Choć pewnie nie brakuje takich, którzy mają nadzieję na to, że będzie jeszcze lepiej niż te prognozy meteorologów wskazują. Na zegarach już 7 minut po godzinie 18. Twoje Radio Opole, Maciej Dudek, za konsoletą realizatora. Przed mikrofonem Dawid Rajwa.

0: Reklama społeczna.
1: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
2: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
3: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
4: No już, już, biedactwo.
5: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
6: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
0: Reklama społeczna.
7: Reklama.
8: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie. Kabaret K2. 11 września. Opole. Amfiteatr NCPP. Informacje i bilety. polskanockabaretowa.pl.
9: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa Lis Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
7: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Festiwalowy tydzień, którego mamy teraz właściwie apogeum, czyli festiwalowy weekend. 36. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Relacjonujemy to, co w ramach festiwalu się dzieje, a w Świątyni Polskiej Piosenki jest teraz Adam Wołek. Adamie, co dziś jeszcze przed nami?
2: A dzisiaj przed nami sporo emocji, dlatego że już o godzinie 20 startuje koncert premiery. 10 utworów będzie walczyć o to, by zostać tym najlepszym, zarówno u jury, jak i oczywiście nagroda publiczności. Będzie na pewno się sporo działo, dlatego że ja tutaj śledziłem te próby i muszę powiedzieć, że nie mam swojego faworyta, jeżeli chodzi o koncert premiery. Myślę, że będzie sporo emocji na pięciolinii. Wszyscy tutaj już powoli przygotowują się do tego, żeby relacjonować to, co będzie działo się na scenie Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej. Edycja numer 63. Liczba zobowiązuje. To jest jeden z najstarszych festiwali w ogóle w Europie, więc warto tutaj przyjechać. Artyści za każdym razem podkreślają, nawet jeżeli nie wygrają w tych premierach, to dla nich jest nobilitacją wystąpienie na deskach tej sceny. To jest bardzo ważne. Po nich oczywiście, po koncercie premier na scenę wyjdą hip-hopowcy i też będziemy mieli, tak jak w przypadku koncertu premier, zderzenie rutyny i młodości, bo zarówno ta młoda szkoła, jak i ta stara szkoła zaprezentuje swoje umiejętności na scenie. Czekamy na te emocje muzyczne, bo to będzie przepiękna noc.
1: Wspomniałeś stara szkoła, młoda szkoła i właśnie gdyby używając tej szkolnej terminologii, też można by było powiedzieć, przypomnijmy o tym, że jeśli chodzi o te piosenki, o premiery, będą one oceniane też przez widzów. Widzowie też mogą wybrać swoją.
2: Zgadza się i to też jest bardzo ważny element tego festiwalu, że to widzowie, a także słuchacze współtworzą razem z organizatorami ten festiwal, no i tak po prawdzie wybierają swoje ukochane hity, bo nie wątpię, że wiele z tych utworów, które dzisiaj usłyszymy w trakcie koncertu premier, to będą hitowe kawałki i będziemy ich słuchać jeszcze przez długi, długi czas.
1: Te utwory będzie można usłyszeć także na antenie Radia Opole. Przypominamy o tym i gorąco zachęcamy do tego, by ten czas festiwalowy spędzać też razem z nami. Mówiłeś o tym, że szykują się wszyscy do tych wieczornych koncertów, ale pytanie, czy na przykład ekipa techniczna albo ci, którzy odpowiadają za organizację festiwalu, z niepokojem spoglądają w niebo?
2: Nie. Dlatego, że wyszło przepiękne słońce, co prawda troszkę chmur jest, ale ja uważam, że nie ma złej pogody, są tylko ludzie źle ubrani i ewentualnie sprzęt źle zabezpieczony. Ale mając w pamięci to, co działo się podczas poprzednich festiwali, jestem w 100% przekonany, że ten sprzęt tu zabezpieczony jest dobrze i żaden deszcz mu nie zaszkodzi.
1: Adam Wołek, prosto z Opolskiego Amfiteatru. Adamie, dziękujemy bardzo i oczywiście
2: dziękuję
1: zachęcamy
2: bardzo
1: do słuchania Radia Opole, transmisję koncertów na naszych falach, na bieżąco relacje związane z tym, co dzieje się w amfiteatrze. To wszystko u nas w Radiu Opole. Bądźcie i przeżywajcie to razem z nami.

0: List otwarty ma to do siebie, że trafia nie tylko wyłącznie do adresata, ale no, trafia też do innych. Być może to jest też właśnie taki list bardziej do Rosjan kierowany niż do samego Putina. To list, temat listu, a przejdźmy może do kolejnego tematu. Chodzi o powrót jeńców.
1: Tak. Dzisiaj odbyła się kolejna wymiana. 185 obrońców wróciło do Ukrainy. Większość z nich była w rosyjskiej niewoli z 22 roku. To różne żołnierze, też oficerowie, tam różne rodzaje wojsk, obrońcy Mariupola też. Najmłodszy ma 26 lat, najstarszy ma 62 lata. No i jak zawsze to był taki bardzo ciepły powrót, że Ukraińcy z flagami rodziny spotkali ich na granicy, kiedy przewożono ich ze strony Białorusi, te autobusy, zawsze to takie uściski ciepłe, łzy. No zawsze bardzo, bardzo takie chwytające za serce.
0: No to jest taka radość rodzin, radość bliskich, którą możemy tylko próbować sobie wyobrazić. To było o powrotach jeńców, natomiast jeśli chodzi o powroty, to do naszej rozmowy też powrócimy za chwilę. Zostańcie z nami.

0: Jedno życie, dwa domy.
1: Powracamy do rozmowy Aleksandra Piasta o tym, co dzieje się na Ukrainie i może teraz do minionej nocy przejdźmy i do ostrzałów, które miały miejsce.
2: Tak, kolejny ostrzał, nie powiem, że był jakiś za bardzo zmasowany, bo ponad 200 dronów było, ale trafili w takie różne placówki cywilne, nie wojskowe. Właśnie ta fabryka takiej żywności dla niemowląt. 4 osoby, pracownicy zginęli. No nie jest to obiekt jakiś militarny. Również magazyn żywności, placówka pocztowa w obwodzie Dnieprowskim, karetka pogotowia w Chersoniu, budynek szkoły w obwodzie Sumskim, infrastruktura portowa w obwodzie Odeskim. Wiele takich budynków mieszkalnych po prostu, bloki lub takie jednorodzinne domy. No i Putin jakby kontynuuje walki właśnie z cywilami. Nie ma sukcesów na froncie, więc po prostu uderza w takie miejsca.
1: Kiedyś można było myśleć, że to gdzieś tam na przykład taki dron zboczył z kursu, że przypadkowo w coś uderzył. No ale wiemy, że no niekoniecznie tak musi być, że te drony, one są sterowane, one są odpowiednio pilotowane i gdzieś tam na końcu też często decyzję podejmuje człowiek, w co ten dron uderza, żeby tutaj akurat była jasność.
2: No i rosyjskie media zawsze i Ministerstwo Obrony podaje, że bombardują, atakują obiekty militarne na Ukrainie. Lub nawet piszą, że to był tam centrum szkoleniowy NATO w Ukrainie, żeby no, swojemu społeczeństwu po prostu powiedzieć, że nie, my cywilów nie zabijamy.
1: No tak, no i pytanie, jakim obiektem strategicznym jest fabryka jedzenia dla niemowląt na przykład, nie? Ale to tak na marginesie dodajmy, a teraz może jeszcze na koniec powiedzmy o decyzjach, które w ramach ukraińskiego IPN-u zostały podjęte.
2: Tak, wczoraj odbyło się posiedzenie takiej państwowej komisji w Instytucie Pamięci Narodowej i komisja wydała kolejne zezwolenie na ekshumację. I tu chodzi o żołnierzy Wojska Polskiego, którzy zginęli w 1939 roku i zostali pochowani na terenie, no to była така віщ Холошко, але зараз обіцяє то вулиця Варшавська в Львові. І також таке дозволення на ексгумацію видано для всі Острівки і Воля Островецька. Припомню панству, що в квітні там тривали праці пошуківавчі, а зараз вже є дозволення власне на ексгумацію, бадання ДНА, то все.
1: To dobre informacje, które no nie przykrywają tego, co ostatnio się wydarzyło, do czego też pewnie jeszcze będziemy powracać. Mamy nadzieję, że jakieś nowe informacje również się pojawią. O tym, co dzieje się na Ukrainie, rozmawiamy z Aleksandrą Piastą. Ponownie spotykamy się we wtorek, wieczorem o tej samej porze. Za dziś dziękuję bardzo.
2: Dziękuję również.

0: Twoje Radio Opole.
1: Piątek, 5 czerwca, na zegarze powoli zbliża nam się 19, a to znak, że trzeba się pożegnać. To znaczy ja, bo Maciej Dudek, realizujący program, jeszcze tu pozostaje. O 19 oczywiście kolejne dziś wiadomości, a potem co przyniosą nam kolejne godziny? No oczywiście, skoro dziś po Polskim Amfiteatrze kolejny koncert festiwalowy, to na antenie Radio Opole transmisja tego koncertu, a właściwie tych koncertów. Zachęcamy do wspólnego razem z nami świętowania. Wszak Festiwal Opolski to święto piosenki Polski, to chyba każdy wie. Dziękuję dziś już za wspólnie spędzony czas, dziękuję za uwagę i oczywiście życząc dobrego weekendu zapraszam na nasze kolejne spotkanie w poniedziałek po godzinie 15. Dawid Rajwa, do usłyszenia.

0: Radio Opole. Lecimy swoim rytmem.
1: Reklama.
0: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
1: Po reklamie.
2: Twoje Radio Opole już za nami, a za chwilę studio festiwalowe. Wcześniej jednak uzupełnimy naszą wiedzę na temat tego, co dzieje się na świecie, w kraju i w regionie. W centrum Opola odsłonięto pomnik Kory.
3: W Opolu rzeczywiście zaśpiewała Boskie Buenos i od tego się takie wow zrobiło wielkie.
2: Dziś drugi dzień opolskiego festiwalu, w programie koncert premier i hip-hop Jedno Podwórko 2. Ewakuacja zakładów na Mysłowie. Doszło tam do zwarcia instalacji elektrycznej.
0: Wiadomości Radia Opole.
2: 19 na zegarach, Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Ten serwis ponownie zaczynamy od informacji dla kierowców. Nadal na Podkarpacie utrudnienia na A4 w kierunku Katowic w rejonie węzła Krapkowice. Jak wiecie z wiadomości, doszło tam do dwóch wypadków, w których ranne zostały 3 osoby. Początkowo służby podawały, że jedna z kobiet została potrącona po wyjściu z pojazdu, jednak okazało się, że osoba ta przewróciła się na jezdnię po zasłabnięciu, a nie wskutek uderzenia przez samochód. Jezdnia była zablokowana, obecnie ruch odbywa się jednym pasem. Służby działają też przy ulicy Oleskiej w Namysłowie. Jak podaje dyżurny stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP, w jednym z zakładów produkcyjnych doszło do zwarcia instalacji elektrycznej. W zdarzeniu nie ma poszkodowanych, ale ze względów bezpieczeństwa ewakuowano 116 osób, a produkcję wstrzymano.
0: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
2: Mundurowi zatrzymali 40-latka z gminy Strzelce Opolskie, który prowadził samochód mając 3 promile alkoholu w organizmie. Policjanci zwrócili uwagę na kierującego Skodą, który poruszał się wężynkiem, stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu, mówi młodszy aspirant Dorota Janać ze strzeleckiej komendy.
4: Policjanci już w chwili, gdy kierujący opuścił szybę pojazdu, wyczuli od niego silną woń alkoholu. Funkcjonariusze przebadali kierującego lekomatem. Wynik badania nie pozostawił wątpliwości. Mężczyzna tłumaczył się, że wsiadł za kierownicę pod wpływem alkoholu, bo chciał odwieźć swojego kolegę do domu.
2: Zatrzymanemu grozi do 3 lat więzienia.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
2: Wołodymyr Zełenski spotka się w Londynie z prezydentem Francji, kanclerzem Niemiec i premierem Wielkiej Brytanii, informuje Pałac Elizejski. Na niedzielnym spotkaniu przywódcy omówią dalsze działania wobec Rosji, a także podsumują te na rzecz pokoju w Europie. A NASA pozwoliła 5 astronautom na powrót do zaplanowanych zajęć na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, informuje agencja Reutera. Wcześniej astronauci dostali polecenie, by schronili się w zadokowanym statku kosmicznym i przygotowali na ewakuację. Jednocześnie rosyjska załoga próbowała naprawić pogłębiający się wyciek powietrza w rosyjskim module Zwiezda. Jak poinformowała rzeczniczka NASA, agencja oraz Roskosmos badają skalę awarii. Według jednego z pracowników NASA wycieki powietrza były początkowo niewielkie, ale w ostatnich dniach się nasiliły.
0: Radio Opole. Jesteśmy na festiwalu.
2: Pomnik legendarnej wokalistki Manamu, Kory Jackowskiej, stanął na opolskim placu jej imienia. W uroczystości uczestniczył jej mąż Kamil Sipowicz. Jak mówił, to wspaniale, że przyjeżdżający pociągiem do Opola od razu się z nią witają.
5: No, jestem bardzo wzruszony. Chciałem podziękować mieszkańcom Opola, wybrali Korę.
3: W Opolu rzeczywiście zaśpiewała Boskie Buenos i od tego się takie wow zrobiło wielkie. Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola. Wielkie się rzeczy w Manami i w jej życiu zaczęły.
6: Wykonana jest w brązie, 170 kg waży, włącznie z podstawą.
2: Dodawał autor rzeźby profesor Marian Molenda. A na 22.15 zaplanowano początek koncertu hip-hop Jedno Podwórko 2. Na scenie obok gwiazd tego gatunku pojawią się Natalia Kukulska i Zalia. Tytuł koncertu odnosi się do ubiegłorocznego wydarzenia i nawiązuje do pochodzenia hip-hopu, ale oznacza także wspólnotę artystów. Nie zabraknie zatem adekwatnej oprawy, co wyjaśnia reżyser tego koncertu Miłosz Bidziński.
7: Próbujemy stworzyć jeden rodzaj formatu opowiadający o tym jednym podwórku, który jest osadzony całościowo w hip-hopie. Na to się składa muzyka, tekst, graffiti, cała subkultura, ubiory, design. To wszystko tworzy całą kulturę hip-hop i my to próbujemy przetworzyć na estradową sytuację i opowiedzieć o tym w sposób wizualnie ciekawy.
2: A wcześniej, bo już za godzinę, początek koncertu premier. Całość usłyszycie oczywiście na antenie Radia Opole.
0: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: 16 stopni obecnie na termometrach w naszym regionie. Dziś w nocy nie będzie to chyba dla nikogo zaskoczeniem. W końcu mamy festiwal. Możliwe opady deszczu przejściowo o natężeniu umiarkowanym, ale miejscami spadnie do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Uważajcie też na wiatr. Jego prędkość może w porywach osiągnąć do 65 km na godzinę. Jakby tego było mało, miejscami może także zagrzmieć. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże, a na termometrach do 23 stopni. Deszcz może wystąpić, ale tylko przelotny. I to ostatnia informacja, którą miałem dziś do przekazania. Udanej zabawy w czasie festiwalu.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: To był Focus Irahim i ich nowy singiel Focus Irahim dostali wsparcie Sióstr Przybysz. Na wspomniani raperzy wystąpili podczas pierwszej odsłony koncertu Hip Hop Jedno Podwórko w ramach Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Dzisiaj druga odsłona tego koncertu, no ale wcześniej konkurs premier. Także meldujemy się prosto z Amfiteatru Tysiąclecia. Rozgrzewamy się przed drugim dniem Festiwalu Opolskiego. Z Amfiteatru meldują się Tomek Wojtyłko i Marcin Kobza. W Radio Opola audycję realizuje Maciej Dudek.
1: Słyszałem, że u ciebie marnie. Słyszałem,

0: Mówiłem wczoraj w kontekście zeszłorocznego festiwalu polskiej piosenki, że takim nowym niespodzianką, która bardzo dobrze się przyjęła, jest koncert hip-hop Jedno Podwórko. Dzisiaj druga odsłona tego święta rapu. No i są z nami aranżerzy, bandliderzy, czyli Tomek Torres i Filip Torres. Dobry wieczór, cześć.
1: Dobry wieczór, witamy serdecznie.
0: Wydaje mi się, że warto zacząć od zeszłego roku, dlatego że faktycznie nikt nie wiedział, jak będzie dokładnie wyglądał efekt waszej współpracy z DJ-em Epromem. Nie chcę mówić za dużo zakulisowych rzeczy, ale kiedyś, Tomek, mi mówiłeś o tym, że też musieliście się gdzieś dotrzeć, wyczuć jakąś interakcję, chemię, to jak to muzycznie, mówiąc potocznie, zażre, natomiast faktycznie, choćby przez to, że DJ Eprom gdzieś tam dał tobie próbki bębnów z oryginalnych bitów, te światy lekko symfoniczny, big bandowy ze światem takim bitowym DJ Eproma udało się gładko połączyć. Jestem ciekaw, czy czuliście rok temu, że to tak fajnie siadło, że to jest początek czegoś większego, że wrócicie do tego formatu.
1: Wiesz co, tak jak ci wspominałem w tamtejszej rozmowie, początki nie były łatwe, no bo my też się z Epromem wcześniej nie znaliśmy, więc jakby nie wiedzieliśmy, jakie są nasze kompetencje i na ile możemy sobie ufać, ale na szczęście podeszliśmy do tego z otwartością i myślę, że po pierwszej próbie już dobrze wiedzieliśmy, na czym stoimy, a potem się okazało, że Eprom jest nasz chłop ze Śląska, więc załapaliśmy naprawdę taki bliski kontakt, bardzo bliski, który do tej pory utrzymujemy. I po tym pierwszym koncercie w zeszłym roku my też nie wiedzieliśmy, jak to wyjdzie. Skupienie było na tym, żeby te hymny hip-hopowe, bo tak można nazwać te piosenki, żeby ich nie przearanżować tak, żeby stały się nie do poznania. I myślę, że to się udało. Byliśmy bardzo mile zaskoczeni, że tak świetnie się przyjął tamten koncert w zeszłym roku. No i z ogromną też radością podeszliśmy do tego w tym roku, tylko że w tym roku startowaliśmy już z innego miejsca. Mieliśmy już zrobione całe know-how, jak to ma być zrobione, właśnie a propos tych sampli, bębnów. W tym roku też trzymamy się tego, żeby nie za bardzo odchodzić od oryginałów, bo to też są znane numery. Filip zajął się aranżowaniem tych numerów i zrobił to w mojej opinii rewelacyjnie, jak zawsze. Ale tak naprawdę już po pierwszej próbie, którą mieliśmy taką wewnętrzną, my już się czuliśmy gotowi na to, żeby po prostu grać. I myślę, że w tym roku też będzie super.
0: Miałem przyjemność wczoraj pogadać z Busławem, waszym saksofonistą, i gdzieś oczywiście musiała pojawić się nazwa The Roots. Zresztą, jeżeli chodzi o takie prapoczątki zespołu Afromental, to jeżeli chodzi o tę inspirację, ta nazwa też krążyła i wydaje mi się to ciekawe, że faktycznie przez to, że Torres Brothers miał swoje początki w telewizyjnym kabaretowym programie, ostatnio zresztą wróciliście do kabaretowej formuły na dużej imprezie nad morzem, to dzięki właśnie takim koncertom jak Hip Hop Jedno Podwórko, no macie tę wszechstronność rootsów, że można zagrać koncert, można zagrać jako taki band towarzyszący. Czy to dla was jako muzyków poszukujących, którzy mają bogaty CV, jest właśnie ekscytujące, że te warunki się bardzo od siebie różnią, że trzeba być elastycznym, powiedzmy mieć refleks?
2: No dla nas to jest zawsze super wyzwanie. Często mnie jakieś takie w prywatnych rozmowach ludzie pytają, a jaki wasz zespół muzykę gra? No i my gramy to, co nas poproszą. Jakby to, co trzeba zagrać, odgrywamy w najlepszym wydaniu, jaki możemy. Myślę, że dajemy tam ten pierwiastek nasz, ten zespołowy, który jest może jakiś tam rozpoznawalny i no jest to dla nas zawsze fajne wydarzenie, fajny jakiś taki sposób na to, żeby móc muzycznie, nie wychodząc za daleko od oryginałów, jakby zaprezentować siebie, jakby wzmocnić te numery poprzez aranżację. Mamy świetnych muzyków w zespole, którzy no każdy dodaje jakiś swój pierwiastek do tego i jest to no, zawsze fajna przygoda.
0: Wydaje mi się, że też a propos tej spójności, a propos tego, że te koncerty były dobrze przyjęte, ważny jest też dobór repertuaru, to jak tym muzycznie kieruje Wienio, dlatego że oczywiście zdarzają się jakieś wycieczki w stronę nowej szkoły, w stronę bitów mniej klasycznych, w stronę na przykład w zeszłym roku nawet jakichś wyspiarskich podziałów, natomiast co do zasady jednak bazujecie przede wszystkim na bitach, gdzie jest dużo soulu, jazzu, jakichś funkowych trąb, więc domyślam się, że to też trochę ułatwia pracę, że tak naprawdę odtwarzacie, dodając swój koloryt do bitów, które korzystają też z tego dziedzictwa czarnej muzyki.
1: Tak, no wiesz, Wieniu jest zajawkowiczem kulinarnym i tutaj w strefie muzycznej pięknie potrafi nam ugotować koktajl różnorodny, jeśli chodzi o ten świat hip-hopowy. I dzięki też temu my mamy szansę też trochę poznać tą scenę hip-hopową, z którą nie jesteśmy tak, wiesz, za pan brat na co dzień. Wiadomo, że takie numery jak, wiesz, Jestem Bogiem, czy inne, które w zeszłym roku były, to tak jak mówiłem, to są hymny, to trudno tego nie znać. Natomiast w zeszłym roku ja na przykład bardzo się cieszyłem, że poznaliśmy na przykład takiego gościa jak Astme, bo ja osobiście nie kojarzyłem, a okazał się bardzo, bardzo muzykalnym gościem, super numery, bardzo fajne przesłanie. W tym roku też jest kilkoro artystów, których wcześniej nie kojarzyłem, a świetnie się te numery gra, także to jest fajne i też widzę z drugiej strony, że ci młodsi artyści, którzy jeszcze nie mieli okazji wcześniej, wiesz, grać z bandem, a co dopiero z tak dużym składem, to na pierwszej próbie zawsze, wiesz, po pierwszym wykonie otwierają im się oczy, bo nagle ściana dźwięku za nimi stoi i to też jest takie motywujące, że widzimy po nich, że oni się też tym jarają.
0: A propos waszego gościa, czyli niejakiego Jose Torresa, to wydaje mi się to też ciekawe, że Jose Torres no, jest chodzącą legendą polskiej muzyki rozrywkowej, jeżeli się patrzy na to CV, to robi wrażenie. No i co ciekawe, pamiętam jak Tomek mówiłeś kiedyś, że nie byłeś jeszcze do końca świadomy, co to za muzyka, ale miałeś wspomnienia z koncertu taty, kiedy były biało-czarne flagi, wiadomo, chodzi tutaj o Republikę, tak. bo Jose Torres spędził bardzo dużo czasu z Grzegorzem Ciechowskim. Oczywiście tych projektów, występów w Opolu jest znacznie więcej. Jestem ciekaw, czy kiedy wracacie z Torres Brothers do Opola, to czujecie taką łączność z DNA ojca z tym, ile on w polskiej muzyce rozrywkowej namieszał.
1: Tak, zdecydowanie tak. Wiesz, jest taki branżowy kawał, z kim nie grał Jose Torres? Z Legią Warszawa. Bo tak naprawdę faktycznie CV naszego taty jest bardzo bogate. Ja go wczoraj na próbie spytałem, czy pamięta, z kim grał tutaj na festiwalu w Opolu pierwszy raz. I powiedział, że to chyba był 88 rocznik z Alex Bandem chyba. I to słynne wykonanie, które jest do dziś na YouTubie, Czarnego Alibaby z Andrzejem Załuchą. Więc on tutaj wielokrotnie wracał z różnymi wykonawcami i ja też pamiętam, jak ja byłem małym bajtlem, jak on mnie zabierał na takie wydarzenia, wiesz, w próbach, gdzieś tam w przerwach siadałem sobie za bębny, coś tam pukałem i fajne koło robi historia, bo dzisiaj on gra z nami, a w przerwach i na próbach moja niespełno 3-letnia córa robi dokładnie to samo, co ja kiedyś.
0: Ja pozwoliłem sobie zahaczyć o ten wątek rodzinny, bo to jest ciekawe, że kiedy zacząłeś grać z ojcem, to miałeś choćby z zespołu Triology naleciałości jazzowe, gdzie się muska blachy i coś, z czym ja cię kojarzę. Choćby nawet jak wczoraj grałeś z Afrumentalem, czyli z tym, że lubisz przywalić w bębę, to twój tata cię do tego zmotywował i to jest ciekawe, bo mówiłeś, że też jak Filip zaczął z wami grać i się okazało, że jest bardzo zdolnym basistą, to też gdzieś komunikowałeś mu jakieś swoje pomysły. Jestem ciekaw, czy w takim graniu które jest zarówno, jeżeli chodzi o wasze rodzinne przedsięwzięcia, ale też Torres Brothers, ważne jest to, żeby połączyć no świetny warsztat jednak z pewną spontanicznością, z tym, żeby reagować, żeby pewne rzeczy, detale zmieniać, żeby się szybko komunikować?
2: Ja to widzę tak. Mi najlepiej z całego świadka muzycznego gra się z moim bratem. Z jednego prostego powodu. My się rozumiemy bez słów. My potrafimy wymyślić w biegu aranż, którego wcześniej nie ustalaliśmy, ponieważ no, mamy podobny background muzyczny, słuchaliśmy podobnej muzyki, no ja podsłuchiwałem bardzo często tego, co Tomek słuchał, Tomek mi pokazywał artystów, wprowadzał mnie jakby w ten świat, więc taka umiejętność łapania się bez żadnego, zwłaszcza dla basisty i perkusisty, którzy są podstawą sekcji rytmicznej, jest zdecydowanie cheat codem, jeśli chodzi o granie na żywo.
0: To jest ciekawe dlatego, że ludzie wychodzą z założenia, że jakieś takie powiedzmy afrokubańskie granie to jest dla was coś, nad czym nie musieliście pracować, że po prostu siedliście i gracie, tymczasem przyznawaliście, że to jest ogrom pracy i tak naprawdę to, że się jakiś tam madryk nie oznacza, że się to potrafi, trzeba dużo popracować i wydaje mi się, że w takim graniu bardzo ważne jest podejście do time'u, do rytmu, że z jednej strony to musi bujać, ale z drugiej strony zauważyłem, że takie momenty, gdzie się coś zmienia, one są takie szalenie precyzyjne. Trzeba mieć świetny time i czy to jest też kwestia ćwiczenia dużo razem, ogrywania się?
2: Myślę, że to jest kwestia wspólnego rozumienia celu. Oboje, w ogóle cały zespół musi to mieć, ale właśnie sekcyjnie jest to najważniejsze, żebyśmy wspólnie czuli, co my chcemy osiągnąć, żebyśmy wspólnie mieli wyobrażenie tej samej koncepcji i to poprzez pryzmat takiej spędzania ze sobą czasu i praktyki, no wchodzi samo, no. Oczywiście no, potrzeba jakaś taka praktyka przy swoim warsztacie, takim osobistym, no ale jak wiemy, co chcemy oboje, to jest to w miarę łatwe do osiągnięcia pod kątem takim świadomościowym.
0: Na sam koniec chciałem spytać o kwestię, powiedzmy, połączenia tych wątków, bo są wasze przedsięwzięcia właśnie rodzinne, powiedzmy, czy Havana Dream, czy Salsa Tropical, jest Torres Brothers jako ten band towarzyszący, no ale ty, Filip, oprócz tego, że aranżujesz, też jesteś kompozytorem. Jestem ciekaw, czy myśleliście o tym, żeby kiedyś te wszystkie wątki, zarówno właśnie funkowe, afrokubańskie, też powiedzmy instrumentalne, jazzowe, żeby spróbować to połączyć, stworzyć jakąś taką płytę, która podsumuje tych kilkadziesiąt lat muzycznych przygód.
2: No, jest to cały czas gdzieś tam na tapecie. Ja osobiście no, myślę o tym, żebyśmy jako Torres Brothers też wyszli trochę poza taką rolę house bandu na różnych festiwalach, benefisach, koncertach i zrobić coś autorskiego. No, myślę, że prędzej czy później do tego dojdzie, ale póki co się na razie to mieli i szukamy punktów zaczepienia, które taki festiwal jak ten jest na pewno ważnym punktem i krokiem.
0: Ale chyba można swobodnie powiedzieć, że Torres Brothers jest takim przedsięwzięciem, które jest otwarte na to, co przyniesie chwila i że jest możliwość, że jakaś taka siła rozpędu, to co dzieje się od zeszłego roku, spowoduje, że tych występów będzie więcej.
1: Ciągniesz nas w stronę ambicji, której nam oczywiście nie brakuje, ale tak jak już wcześniej Filip powiedział, bo to też często dostajemy zapytania o jakieś koncerty Torres Brothers. A faktycznie no, Torres Brothers był od samego początku zespołem zleceniowym. No ale nie ukrywam, że mamy pomysły, mamy narzędzia, mamy praktycznie wszystko, co jest potrzebne, żeby to zrobić. Po prostu na razie jest jak jest, dlatego że każdy z nas jeszcze oprócz tego robi wiele, wiele innych rzeczy, a na rynku nie ma aż tak dużo takich składów, nazwijmy to brzydko, zleceniowych. Więc my się tym zajmujemy i to robimy, czy to jest właśnie oprawa muzyczna kabaretów, czy oprawa muzyczna różnych gal, czy sportowych, czy telewizyjnych, gdzie ta muzyka jest ważnym elementem. My się w tym dobrze czujemy i myślę, że też się w tym dość mocno wyrobiliśmy, bo takie rzeczy jak oprawa muzyczna w postaci, wiesz, dżingli i tak dalej, to się wydaje, że to jest takie hop-siup, ale tak nie do końca jest. A my przez lata już sobie zebraliśmy taki materiał, że jesteśmy w stanie to po prostu w miarę szybko wykonać. Ale myślę, że tak jak Filip mówił, no prędzej czy później dojdzie do tego, że zrobimy coś po prostu pod swoją banderą. Poznaliśmy na swojej drodze wielu artystów, graliśmy też kilka razy koncerty z gwiazdami jako po prostu band akompaniujący, więc myślę, że jak rozwiniemy skrzydła i będziemy chcieli coś zrobić, to mamy do kogo się zgłosić, żeby nas, że tak powiem, na froncie wspomógł. A też daleko nie trzeba szukać, bo moja żona też jest świetną wokalistką i też tak naprawdę
0: zresztą są dostępne wasze wspólne nagrania.
1: Są dostępne nasze wspólne nagrania. Teraz też a propos rodzinnych projektów, Filip zaaranżował moją kompozycję chętpanową, Song for Selena na orkiestrę symfoniczną. To też już śmiga gdzieś tam na YouTubie. Więc my te takie, wiesz, rodzinne konotacje i rodzinne talenty muzyczne krzyżujemy, czy to właśnie przy tej okazji, czy przy okazji zespołu Kujawy, w którym też graliśmy wszyscy w trójkę. Więc tak, nie, na pewno nie powiedzieliśmy ostatniego słowa, a pomysłów mamy bardzo dużo.
0: Skoro wywołałeś zespół Kujawy, posłuchamy sobie go na koniec spotkania. Przypominam, gośćmi plenerowego studia Radia Opole byli Filip i Tomek Torresowie, którzy dzisiaj wystąpią podczas koncertu Hip Hop Jedno Podwórko. Wielkie dzięki za rozmowę.
1: Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy.
2: Dzięki wielkie.

0: Dzisiaj dowiemy się, kto zdobędzie Karolinkę imienia Papy Musioła, czyli rzecz jasna przed nami konkurs premier i jednym z uczestników tego konkursu jest Krzysztof Iwaneczko, który pojawił się w naszym plenerowym studiu. Dobry wieczór, cześć.
1: Dobry wieczór, cześć.
0: Wydaje mi się to ciekawe, dlatego że wracasz na premiery. Ostatnio byłeś z utworem Miłość, dzisiaj utwór Zatrzymaj się i mówiłeś przy promocji tego utworu, że on na takim poziomie osobistym jest bardzo dla ciebie ważny, że nawet z perspektywy pisania tekstu stwierdziłeś, że nie chcesz brnąć w poetykę, że ten utwór mówi o tym, że po prostu uczyłeś się szczerości, że nie chcesz przesadnie udawać kogoś innego i wydaje mi się, że wybór takiego utworu na premiery, który ma taką wręcz symfoniczną szlachetność, który jest bardzo niespieszny, jest pewnym manifestem, że to nie jest przypadek, że akurat wysłałeś Zatrzymaj się na premierę.
1: Muszę powiedzieć, że przypadkiem to nie jest, ale ja jestem w absolutnym szoku, że ten utwór się znalazł tutaj wśród propozycji do koncertu premier. Muszę nawet przyznać ci, że, bo już się trochę znamy, więc będę z tobą absolutnie szczery, że wysłałem zgłoszenie i zapomniałem o tym. I powiem, że kiedy otrzymałem telefon, że ten utwór został zakwalifikowany, to pierwsze co się wydarzyło, to mi łzy popłynęły po policzku, bo im mniej się czegoś spodziewasz, tym piękniejszym prezentem jest, kiedy to dostajesz i cieszę się, no mogę tylko powiedzieć, że się cieszę i będę starał się tę szczerość po prostu pielęgnować.
0: Zastanawiam się od strony technicznej, czy musiałeś wysłać tak zwany radio edit, wersję trochę skróconą, bo utwór wieńczy piękne solo na skrzydłówce Ignacego Wenta ze względu na ograniczenia czasowe, no nie da się pełnej wersji na premierach zagrać. I czy to jest tak, że kiedy wysyła się organizatorowi, to on ma świadomość, że to możesz to skrócić, czy wysyłasz taką wersję, z jaką chcesz wystąpić w Opolu?
1: To było w ogóle prześmieszne, ponieważ myśmy wysłali krótką wersję bez solo Igiego, bo tam jeszcze po tej solówce, w tej wersji oryginalnej jeszcze jest jeden refren, więc to trwa chyba 6 albo 7 minut. No absolutnie niemożliwe, żeby to w czasie antenowym pokazać. Więc skróciliśmy to tak, jak nam się wydawało, że będzie super, że będzie dobrze i się nada. I utwór został zakwalifikowany, a jeszcze później na próbie otrzymaliśmy informację, że jeszcze za długi i było jeszcze cięcie. Także nie, ale... Super, muszę powiedzieć, że dostaliśmy też duże wsparcie Zygmunta Kukli, bo Zygmunt po prostu zaproponował ciekawe rozwiązanie, gdzie to ściąć tak, żeby to nie straciło przede wszystkim pewnej prawdy kreowania opowieści, opowiadania tej historii, zarówno w kontekście lirycznym, jak i muzycznym, więc jestem bardzo Zygmuntowi za to wdzięczny, że zwrócił na to uwagę. Faktycznie będzie to krótszy utwór, ale ja zrobię ze swojej strony wszystko, żeby nie był wykastrowane emocjonalnie.
0: Wydaje mi się to ciekawe, dlatego że a propos tego, że ten utwór jest pewnym manifestem, taką twoją twórczością po prostu podaną w sposób bardzo bezkompromisowy, to nawet to jak podszedłeś do otwarcia utworu, do tej sekcji na początku, którą grasz na fortepianie w taki bardzo kunsztowny sposób, tak troszeczkę może duch Bill Evansa się tam unosi. Z drugiej strony ta struktura, że się zaczyna od piana solo, przywodzi na myśl takie stare piosenki bardzo kunsztowne w stylu A Song For You. Nie chcę na siłę tych porównań szukać. Na przestrzeni lat nigdy nie bałeś się też przemycać współczesnych tropów producenckich do swoich nagrań na poprzedniej płycie. Gdzieś tych eksperymentów jest więcej, ale czy poczułeś, że rzeczywiście chciałbyś nagrać taki utwór zupełnie sauté, bardzo klasyczny w formie?
1: Jeśli pytasz o to, co poczułem, to przede wszystkim faktycznie szedłem pewną długą drogą. Drogą, która była niezależna, w której stawiałem swoje warunki, ale w pewnym momencie zorientowałem się, że zawsze myślę o tym punkcie, w którym chciałbym być. I poczułem, że to tak po prostu pod kątem czysto ludzkim zaczyna mnie męczyć jako człowieka, że wyznaczam sobie cele, a te cele czasami w mniejszym lub większym stopniu przysłaniają samo robienie sztuki. I w pewnym momencie po 30 tak sobie po prostu usiadłem sam ze sobą, to jest przemycone w tym utworze, i powiedziałem sobie, że dzisiaj muszę zacząć robić naprawdę to, co czuję i pracować nad tym, żeby uczyć się przekazywać swoje emocje, swoje uczucia, nie chować ich za fasadą. I też zostałem sam jako producent, jako twórca. Zwykle posiłkowałem się, mam za sobą współpracę z Michałem Kuszem, z Mariuszem Obijalskim, z Adasiem Lemańczykiem. To były współprace z producentami, które bardzo mnie ukształtowały, ale w pewnym momencie poczułem, że to jest ten moment, kiedy chcę stanąć przy sobie. Znowu, to jest też w tym utworze. I on otwiera po prostu nowy etap w takiej mojej drodze, w której to powiedziałem sobie, że dzisiaj nie kalkuluję i nie wyznaczam sobie celu, tylko chcę się cieszyć tworzeniem. I tym bardziej doceniam, że dzisiaj tu jestem.
0: Wydaje mi się to ciekawe, bo pamiętam, jak w kontekście takiej tekściarskiej współpracy z Danielem Moszczyńskim mówiłeś, że on ci pomógł odrzeć twoją twórczość z czegoś, co cię denerwowało, z patosu, przyznawałeś się do takich skłonności. Wydaje mi się, że poszedłeś gdzieś krok dalej, jeżeli chodzi o tekst. On jest rzeczywiście bezpośredni. Nie chcesz tam być jakiś super metaforyczny, poetycki, ale z drugiej strony zachowałeś tę szlachetność, zniosłość muzyki. Jestem ciekaw, czy to jest dla ciebie fajny balans, że muzyka ma w sobie tę szlachetność, a tekst jest powiedzmy komunikatywny, nie jest jakiś wydumany.
1: Cały czas nad tym pracuję i to jest też to, o czym wspomniałeś, to jest właśnie ten element drogi, że przy albumie Millennium i pracy z Danielem i Adamem Lemańczykiem jako producentem chcieliśmy zrobić coś, co pokaże tę moją szaloną stronę, ale to nadal było odkrywanie. Dzisiaj też pewnie pracuję nad odkrywaniem siebie jakby w sztuce, ale dziś jestem pewny tego, co chcę robić i nie pytam innych o zdanie. Niech rynek weryfikuje. Jeżeli to będzie słabe, przyjmę to z pokorą, przyjmuję to z pokorą wszystko, ale jakoś tak nigdy w życiu i życiowo, prywatnie i twórczo nie czułem się gotowy, żeby coś opowiedzieć. Tak jak dzisiaj czuję się gotowy, choć pewnie dobrze będzie, jeżeli za 10 lat powiem, że to miejsce to jednak był dalszy element drogi. To jest fajne w sztuce, to jest fajne w muzyce. No chyba, że tę muzykę po prostu robisz w Excelu, no to tego nie ma. I ja czułem, że nie mogę dać sobie tego wtłoczyć, że muszę robić to, co czuję, bo to mnie kręci. To sprawia, że cały czas czuję, że jest jakiś sufit w tym wszystkim. I pracuję dzisiaj właśnie z Dorotą Kopką, napisaliśmy ten tekst. Też po bardzo długich przymiarkach i myśmy kilka tekstów wcześniej ze sobą stworzyli, aż to nagle poczuliśmy, że po prostu rozumiemy się bez słów w zasadzie, że mówimy jednym językiem, że mówimy o tym samym. Dorota też tam opowiada swoją osobistą historię, ale ona jest absolutnie moja w tym wszystkim, także super.
0: Pamiętam, jak rozmawialiśmy o tym, że w swojej muzyce zawsze starasz się, nawet jak to były te formy, powiedzmy, gdzieś tam bardziej motoryczne, bardziej zwarte, że jednak zawsze chcesz mieć taką sygnaturę wokalną, zawsze chcesz, żeby te linie były ciekawe i lubisz sobie stawiać wyzwanie. I wydaje mi się, że w utworze Zatrzymaj się poszedłeś w tej materii bardzo daleko, bo faktycznie śpiew gdzieś tam wysoki towarzyszył twoim utworom czasami, mimo że oczywiście jesteś najbardziej kojarzony jako taki baryton, ale tutaj śpiewasz wyjątkowo wysoko. Wydaje mi się, że trudno jest po prostu zaśpiewać ten utwór. Czy to była część jakiejś zabawy, challenge'u?
1: Nie, to była część właśnie tego, że lubię takie topliny, lubię śpiewać takie rzeczy. Jamie Cullum fajnie takie rzeczy też robi. Jak już mówiliśmy o jakichś tam przykładach łączenia fuzji muzyki popowej i jazzowej. Ja lubię śpiewać, wiesz, po prostu sprawia mi to przyjemność i to jest też przekraczanie jakichś tam barier, wiesz, łączenie tych rejestrów, no bo tak mówiąc bardziej fachowym językiem, to są połączone dwa rejestry, nie? Rejestr piersiowy, rejestr głowowy. Ja po prostu lubię być szeroko gdzieś tam w skali, lubię, kiedy ten amplitus melodyczny jest duży i można sobie pośpiewać, bo każdy dźwięk ma jakiś sens w tej historii. Wiesz, jeżeli ja się zatrzymuję na tym fragmencie na moment, on jest szeroki. Ja mówię i słowem, i dźwiękiem, zatrzymaj się na moment i chcę, żeby ten moment zastygł wręcz, więc staram się dobierać takie środki w muzyce i w estetyce śpiewania świadomie po prostu.
0: Na koniec chciałem cię spytać, nie ciągnąc oczywiście za język, co będzie dalej, ale z drugiej strony pamiętam, jak przy płycie Millennium sugerowałeś, że też współpraca taka producencka z Adamem Lemańczykiem ma spowodować, żeby ten album był troszeczkę zwarty, żeby był mniej eklektyczny niż twój debiut. I oczywiście Millennium też jest płytą, gdzie dużo się dzieje, ale czuć powiedzmy takiego ducha producenckiego i pewną spójność. Jestem ciekaw, czy Zatrzymaj się zwiastuje to, co chcesz zrobić na kolejnej płycie, czy czujesz, że ta forma właśnie taka dość wręcz orkiestrowa, elegancka, staroszkolna, to jest to, co chcesz osiągnąć na nowym albumie?
1: Walczę o to, żeby to wszystko było spójne, to na pewno, ale w moim odczuciu też spójność nie wyklucza tego, żeby prezentować zwarte formy nieco bardziej dynamiczne i takich też nie zabraknie, bo pracujemy już z moim zespołem nad nowym materiałem. Ja go produkuję, ale też mam duże wsparcie i to podejście do tworzenia też się zmieniło w momencie, kiedy ja zmieniłem cały team i menadżera, i zespół i odnajduję się w tym na nowo, buduję to na swoich zasadach, ale jakoś jest mi łatwiej, bo też nie mam oczekiwań, więc jedynym oczekiwaniem z mojej strony jest robienie w moim mniemaniu dobrej muzyki, taką jaką kocham. I o to będziemy walczyć. Nie zabraknie ciekawych współprac. Jestem też zaskoczony, jak mocno obrodziło nam terminami, jak wiele koncertów zagramy już tego lata. Ja zwykle grałem wiosną i jesienią, aż tu nagle dostałem rozpiskę koncertów i wiem, że mało będę w domu od czerwca, a w zasadzie mało jestem w domu, bo to już trwa. Także i koncertowo, i są różne projekty. Też bardzo ważnym dla mnie projektem jest taki zespół, taki kolektyw Tribute to Polski Jazz, z którym to zagramy kilka jazzowych festiwali. Ma to też swoją wartość taką, wiesz, intelektualną, powiedzmy. Też zupełnie inaczej to tworzymy. Jest to bardzo fajny kolektyw, w zasadzie big bandowy. No i na pewno są to takie moje spełnienia marzeń, bo ja zawsze chciałem pokazywać się w takich formach, a nie było okazji.
0: Tym bardziej, że ta bazowa forma, a propos tego, co mówiłeś, że nie boisz się, zachowując spójność, wybierać różnych rozwiązań, to ta bazowa forma pozwala na to, żeby albo właśnie podejść do tematu w taki orkiestrowy sposób, albo tak jak na przykład w utworze 20 z poprzedniej płyty, który no mógłby przypominać Zatrzymaj się, jednak zafundować taką nowoczesną, jeżeli chodzi o produkcję, końcówkę, to jak zwieńczony jest utwór, także chyba taka nieprzewidywalność dla ciebie w tym procesie jest istotna i nie chcesz z góry wiedzieć, co się z piosenką stanie.
1: Nie chcę wiedzieć, a z drugiej strony, kiedy zaczynam pracę nad utworem, to zwykle mam już szkielet w głowie i to, co odróżnia mnie z kiedyś od mnie z dzisiaj, mimo że to nadal ta sama osoba, więc te pomysły będą miały styczną, ale odróżniam się tym, że kiedyś bałem się zaryzykować i bałem się wpuść w to do końca całym sobą, co tak naprawdę czuję, a dzisiaj po prostu powiedziałem sobie, nie mam oczekiwań, chcę się cieszyć muzyką, chcę się cieszyć tym, z kim współpracuję, tych współprac też będzie sporo i to mnie strasznie jara.
0: A propos tego, co powiedziałeś, że nie chcesz mieć oczekiwań, też przyznawałeś się, że Zatrzymaj się jest troszeczkę o tym, że w tej szczerości też nie chcesz cały czas oceniać. Jestem ciekaw, czy twoje doświadczenie pedagogiczne, pytam tutaj pana doktora, spotkania ze studentami powodują, że to otwiera taką perspektywę, że właśnie dużo się uczysz od studentów i niekoniecznie chcesz cały czas ich oceniać.
1: To jest magia i powiem ci, że dzisiaj mam na scenie ze sobą kilku studentów mojej akademii, moich kolegów ze studiów także, a co też jest moim zaszczytem, bezpośrednio w chórkach śpiewa ze mną moja studentka. Więc ten świat się przenika i to też pokazuje, że do nas przychodzą świadomi ludzie, którzy wiedzą, czego chcą i którzy są gotowi, żeby stanąć na największej scenie w tym kraju, więc ja też muszę się z nimi liczyć. Bo wiesz, jak ja przyjdę nieprzygotowany i taka studentka, która dzisiaj występuje na tej scenie, zada mi pytanie, czasami wymiękam. Czasami nie wiem, co odpowiedzieć. Także bardzo, bardzo jest to rozwijające, bardzo jest to fajne, a też nie jest na tyle angażujące, bo ja w akademii spędzam 2 dni w tygodniu, a całą resztę mam po prostu na tworzenie, więc to nie jest tak, że to zamyka jakieś drogi. Fajnie dzisiaj wygląda ten system, muszę powiedzieć.
0: Krzysztof Iwaneczko wystąpi dzisiaj z utworem Zatrzymaj się w konkursie premier. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.

0: Reklama społeczna.
1: Kiedy przyjedzie tata?
2: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
1: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
3: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
2: O nie, proszę, nie.
1: Co się stało? Gdzie jest tata?
0: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
4: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
5: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
6: Ja lubię cukierki.
7: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
8: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi, takie największe.
9: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
10: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
0: Reklama społeczna.
11: Reklama.
12: 18.47.12.
11: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto.
11: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
12: To ja też chcę.
11: 24.30.
0: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po reklamie.
13: Festiwal w Radiu Opole.
14: Festiwal w Radio Opole, konkretnie drugi dzień 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Zaczynamy za mniej więcej 3,5 minuty. Wiadomo, że to wszystko może się lekko przesunąć, natomiast jeżeli chodzi o to, co czeka słuchaczy zgromadzonych w amfiteatrze, ale też przed odbiornikami dzisiaj wieczorem, to na pierwszy ogień walka o Karolinkę imienia Papy Musioła, czyli rzecz jasna konkurs premier. Później rozwinięcie zeszłorocznej formuły koncertu hip-hop jedno, podwórko, druga odsłona tego święta rapu. Bardzo dobrze to wydarzenie zostało przyjęte, także nie dziwi, że powraca ponownie kierownikiem artystycznym koncertu hip-hop jedno, podwórko jest Wienio. Za aranżację odpowiadają bracia Torres i DJ Eprom. Poprowadzi koncert Człowiek Nowej Ery. W każdej chwili koncert może się zacząć, więc podpowiem jeszcze Państwu, że sygnał dostajemy od Telewizji Polskiej SA. Dzięki temu można słuchać koncertu też na antenie Radia Opole. No a jeżeli chodzi o premiery, to dzisiaj powalczą Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy, Patrycja Markowska. Taki tercet zaprezentuje utwór Fale. Z kolei Daria, warto pamiętać o tym, wokalistka, która wychowywała się na Opolszczyźnie, razem z Fabiańskim zaprezentują piosenkę Nieidealna. Krzysztof Iwaneczko, którego gościliśmy przed chwilką, zresztą słuchaliśmy jego konkursowego utworu, zaśpiewa Zatrzymaj się. Powracają w tym roku na Festiwal Opolski Poparzeni Kawą 3 z utworem Twoje Oczy. Sargis, który wygrał Karolinkę imienia Anny Jantar, jeżeli dobrze pamiętam, w 2018 roku, dzisiaj powalczy o Karolinkę imienia Papy Musioła z utworem Ziemia. W stawce są jeszcze Maciej Skiba i jego Wołam, Kuba Szmajkowski z utworem Porto, Wiksen ze Starą Duszą, Michał Wiśniewski, który zaśpiewa do swoich dzieci. No i trzymając się tego, że formaty telewizyjne, które są emitowane na antenie Telewizji Polskiej, mają swoich przedstawicieli. Pojawi się też w stawce artystów, którzy walczą dzisiaj o wygraną w premierach, Jasiek Piwowarczyk. Jeżeli ktoś nie pamięta, jak to dokładnie wygląda, jakie są zasady, to podpowiem, że nagrodę główną w konkursie premier przyznaje publiczność, przyznają telewidzowie, słuchacze też. Jest to odwrotność pod tym względem konkursu debiutów, bo tam nagrodę główną przyznają jurorzy. Oczywiście jurorzy też w przypadku premier mają swoją nagrodę. Są jeszcze nagrody specjalne, także to nie jest tak, że tylko jedna osoba dzisiaj będzie usatysfakcjonowana, tylko jedna osoba będzie szczęśliwa. Nie chcę też kreować jakiejś takiej idylii, przesadnie pięknego obrazka, ale patrząc po wczorajszych debiutach, mam wrażenie, że dla wielu artystów samą radością jest to, że mogą się zaprezentować w ramach tak dużej produkcji. Zaczynamy drugi dzień 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki.

Dobry wieczór Polsko, dobry wieczór Opole. Ale miło was znowu widzieć tutaj. Ja teraz opowiem, co się będzie dzisiaj działo, bo to jest kolejny wyjątkowy dzień Opolskiego Festiwalu. Od wczoraj da się tu wyczuć wyjątkową atmosferę muzycznego święta i dziś będziemy to święto kontynuować. Przed nami drugi dzień festiwalu, który zaczniemy od kultowego koncertu premier, bo to tu od ponad 50 lat po raz pierwszy słyszymy piosenki, które potem stają się przebojami. Dziś do walki o głosy wasze, jurorów, stanie 10 piosenek. Nowych oczywiście. Wśród artystów pełna mieszanka młodości i doświadczenia. Są zespoły, są tria, są duety i są oczywiście soliści. Są gwiazdy, które już znacie i kochacie oraz nowe talenty, które mam nadzieję pokochacie już za moment. No i co więcej, w kulminacyjnym momencie koncertu czeka nas recital Justyny Steczkowskiej, która specjalnie na festiwal w Opolu przygotowała absolutnie wyjątkowy występ. A zaraz po finale premier opolska scena zmieni się, tak jak rok temu, w jedno hip-hopowe podwórko. Świetny beat, jedna muzyka, zero podziałów na stare i nowe. Wystąpią numer raz, Wienio, Cenę, Łona, Eldo, Don Guralesco, OSTR, Ryfari, Molesta Evenement i wiele innych ważnych głosów polskiego rapu. Jednym słowem dziś w Opolu stawiamy na oryginalność, różnorodność, świeżość, młodość, doświadczenie na wszystko. Zanim oddam scenę prowadzącym dzisiejszy koncert premier, czyli moim kolegom Paulinie Chylewskiej i Łukaszowi Nowickiemu, niech stanie się zadość tradycji. Czas na legendarny sygnał naszego festiwalu.

0: Dobry wieczór Państwu!
1: Dobry wieczór!
0: No skoro orkiestra dała znak, no to nie pozostaje nam nic innego, jak tylko rozpocząć pierwszy z dzisiejszych koncertów. Mam nadzieję, że zgodzą się Państwo ze mną i będą Państwo zadowoleni, jeśli powiem, że niech nas wszystkich prowadzi muzyka.
1: Drodzy Państwo, mam nadzieję, że kiedyś będziecie mieli okazję tam stanąć, tuż przed wejściem, usłyszeć te fanfary, to co czujemy, te drżące ręce, te bijące serca. To jest przepiękny stan, bo wiemy, że za chwileczkę tu na tej scenie wydarzą się wyjątkowe i ważne rzeczy.
0: No i tak się składa, że w koncercie premier dzieją się rzeczy rzeczywiście wyjątkowe, a do tego wszystkiego rzeczy nowe, co jest dosyć istotne w kontekście piosenek, które dzisiaj usłyszymy. Ale zgodnie z wieloletnią tradycją rozpoczniemy od występu laureatów, a właściwie laureatek ostatniej edycji konkursu.
1: Zwycięska piosenka w zeszłym roku, bo jeśli miłość ma kres, przewrotnie udowadnia, że miłości, jeżeli chodzi o kres, tutaj nie ma, bo pozostała w waszych sercach. Słuchaliśmy jej przez cały rok i posłuchamy też dziś. Przed Państwem ubiegłoroczna laureatka Nagrody Publiczności imienia Karola Musioła, Katarzyna Żak.
0: Wielkie brawa, witamy Kasiu bardzo, bardzo gorąco.
2: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Opole. Jestem najszczęśliwsza, że mogę tu znowu być.

0: Dziękuję bardzo, dziękuję. Opole, kocham was.
1: Nie tylko wspaniała aktorka, też wspaniała wokalistka.
2: Laureatka Nagrody Publiczności ubiegłorocznego konkursu. Wielkie, wielkie brawa, ale jak Państwo, mam nadzieję, pamiętają, to nie jedyna laureatka konkursu Premier 2025.
1: Bo swoją faworytkę wskazali też jurorzy oraz Stowarzyszenie Autorów ZAIX. I było to zgodne, absolutnie, podwójne wskazanie tej samej artystki.
2: W utworze Nie dla nas, tu i teraz. Dla nas i dla Was. Ania Iwanek.
3: Nie dla nas.
4: Dobry wieczór, Opole.

0: Bardzo dziękuję. Ogromnie się cieszę, że znowu tu jestem.
1: Ania Iwanek. Dziękujemy obu laureatkom oraz towarzyszącej im orkiestrze Kukla Band oraz Orkiestrze Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Zygmunta Kukli.
2: No i w ten oto sposób historia zatoczyła koło, bo zamykamy już konkurs ubiegłorocznych premier. Czas poznać zupełnie nowe piosenki, a także wykonawców, którzy dziś będą występować ze swoimi zespołami.
1: Drodzy Państwo, czy jesteście gotowi? Zaczynamy jak zawsze elektryzujący konkurs opolskich premier.
2: To jest jedyny taki wieczór, kiedy każdy z naszych widzów może stać się pełnoprawnym jurorem.
1: Wystarczy naładowany telefon, na przykład ten, który dzierży Pan teraz w swojej dłoni, tylko nie do nagrywania mnie. Tylko na przykład do wysyłania SMS-ów. Także ładujemy telefon, jak ktoś nie ma naładowanego, to powerbank i wysyłamy SMS-y, by wybrać faworyta waszego, faworyta naszej publiczności. Przypominam, że z jednego telefonu numeru można wysłać 20 SMS-ów.
2: Warto wysłuchać wszystkich 10 utworów i potem kierować się głosem serca albo gustem, jak Państwo sobie tylko życzą. Podobno tak jest, nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, Łukaszu, że wystarczy usłyszeć dosłownie kilka sekund piosenki i już wiesz, podoba Ci się albo Ci się nie podoba.
1: Gorzej, jak Ci się spodoba więcej utworów niż jeden, to może być problem, drodzy Państwo, ale uspokajamy, że Rada Artystyczna Festiwalu z 252 nadesłanych piosenek wybrała 10 najlepszych, które dziś staną do walki, no nie tylko o Wasze głosy, ale i o głosy naszego jury.
2: No właśnie, jury to brzmi naprawdę dumnie i naprawdę poważnie. A ja bym powiedziała, że to jest po prostu grono fachowców, świetnie znających się na muzyce, którzy dziś będą oceniać premierowe piosenki. A zatem są dzisiaj z nami Grzegorz Urban, Piotr Metz, Halina Młynkowa, Jarosław Wasik
1: oraz przewodniczący Marek Sierocki.
2: No to teraz bardzo ważne pytanie, szanowni Państwo, czy jury jest gotowe na pierwszą premierę?
1: Przewodniczący wskazał paluszkiem, tak? O, widzę, tak, zdecydowanie są gotowi, ale to wiemy. Ale czy Wy, najlepsza publiczność festiwalowa w Polsce, jesteście gotowi? Czy jesteście gotowi?
2: No to skoro tak, to nie pozostaje nic innego, jak tylko uwaga, uwaga. Otwieramy w tym momencie linie SMS-owe i właściwie już teraz można głosować na swoich faworytów. Na początek potrójnie premierowa fala uderzeniowa, a w zasadzie połączenie trzech artystycznych dusz i pokoleń.

współpraca powstała z potrzeby serca, zdecydowanie. I od zawsze powtarzałem na scenie, że muzyka łączy, a nie dzieli. Pomimo różnic pokoleniowych mamy wspólny mianownik. Wrażliwość i miłość.

0: dajcie się porwać z tej fali.
1: Damy. Damy, już dali się porwać z przyjemnością. Drodzy Państwo, tekst Martyna Jelita i Kamil Bednarek, muzyka Kamil Bednarek, Radosław Pilarz, Martyna Jelita, Dawid Broszczakowski. Oto premierowa piosenka numer 1. Fale. Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy i Patrycja Markowska.

0: Jesteście wspaniali. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
1: No to jeśli dostroili się Państwo do tej właśnie fali i to już po pierwszych dźwiękach, no to może znak, że na to trio warto zagłosować. SMS o treści 1 wysłany pod 7400, ale by wygrali, potrzebna jest właściwie fala Państwa głosów.
2: Moi kochani, suma połączonych talentów przed chwilą na scenie. Może wystarczy jeden wielki talent. Za chwilę artysta, który właśnie czego on nie robi? Muzykę na pewno nosi w swoim sercu. On gra, on śpiewa, on komponuje, pisze teksty, uczy też tych, którzy mają dopiero wejść na scenę, by poruszać nasze serca. Znany nam już nieco, to delikatnie powiedziane, doktor sztuk.

0: To jest utwór, którego w życiu bym się tutaj nie spodziewał. Jest to bardzo osobista piosenka, na której w zasadzie uczę się być szczerym od nowa. Opowiada o tym, że warto się zatrzymać i stanąć mocno przy sobie i przy swoich marzeniach. Zatrzymaj się na moment.
1: Krzysztof Iwaneczko mówi do nas, zatrzymaj się na moment, a ja pamiętam, być może wielu z Państwa także, kiedy Krzysztofa Iwaneczko oglądaliśmy w The Voice of Poland, wcale nie kazał nam się zatrzymywać. Wręcz przeciwnie, szedł jak burza przez cały program, co więcej, zachwycał zawsze swoimi pięknymi, wysokimi dźwiękami i mam jakieś takie dziwne wrażenie, że dzisiaj także tych dźwięków
2: czas się zatrzyma tu na tej scenie, bo na pewno będzie fenomenalnie.
1: Trzeci raz staję do konkursu, by powalczyć o Państwa głosy w Opolu z nową premierową piosenką. Tekst Dorota Kopka i Krzysztof Iwaneczko. Muzyka Krzysztof Iwaneczko. Zatrzymaj się. No i mistrz romantycznej ballady. Krzysztof Iwaneczko!

0: Krzysztof Iwaneczko. Zrobiło się nastrojowo, romantycznie. Krzysztof śpiewał Zatrzymaj się, ale ja, drodzy, nie zamierzam was zatrzymywać w najmniejszy sposób, tylko wręcz uruchamiać do tego, żebyście wysłali SMS na tę premierę, jeżeli oczywiście wpadła wam w ucho. SMS o treści 2 pod numer 7400.
1: Jeśli zastanawiacie się, co trzeba zrobić, żeby wystąpić w premierach w Opolu, to patrząc na kolejnego wykonawcę, plan jest dosyć prosty. Wychowywać się w muzycznej rodzinie, brzdąkać sobie nocami nawet w pokoju, popracować trochę w barze, żeby zarobić na swój pierwszy muzyczny sprzęt, potem zostawić muzykę na chwilę dla świata modelingu, ale bardzo szybko sobie o niej przypomnieć, wrzucić nagranie do internetu, no i sprawić, by to nagranie stało się wiralem. Brzmi skomplikowanie? No właśnie, ale jemu się udało.

0: Mój utwór jest o miłości, ale tej trudnej i niezbyt udanej. W muzyce najbardziej inspirują mnie ludzie, ich doświadczenia, ich emocje i na tym skupiam się, tworząc swoją muzykę. Moja pierwsza myśl odnośnie Opola to spełnianie marzeń. Bardzo się cieszę, że będę mógł wystąpić przed tak szeroką publicznością i że będę mógł z wami podzielić się moją twórczością. Ja będę wołać, a wy bawcie się dobrze.
1: Tylko u nas jeden z największych muzycznych debiutów minionego roku. Debiutuje w Opolu z premierową piosenką. Tekst Magdalena Wójcik, Maciej Skiba. Muzyka Janis Jaćmiękins. Magdalena Wójcik, Maciej Skiba. Wołam i Maciej Skiba.
2: Dobry wieczór, Opole!

0: Buziaki.
1: To była premiera numer 3, Maciej Skiba i Wołam. Jeśli, no właśnie, ta piosenka spodobała się wszystkim tu w amfiteatrze i telewidzom, no to chyba wiecie, co trzeba zrobić. SMS o treści 3 pod numer 7400, bo tylko dzięki Wam to wołanie może ponieść się dalej.
0: No ta reakcja mówi sama za siebie. Jego przeboje i czerwone włosy kojarzy pewnie każdy z nas, ale mało kto wie, że w latach 90. prowadził biuro tłumaczeń i produkcję kart plastikowych. A przełomem w karierze okazało się otwarcie w Łodzi baru karaoke. Przed Państwem artysta oryginalny i absolutnie niepodrabialny.
2: Kiedy mnie już nie będzie, wcale mnie nie szukajcie.
3: Wiersz Tadeusza Rossa do moich dzieci to przesłanie i wiadomość. Tadeusz Ross był moim serdecznym przyjacielem. Kiedy odszedł, dzieci opublikowały jego list. I ten list zaśpiewam dzisiaj dla Państwa. Ja myślę, że większość rodziców mogłaby spokojnie przekazać tą wiadomość, którą Tadeusz przekazał swoim dzieciom i złożyć je na ręce swoich własnych. Bardzo podobnie jest ze mną. Żyjemy tak długo.

wraca, kiedy mnie już nie będzie. Wiosną kwiatem urosnę, będę w kwiatach wszędzie. Może stanę się ptakiem, który głośno zaćwierka.

0: Michał Wiśniewski. Jeśli właśnie ta piosenka chwyciła was za serca, to chwyćcie proszę za telefony i dajcie znać nam, dajcie znać Michałowi, że się podobało. Wystarczy wysłać SMS o treści 4 pod numer 74-00. Wszystko w waszych rękach.
1: A już teraz na tej scenie chłopak, który ma papiery na śpiewanie, bo wszystko jest udokumentowane dyplomami szkoły muzycznej i musicalowej, a także głosami wielomilionowej publiczności. Właściwie od zawsze był wielkim fanem programu The Voice of Poland i chyba nawet nie przypuszczał, że to on wygra 16. edycję programu, która da mu przepustkę na kultową scenę w Opolu.

0: Występ w Opolu to spełnienie marzeń. Jest to dla mnie wielki zaszczyt stanąć na tej scenie, zaśpiewać przed taką wspaniałą publicznością i takimi wspaniałymi artystami. Hello Houston to utwór o stanie emocjonalnym, w którym mamy ochotę uciec w kosmos, kiedy problemy przerastają nas do tego stopnia, że nie zostaje już nic innego, jak tylko absurdalna ucieczka. Halo Houston, mamy problem, ale na scenie będzie idealnie.
1: Będzie na 100% idealnie, trzymamy kciuki, w Opolu zawsze wszystko się udaje bezproblemowo. To będzie prawdziwa energetyczna petarda, drodzy Państwo.
2: Zdecydowanie tak. Co więcej, ci z Państwa, którzy oglądali tę 16. edycję The Voice of Poland, na pewno wiedzą, że Jaśka możemy oglądać w bardzo różnych muzycznych odsłonach. Może być i bardzo energetyczny, i bardzo nostalgiczny. Dzisiaj mam wrażenie, będziemy mieć okazję posłuchać piosenki, która jest połączeniem trochę dwóch światów.

0: Co więcej, nie wiem, czy kiedyś słyszałeś, jak się śpiewa indyjskim angielskim?
1: Możesz zaprezentować widowni.
0: Nie, nie, ja nie będę prezentować, ale Jasiek ma takie nagrania w swoim archiwum, ale to nie
1: może dziś. Kiedyś się nimi z nami podzieli.
0: Dziś będzie zupełnie inaczej.
1: Głosy widzów dały mu przepustkę do pola, zobaczymy, czy ją wykorzysta i będzie coś więcej. Tekst i muzyka Paweł Wawrzeńczyk, Karol Serek, Jan Piwowarczyk. Halo Houston i Jasiek Piwowarczyk.

0: Dzięki, Opole, kocham was.
1: Halo Houston, halo Opole, halo Polska. Jasiek Piwowarczyk po raz pierwszy premierowo na opolskiej scenie. No i jeśli taki właśnie egzamin zdał na piątkę, no to proszę się nie krępować i wysłać SMS-u treści 5 pod numer 7400.
2: Miał być siatkarzem, został piosenkarzem. Jego życiorys to idealny dowód na to, że marzenia się spełniają. Finalista pierwszej edycji The Voice Kids, potem wokalista boys bandu Four Dreamers. Od kilku lat stawia na karierę solową. W Opolu chce sięgnąć po kolejne marzenia.

0: Bardzo się cieszę, że mogę wrócić do Opola, tym razem jako solowy artysta. Zaśpiewam dla Was swój najnowszy singiel Porto, który otwiera moją nową erę muzyczną. Porto powstało w mniej niż 3 godziny, zarówno muzyka, jak i tekst. Ten utwór powstał bardzo spontanicznie. Wierzę mocno, że spodoba Wam się ta piosenka. Bycie na opolskiej scenie to na pewno ogromne wyróżnienie dla mnie. Takie moje wspomnienie z Opola to na pewno występ z zespołem For Dreamers, ale też ikoniczny występ pani Edyty Górniak, kiedy zaśpiewała Co mi panie dasz zespołu Bajm. Zabieram Was do Porto.
1: Nie wiem jak Państwo, ale ja nie mam zupełnie nic przeciwko temu. Porto, piękne miasto i spokojnie moglibyśmy się tam z Kubą wybrać. Zresztą zaraz się wybierzemy. I tak sobie myślę, że jeśli patrzymy na Kubę, pięknego młodego człowieka, który wygrał pierwszą edycję The Voice Kids, a za chwilę będziemy mieć 10, no to jest tylko znak, że ten czas naprawdę bardzo szybko biegnie. Przed nami kolejna muzyczna podróż all inclusive na jedną z portugalskich plaż. Tekst Jakub Szmajkowski, Brian Litkowiec, muzyka Jeremi Siejka, Krzysztof Junak, Brian Litkowiec. Do Porto zabiera nas Kuba Szmajkowski.

chyba wczoraj przesadziłem, bo urwał mi się film zanim weszliśmy do klubu. Nie wierzę w to co widzę, jakieś bzdury na twój temat, że ty coś tam niby wuwuła. Nieważne co o tobie piszą, ja stanę ci w obronie tak jak Bednarek i Kiwior. Śmiejemy się z tego, pijemy razem tanie wino, bo nie ma świata poza horyzontem.

0: Jeśli po tym występie poczuliście smak portugalskich wakacji, zapragnęliście na przykład wyjechać w podróż do Porto, nie do Lizbony, na taki city break, albo żeby zobaczyć trzech polskich piłkarzy w FC Porto, możecie się zrewanżować, Kubie, za taką rekomendację, wysyłając SMS w treści wpisując 6 pod numer 7400. A my lecimy dalej, czas poznać kolejnych uczestników.
1: Ty o piłkarzach, Łukasz, tak. Zaskoczyłeś mnie naprawdę.
0: Jestem fanem futbolu.
1: Dobrze, dobrze. Teraz czas na zespół. Zespół przyjaciół, w dodatku przyjaciół z radia. Powstali jakiś czas temu jako żart i mają się chyba całkiem nieźle, bo trwają ponad lat 20. I być może właśnie taka lekkość i nieco nonszalancki stosunek sprawia, że mają nieco inne podejście do muzyki. A że pomysłów im nie brakuje, to fakt, no bo w tym roku po raz kolejny w Opolu prezentują swoją premierę.

0: Utwór opowiada o leczniczych właściwościach tego wspaniałego uczucia, jakim jest miłość. Stanąć na tej scenie, na której przez dziesięciolecia stawały największe gwiazdy polskiej piosenki, polskiej muzyki, to jest trochę tak, jak dostać taką mrożoną herbatkę na środku Sahary. Twoje oczy. Popatrzcie i posłuchajcie. Poparzeni kawą 3.
1: Tekst jak zawsze Rafał Bryndal, muzyka Roman Osica i Poparzeni kawą 3.

0: dziękujemy pięknie, Opole.
1: Poparzeni kawą 3. Człowiek schodzi ze sceny na chwilę i patrzy, jak się wszyscy rozbujali pięknie.
2: Pięknie, pięknie to wygląda. Jeśli Państwo również tak rozbujali w swoich domach siebie i swoich najbliższych, jak tutaj poparzeni kawą 3 o polską publiczność, no to myślę, że doskonale Państwo wiedzą, co zrobić. Zagłosować na piosenkę Twoje oczy, po to, by na własne oczy zobaczyć, jak poparzeni kawą 3 odbierają nagrodę. SMS o treści 7 pod numer 7400.
1: Lata temu wygrał tu w Opolu Nagrodę Publiczności za najlepszy debiut. Wraca dziś jako świadomy, dojrzały artysta. Niedługo debiutancki album, z którego wybrał prawdziwą perłę, wartą, bezcenną perłę, wartą waszych głosów, premierową piosenkę.

0: Napisałem tę piosenkę o tożsamości narodowej, o potrzebie przynależności. Pochodzę z Armenii, od dziecka mieszkam w Polsce i mam ten przywilej korzystać z tej wrażliwości polskiej i ormiańskiej. Kocham polską piosenkę, o czym się przekonacie Państwo za chwilę w utworze i dlatego uwielbiam tu być i celebrować ten dzień. Bardzo się cieszę, że znów mogę zaśpiewać dla Państwa w stolicy polskiej piosenki.
1: My też bardzo się cieszymy, że jest dzisiaj z nami w sercu, jak sam mówi, nosi dwie ojczyzny, Polskę i Armenię. Mam wrażenie, że trochę Łukasz jak ty.
2: Ja bardzo kocham Armenię i absolutnie niczego nie umniejszając Gruzji, do której często podróżujemy, pomijamy Armenię, warto ją odwiedzić wciąż. Nieco mniej turystyczna, a niezwykle gościnna. Wspaniała kuchnia, wspaniali ludzie, wspaniała kultura, wspaniałe góry. Naprawdę warto odwiedzać Rewań, Armenię i tam najlepszy sok z granatów na świecie chyba piłem.
1: No proszę bardzo, tak zachwala Armenię Łukasz Nowicki. My za chwilę...
2: A byłaś?
1: No właśnie, ja nigdy nie byłam, muszę ci powiedzieć.
2: No to są bezpośrednie loty, drodzy Państwo, naprawdę polecam. Zakładamy biuro podróży i lecimy.
1: My zakładamy biuro podróży?
2: No dlaczego nie?
1: A Państwo polecą z nami?
2: Do Armenii.
1: No to skoro tak, to lecimy. To piosenka, która łączy kraje i emocje. Tekst Sargis Daftian. Muzyka Kajetan Borowski, Andrzej Izdebski, Sargis Daftian. Oto premiera numer 8. Ziemia i Sargis.

0: Sargis. Jeśli ta piosenka zabrała was w muzyczną podróż do Armenii, a potem znowu do Polski, warto zagłosować na premierę Sargisa, wysyłając SMS o treści 8 pod numer 7400.
1: Kolejny wokalista jest najlepszym przykładem, że konsekwencja i wytrwałość popłacają także w branży muzycznej, choć czasami rzeczywiście trzeba poczekać i to wcale nie krótko. No ale potem jest nagroda. Ta nagroda to jest platyna oraz 100 milionów wyświetleń na YouTubie, a Opole jest kolejnym krokiem w jego karierze.

0: zaśpiewam dla Was piosenkę Stara Dusza. Stara Dusza to poszukiwanie połączenia z czymś międzypokoleniowym, czymś uniwersalnym, co odchodzi, wraca. Jest ulotne, ale jest w każdym z nas, bo jest nieśmiertelne. Występ w Opolu to coś dużego, ponieważ no, festiwal oglądali moi dziadkowie, moi rodzice i teraz tu jestem ja. Duża nobilitacja i wdzięczny jestem za to, że mogę tutaj być. A teraz zrelaksujmy się. To właściwe miejsce, właściwy czas.
1: Ja jestem zrelaksowany. Jego piosenka była już przebojem lata. Zobaczymy, czy podobnie będzie z premierą, którą przywiózł do Opola. Tekst Dariusz Szlagor, muzyka Bartosz Zielony. Stara Dusza i Wiksen.

0: Dziękujemy bardzo.
1: I znów poruszona opolska publiczność, a stara dusza potrzebuje teraz zupełnie nowego tchnienia w postaci SMS-ów. SMS o treści 9 pod numer 7400, jeśli to właśnie Vixen ma być zwycięzcą tegorocznego konkursu premier. Bez waszych głosów to się po prostu nie wydarzy.
2: I tak oto, drodzy, dotarliśmy do ostatniej, 10. piosenki konkursowej. Ciekawe, zaprezentuje nam ją duet, który powstał specjalnie na okazję koncertu premier. On popularny aktor, performer, wokalista, ona piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów. Po prostu połączenie idealne.

0: Nie trzeba być idealnym, nie trzeba być perfekcyjnym, nie trzeba być w żaden sposób takim, jaki chce świat, tylko po prostu bądźmy nieidealni wszyscy, a świat będzie piękniejszy.
1: Zawsze marzyłam o tym, jeszcze będąc małą dziewczynką, żeby wystąpić na scenie w Opolu.
2: Bądźmy nieidealni.
3: I nieważne, co inni pomyślą.
2: Panie i panowie, ostatnia premiera dzisiejszego wieczoru. Tekst i muzyka Daria Frączek, Sebastian Fabijański. Nieidealna Daria i Fabijański.

0: Dzięki, kochani.
1: Dziękujemy, Opole.
2: Jeśli nieco wbrew tytułowi, właśnie ta piosenka, ta premiera wydała wam się idealna, by wygrać w konkursie premier, wystarczy wysłać SMS o treści 10 pod numer 74.00. To może być prawdziwy strzał w dziesiątkę.
0: No tak, a mówiliśmy o tym, że to ostatnia konkursowa premiera dzisiejszego wieczoru. No to przeżyjmy to jeszcze raz. Jeszcze raz sprawdźmy, jakie emocje wywołują te piosenki, które już słyszeliśmy. Oto skrót wszystkich konkursowych występów.

0: Drodzy Państwo, wielkie brawa dla całej dziesiątki, która walczy o nagrodę premier. To nie będzie łatwy wybór. Każdy z Was ma szansę znaleźć swoją faworytkę, faworyta, zespół, który Wam się najbardziej podobał i w jakimś sensie dzięki swoim SMS-om wręczyć nagrodę publiczności imienia Karola Musioła. Głosujcie już teraz, tylko Wasze SMS-y mogą być przepustką do finału. Finałów i 30 tysięcy złotych ufundowanych przez miasto Opole.
1: Ale z tego, co widzę, to jury także już powoli zbiera się ze swoich miejsc po to, by udać się na naradę. To z pewnością nie będzie łatwe zadanie, wskazać jednogłośnie faworyta nagrody, ale trzymamy kciuki, obrady muszą być jednogłośne, werdykt musi być zgodny, choć mogą być oczywiście burzliwe.
0: W oczekiwaniu na jury i Wasze głosy wcale nie uciekamy od emocji, drodzy Państwo. Ogromne emocje tu już na scenie, bo tutaj na tej scenie za moment pojawi się artystka, już się właściwie pojawiła, która zawsze rozpala wszystkich do czerwoności swoim talentem.
1: Z Opolem ma szczególne wspomnienia, bo właśnie tutaj w 1994 roku wygrała konkurs debiutów, a potem zaraz zadzwoniła do swojej mamy, żeby przekazać jej tę fantastyczną wiadomość i mama zapytała ją, no i co teraz? A ona skromnie odpowiedziała, chyba jestem sławna.
0: Przeszkadzajcie nam, przeszkadzajcie, krzyczcie u syna, bo dziś wiemy, że nie będzie sławna. Jest sławna od 30 lat. Drodzy Państwo, przed Wami, przed nami jedyna Justyna. Justyna Steczkowska!

To dzięki wam. Tylko SMS-y. To dzięki wam. Rozwijaliście się.

Dziękuję Państwu bardzo. Ale to jeszcze nie koniec. Chciałam Państwu zaśpiewać ważną dla mnie piosenkę, tylko poproszę łyka wody, bo jak to 53 lata, człowiek się trochę szybciej męczy. Tak. Wiecie co, bo ubieram sobie skrzydła. O, może żeby odlecieć. Wiecie co, ponieważ śpiewałam w życiu różne piosenki, ale przyszedł czas na zmiany, rozumienie tego, kim się jest, dokąd się zmierza, po co się tu w ogóle przybyło. I prawdopodobnie piosenka, którą Państwu zaraz zaśpiewam, nigdy przybojem się nie stanie. Może po prostu nie musi. Ale jest ważną częścią mojej własnej historii. Jedną z tych opowieści, które powstają nie po to, żeby zawojować listy przebojów czy szeroką publiczność, chociaż zawsze to jest miłe, ale żeby dotknąć czegoś głębszego. Wierzę, że poruszy w Was te niezwykłe, delikatne struny duszy, o których po prostu na co dzień, w codziennym biegu zapominamy. Świat jest jednym wielkim lustrem, w którym odbijają się nasze własne emocje, przekonania i historie. Wszyscy to wiecie, na pewno. Jesteśmy czymś więcej niż tylko naszymi lękami, sukcesami, nie wiem, porażkami, czy rolami, które przychodzi nam na co dzień odgrywać. Gdzieś głęboko w każdym z nas jest cicha, nieśmiertelna iskra, która pamięta, kim naprawdę jesteśmy. Tak myślę. Boska iskierka, dusza, która nie szuka raju, bo ona po prostu nim jest. Właśnie tu i teraz. Może raj, którego szukamy i do którego dążymy i o którym marzymy kiedyś, wcale nie znajduje się na końcu drogi. Może czeka w miejscu, do którego zaglądamy najrzadziej. Po prostu w nas samych. Specjalnie dla Was nieznany raj.

0: Justyna Steczkowska. To był recital wszystkiego, co najlepsze.
1: Słuchajcie, bo chwilę nas nie było, było fajnie. Co tu się wydarzyło? Bo jaka temperatura, jaka energia? Gdzie my byliśmy?
0: Za kulisami. Zupełnie niedaleko.
1: Słuchajcie, Justyna spokojnie, spokojnie zniknęła dosłownie na minutkę. Za chwileczkę wróci, obiecujemy, dajemy słowo honoru. To zniknięcie jest planowane. To dobra wiadomość.
0: Justyna wróci, żeby nas jeszcze zaskoczyć, ale ja myślę, że to jest idealny moment, ponieważ dzisiaj de facto podsumowujemy 30 lat pracy artystycznej Justyny Steczkowskiej, więc to idealny moment, żeby przypomnieć, jak te 30 lat wyglądały.
1: Tak, usadźcie się, tak, siadajcie spokojnie, posłuchajcie, bo tutaj jest sporo dokonań. Może ja zacznę. Na koncie 6 Fryderyków, 19 albumów studyjnych, z czego 15 solowych. 2 występy w konkursie Eurowizji, platynowe płyty, dziesiątki przebojów, miliony wyświetleń.
0: Czy to się zgadza? No to ja jeszcze tylko przypomnę, jak to wszystko się zaczęło. Zaczęło się, pewnie Państwo to pamiętają, od szansy na sukces. Pojawiła się filigranowa dziewczyna w czarnym kapeluszu i pokazała, jak to jest, jakie jest prawdziwe, boskie bueno.
1: A ja, żeby profesjonalnie się przygotować do naszego spotkania, obejrzałem wczoraj, przypomniałem sobie Wojciecha Mana, skonfudowanego. Wszyscy byli zaskoczeni, właśnie chciałem o tym kapelusiku opowiedzieć, o tym to zabrałaś.
0: Przepraszam.
1: Niesamowity występ. Dalej ciary, niezmiennie.
0: Wszyscy pamiętamy to wykonanie, no bo Justyna jest też artystką wielu talentów, no bo to oczywiście jest fantastyczny, cudowny, potężny głos wypełniający 4 oktawy. Jest skrzypaczką, kompozytorką, aktorką, fotografką, projektantką mody, no starczyłoby co najmniej na 4 osoby.
1: Gdyby doba trwała 48 godzin, gwarantuję ci, że miałaby jeszcze sporo zawodów. Justyna, no nie potrafi chyba odpoczywać, a jeżeli nawet potrafi, to robi to krótko, sprawnie i szybko, przygotowując się do kolejnych projektów.
0: No sam fakt, że dwukrotnie wystąpiła w konkursie piosenki Eurowizji, Sama i Gaja, jeśli spojrzymy sobie na te 2 utwory, 3 dekady dzielą te 2 utwory, a ja mam wrażenie, że oba są dzisiaj ciągle bardzo aktualne i oba dzisiaj ciągle tak samo wzruszają.
1: Poza tym to już nie jest tylko muzyka w przypadku Justyny, to jest też teatr. To, co obejrzeliście tutaj na scenie, to było coś nieprawdopodobnego, właśnie z pogranicza teatru i muzyki. I to jest taki znak charakterystyczny Justyny Steczkowskiej.
0: Mam też takie wrażenie, że Justyna z każdym rokiem pokazuje nam tego teatru jeszcze więcej i jeszcze więcej. My chcemy oglądać ją na scenie, ale ona chce nam się pokazywać w zupełnie nowych odsłonach. Chce pokazywać, jaka jest bardzo różnie i to chyba jej kibicom, jej fanom podoba się najbardziej. Mam rację?
1: Jeżeli chcemy, chcecie, żeby Justyna wróciła tutaj na scenę, no to musimy dać jej znać zdecydowanie głośniej niż przed chwilą. Czy pomożecie, kochani? No co, na 3-4 skandujemy, dobra? 3-4. Justyna! Justyna!
0: Oto ona! Justyna Steczkowska!
1: Justyna Steczkowska!
2: Bardzo Wam dziękuję z całego serca. Olbrzymia wdzięczność z mojej strony, że tu jesteście i przez te 30 lat mogłam. Ja też Was kocham. Mogę tu z Wami być. Więc rozumiem, że jeśli Państwo wywołali mnie, to czy mogę coś jeszcze zaśpiewać, czy...
1: Sprawdziliśmy. Justyno, co się dzieje za kulisami? Tam jest szaleństwo, rozgardiasz, twoi tancerze, tancerki. Co tam się dzieje, kochana? Drodzy Państwo, 15 lat tutaj, Justyno, chodźmy tam, podejdźmy do Justyny.
2: Ale 30.
1: Ty, a Zygmunt Kukla 15 razy. Tu w Opolu, Zygmunt Kukla, serdecznie zapraszamy na scenę.
2: Jak jesteś pięknie ubrany, wow! Wiecie, że z Zygmuntem chodziliśmy razem do szkoły, skończyliśmy tą samą muzyczną szkołę, jesteśmy... Po prostu od zawsze się znamy chyba, co?
3: Dokładnie no. Tak, Justyno. Szanowni Państwo, nie jest sztuką osiągnąć sukces, sztuką jest pozostać na szczycie i w tym wszystkim się nie zatracić.
2: Dziękuję.
3: Justyno, jesteś dowodem na to, że połączenie pasji, pracy, determinacji i konsekwencji jest miarą tego sukcesu. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę wręczyć Ci tę nagrodę. Proszę Państwa, to jest nagroda Telewizji Polskiej z okazji 30-lecia pracy artystycznej dla Justyny Steczkowskiej.
2: Dziękuję.

0: Chęci tych 30 lat na scenie. Jeśli się będzie chciało, prosimy o kolejne 30 lat. 100 lat.
1: Jasne. 100 lat, dziękuję. Dziękuję, kochani, dziękuję bardzo. Dziękuję, kochani. Dziękuję ci, naprawdę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tak naprawdę łzy napływają mi do oczu, ale jak zacznę płakać, to już nic nie zaśpiewam, więc zostawię te wzruszenia na później. Raz jeszcze z całego serca wam dziękuję. Całemu amfiteatrowi, czyli opolskiej publiczności, która jest zawsze tak łaskawa dla nas i serdeczna. Dziękuję bardzo, z całego serca.
2: Dziękujemy.
1: I oczywiście wszystkim państwu przed telewizorami, którzy wspieracie mnie od 30 lat, moim fanom, wszystkim, z którymi jestem związana.
0: Drodzy
1: Mam nadzieję,
0: państwo.
1: Że moi tancerze już gotowi. Dziękuję. A ja przy okazji chciałam tylko państwu powiedzieć, że sukces artysty ma wiele twarzy. I to nie jest tylko mój sukces. Wszystkich moich tancerzy, ludzi, choreografów, muzyków, producentów, też państwa tutaj, wszystkimi, którzy są tutaj w Opolu dzisiaj, realizatorzy dźwięku, kamer, Wojtek, Michał, po prostu nie sposób wymienić wszystkich nazwisk, ale jestem wam bardzo wdzięczna. Batka, dziękuję. To była wielka przyjemność pracować z wami. Pamiętajcie o nich. Orkiestra, wszyscy. Jestem wam bardzo, ale to bardzo wdzięczna. Opole jest takim bastionem, gdzie wszystko dzieje się na żywo, tutaj i teraz. Wszyscy tu gramy, śpiewamy live. Więc dziękuję bardzo, że wszyscy ponieśliście ten trud. I to był cudowny wieczór dla mnie. Dziękuję.
0: Justyno, dziękujemy ci za twój talent, pracowitość, energię, za to, co robisz dla polskiej sceny muzycznej. A jako, że Justyna nigdy się nie powtarza, drodzy państwo, na naszej scenie Justyna Steczkowska i Gaja!

0: I jak tu jej nie kochać? Justyna Steczkowska!
1: Justyna Steczkowska!
0: I fantastyczni tancerze!
2: Brawo dla was! Brawo dla moich wspaniałych tancerzy! I dla państwa wszystkich.
1: O, zespole nie zapominają.
0: Właśnie patrzymy na nich, wymownie
2: spojrzeć. Tomek i Grzesiu, jesteście wspaniali. Dziękujemy państwu bardzo. Wszystkiego dobrego, miłego wieczoru.
1: Cudowna, fantastyczna, energetyczna, jedyna w swoim rodzaju. Mam jakieś niejasne przeczucie, że ten występ, ten recital przejdzie do historii opolskiego festiwalu.
0: Czy już przeszedł, bo to już jest przeszłość. Patrz, parę sekund minęło i jesteśmy w przeszłości.
1: No to wracamy.
0: Do konkursu, dokładnie.
1: Do konkursu premier, bo to już jest ostatnia dosłownie chwila dla tych wszystkich niezdecydowanych, którzy ciągle jeszcze nie wiedzą, albo może trochę zapomnieli, jakie są konkursowe piosenki w tym roku. No to proszę bardzo, przypominamy ostatni już raz.

0: Wielkie brawa dla wszystkich kochani. 10 propozycji.
1: Wielkie, wielkie brawa. Słuchajcie, tu już nie ma na co czekać. Trzeba zdecydowanie głosować. Nasze linie są otwarte jeszcze przez
0: 10 sekund.
1: Proszę bardzo, pan kręci, pan wysyła SMS-y. Drodzy Państwo, w domu jeszcze szybciutko, ostatnia chwila, bo zostało 6, 5,
0: 4,
1: 3, 2,
0: 1 i oto linie SMS-owe są
1: głosowanie
0: już zamknięte.
1: Zakończone. No za kilka minut wszystko, kochani, będzie jasne. Wykonawcy są już z nami tutaj na scenie. Emocje? Kamil Bednarek powiedział, że mają się całkiem nieźle.
0: Ja tam się wcale nie dziwię, że tak właśnie jest. Dziękujemy za to, że dzisiaj są z nami. Dziękujemy za te muzyczne, fantastyczne propozycje, ale nerwy są, bo za chwilę dowiemy się, jak to wszystko się skończyło, bo w końcu mówimy o konkursie premier.
1: Czyli to już jest ten moment na nagrody, jak myślisz?
0: To jest ten moment
1: jest ta
0: na nagrody, tak. A zaczniemy od nagrody Stowarzyszenia ZAIX. ZAIX w tym roku reprezentować będą wokalistka, liderka zespołu Goja, kompozytorka i znakomita autorka tekstów, która pisze nie tylko dla siebie, ale także dla innych i tworzy hity dla gwiazd od lat, czyli Magda Wójcik.
1: Oraz instrumentalista, wokalista, kompozytor, wiceprezes Stowarzyszenia Autorów ZAIX, Ferit Lachdar. Kochani, zapraszamy.

0: świetny numer, Zygmunt. Fantastyczne to było. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Szanowni Państwo, mam taką prośbę, mianowicie szanujmy artystów, szanujmy twórców. Świat bez fotografii, bez obrazu, bez tańca, bez poezji, bez muzyki byłby nie do zniesienia. Naprawdę. Wielkie brawa. Szanowni Państwo, my mamy zaszczyt dzisiaj wręczyć nagrodę od Stowarzyszenia Autorów ZAIKS, gdzie jest kwiat kultury polskiej. I nasze nagrody są za tekst i za muzykę i to są nagrody od twórców dla twórców. One są ważne, bo my jesteśmy z tej samej gliny jak wy. Poproszę teraz Magdę, żeby wręczyła nagrodę za tekst.
2: Uj, wpadł mi. O tak, dziękuję. No właśnie. Dobry wieczór Państwu. Czasami zdarza się tak, że artysta, który wykonuje swoją piosenkę, nie zawsze jest autorem tej piosenki i za taką piosenką stoją inni autorzy tekstów albo inni kompozytorzy. Osoba, o której powiem teraz, jest zarówno wykonawcą, jak i autorem swojego tekstu. Mam ogromną przyjemność wręczyć nagrodę za najlepszy tekst koncertu premier. Dariusz Szlagor.
3: Brawa, kochani!
2: Vixen oczywiście.
4: Drugi raz w życiu jestem tak zaskoczony jak dzisiaj. Nie mam przygotowanej żadnej przemowy, po prostu powiem dziękuję. Moim zdaniem tekst to jest zawsze próba opisania czegoś, co jest w głowie. To nigdy nie będzie doskonałe, bo my nie jesteśmy doskonali. Za każdym razem staram się zbliżyć do tego jak najbardziej. I tym bardziej cieszę się bardzo, że to zostało docenione. Dziękuję bardzo, Opole.
5: Tekst do piosenki Stara Dusza, Vixen, to właśnie on otrzymuje tę nagrodę.
1: Ale muzyka też jest ważna.
0: Tak, zacznę od jednej ważnej rzeczy. Muszę pomachać synkowi, bo obiecałem.
1: Bardzo proszę.
0: Synku, macham ci. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, nagrodę za najlepszą muzykę Stowarzyszenia Autorów ZAIKS w 63. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu 2026. Powiem tak, mnie dotykało to, naszych kolegów też dotykało bardzo. To są twórcy Krzysztof Iwaneczko, Piotr Bogutyn, Maciej Bąk, Rafał Łępa, Marcin Markuszewski, Tomasz Mędzielewski za utwór Zatrzymaj się! Zatrzymaj się!

0: Dobry wieczór. Ja chciałem powiedzieć tylko tyle, że nie traćcie wiary w swoje marzenia. Bardzo dziękuję tym, dzięki którym ten utwór powstał. Dziękuję także autorce tekstu, Dorocie Kopce. Dziękuję moim chłopakom, dziękuję tym ludziom, z którymi dzisiaj tutaj przyjechałem, bo oni we mnie uwierzyli. Dziękuję wam.
1: Dziękujemy pięknie, Krzysztofie.
2: To piękne i ważne słowa. Nie bójmy się marzyć. Nigdy nie przestawajmy.
1: Dziękujemy Magdzie, dziękujemy Feridowi. Jesteście
2: dziękujemy
1: cudowni.
2: Wam
1: dzięki wielkie.
2: Kontynuujemy, kochani, nasz maraton premierowych nagród. Zapraszamy na scenę przewodniczącego naszego jury, Marka Sierockiego. Marku? Jest uśmiech, więc pewnie jest werdykt.
3: Dobry wieczór raz jeszcze, witam serdecznie wspaniałą publikę opolską. Podziwiałem, jak reagowaliście na piosenki, które z reguły słyszeliście pierwszy raz. I sporo wam się podobało, bo jak mawiał inżynier Mamoń, podobają mi się te utwory, które dobrze znam. Myślę, że już teraz je dobrze znamy. Pora na werdykt. Uwaga, uwaga! Nagrodę jury w koncercie premiery 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu dostaje Sargis za utwór Ziemia.

0: Widzę, że się bardzo wzruszyłeś. To statuetka i nagroda w postaci 35 tysięcy złotych.
1: Wow! Wielkie brawa!
0: Drogi Sargisie, mikrofon należy do ciebie.
1: Możesz porumianić.
2: Bardzo dziękuję, panie Marku. Drodzy państwo, bardzo, bardzo wam dziękuję. Dziękuję szanownemu jury za tą nagrodę. Wracam tu po 7 latach i zaśpiewałem swoją piosenkę z debiutanckiego albumu i mamy to! Bardzo bym chciał podziękować. Wiem, że oglądasz, Andrzej Izdebski. Dziękuję tobie, dziękuję Kajetan Borowski, współautorom tego utworu. Dziękuję moim chłopakom z zespołu, którzy przyszli i grali ze mną. Dziękuję wam wszystkim, kocham was, dziękuję za wasze wsparcie i do zobaczenia! Jesteście wspaniali.
3: Szanowni państwo, jurorzy zdecydowali. Najlepszą premierą 63. edycji Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki zostaje Ziemia, wykonywana przez Sargisa i myślę, że to jest idealny moment, żeby tę piosenkę jeszcze raz usłyszeć.
1: Na 100% nagrodzili go tylko po to, żeby jeszcze raz usłyszeć tę piosenkę, podobnie jak wy, kochani. My też chętnie posłuchamy przed państwem. Sargis już za chwilę w utworze Ziemia przygotowuje się.
3: Ja mam takie wrażenie, że to jest też taki moment, jeśli ktoś wraca po debiutach, po siedmiu latach.
1: Z debiutanckim albumem.
3: No właśnie, a jednocześnie wygrywa koncert premier, nagrodę jury, to mam wrażenie, że to jest też dowód na to, że te 7 lat to był wyjątkowy, cudowny, fantastyczny czas, no bo dzisiaj można zbierać owoce tej, mam wrażenie, ciężkiej pracy, którą przez te wszystkie lata Sargis wykonał.
1: Sargis przygotowuje się do swojego występu. Ostatnie podpięcia kabelków i instrumenty będą gotowe. Ależ to musi być radość. Jakie to musi być uczucie wygrać konkurs, konkurs premier, tak można powiedzieć. Drodzy państwo, po 7 latach, tak jak powiedziała Paulina Sargis, utwór Ziemia, głęboki, przejmujący tekst. I ormiańsko-polska przyjaźń.
3: No właśnie to chciałam podkreślić, że mówiliśmy z Łukaszem o tym, że to jest chłopak, który ma serce polsko-ormiańskie, że te rytmy Armenii i Polski bardzo w nim rezonują i to chyba także było dzisiaj słychać i mam wrażenie, że to także zostało nagrodzone.
1: Dość gadulstwa z naszej strony, czas na muzykę. Sargis.
3: Ziemia.

0: Dziękuję bardzo, dziękuję Opole, dziękuję koledzy, kochani, dziękuję bardzo, że byliście ze mną. Pozdrawiam wszystkich oglądających i wspierających. Dziękuję serdecznie jeszcze raz szanownemu jury. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
2: Sawis wróci z Opola nie tylko z pięknymi wspomnieniami, ale także z nagrodą jurorów i czekiem na 35 tysięcy złotych. Gratulujemy jeszcze raz. Bardzo pięknie.
1: Drodzy Państwo, my ponownie zapraszamy na scenę wszystkich artystów, bo to jest ten moment, kiedy dowiemy się, kogo postanowiła docenić i wyróżnić wielomilionowa widownia naszego festiwalu Premier Opolskich.
2: Są tacy artyści, którzy twierdzą, że te nagrody, które przyznawane są przez publiczność, są właśnie tymi najważniejszymi, bo po to to robią, po to ta sztuka jest, by bawić, by cieszyć, by publiczność mogła z niej pełnymi garściami korzystać właściwie każdego dnia. Dlatego pewnie ta nagroda, nagroda publiczności, nagroda imienia Karola Musioła jest tak ważna dla wszystkich tych, którzy postanowili swoje premierowe utwory zaprezentować dziś w Opolu.
1: A tobie oddam ten zaszczyt powiedzenia, kto wręczy nagrodę imienia Karola Musioła ufundowaną przez miasto Opole.
2: Nagrodę wręczy gospodarz festiwalu, prezydent Opola, pan Arkadiusz Wiśniewski.
1: Zapraszamy!
3: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie. Pozwólcie mi, że wręczę za chwilkę najważniejszą nagrodę dnia dzisiejszego, nagrodę widzów, czyli Waszą. To dla mnie ogromny zaszczyt. Nagrodę w głosowaniu SMS 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu otrzymuje... W 2019 roku miałem przyjemność wręczyć mu nagrodę Anny Jantar, a dzisiaj Karola Musioła. Sargis!

0: Sargis, to się naprawdę dzieje, kochany. Naprawdę. Brawo.
1: Wow!
2: Drodzy, bardzo dziękuję. Kochani, gratuluję wam wszystkim. Naprawdę spełnia się moje marzenie. Chciałbym powiedzieć, że nie mogłem sobie wymarzyć lepszej premiery mojego albumu, bo już 19 czerwca będzie mój debiutancki album miał swoją premierę, już można zamawiać w przedsprzedaży, ale słuchajcie, to, że jesteście tutaj ze mną i że darzycie mnie tą miłością i że tyle głosowaliście, że mogę trzymać tą Karolinkę w ręku. Nie wierzę, w co się dzieje. Bardzo, bardzo dziękuję. Myślałem, że powiem więcej słów, ale naprawdę jeszcze raz bardzo dziękuję.
0: To my dziękujemy za to.
3: Dziękujemy za tę piękną piosenkę, za wzruszenia. Zresztą Sargis sam jest wzruszony i ja mu się wcale nie dziwię.
0: Nie wiem, czy jesteś świadomy, że niedługo kolejny bis przed tobą, drogi mój. I kolejny występ na opolskiej scenie.
3: No bo skoro najpierw nagrodzili jurorzy, a potem publiczność, no to dowód na to, że po prostu chcemy piosenki Ziemia posłuchać raz jeszcze i tak rzeczywiście stanie się za chwilę.
0: Zdecydowanie.
3: Szanowni Państwo, mamy taką nadzieję, że ta premierowa piosenka dziś jest premierą, ale tak naprawdę być może stanie się również przebojem lata. My z kolei bardzo dziękujemy tym partnerom, tym sponsorom, którzy Opolski Festiwal wspierają.
4: Dziękujemy sponsorom i partnerom 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Sponsorami festiwalu są BROS, Dolina Noteci, Tauron, Itaka. Partnerzy festiwalu: Stowarzyszenie Autorów ZAIX, totalizator sportowy, właściciel marki Lotto. Dziękujemy również patronom medialnym, którymi są Teletydzień, Onet i Plejada, Radio Opole, NTO.pl, Programy Pierwszy Polskiego Radia, Super Ekspres, Nasze Miasto.pl, Telemagazyn.
3: Patrzyliśmy na to, co działo się w koncercie premier. Jednego gatunku nie zauważyłam. Nie wiem, czy ty też masz podobne spostrzeżenie.
0: Którego?
3: Hip-hop.
0: A on będzie za chwileczkę?
3: A no
0: to
3: właśnie.
0: To jest wymyślone. A no właśnie. Bardzo sprytnych ludzi.
3: No właśnie.
0: Państwo.
3: Już za chwilę na naszej opolskiej scenie pojawią się, no właśnie, gwiazdy hip-hopu i to oni zawładną tym, co będzie się przez najbliższe kilkadziesiąt minut na tej scenie działo, ale to dopiero za chwilę.
0: To wszystko przed nami, a my w tym momencie zamykamy kolejny rozdział na festiwalu w Opolu. Słuchajcie, już za rok wracamy z kolejnymi premierami. Pięknie dziękujemy przed Państwem laureat Nagrody Publiczności Sargis!
2: Drodzy Państwo, bardzo jeszcze raz dziękuję. Jak wiecie, moja piosenka jest o miłości do moich dwóch ojczyzn, do Armenii i do Polski. Bardzo się cieszę, że tutaj jestem. Nie mogłem sobie wymarzyć lepiej. Dziękuję, że polska publiczność mnie tak przyjęła. Dziękuję, że mogę tu być. Opisuję też w tej piosence bardzo dużo ważnych rzeczy, przede wszystkim symboli kulturowych, narodowych. Nie ma narodu bez kultury, nie ma narodu bez sztuki. Dlatego nie dajmy się podzielić i pamiętajmy, żeby pielęgnować kulturę i sztukę, bo bez tego nie ma narodów. A my i Ormianie, i my Polacy mamy wspaniałe kultury i tradycje, więc pielęgnujmy je. Jeszcze raz Ziemia dla Państwa.

0: Sargis Daftian, można powiedzieć, jest bez wątpienia wielkim triumfatorem dzisiejszego konkursu premier, bo zdobył zarówno Karolinkę imienia Papy Musioła, czyli nagrodę publiczności, jak i nagrodę jurorów. Pojawiły się też nagrody za X, o których sobie zaraz opowiemy, no ale wcześniej warto w plenerowym studiu Radia Opole przywitać gości. Zacznę może od za X, skoro poruszyłem temat tej instytucji. Jest z nami Magdalena Wójcik. Dobry wieczór, cześć.
1: Cześć, witam, bardzo mi miło.
0: A jeżeli chodzi o festiwal, jest z nami również dr Jarosław Wasik. Dobry wieczór, cześć.
2: Dobry wieczór, ale się cieszę, pierwszy raz w życiu mam szansę w ogóle z Goją siedzieć na jednej kanapie.
1: Jak mi miło.
2: To jest naprawdę wielki zaszczyt.
1: Dla mnie również.
0: Nie można cały czas, jeżeli chodzi o zespoły, męczyć ich tymi, powiedzmy, największymi przebojami, tym bardziej, że Goja całkiem niedawno wróciła z nową płytą, ale jednak wydaje mi się, że każdy fan festiwalu opolskiego pamięta smak słów, pamięta, co się działo, jeżeli dobrze pamiętam, 21 lat temu, ale tak. Ja sobie pozwolę się cofnąć jeszcze bardziej do roku 1994, dlatego że...
2: Dinozaury wtedy chodziły po Opolu.
0: Ale też debiutowały w Opolu.
1: Ja w 96.
0: Tak jest, a w 94 rzeczywiście jednym z laureatów był Jarosław Wasik, natomiast powiedzmy główną nagrodę Karolinkę zdobyła Justyna Steczkowska, która do dziś wspomina, że Irena Santor mówiła, żeby nie zmarnować tego talentu, tego diamentu. I jestem ciekaw...
2: To dokładnie było, nie zgubmy tej perły.
0: Perły.
2: Tak powiedziała pani Irena.
0: No. I rzeczywiście no, status Justyny Steczkowskiej w Opolu jest niepodważalny i pozwolę sobie...
2: A ty się znasz z Justyną?
1: Właściwie nie to, że wiesz, jakoś bardzo blisko, ale zawsze jak się mijamy, to się oczywiście witamy. Nie miałyśmy okazji nigdy jakoś dłużej, nie wiem, posiedzieć, pogadać, ale tak oczywiście w tej branży
2: ja
1: zawsze
2: się mijamy. Ja uwielbiam przejmować, że teraz dziennikarz nie wie, co gadać, bo my zaczynamy sami.
1: Nie, ale
0: nie przeszkadza
2: ja
0: mi to zupełnie.
2: Ja mam to szczęście, że ja właśnie śpiewałem w koncercie debiutów,
1: tak.
2: Który Justyna wygrała i pamiętam, jak pojechaliśmy do Turawy na taki zlot, no bo ponieważ ja mieszkałem w Opolu i moi koledzy muzycy, myśmy nie mieli tam zakwaterowania i jak ją usłyszeliśmy na próbie,
1: tak.
2: To wiesz, to po prostu nam szczęka opadła w ogóle. A jeszcze pan Zbigniew Górny wymyślił, no bo Justyna ma te oktawy w głosie takie,
0: zachowała
2: że Justyna ten sygnał przed kotami w teatrze śpiewała ten sygnał z tym takim górami. Najwyższym dźwiękiem, także niesamowita jest dziewczyna, nie?
1: Absolutnie tak. Mój debiut w Opolu w 96 nie był tak spektakularny, bo ja wtedy nie zająłem jakiegoś, wiecie, jakiegoś miejsca, nie wiadomo jakiego, ale ta moja droga się cudownie potoczyła. To było dosłownie wczoraj, umieściłam post na Facebooku, że 30 lat temu debiutowałam w Opolu, a dzisiaj byłam w innej roli, więc to było... Też
2: no tak, ale ty też jesteś klimaciarą, nie? Bardziej niż... mi się wydaje, że ja też jestem trochę klimaciarą.
1: Chociaż zapraszam cię na koncert.
0: Odbijając się właśnie od waszej twórczości też, to też jest intrygujące, że macie podobne korzenie, powiedzmy literackie, autorskie, a z drugiej strony nigdy nie lubiliście się dawać ograniczać przez tę szufladkę i tak naprawdę zarówno muzyka Jarosława Wasika, jak i muzyka Goi ewoluowała i to chyba też w przypadku festiwalu jest istotne i jestem ciekaw, czy dla was z tej perspektywy no, dobrze się dzisiaj oglądało triumf Sargisa. Też pytam Jarosława Wasika jako jurora, no bo w końcu wygrał Karolinkę imienia Anny Jantar chyba w 2018 roku, tym razem wygrywa premiery, więc to chyba cieszy, że to jest jakiś taki festiwalowy brand, że ktoś powraca nagle już jako dorosły, świadomy artysta, niebawem wyda debiut i wygrywa premiery w Opolu.
1: Myślę, że to jest bardzo, bardzo taka fajna droga w dzisiejszych czasach, kiedy wszystko się dzieje bardzo szybko i czasami jest jednorazowy jakiś sukces, który się wydarza i bardzo łatwo później spaść bardzo szybko. A tutaj tak jak mówisz, że najpierw kilka lat wcześniej była Karolinka, tak? I teraz, więc no, to znaczy, że tak konsekwencja jednak jest czymś dobrym, nie? W działaniu.
2: On chyba w ogóle też dojrzał bardzo.
1: Tak.
2: I wiecie, ja uważam, że... Zobaczcie, że jury dało tę samą nagrodę, co publiczność telewizyjna. Ludzie stęsknieni są za takimi piosenkami o czymś po prostu. Piosenkami, które niosą przesłanie. Ja uważam, że w czasach, w których my żyjemy, gdzie jest ciągły podział na ci obcy, swoi, przyjezdni, to, że chłopak z Armenii, który się wychował w Polsce, mówi pięknym polskim językiem, ale widać, że no ma buzię niepolską, że on pisze tekst, po pierwsze, że on zna Osiecką, on zna Szymborską, że on zna Jandę, bo on się...
0: Młynarskiego, wszystko
2: było w tym tekście, a jednak zadaje pytanie, czy ja już jestem wasz. Czy on, bo czasami zobaczcie, jak, co się dzieje teraz z naszymi sąsiadami, którym otworzyliśmy drzwi i już są jakieś, już zaczynają nam uwierać, mówię nam Polakom, prawda?
1: Tak, a
2: przecież wiemy, spadają tam bomby cały czas. I co, oni muszą ciągle udowadniać, że przecież oni pracują uczciwie, większość z nich, nawet chyba czasami się cieszymy jako obywatele, bo gdyby nie oni, to nie wiadomo w ogóle, kto by robił te różne takie konkretne zawody, prawda?
1: Absolutnie.
2: Więc to jest fajne, że Sargis o tym napisał.
1: Bardzo, nie? I w ogóle to, co powiedziałeś, myślę, że jest najważniejsze, że żeby znowu jest taka tendencja, przynajmniej mi się wydaje, że tak jest, do powrotu do utworów o czymś, to po części powiedziałeś, do piosenek, które są nieprzeprodukowane, ale mają treść, mają nie za trudną produkcję, nie za trudne jakby odbiór, jakby sztucznie wygenerowany, tylko jakby w tym prostym przekazie jest bardzo duża siła i tutaj myślę, że ten przykład to mówi. No, cieszę się bardzo.
0: I też a propos tekstów o czymś, to ZAX nagrodził Vixena i ciekawa sprawa, dlatego że jest artystą, który gdzieś tam wypłynął dzięki wytwórni Max Flow Records. Pojawił się też viral, ale widać, że jako muzyk chce ewoluować. Ten dzisiaj utwór był taki wręcz lekko bluesujący,
1: tak.
0: dość prosty w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. No i tekst też wydaje mi się troszeczkę niósł jeszcze tej rapowej poetyki, ale jednocześnie no nie był hermetyczny. Jestem ciekaw a propos decyzji ZAX-u, czy faktycznie wiem, bo kiedyś rozmawiałem o tym z Patrycją Kosiarkiewicz, tak. że dużo osób podejmuje te decyzje, że nikt do końca nie chce później zdradzać swoich typów, ale czy tak była jakaś zgodność, czy szybko doszło do wyboru tego wyróżnionego?
1: Bardzo mi przykro, nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, gdyż nie byłam w tej komisji. Ja jestem tutaj z ramienia, jakby wręczałam nagrodę za tekst, ale kto inny decydował o tym, więc miałam ogromny zaszczyt, żeby to zrobić, ale no, myślę, że trzeba by zapytać Ferida, którego w tej chwili nie ma, czyli wiceprezesa, który był ze mną na scenie i wręczał nagrodę za muzykę. I myślę, że na pewno to była przemyślana decyzja, mogę tylko tyle powiedzieć, bo wszyscy, no tak jak powiedział Ferid ze sceny, to jest nagroda od artystów dla artystów. Skupiamy się na tekście w tym przypadku i na pewno nie było to pochopne w żaden sposób.
2: Czy słuchajcie, po pierwsze tak, było 10 propozycji, bardzo różnorodnych. Ja uważam, że to też dobrze świadczy o tym, że... Bo taki w ogóle zawsze taka była rola festiwalu opolskiego, żeby pokazywać polskie piosenki, ale
1: tak,
2: różnorodność.
1: Tak, absolutnie.
2: Że dlatego przecież kiedyś były koncerty piosenki kabaretowej, no i Rock Opole w ogóle, jaka to jest cała karta opolskiego festiwalu i ja na przykład się bardzo cieszę, że było to trio, bo to jest przebój na lato, fajna piosenka, Kamil Bednarek, Patrycja Markowska i Andrzej
0: Krzywy. Międzypokoleniowo.
2: Tak. Bardzo fajnie. Uważam, że bardzo dobrze się stało, że na przykład Kuba Szmajkowski się pojawił. To jest no swego rodzaju taki chłopak gwiazda, nie? Po prostu on ma coś takiego gwiazdorskiego w sobie i ja myślę, że to jest trochę też ukłon w stronę tych najmłodszych widzów młodszych widzów.
0: I ja pamiętam, że przepraszam tutaj, informuję słuchaczy Radio Pole, że lekko się zwieszam, bo obserwujemy, co się dzieje na estradzie. Zawsze są testy wcześniej, więc nie mam pewności, gdybym obcesowo przerwał gościom, to znaczy, że zaczynamy...
2: Poczekasz na podwórko, tak?
0: Tak jest, hip-hop jedno podwórko,
1: wiadomo,
0: druga odsłona tego koncertu. W zeszłym roku wyszło fantastycznie, zresztą dzisiaj gościliśmy braci Torres, którzy są zespołem, który oprawi to muzycznie razem z DJ-em Promem, także wiemy, że to jest...
2: Pod wrażeniem człowieka nowej ery.
0: Świetny
2: to jest za błyskotliwy facet, jaka klasa. To jest niesamowite, że on ma taką hip-hopową klasę. Ja nie wiem, czy on by się w ogóle nie obraził, jakby takie coś usłyszał.
1: Wydaje mi się. O klasę nikt by się nie obraził.
0: Ale a propos literackich
2: waszych... To jest niesamowitego, że jest hip-hopowcem, tak. A jednak ma taką klasę i widać, że to jest taki facet z takiego dobrego domu.
0: No, domu Klejfów właśnie chciałem zaznaczyć. Jeszcze tylko słuchaczom podpowiem, że gdybyśmy przerwali, to sygnał dostajemy, mówiąc wprost, od Telewizji Polskiej. Polskiej, dlatego można transmitować ten koncert, a gościmy cały czas, jeszcze nie przestajemy gościć Jarosława Wasika i Magdalenę Wójcik, tylko lekko to porządkuję, dlatego że zazwyczaj bywa tak, że zaczyna się koncert i muszę obczasowo skończyć.
2: Porządnicki facet,
1: bardzo,
2: nie?
1: Bardzo położony.
2: Słuchajcie, ja wam muszę powiedzieć, że ja się cieszę, bo oglądam różne festiwale polskie i bardzo się cieszę, że ten festiwal jest w telewizji publicznej, dlatego że po prostu czasami ja mam wrażenie, że na festiwalach jest więcej reklam i więcej ramówki niż w ogóle niż muzyki. A tutaj jednak przez to, że to jest nadawca publiczny i to jest w ogóle też jego misją, to da się te koncerty oglądać,
1: tak,
2: nie? Po prostu, że one są w całości.
0: Nie są poszatkowane.
1: Dokładnie. Jeszcze jest piękna oprawa. Wczoraj właśnie trochę z góry obserwowałam. To takie miłe tak patrzeć, jak to wszystko jest teraz tak dopracowane też wizualnie. To jest piękne, naprawdę. Muzyka w połączeniu jeszcze z tym obrazem cudowną robotę robi.
0: I też rzeczywiście, kiedy miał miejsce urodzinowy recital Justyny Steczkowskiej, jubileuszowy powiedzmy, to był bardzo długi. I pamiętam, że jak świętowała swoje 50-lecie w Opolu, oczywiście chodzi tutaj o życiorys, o urodziny, to też to był praktycznie pełnowymiarowy koncert, nie jakiś skrócony medley. A wracając jeszcze na chwilkę do konkursu premier, to a propos Sargisa, to ciekawi mnie, czy bo mówiliśmy o bardzo istotnym tekście, o przesłaniu, które on niesie, o tym, co komunikuje Sargis. Natomiast ciekawi mnie, czy też gdzieś dla jurorów ważne było to, jak on ciekawie podszedł do kompozycji, że ona była w takim starym stylu, była bardzo elegancka, miała też z drugiej strony te orientalizmy, taką piękną ornamentykę, czy gdzieś tam zwróciło to waszą uwagę, czy jednak ten system głosowania jest tak szybki, że trudno dyskutować.
2: My przyznajemy punkty, ale my robimy zawsze tak, że patrzymy, co z tego wychodzi, a potem jednak dyskutujemy, bo matematyka nie może rządzić, prawda? No bo czasami jest tak, że to wszyscy z nas znają, którzy w jakiekolwiek gry się bawili na punktację, że czasami ta średnia wygrywa i potem właśnie wszyscy są niezadowoleni, prawda? Więc jednak dyskutujemy, mamy trochę mało czasu, jest z nami pani prawnik, która pilnuje, słuchajcie.
1: I taka jej rola,
2: to
1: tak?
2: To jest jedyny festiwal, na którym, bo ja juroruję dosyć często, gdzie siedzi po prostu radca prawny, no patrzy, czy wszystko się zgadza, bo jednak w grę wchodzą dosyć duże pieniądze, te nagrody. Także dyskutujemy, ale no tutaj dyskutowaliśmy, bo było kilka naprawdę dobrych piosenek moim zdaniem. Ja oczywiście pewnie jutro przeczytam w internecie, że słaby
1: naprawdę
2: festiwal.
1: Naprawdę czytasz? Nie.
2: Czytam. Znaczy wiesz co, czytam, ale wiesz co mnie pociesza? Pamiętam, gdy jeden z twórców festiwalu, Jerzy Grygolunas, powiedział, że już po pierwszym były recenzje, że okropne, a po 10 to w ogóle dziennikarze, słuchajcie, pisali, że ten festiwal w ogóle nie przetrwa. No i mamy 63.
1: No i właśnie,
0: nie przechwalając się, ale część właśnie tych krytycznych opinii, analiz została zachowana w fonotece Radia Opole i zresztą podczas wystawy w Muzeum Polskiej Piosenki można było tego posłuchać.
1: Piękne.
0: Rzeczywiście te głosy krytyczne były od samego początku. Zresztą pamiętam, jak zawsze mówiłeś o tym, że stawiasz szampana komuś, kto wymyśli formułę, która się spodoba wszystkim, ale wydaje mi się, a propos pewnej ewolucji, rozwoju, że jednak gdzieś jest to dość wnikliwie analizowane, co się ludziom podoba, bo kiedy wróciły super jedynki w takiej, powiedzmy, około gitarowej formule zespołowej, to widzę, że któryś już trzeci rok rzędu.
2: Bardziej za całokształt.
0: Tak
2: jest. Te super jedynki teraz się zrobiły. Znaczy, wiecie co? Mnie zaskakują z historii pewne werdykty, nie? Że na przykład ten rok, wyobraź sobie, że była taka sytuacja, że jury nie przyznało pierwszej nagrody.
1: Aha.
2: Zresztą Maria Koterbska była przewodniczącą jury. Jury przyznało dwie drugie nagrody.
0: Szklana
2: i uwaga,
0: pogoda.
2: Szklana pogoda i nie liczę godzin i lat.
0: Tak,
2: nie. Ja się zastanawiałem, jakież były oczekiwania jurorów, jak oni żadnej z tych piosenek nie uznali, że ona może wygrać, nie? Albo na przykład fenomenalna jest też sytuacja, że opolski zespół Ballada, którym opiekowała się Elżbieta Zapędowska, on wygrał taką piosenką intymną, Jeszcze ci wytnę kogutka, kogutka, wycinanki, a drugie miejsce dostał Bajm. Po czym zespół Ballada rozpadł się po pół roku, a Baim, jak wiemy, raczej sobie radzi do dziś. Więc to i tak chyba życie i publiczność przecież
1: oczywiście
2: zawsze zweryfikują,
1: później weryfikuje,
2: prawda?
1: I czas pokazuje.
0: Chciałem spytać jeszcze o kwestię, bo rozmawialiśmy troszeczkę o zespole Goja, ale też wydaje mi się, że ważne jest to, co szczególnie intensywnie robisz ostatnimi laty, czyli współpraca z innymi, pomoc w takim wyłuskaniu myśli, w stworzeniu dobrych tekstów. Jestem ciekaw, czy tego typu sytuacje jak Festiwal Opolski powodują, że czasami po prostu ktoś zwróci szczególną uwagę na siebie, albo skojarzy twoje CV i czy tego typu spotkania powodują, że jakieś współprace powstają?
1: Nie ukrywam, że ten aspekt taki towarzyski, który na przykład, wiesz, ja tu byłam bardzo dawno temu i tak się cieszę, że mogę spotkać znajomych, których nie widziałam przez wiele lat i nagle się okazuje, że ktoś sobie, wiesz, patrzy na mnie, cześć Madzia, słuchaj, zgłoszę się do ciebie, potrzebuję, nie wiem, tekstu, potrzebuję piosenki, więc to działa też tutaj i na pewno zadziała.
2: Ale taka była rola też tego festiwalu. Ja pamiętam, że Maria Szabłowska zawsze to podkreśla, że musi być takie miejsce, gdzie raz w roku spotyka się branża muzyczna.
1: Absolutnie.
2: Po prostu. Bo wiecie, no te Fryderyki, to one są tak, po pierwsze, tam jest tylko wycinek branży, zauważcie,
1: tak,
2: a po
1: tak
2: drugie,
1: jest.
2: One są tak, w jeden dzień to, potem tydzień później inna muzyka i tak dalej. I jakby nie ma szans, a tutaj jednak przez to, że są 4 dni, że do Opola trzeba przyjechać, bo to nie jest Warszawa, gdzie większość osób mieszka, prawda, tylko tutaj trzeba przyjechać. Bo gdyby to było w Warszawie, to wszyscy by spali w domach i w mieszkaniach i jeździliby metrem albo,
0: nie integrowaliby się.
2: Albo Uberem.
1: No
2: a tutaj trzeba przyjechać, trzeba spędzić ten, jest klub festiwalowy, więc to jest fajne. Ja ci powiem, że byłoby super na przykład, gdyby coś takiego właśnie z takiego spotkania twojego wyszło, że nagle w przyszłym roku ktoś śpiewa tutaj twoją piosenkę.
1: Ja liczę na to, zapraszam, bo ja uwielbiam pracować z młodymi ostatnimi czasy, naprawdę to są takie moje dzieciaczki. Kocham ich wrażliwość i wcale nie uważam, że teraz młodzież jest gorsza, jest po prostu inna, inaczej się wyraża, tak? Ale oni mają ogromne serca, ogromną wrażliwość i ja to staram się z nich wysupłać.

0: Anaszak albo Edyta Geppert. I organizator, czyli telewizja pytała i wtedy wykonawcy te piosenki brali i wtedy naprawdę to były premiery, czyli pierwszy raz tak. Ta piosenka była w Opolskim
1: Teatrze. Piękna inicjatywa.
2: Nawet kiedyś o tekst, tego co pamiętam, Kalina Jędrusik rywalizowała, nie pamiętam z kim, no ale o tekst Wojciecha Młynarskiego i skończyło się to jakimś takim małym skandalem.
0: Sami byśmy się pobili o tekst Wojciecha Młynarskiego.
1: Oczywiście, że tak. Ale tak delikatnie, wiesz, to jakoś byśmy to rozwiązali.
2: Przepraszam, że tak skaczę po wątkach, natomiast wiadomo, no festiwal ma swoje tempo, dużo się dzieje. Jeszcze chciałem się na chwilkę tylko odnieść do wczorajszego konkursu debiutów. Wygrała Karolina Harko i powiedziałeś przed chwilką, że to głosowanie to wbrew pozorom nie jest arytmetyka, że mimo, że macie mało czasu, to jednak staracie się później przedyskutować to, co wyjdzie z zestawienia punktów. I jestem ciekaw, czy to, że gdzieś tam Doda podała trzecie i drugie miejsce, które wynikało z liczby przyznanych punktów, było bardziej, żeby młodzi artyści poczuli się docenieni, że im dobrze poszło, czy jednak to było budowanie suspensu?
0: Wiecie, bo to było trochę tak, że Doda mówi, słuchajcie, ale dlaczego tu się nie podaje podium? No przecież oni są nowi, im się to należy, bądźmy wobec nich uczciwi. A ja mówię, wiesz Dorota, no jakoś tak się utarło, że od pewnego czasu, bo przecież ja jestem z debiutów, kiedy jeszcze było tak zwane wyróżnienia honorowe i wtedy po prostu to było regulaminowo, jury przyznawało, a teraz faktycznie tak nie jest i nawet padło takie, wiesz Dorota, ale jak ty podejdziesz do tej dziewczyny, która dostała drugie miejsce od jurorów, a pierwsze od publiczności i jej w ogóle powiesz, wyściskasz ją na korytarzu, to dla niej będzie ważniejsze niż wyczytanie, a Dorota
1: to
0: mówi,
1: prawda.
0: Ja i tak mogę podejść. Ale uważam, że trzeba to zrobić na scenie i to była świetna inicjatywa. Naprawdę wszyscy byli tym zaskoczeni. Nikt nie wiedział. Przecież prowadzący zapowiedzieli tylko jednego jurora, a słynnej gwiazdy nie zapowiedzieli. Ale gwiazdy nie trzeba zapowiadać,
1: oczywiście,
0: bo od razu wszyscy wiedzieli, że to są ona.
1: Ja osobiście bardzo się cieszę również z tego, że...
2: Przepraszam was bardzo, ale zaczynamy koncert Hip Hop Jedno Podwórko. Gościliśmy Jarosława Wasika i Magdalenę Bucik.
1: Dzięki, pozdrawiam serdecznie.

0: Yes, yes, yo!
1: Mam z okazji urodzin.
0: Yo, yo!
1: Witamy wszystkich na Opolu. Zdarzajcie.
0: Elo, elo, Opolelo, witamy serdecznie!
1: Przed chwilą i za chwilę kolejni artyści. Bawmy się dobrze.
0: Powitajcie, to był Kosi i to był Wienio, nasz kierownik muzyczny dzisiejszego podwórka. Witam was wszystkich, zróbcie powitalny hałas, Opole! Wy tam przed telewizorami, nieważne czy jesteście w kuchni, czy w salonie, czy w sypialni, też zróbcie hałas tak, żeby sąsiedzi wiedzieli, że oglądacie hip-hopowy koncert. Zróbmy to razem jeszcze raz. Opole! Jest pięknie. Proszę państwa, Opole, Berlin, Dakar czy Praga, bo hip-hop to uniwersalny język świata, tak opisał to właśnie Wienio i Kosi. No bo właśnie, w roku 96, słuchając bitów zagranicznych zespołów, rapowaliśmy w pokoju u kolegi pierwszy raz do słuchawek, nie mieliśmy nawet mikrofonu, nikt nie podejrzewał, gdzie to zajdzie. Zobaczcie, gdzie to zaszło. Dobrze jest? Super, słuchajcie, ja nazywam się Tomasz Klejfal, od ponad 3 dekad mówił na mnie CNE, czyli Człowiek Nowej Ery, i razem z Telewizją Polską po raz drugi zapraszamy was na nasze podwórko! Podwórko, słuchajcie, tutaj zawsze spotykały się wrażliwe dusze, ale o różnym charakterze, o różnym temperamencie, o różnym pochodzeniu, statusie finansowym, natomiast ten hip-hop zawsze nas łączył, bo wyrośliśmy na tych samych bajkach, na tych samych zabawach, na tych samych zwyczajach i rytuałach. Rodzice puszczali nam te same nagrania z czarnych płyt, czy z taśm, czy to był Manam, czy Brygada Kryzys, czy czasem Jacek Kaczmarski, to wszystko gdzieś tam nas kształtowało. I myślę, że dzisiaj tą wrażliwość muzyczną usłyszycie właśnie w prezentowanym repertuarze. A kto dzisiaj wystąpi? Słuchajcie, chciałbym, żebyście powitali ich bardzo głośno. Będzie DGE, czyli Don Guralesco z Poznania. Będzie Łona z Jazzmenami. Proszę państwa, będzie Sarius i jego anti-hype postawa. Będzie numer raz razem w duecie z Natalią Kukulską. Będzie Elto Jotuze, czyli Gramatik. Oczywiście legendarny gracz na tym podwórku z Łodzi, OSTR. A dzisiaj razem z nim, proszę państwa, Katarzyna Nosowska. Będzie Ryfari, będzie Młoda Fala, będzie OG Kamka i Fukaj z Zalią. Także słuchajcie, nie zdradzam wszystkiego, ale zróbcie jeszcze raz hałas dla tych wszystkich artystów. To jest piękne, że my dzisiaj już tutaj mamy, słuchajcie, swoje mocne miejsce na tym podwórku, jakim jest ten wspaniały Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Pamiętajmy jednak, że pierwszy raz hip-hop w Opolu pojawił się 25 lat temu za sprawą Hieronima Wrony. Pozdrawiamy Hirka serdecznie. Słuchajcie, ja też tam byłem wtedy i nawet, słuchajcie, znalazłem swój stary identyfikator. To jest wtedy. Jest. Słuchajcie, no dobra, to w takim razie przedstawiam, kto tu jest ze mną. Nie byłoby się tego, gdyby ktoś tego wszystkiego nie trzymał za pomocą dwóch talerzy na gramofonach. Człowiek, który drapie igłami płyty wspaniale, który jest także super producentem, raperem i jest naprawdę genialnym skreczerem. DJ Eprom!
2: Siemanko, Opole!
0: A tutaj, proszę państwa, smyki, klawisze oraz instrumenty dęte, perkusje, a tam klan, prawdziwa siła. Torres Brothers and Father!

0: podwórko. Dwa.
1: Jedno podwórko. Opole, to jesteśmy gotowi, zaczynamy? Pierwszy artysta. Proszę Państwa, jak zresztą przystało na górala, lubi chodzić w góry, myślę, że to go inspiruje, czyta dużo książek i to słychać w jego bogatym słownictwie, w jego braga, przychwałkach i zaskakujących porównaniach. Właśnie wydał płytę Stromo, jedyneczka na Olisie, sprawdźcie to, wielkie brawa przed nami, reprezentant poznańskiego PDG Kartel, prawdziwy dla gry, DJ Dziadzior, Giovanni Dziadzia, Don Kurolesko, róbcie hałas!
2: Myślą, że to koniec.

0: Tu w Opolu i tam na kanapach zróbcie hałas!
1: Po! Tak jest!
0: Aha. Dobry wieczór. Słuchajcie, 30 lat już pracuję z mikrofonem. Bardzo się cieszę, że mogę wrócić znowuż do Opola. Byłem ostatnio na hip-hop Opolu gdzieś na początku lat 2000. Cieszę się, że ta kultura wciąż ma się dobrze, wciąż nas jednoczy, uczy nas, jak się różnić, uczy nas, jak się wspierać i nas wszystkich trzyma razem. Niech żyje hip-hop, one love. Jedziemy z tym. Znacie to? Podnieście ręce do góry.

0: flow. Bardzo dziękuję, jedna miłość. Zróbcie hałas, DJ Eprom na gramofonach.
1: Yes, yes,
0: słucha
1: yo.
0: Tego mąż, żona. Dzięki Opole, bang.

Kite! Zalia!

0: Dziękujemy pięknie, Opole, miłego wieczoru.
1: Dzięki, Opole, pięknego wieczoru.
2: Fuko Izalia, Opole, jak jest? Widzę, że dobrze, jest was coraz więcej. Słuchajcie, to było współczesne Love Story i pierwszy z duetów, a zapewniam was, że będzie ich dzisiaj więcej. Para młodych talentów, która bardzo szybko wspięła się na szczyt, jak zapewnie wiecie o tym. Fukaja kojarzy od czasów SBM Starter, czyli takiego programu promocyjnego dla młodych raperów, a patrzcie, już teraz wielkie festiwale, prestiżowe nagrody. Natomiast Zalia, jej cudowny głos, jak pewnie wiecie, oczarowała już prawie cały hip-hopowy świat. Od Grubsona przez PZ-a aż po Fukaja. Wróżymy oczywiście obojgu świetlaną przyszłość. Tak, Opole, też tak sądzicie? Świetnie. Słuchajcie, a teraz zabieramy was do taksówki, a za kółkiem będzie siedział taki szczeciński raper. Raper, który ma również niezłe, powiem wam, prawnicze wykształcenie i to od lat. Pamiętam taką sytuację, jak kiedyś robiłem z nim wywiad dla jednej z telewizji muzycznych na hip-hopowym festiwalu w Czechach. No i oczywiście po wywiadzie podsunąłem mu tak zwaną zgodę wizerunkową, czyli dokument, gdzie są zapisy, żeby on ją podpisał, żeby mógł wyemitować ten materiał. Adam to przeczytał i mówi, nie Tomek, no ja nie mogę tego podpisać. Ja mówię, Adam, ale musisz to podpisać, jeżeli ja mogę to wtedy wyemitować, no inaczej nie da rady. Adam przeczytał jeszcze raz, wykreślił kilka podpunktów i powiedział, teraz dobra. Osiągnęliśmy tak zwany kompromis. Proszę państwa, raper z ogromnym poczuciem humoru. Genialny tekściarz, co mogę powiedzieć, no pewnie znacie od lat niesamowite metafory, porównania. A teraz szczecińskie dobro narodowe tutaj wraz z jazzmenami Koniecznym i Krupą zabiorą was do nocnej taryfy i przejedziecie się jego taksówką. Przed wami Łona!
3: Popatrz jak się pięć elementów miota w jednej akcji. Szczecin, centrum, noc, sobota i taksi. Świt już rzeka na noc bezkwiesną. Ostatni kurs taryfiarz łapiesz pasażerką.
4: Trzeźwą.
3: I to w tej branży bonus na chwilę. Ileż można rozwozić zwłoki z melanży do domów? Ileż? Dręciarz smoltok zaczyna o rozterkach i pytają o zawód, ona mówi
4: seks workerka.
3: Dla niego luz.

0: nieważne co jest to.
1: Bunt, że już fajnat, ona cichnie, on milczy jak kamień. I z lusterka łypie na nią, tak bez mała z uznaniem. Podejrzają, podejdą przez szlaban. Ona płaci z dużą górką i

dalej sobie wyznam taki stricte stan, że ten sam taryfiarz oraz świt ten sam. Koniec pracy już na kwadrat, kierunek, gdy z bagażem macha mu facet. Czemuż go nie zabrać w sumie? Klient od wejścia łapie kontakt, mówi, że pływa i że zszedł na ląd po 3 miesiącach i że jara się jak dziecko i że jest w ogóle Stefan i adresu nie podaje. Na bieżąco mówi, jak jechać.

Nieźle stąd ten szampan, w domu żona nic nie wie o przyjeździe, bo to jest niespodzianka. Nie podejrzewa nawet, co jest grane, że przez tydzień będzie tylko sufit widzieć, sufit albo ścianę. Że aż pięta, kto poszuje szczupły, to będą święta pod znakiem Kama Sutry. Facet mignie, zaciera ręce, nuci, taryfiarz skręca i też się czuje, jakby wrócił i zmieszany łypie w lusterko. Podjeżdżają pod ten sam dom, co z poprzednią pasażerką, ten sam

płynie. Zbędną szepie widać, dokąd noc jedzie. Pytanie, czy na pewno chcesz to wiedzieć? Hej!

0: najlepsza hardkorowa fryta w Opolu. Andrzej Konieczny, Kasper Krupa, Jania Kupyndal,
1: DJ Ebro,
0: i Torres Brothers. Dziękujemy bardzo.
2: Yo.

Siemano Opole, witajcie kochani! Chciałbym, żebyśmy wszyscy byli jednym zespołem, zarówno ekipa za moimi plecami, jak i wy wszyscy przede mną. Więc proszę was, dołączcie razem ze mną do mnie!

0: to dla ciebie, Nel, córko, kocham cię!
1: Zróbcie hałas na skarbówce! Do zobaczenia, piona!
2: Może znałeś człowieka, jak nie, to właśnie poznałeś. Zobaczyłeś, jak gra i rapuje. To był charyzmatyczny Sarius! Pożegnajcie go wielkim aplauzem, który właściwie zapodał nam takie, można powiedzieć, egzystencjonalne dywagacje, ale jestem pewien, że go zapamiętacie. Słuchajcie, teraz pozwolę sobie przesunąć się do lat 2000, początek ich, kiedy Natalia Kukulska zdecydowała się nagrać gościnnie hip-hopowy duet Kamienie. Utwór wtedy wywołał dość duże oburzenie w środowisku, zarzucano tam zaprzedanie ideałów hip-hopowych, komercje, a wydaje mi się tak z perspektywy czasu, że było to po prostu wyprzedzenie tego, co jest teraz, było to wyjście przed szereg i może Polska po prostu jeszcze wtedy nie była na to gotowa. Dzisiaj, słuchajcie, takie duety i krosy międzygatunkowe nikogo nie dziwią, wręcz budzą szacunek i podziw. Ponieważ rap wszedł do szeroko pojętej muzyki polskiej, dlatego z dumą zapowiadam duet mojego kolegi Zawsze Spoko, numer raz z płyty I żyje się tylko raz, z gościnnym udziałem oczywiście Natalii Kukulskiej, wspaniały kawałek wyprodukowany przez DJ Proma i 350 o bardzo, bardzo pozytywnym tytule Szczęście. Przywitajcie numer raz i Natalia Kukulska!
1: Yo, yo! Oh, oh.

Ryfari! Ryfari! Opole! Zróbcie hajs!

0: Dziękujemy bardzo, Pole.
1: Dzięki. Gracias.
2: To była Ryfari i Elo Polo Girls. Zróbcie na nich hałas! Wspaniale. Scena była pełna kobiet, a teraz wejdą chłopaki, którzy no, mają już trochę stażu na tym hip-hopowym podwórku, ale wciąż wyglądają bardzo młodo, tak jak ja, myślę, proszę Państwa. Jeden z nich nawet ciągle gra w rugby, jest też trenerem w klubie, mowa o Eldo, a razem z JZ tworzy zespół Gramatik. Czy są tu jacyś fani, którzy przyszli na Gramatika? Słuchajcie, Gramatik w tym roku, kilka tygodni temu, odebrał bardzo ważną nagrodę hip-hopową w kategorii album 35-lecia. Odebrali to za album Światła Miasta. Jest to bardzo duże świadectwo siły ich tekstów i uznania, myślę, że dziesiątek podwórek w Polsce. Panowie już dawno uczyli, nauczyli wiele pokoleń tego, że za nagrywanie i granie koncertów powinno się płacić, że nic za friko. Mieli takie sytuacje, siedzieli ze swoim producentem Nunem w studiu przez pół roku, nie byli w stanie zrobić nic, ponieważ wtedy się grało za zwroty. Organizatorzy koncertów nie chcieli płacić, również wydawcy różnie to bywało, także nic za friko, słyszycie to, ale najpierw Eldo, który tak pięknie i bezkompromisowo, jak mało kto potrafi, opowiadać o Polsce. Nie pytaj o nią! Eldo, zróbcie wielki hałas!
3: Dobry wieczór, Opole. Miło was wszystkich zobaczyć. Jeszcze raz.

urodziła mnie, lecz kocham ją jak matkę. Nieraz mnie odrzuciła, będę z nią na zawsze. Miłość, przed którą wielu ostrzegałeś, stracisz dla niej głowę, położysz ją za nią. Niektórzy

0: dalej poza nią. Nie pytaj, znasz ją, budzić się z nią co rano. O pole, jesteście z nami! Jeszcze raz! O pole, jesteście razem z nami! Tak jest! Więc nie pytaj mnie o nią, ziom! Dziękujemy bardzo. Oj, ciężko czasami sobie zdać sprawę, że czas jest takim terrorystą, że za szybko wszystkim kieruje. Może minąć 26 lat i człowiek się orientuje, że 26 lat temu popełnił płytę, która całkiem nieźle wytrzymała swój czas. Więc skoro już Józio postanowił się wybrać do Opola, to zróbcie has na YouTube! No to zagrajmy coś gramatikowego, co, grubciu?
1: Ale nie widzę waszych rąk w górze. Opole! Jedziecie z nami. Wszyscy znają. Jedziemy to. A! Jeszcze raz wszyscy, Opole!
0: No to, juice.

0: pieniądze. Pamiętaj, że tylko środkiem do celu są pieniądze.
1: Dziękujemy Opole.
0: Dobrego wieczoru.
1: Trzymajcie się, hej!

Jak się wypierdolę?

0: Witamy serdecznie!
1: Tak jest! Wszystkich przy telewizji.

podwórko.

0: myślnik H.O.P. Wszyscy.
1: Najwyższy czas.
2: Tak, jedna miłość. Dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy i zapraszamy 27 czerwca na koncert Molesta Benemet 30-lecie.
0: Progresji.
2: Na progresji. Hello.
1: Hello. Molesta, molesta, molesta.
3: Słuchajcie, chłopaki obchodzą w tym roku 30-lecie. Kiedy ja mówię molesta, wy mówicie evenement. Molesta! Molesta! Dokładnie tak, proszę państwa, to molesta dała wam to słynne elo, bo gdy się na Ursynowie szło na boisko, czyli takie lokalne właściwie podwórko, to się wtedy krzyczało elo. Jak ktoś już tam był na rewirze, to się odpowiadało elo, więc Opole, elo! Świetnie, to przed chwilką słyszeliście, to był singiel z płyty Nigdy nie mów nigdy, nazywał się Powrót i dokładnie tak jest z chłopakami, po kilku latach przerwy oni postanowili powrócić. Są już nowe nagrania, czekamy na nowe produkcje i na obchody tego 30-lecia. Jeszcze raz wielki hałas dla Molesty! A przed nami teraz człowiek, który w zasadzie mógłby rozmawiać freestylem, czyli tak improwizowanym językiem, żebyście myśleli, że ten tekst był pisany. Świetnie tworzy bity, gra na skrzypcach i od ponad dwóch dekad praktycznie co roku wydaje album. Jest naprawdę człowiekiem, który jest 1 na 100, a dzisiaj wam zrobi taką niespodziankę, że doświadczycie czegoś, co jest chyba 1 na milion albo nawet na miliard. Panie i panowie, przed wami z ziemi obiecanej polskiego rapu OSTR!

0: wschodu na zachód.
1: Zaprosiłem dzisiaj takiego specjalnego gościa. Uwielbiam tą osobę. Jest dla mnie jak starsza siostra. Zróbcie wielki klas dla Kasi Nosowskiej. Ja nawet telefonu zapomniałem odłożyć przed granią. No.

0: kiedy.
1: Dziękujemy sponsorom i partnerom 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Sponsorami festiwalu są BROS, Dolina Noteci, Tauron, Itaka. Partnerzy festiwalu, Stowarzyszenie Autorów ZAIX, Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Dziękujemy również patronom medialnym, którymi są Teletydzień, Onet i Plejada, Radio Opole, NTO.pl, Program Pierwszy Polskiego Radia, Czwórka Polskie Radio, Super Ekspres, Nasze Miasto.pl, Telemagazyn.